Tak, zaczynamy naszą wizytę w kościele świętego Bartłomieja w rumuńskim Braszowie. Słuchaliśmy uwertury do opery Olimpiada Antonia Vivaldiego. Grali muzycy Sempre Baroque Music Ensemble. No a teraz przed nami akcent zimowy w postaci koncertu Zima z czterech pór roku w partii solowej Melinda Beres.

Zimowy akcent w tym majowym wydaniu muzycznej nocy Euroradia. Słuchaliśmy Zimy z 4,5 roku Antonia Vivaldiego w nagraniu z Braszowa z września 2024 roku. A grali Melinda Beres i zespół Sempre. A oto przed nami kolejny z koncertów Vivaldiego, koncerto G-moll w katalogu Rioma, pozycja 157.

To było koncerto G-moll na smyczki Antonia Vivaldiego w katalogu Rioma, pozycja 157. Grał zespół muzyki barokowej Sempre. No a przed nami teraz temat, który znają chyba wszyscy miłośnicy muzyki barokowej. Sonata triowa D-moll oparta na słynnej melodii tańca La Folia.

To była sonata de mol Jerzego Fryderyka Händla. Grali Bolette Rydt na flecie prostym oraz Allan Rasmussen na klawesynie. Pozostajemy w kręgu muzyki barokowej, bo oto przed nami Alessandro Scarlatti i jego tokata de mol.

0: Na łoś.
1: Słowo na dzień.
2: Trwamy w nowennie przygotowującej nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Czy w ogóle nas to obchodzi? Czy sprawia to, że odczuwamy większą radość? Święty Paweł, żyjąc w Duchu Świętym, głosił i nakazywał: radujcie się zawsze w Panu. Powtarzam wam, radujcie się. Czy zdecydujemy się odnowić w naszym życiu relacje z Duchem Świętym, którego otrzymaliśmy w chrzcie i bierzmowaniu? Czy pozwolimy Duchowi Świętemu rozpalić w naszym życiu Boży ogień i przyjmiemy nowe zesłanie Ducha Świętego? Duch Święty szanuje naszą wolność. Nie będzie nam narzucał swojej miłości. Wiemy, że Duch Święty porusza się tam, gdzie chce. Ale pamiętajmy, że porusza się tylko wtedy, gdy my tego chcemy, gdy my go zaprosimy. W naszym życiu zdecydowanie potrzebujemy ochrony. Każdy z nas otrzymał już na samym początku anioła stróża, a oprócz niego jeszcze Duch Święty wyznacza ludzi, którzy będą nas strzec i nam pomagać. I nie są to bynajmniej tylko duchowni, którzy owszem mają szczególną odpowiedzialność za naszą ochronę, ale często są to zwykli ludzie, spotkani na ulicy, czasem wydawałoby się przypadkowi. Ale również do tego potrzebujemy działania Ducha Świętego, by dobrze rozpoznać, by się nie pogubić, by pójść za właściwym przykładem. Wyobraź sobie taką sytuację, kiedy po raz ostatni widzisz swoje dzieci, współmałżonka, współmałżonkę, braci i siostry, bliskich. Czy masz czego żałować? Czy będziesz gotowy na spotkanie z Panem? Czy twoje małżeństwo będzie wspaniałym znakiem miłości Chrystusa do Kościoła? Czy twoje dzieci będą pełnymi wiary katolikami? Czy w pełni wypełniłeś misję, jaką Bóg ci powierzył na tym świecie? Może, jeśli spojrzymy dziś w przyszłość, ku końcowi naszego krótkiego ziemskiego życia, zapragniemy znów Ducha Świętego. Zapragniemy w pełni Jego darów bardziej niż czegokolwiek innego. A wtedy będziemy bliscy nowego otwarcia drzwi naszego życia, nowego otwarcia naszego serca na działanie Ducha Świętego.
3: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, wybiła szósta. Witamy Państwa tym w pełni wiosennym, majowym świtem. Katarzyna Fitzwilliams czuwająca nad całością, Wojciech Ciarka za konsoletą, Klaudia Baranowska, która przygotowała muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 20 maja, to 140 dzień roku. Słońce w znaku byka na horyzoncie od 4:34, zajdzie zaś o 20:31. Dzień będzie trwał 15 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Bazylii, Bernard, Dawid, Iwona, Teodor oraz Wiktoria. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Morza, przypominający o znaczeniu mórz dla gospodarki, transportu i ochrony środowiska. To także Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ, który zwraca uwagę na rolę pszczół w produkcji żywności oraz funkcjonowaniu ekosystemów. A z bardziej lekkich i nietypowych okazji dziś również Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, czyli święto jednego z najbardziej niedocenianych bohaterów codzienności.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie i w centrum z kierunków północnych.

0: Dziś na dobry początek dnia energetyczna muzyka Antonia Vivaldiego z mojej ulubionej płyty Concerti per Molti Strumenti w znakomitym nagraniu włoskiego zespołu Europa Galante prowadzonego przez Fabia Biondiego. Jest 7:07.
1: Poranek dwójki.
0: Zamiast Wiednia połowy XVIII wieku mamy świat złotej ery Hollywood i sukcesów kina niemego. W Operze Bałtyckiej w Gdańsku trwają przygotowania do piątkowej premiery Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Strausa w reżyserii Wojciecha Farugi. Kierownictwo muzyczne objął dyrektor Opery Bałtyckiej Jarosław Szemet. O nowej inscenizacji, przeniesieniu akcji w świat dawnego kina i o tym, jak Strauss spotyka się tu z estetyką filmowego przepychu. Porozmawiamy po 8:30 z reżyserem Wojciechem Farugą. W drugiej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, co dzieje się na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie w konkursie głównym o Złotą Palmę walczy najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Rozstrzygnięcie już niedługo, bo w najbliższą sobotę. Irek Green opowie o programie tegorocznego festiwalu Góry Literatury, który w tym roku odbędzie się pod hasłem Terytoria.
2: My też zauważyliśmy, że wokół nas wytworzyła się jakaś wspólnota, rodzaj ruchu społecznego, ludzi podobnie myślących i przyjeżdżających lub przychodzących z podobnych powodów, ale to podobnie myślących nie oznacza, że nie otwartych na dyskusję, jakiś rodzaj sporu, wzajemne inspirowanie się.
0: Porozmawiamy też z jednym z najbardziej rozpoznawalnych i dyskutowanych artystów współczesnych, Jeffem Koonsem. Oczywiście nie zabraknie kulturalnych rekomendacji pisarza, wokalisty i autora tekstów piosenek Pawła Sołtysa, a także spotkania z naszą językoznawczynią dr Agatą Honcią, która, no, jak zawsze, ma podchwytliwe pytania.
3: O różnicy między świekrą, matką męża, a teściową, matką żony, słyszeli chyba wszyscy. Ale czy wiedzą państwo, kim była Jątrew?
0: Wyjaśni się to jeszcze w tej godzinie. No i

Jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry. Tym razem to laureaci Nagrody Poetyckiej Silesius. Będzie też przegląd prasy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego oraz nasza płyta tygodnia, album Chopin, powrót do Warszawy niemieckiego pianisty Martina Stadtfelda.

kompozycja Józefa Haydna, żywiołowa La Tempesta z 8 symfonii Le Soir, a zespół Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego przypomniał,

0: Tak bardzo Haydn lubił muzyczne obrazy natury i dramaturgię ukrytą w symfonii. 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Obok Dickensa i Tolstoja to jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. Autor dzieł Fizjologia małżeństwa czy Ojciec Goriot, a także ponad 100 powieści przedstawiających. W 1799 roku urodził się francuski powieściopisarz Honoré de Balzac. 7 lat później na świat przyszedł John Stuart Mill, angielski filozof i ekonomista, jeden z głównych przedstawicieli empiryzmu, twórca liberalizmu demokratycznego. A co jeszcze wydarzyło się 20 maja?
2: Zacznijmy od spraw naprawdę poważnych.
3: One sprawiają, że mamy co jeść, ponieważ obliczono co trzeci właściwie posiłek. Mamy wyłącznie dzięki pszczołom. Na całym świecie mamy ich blisko 21 tysięcy różnych gatunków, rozmiarów, kształtów, kolorów. Pszczoły są cieplutkie, takie leciutko wibrujące. I przy okazji puchate.
2: To fragment podcastu Dzieciaki kochają zwierzaki. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Te informacje pszczół nie dotyczą, ale myślę, że dla miłośników literatury są niezwykle ważne. Był współzałożycielem Instytutu Literackiego w Paryżu, współredaktorem miesięcznika Kultura, a także autorem między innymi książek Inny Świat i Dziennik Pisany Nocą. Podejrzewam, że teraz wszystko jasne. W 1919 roku urodził się pisarz Gustaw Herling Grudziński.
4: Nie przypuszczałem, że będę pisarzem. Byłem raczej przygotowany na to, że zrobię tak zwaną karierę polonistyczną na uniwersytecie i że być może zostanę.

0: Iwona, Teodor oraz Wiktoria. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Morza i ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pszczół, a z lżejszych okazji Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń.
1: Pogoda.
0: Pogoda dziś dosyć zmienna. Początkowo na zachodzie i w centrum więcej słońca, później przybędzie chmur i po południu miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie i w centrum także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem i w rejonach górskich, około 20 w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany. A przed nami w poranku nieco muzycznej lekkości i tanecznej energii.

0: trzeci taniec bawarski Edwarda Elgara grała Nowozelandzka Orkiestra Symfoniczna pod batutą Jamesa Judda. We wczorajszych rozmowach po zmroku opowiadaliśmy o historii Homo sapiens i pokrewnych nam gatunkach hominidów, które jeszcze 40 tysięcy lat temu żyły razem z nami na Ziemi. Najbliższym naszym kuzynem był Neandertalczyk.
1: Jest taka ciekawa historia. Myśmy zawsze właśnie porównywali się z Neandertalczykiem. Do końca nie było wiadomo, czy on jest naszym kuzynem, czy może takim przodkiem trochę. Więc tam od zawsze trwała dyskusja, jak my jesteśmy z nim skoligaceni. No i żeby sobie wytłumaczyć, no bo on przecież musiał być ten gorszy, prawda? No bo on wymarł, my zostaliśmy. Więc tłumaczono sobie, że no miał wprawdzie większą czaszkę, ale na pewno ten mózg był mniej pofałdowany. Ta próba takiego wytłumaczenia, że my jesteśmy lepsi od zawsze gdzieś tam w nas istniała i faktycznie go długo przedstawiono jako takiego małpoluda. To się bardzo szybko zmieniło, ale zmieniło się w takim dość ciekawym momencie, czyli wtedy, kiedy pojawiły się badania genetyczne, które pokazywały, że myśmy się z tym Neandertalczykiem krzyżowali. Mało tego, tam okazało się, że w tym krzyżowaniu, czyli ta domieszka genów neandertalskich, występuje głównie w populacjach europejskich. No i w tym momencie nasze myślenie o Neandertalczyku absolutnie się zmieniło. Od tego czasu jest właśnie tym bardzo rozumnym hominidem. Ale tak, to są ludzie tacy jak my, którzy po prostu przyszło im żyć w zupełnie innych warunkach. Więc oni w inny sposób dostosowali się do tego, żeby jak najlepiej móc przeżyć, jak najbardziej dobrze zaadaptować się do tych trudnych warunków, w których żyli. I tutaj nie mamy dzisiaj w ogóle mowy o tym, kto jest lepszy, kto gorszy. To jest bardziej myślenie o tym, jak różne są te adaptacje do różnych właśnie warunków panujących wtedy.
2: Bardzo mamy dużo szczątków Neandertalczyka, nawet z Polski. No, szkieletu nie mamy, ale mamy ząb.
1: Pojedyncze zęby, tak. Mamy z jaskini stajni. Bardzo długo mieliśmy problem, właśnie nie było żadnych szczątków. Mamy dość dużo stanowisk z tego okresu, które przypisujemy Neandertalczykowi.
2: Bo narzędzia. Po narzędziach to poznajemy.
1: Poznajemy po narzędziach, też wiemy, że w tym okresie jeszcze nie było tutaj ludzi współczesnych, więc zakładamy, że to są neandertalskie stanowiska. I faktycznie tych szczątków bardzo długo nie znajdowaliśmy. Te pierwsze znaleziska pochodzą właśnie z jaskini Stajnia i tu mamy potwierdzone także genetycznie to, że to jest Neandertalczyk. No i to dzisiaj to są jedyne tego typu szczątki i takie jedyne znalezisko.
0: Oczywiście jedyne znalezisko z terenów Polski, bo w Europie mamy kości Neandertalczyków całkiem sporo. Ale Neandertalczyk to nie był nasz jedyny krewny. W Azji w tym czasie żył Denisowianin, a na dalekiej wyspie Indonezji człowiek z Flores. Dlaczego te gatunki wyginęły i zostaliśmy sami? Co przesądziło o sukcesie Homo sapiens? O tym Katarzyna Kobylecka rozmawiała z profesorem Małgorzatą Kot, archeologiem z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowa do odnalezienia na naszej stronie internetowej. Zachęcam oczywiście do zajrzenia tam i posłuchania. Jest 9 minut po 8.
3: Poranek dwójki.
0: W trzeciej godzinie spotkanie z artystą, który od dekad wywołuje zachwyt, irytację i niekończące się dyskusje o granicach sztuki. Bohaterem rozmowy będzie Jeff Koons, twórca słynnych, błyszczących rzeźb balansujących między popkulturą, kiczem i sztuką wysoką.
4: Art itself comes from a very profound place within us, and it's quite ancient.
0: Przeniesiemy się również do Opery Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie trwają przygotowania do premiery Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Strausa. O nowej inscenizacji po 8.30 opowie w poranku reżyser Wojciech Faruga, a już za chwilę zajrzymy do środowych gazet.

0: Środowy poranek, 11 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Zgodnie z obietnicą do studia powraca Jerzy Kisielewski. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Jestem, dzień dobry.
0: To o czym dziś najgłośniej na łamach gazet i tygodników?
2: No, wątek sztucznej inteligencji, ale jednocześnie sukcesy filmowe, sukcesy i niesukcesy. Oczywiście Pawlikowski to sukces, a z kolei inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, można delikatnie mówiąc, niesukces.
0: To tak jest. Potwierdziła to Adriana Prodeus w relacji niecałe pół godziny temu z Cannes.
2: A ja bym jeszcze polecił państwu bardzo, bo to duży artykuł Estery Fliger w Rzeczpospolitej. Polaków łączy przekonanie, że nie można krzywdzić zwierząt. To jest badanie przeprowadzone, które bardzo wiele mówi o nas, ale również o otaczającej nas naturze. Według 77% Polaków jedną z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić człowiek, jest skrzywdzenie bezbronnego zwierzęcia. Uważa tak 92% ankietowanych, mocno przywiązanych do konserwatywnych norm i wartości oraz 86% reprezentantów najbardziej liberalnego segmentu polskiego społeczeństwa. Polacy chcą zakazu polowania dla rozrywki. Niektórzy rozumieją myśliwych. Rysie, żubry, wilki i niedźwiedzie są częściej źródłem radości, to 60% Polaków, i dumy, 59%, niż niepokoju i lęku, tutaj wyniki 14 i 12%. Estera Fliger, Rzeczpospolita, badanie nas, co sądzimy o zwierzętach.
0: Ryś to powód do dumy. Tak. To ładnie brzmi.
2: Tak. Straumatyzowany Paryż zamiast PRL-u. Oglądaliśmy film inspirowany dekalogiem. To wyborcza, Kuba Armata. Siłą kina Kieślowskiego zawsze była prostota i emocjonalna głębia. Niestety jednego i drugiego brakuje mi w historiach równoległych. Mimo, że filmy opowiadają o uniwersalnych tematach miłości i obsesji, kłamstwie, moralności, to co u Kieślowskiego było intymne, u Farhadiego staje się intelektualną grą, która bardziej dystansuje niż porusza. Konkluzja tej recenzji i korespondencji z Cannes. Wiele mówi o tym się, że historie równolegle są początkiem większego projektu zorientowanego na współczesne reinterpretacje wszystkich części dekalogu. Ponoć wszystko ma się wyjaśnić w trakcie kaneńskiego festiwalu. Ważne jednak, by kolejni potencjalni reżyserzy, pisze Kuba Armata, pamiętali, że czasem mniej znaczy więcej. To było wielką siłą kina Krzysztofa Kieślowskiego. Z tekstem o kaneńskim festiwalu sąsiaduje recenzja Witolda Mrozka zatytułowana Klasa średnia z bronią. Marek Modzelewski zdaje się średnio pasować do polskiego teatru. Lekarz z zawodu, autor dobrze skrojonych sztuk, dalekich od eksperymentu czy silenia się na awangardę, a portretujących polskich mieszczan ze swoim sukcesem pasowałby raczej do rzeczywistości, dajmy na to, Francji. To entuzjastyczna recenzja ze sztuki Marka Modzelewskiego Pacyfiści w reżyserii Jacka Braciaka. Premiera w Teatrze Stu w Krakowie 3 maja i w Teatrze Współczesnym w Warszawie 7 maja. Warte przeczytania i udania się do teatru. Tygodniki. Tygodnik powszechny. I to jest temat, który się przewija wszędzie, czyli sztuczna inteligencja, a nawet nowe pojęcie, nie AI, tylko AGI. Sztuczna generalna inteligencja. Cyfrowy
0: czyli
2: cielec...
0: naszego skrótu SI nikt nie używa? Skandal.
2: SI się jeszcze nie przyjęło. Będziemy o to walczyć.
0: Tak jest.
2: Cyfrowy cielec sztucznej inteligencji.

0: Sylwia Czubkowska o religijnych fantazjach Doliny Krzemowej. To temat z okładki, a na wstępie warto przeczytać bardzo osobiste wspomnienie redaktora seniora księdza Adama Bonieckiego, jak pamiętam mamę. To z okazji zbliżającego dnia, się Dnia Matki. Natomiast Sylwia Czubkowska. Oligarchowie z Doliny Krzemowej zmienili swoimi algorytmami kulturę i demokrację. Dziś ich ambicje są większe. Przy pomocy SI tworzą nową religię. Przyjrzyjmy się jej dogmatom. Poczujcie AGAI. Miał krzyczeć Ilja Suskever, współzałożyciel i główny naukowiec OpenAI, na spotkaniach zespołu w tej firmie, i choć już w OpenAI nie pracuje, wciąż pracuje nad tym, by generalna sztuczna inteligencja, żeby poczuł ją cały świat. Za jego nawoływaniem stoi jednak coś więcej niż tylko reklamowanie technologii, na opracowanej której biznes wydaje setki miliardów dolarów. Jest o tym, że sztuczna inteligencja będzie sama się doprowadzała do, ta generalna, do perfekcji, tworząc nowe rzeczy.
1: No, przydałaby się taka sztuczna inteligencja, która zlikwidowałaby halucynowanie i wyłapywała te wszystkie błędy.
0: No to trzeba ją oswoić. Z kolei jest cytat: nie ufamy polityce, która obiecywała sprawiedliwość, a wyprodukowała biurokrację. Nie ufamy Kościołowi, bo zdradzał Ewangelię przez nadużycia władzy i milczenie. A przyjaźń to tylko lajki, w tej pustyni pojawia się technologia. To biskup Antonio Staliano, biskup z Watykanu. Konkluduje między innymi, posiada dane algorytmy serwery, ten decyduje, kto posiada dane algorytmy serwery, ten decyduje, i to bez mandatu wyborczego, bez kontroli publicznej, bez odwołania. Społeczeństwo rządzone przez algorytmy to społeczeństwo bez polityki, a społeczeństwo bez polityki to społeczeństwo bez nadziei na sprawiedliwość. Tyle, że te głosy giną wśród głośnych modlitw, a to by, o to by wreszcie nadeszła super sztuczna inteligencja, która nas zbawi od wszystkiego złego, chyba że strąci nas wszystkich do technologicznego piekła. Tak konkluduje swój znakomity tekst Sylwia Czubkowska. W Tygodniku Powszechnym, w tym numerze, jeszcze niezwykle czuły folwark. To Tadeusz Marek o sytuacji w krakowskim muzeum w Mocaku i to śledztwo.
1: Który nie ma szczęścia do dyrektorów.
0: Nie ma szczęścia. Bardzo ciekawy, ważny tekst Piotra Rosiewskiego. Jak to wyrazić? Pytania Marii Jarymy o to, w jaki sposób mówić o wojnie i konfliktach w sztuce, także abstrakcyjnej, stały się niezwykle aktualne. Była najważniejszym bogiem, napisał w 1956 roku Jerzy Bereś, świeżo upieczony absolwent rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, z czasem jeden z kluczowych artystów połowy XX wieku. Maria Jarema od kilku lat nie pokazywała już wtedy swych prac publicznie. Po wprowadzeniu socrealizmu wycofała się z życia artystycznego, była nieobecna, ale pozostawała autorytetem. To tekst informujący o wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Maria Jarema, pęknięty modernizm, wystawa do końca czerwca. Warto zwrócić uwagę na tekst w tygodniku
1: i na wystawę. Jerzy Kisielewski towarzyszył Państwu od samego świtu, przeglądając prasę i najważniejsze komentarze. Dziękuję bardzo. Odsyłamy do papierowych wydań.

0: Finałowe presto z sonaty F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na fortepianie historycznym grał Christian Bezuidenhout. Więcej muzyki Mozarta w interpretacji tego znakomitego pianisty usłyszą Państwo w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Razem z Marcinem Majchrowskim będziemy słuchać koncertu, podczas którego australijski pianista wystąpił razem z Freiburger Barock Orchester pod dyrekcją Gottfrieda von Diogolza. W programie oprócz koncertu fortepianowego Mozarta znalazły się kompozycje Józefa Haydna i Johanna Christiana Bacha. Środowy poranek dwójki, 25 minut po ósmej. Jeff Koons, amerykański rzeźbiarz, znany z nadmuchiwanych rzeźb, między innymi balonowego psa, jest nazywany najdroższym artystą naszych czasów. Jego rzeźba Rabbit osiągnęła rekordową kwotę ponad 91 milionów dolarów. Tym samym Koons ustanowił rekord świata za dzieło żyjącego artysty, a podczas konferencji Impact 26 w Poznaniu z Jeffem Koonsem udało się spotkać Mary Chok i zapytać go o połączenie sztuki i nowych technologii.
1: Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Chciałam pana zapytać, jak zmieniające się narzędzia wpływają na to, czego używa pan?

0: jako artysta.
1: Jeśli mowa o rozwoju technologii, to tutaj wszystko ma ogromny wpływ na sztukę. Kiedy spojrzymy wstecz, na przykład na sztukę renesansu, wtedy sztuka olejna też była nowa. A dziś sztuczna inteligencja, AI, jest niesamowita, także w sztukach użytkowych. Używamy jej, żeby na przykład wiedzieć, jak coś zrobić lepiej. Mamy całą wiedzę ludzkości na wyciągnięcie ręki, która w natychmiastowy sposób odpowiada na pytanie, jakiego narzędzia użyć albo jak wykorzystać samo AI, a w konsekwencji coś stworzyć. Ja korzystam ze sztucznej inteligencji codziennie.
2: How?
0: Jak?
1: Dowiaduję się, jak powinienem coś zrobić, jeśli na przykład chcę tworzyć szklaną kulę, a uwielbiam wydmuchiwać szkło i tworzyć obiekty, dowiaduję się, jak je rozdmuchać do maksimum, jak otrzymać najlepsze odbicie, albo jak lekki może być mój obiekt. Więc wszystkie te informacje mam na wyciągnięcie ręki. Również to, jakiego procesu powinienem użyć, korzystając z techniki drewnianej czy metalowej. To naprawdę niesamowita platforma. Oczywiście, tak długo jak kreacja sztuki pozostanie w naszym biologicznym DNA, ludzi, którzy mają emocje, AI nie ma emocji.
3: AI doesn't have feelings.
0: Jeszcze.
1: Tak, nie ma pewności, co dalej. Ale nawet jeśli sztuczna inteligencja będzie miała połączenia neuronowe, to są to inne połączenia niż te nasze ludzkie. Mamy uczucia, przeżywamy emocje, znamy radość i śmierć. I to jest baza dla naszego życia. Nasze doświadczenie i to, jak odnajdujemy znaczenie w poszczególnych wydarzeniach, jak nadajemy sens, jak interpretujemy, to jest nasza ludzka natura. Również to, jak zapamiętujemy wydarzenia i jakie jest nasze znaczenie dzięki biologii.
0: A zatem, co powiedziałby pan artystom, którzy wciąż obawiają się użycia sztucznej inteligencji?
1: Cóż, mam nadzieję, że wszyscy szybko zrozumieją, że AI to świetne narzędzie. Oczywiście mamy ogromne obowiązki względem technologii, ale sztuka to tak naprawdę coś starodawnego, starożytnego, wywodzącego się ze starożytności. Jeśli więc jesteś współczesnym, młodym artystą, który chce tworzyć coś nowego, rozważ użycie nowoczesnych technologii. Na pewno ci w tym pomogą. Technologia zawsze ci pomoże, ale pamiętaj, sama sztuka pochodzi z czegoś głębokiego wewnątrz. I jest to dosyć starożytne.
3: But art itself comes from a very profound place within us, and it's quite ancient.
4: Mówił światowej sławy artysta i rzeźbiarz Jeff Koons, który, jak Państwo słyszeli, używa sztucznej inteligencji jedynie jako narzędzia, bo podkreśla, że w procesie twórczym tak zwana iskra, czyli koncepcja, musi jednak pochodzić wyłącznie od człowieka.

0: Intermezzo z drugiego kwartetu smyczkowego Ericha Wolfganga Korngolda w nagraniu kwartetu Modigliani. Muzyka pełna subtelności i filmowej wyobraźni, z której Korngold zasłynął później także w Hollywood. Minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w studiu Polskiego Radia w Gdańsku jest z nami reżyser Wojciech Faruga, który przygotowuje inscenizację opery Kawaler Srebrnej Róży Ryszarda Strausa w Operze Bałtyckiej. Premiera w najbliższy piątek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Dlaczego właściwie zdecydował się pan przenieść Kawalera Srebrnej Róży ze świata, do którego byliśmy przyzwyczajeni, ze świata XVIII-wiecznego Wiednia do epoki złotego Hollywood i kina niemego? Co ta zmiana otwiera w interpretacji opery?
2: Myślę, że dzisiaj ten kontekst powstania tej opery, czyli ta cała stylizacja mozartowska, która jest obecna w dziele Straussa, jest kompletnie nieczytelna dla współczesnej publiczności. Ja myślę, że jeszcze przy akurat tym utworze z dość, myślę, małą tradycją wystawienniczą na scenach polskich, bo to nie jest tytuł, który gości na scenach oper w Polsce jakoś szczególnie często. Mam poczucie, że to, co było bardzo ważne dla Straussa i tak naprawdę dla Hofmannsthala, autora libretta, czyli jakby nadanie pewnego klimatu retro i pewna jakby zabawa z pewnymi kliszami, nawiązanie do pewnej minionej formy, jakby jest utracone dzisiaj, bo jakby wystawienie tego utworu, mam poczucie, w kostiumie tak naprawdę XVII-wiecznym, taki, na jaki ta opera jest napisana, jednak nie, moim zdaniem, nie pozwala na dostęp do tej podwójności, w sensie takim, że mamy do czynienia z pewną właśnie stylizacją retro, więc szukałem również z Katarzyną Borkowską, która jest autorką scenografii, kostiumów i reżyserką światła przy tym spektaklu, pewnego takiego wytrycha czy sytuacji, która właśnie pozwoli nam, mam poczucie, jakby zrozumieć to retro i tą stylizację, która jest obecna w operze i w librecie. I rzeczywiście wydaje mi się, że świat Hollywood, świat kina niemego, to jest ten świat, który jakby bardzo podobnie nam się kojarzy. Jakby mamy do czynienia z czymś, co jakby z pewną melancholią i z pewnym sentymentalizmem, który myślę, że jest dość mocno obecny w Kawalerze Srebrnej Róży. Mm-hmm.
0: No właśnie, Strauss i Hofmannsthal stworzyli dzieło bardzo mocno zakorzenione w nostalgii za dawnym światem. W tej operze czas jest właściwie jednym z głównych bohaterów. Jak pokazać dziś temat przemijania tak, no, żeby nie zamienił się w taki elegancki, muzealny kostium?
2: No właśnie, wydaje się, że tutaj też Hollywood, jakby przemijanie kolejnych gwiazd i przychodzenie, następowanie jakby kolejnych jest jakby taki, pewną metaforą czasu, z której my korzystamy i rzeczywiście też się okazuje, że jakby dzięki temu daje się dużo opowiedzieć.
0: Kawaler Srebrnej Róży często balansuje między melancholią a

0: są. Jak pan znajduje proporcje między właśnie taką komedią slapstickową, a bardziej poważnym, emocjonalnym rdzeniem tej historii?
1: Myślę, że te proporcje są zapisane w muzyce. Że tutaj nie ma, jakby, bo to nie jest, wie pan, jakby to nie jest pytanie, które słyszę pierwszy raz. Myślę, że one przy każdej rozmowie na ten temat się pojawia. Natomiast odpowiedź jest bardzo prosta. No, to jest zapisane w tej genialnej partyturze i to po prostu, jakby to wydaje mi się, że jej realizacja jakby pozwala na utrzymanie tej proporcji, bo mamy jakby sceny absolutnie farsowe i to nawet jakby w sensie takim, to nie mówimy tutaj o komedii gatunkowej, tylko o farsie bulwarowej, bo rzeczywiście jakby tutaj jakby ta skala, w ramach której jakby rozpięta jest ta opera, jest jakby no rzeczywiście od farsy bulwarowej do rzeczywiście pewnego po prostu traktatu filozoficznego o czasie. I wszystkie te elementy są obecne i w libretcie, i w muzyce, więc wydaje mi się, że po prostu, znaczy w sensie takim, tak jak ja sobie to ustaliłem, to jakby podążam za tym, co jest w muzyce i wydaje mi się, że te proporcje w sposób naprawdę niezwykły i wybitny są tam zapisane.
0: Marszałkowa to postać niezwykle nowoczesna emocjonalnie, tak bym to określił. Jak pan ją czyta współcześnie? Bardziej jako kobietę świadomą swojej pozycji, czy to jest raczej osoba godząca się z utratą?
1: Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawa, w sensie tak jakby, że to rzeczywiście jest bardzo służona i interesująca postać już na poziomie jakby tego, czym obdarzają Hoffmannsthal. Natomiast no, rzeczywiście jest postacią świadomą bardzo, jakby tak naprawdę cała ta historia jest o tym, że ona wyprzedza, w sensie tak na jej pożegnanie, rozstanie z Oktawianem, bo jakby rozmawiamy tutaj jakby o romansie starej kobiety, jak sama o sobie mówi, śpiewając stara kobieta, stara marszałkowa. Ta starość u Hoffmannsthala to wyceniona jest na mniej więcej 30 lat, więc jakby być może na współczesne standardy jednak mamy do czynienia z pewnym przesunięciem. Jej kochanek Oktawian ma 17. I rzeczywiście jest tak, że to paradoksalnie już na koniec pierwszego aktu cała ich historia się rozwiązuje, bo ona jakby rozumie, że dlatego tej relacji nie ma przyszłości, że on jakby jest młodszy, że on ją opuści. I ona jeszcze pod koniec pierwszego aktu jakby rozmyśla o tym, jakby walczy z tym, natomiast jednocześnie jakby powoli zaczyna się godzić. A tak naprawdę dwa kolejne akty, czyli tak naprawdę te akty, w których rozwija się miłość Oktawiana i Sophie, to są akty, w których jakby to, ta przepowiednia marszałkini, jej przeczucie jakby się zaczyna spełniać. I na końcu widzimy ją jakby silną w pewnym pogodzeniu się z tą sytuacją, z upływającym czasem, ale też jakby no gdzieś się trzymającą fason, natomiast pod spodem pewnie dość mocno złamaną.
0: Czy ta zamiana na estetykę kina niemego wpłynęła również na sposób prowadzenia aktorów i na rytm scen?
1: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest pewnym takim rodzajem soczewki, przez którą na to patrzymy, ale takiej, która też pozwala pewne rzeczy pełniej zrozumieć, w sensie takim właśnie tą konwencję farsy bulwarowej. Ona pozwala budować w sensy i znaczenia w pewnych scenach, dlatego, że mamy na przykład no, na dzisiejsze standardy dość jednak okropną scenę i myślę, że dzisiaj absolutnie też niedopuszczalną jakby w te, jakby poznania barona Oxa i Sophie, w której jakby no, on jakby ją obłapia i zachowuje się w sposób wobec niej jakby absolutnie niedopuszczalny i to myślę, że na standardy dzisiejsze i na standardy jakby Straussa i Hoffmannsthala również, a przygląda się temu jej ojciec, więc jakby ta scena dzisiaj jakby czytana tak bezpośrednio jakby zaczyna być bardzo problematyczna. Natomiast ten filtr Hollywood, filtr sytuacji filmowej i włożenia tej sceny w kontekst pewnych zdjęć próbnych i jakby tego, że te obłapianie i całe to zachowanie jakby jest, dzieje się na planie filmowym i niby jest jakby reżyserią, jakby niby jest właśnie działaniem reżysera, a ojciec jest tym,

0: któremu zależy ojciec, czyli Fanny Nell, jakby jest tym, któremu zależy na karierze córki. Jakby no, wydaje się, że dzisiaj jakby te nowe konteksty sprawiają w ogóle, że ta scena jakby jest możliwa do pokazania, bo mam poczucie, że jakby na poziomie jakby reprezentacji. No, to jest scena, która sprawia dość duże problemy.
1: No bo przywołany tu Baron Ox bywa grany najczęściej jako czysto komiczna figura, ale z tego, co pan powiedział, może wynikać, że dziś ta postać może wybrzmieć bardziej niepokojąco.
0: Ja myślę, że to jakby, ja myślę, że po prostu w wypadku wszystkich jakby libret Hoffmannsztala my mamy do czynienia z postaciami bardzo złożonymi i wielopoziomowymi, więc jakby w ogóle przekładanie łatek takich jednowymiarowych do tych postaci wydaje mi się niesłuszne, bo Baron Ox jakby myślę, że to jest jakby pozornie rzeczywiście jakby postać buffo, jakby dająca jakby no też jakby niezwykłe możliwości dla gry aktorskiej, bo to rzeczywiście jakby to są postaci jakby wymagające też jakby no napięć aktorskich, natomiast jakby wydaje mi się, że na wielu poziomach ona może być odczytana. Jakby myślę, że też czytamy ją jakby głębiej niż tylko poprzez ten rys powierzchniowy, komediowy, ale to wolałbym nie zdradzać za dużo. Zapraszam serdecznie na spektakl.
1: A czy by pan widzi w Kawalerze Srebrnej Róży bardziej opowieść o miłości, czy jednak to jest historia o rezygnacji i takim dojrzewaniu do utraty, do godzenia się z tą utratą?
0: Wydaje mi się, że to absolutnie się
1: nie wyklucza.
0: Nie wyklucza, a właściwie się łączy. No, opowieść o miłości jest też jakby zawsze opowieścią pewnej rezygnacji i jakby możliwością porażki, więc wydaje mi się, że jest to bardzo humanistyczne dzieło w kontekście jakby takiego ogarniania w ogóle pewnej człowieczeństwa i jakby jest bardzo pełne, więc jakby sprowadzanie do tego, że jest ono o jednej rzeczy, a nie jest o drugiej, jakby wydaje mi się, że jakby odbiera temu dziełu pewną głębię i pełnię, która myślę, że jest jakby niezwykle niezwykle ważna, bo jakby no, ważne było to dzieło dla Straussa, więc wydaje mi się, że jakby że bardzo szeroką skalę doświadczenia ludzkiego Strauss w tym dziele zapisał.
1: A jak wyglądała pana współpraca z Jarosławem Szemetem, dyrektorem artystycznym Opery Bałtyckiej? Czy od początku mieli panowie wspólny pomysł i na tempo, na taki emocjonalny ton tej całej inscenizacji?
0: Tutaj jakby rzeczywiście, że jakby współpraca z Jarosławem Szemetem przebiegała fantastycznie, bo myślę, że po prostu dobrze nam się współpracuje. Natomiast jakby jeżeli chodzi o tempa i jeżeli chodzi o charakter muzyki, to jakby ja tutaj rzeczywiście absolutnie Jarkowi zawierzam i jakby to są rzeczy, które są w jego rękach. Ja się do tego dostosowuję. Natomiast jakby to mieliśmy od początku, jakby no w sensie takim wydaje mi się też, że jakby tu jest bardzo dużo żywych temp i to jakby, no, to Jarek zresztą od samego początku to mówił, że jakby, że w komedii jakby musi być pewna lekkość i pewne tempo, bo inaczej jakby to nie wytrzyma. I rzeczywiście dokładnie tak jest. No, jakby, no, to jest rzeczywiście utwór, w którym tempa są wyzwaniem, bo one zmieniają się naprawdę błyskawicznie. Znaczy, zmiany temp w tym utworze są jakby bardzo częste i często bardzo, bardzo znaczące.
1: Po doświadczeniach z Mozartem i Piazzolą wraca pan do opery z dziełem Straussa. Co w pracy operowej najbardziej różni się dla pana od teatru dramatycznego i co pana przyciąga do opery?
0: Co różni? Myślę, różni się to, że jakby na pierwszej próbie wszyscy są przygotowani. Takim jakby już próby w operze trwają, no, myśmy tak naprawdę przed próbami generalnymi mieli 5 tygodni prób. W teatrze dramatycznym jest około 10-11, więc ten proces się wydłuża, więc tak naprawdę wszystko w teatrze dramatycznym wszystko zorientowane jest, albo cały ten proces zorientowany jest na powstawanie, na rozmowy, na pewien rodzaj dobrze rozumianej niegotowości, bo to nie chodzi o to, że jakby w teatrze dramatycznym aktorzy albo realizatorzy są nieprzygotowani, natomiast jakby no zakładają, że proces powstawania prób jest tym procesem, w którym bardzo dużo zadaje się pytań i się na nie odpowiada.

0: deweloperze jest trochę tak, że na te pytania odpowiada się przed i rzeczywiście jest tak, że no na pierwszej próbie jakby no startujemy i zamiast jakby wielotygodniowych czy wielogodzinnych rozmów na temat sensów i jakby znaczeń, jakby no wchodzimy i zaczynamy ustawiać sytuacje i te sensy i znaczenia odmykają się w działaniu od razu. Więc jakby ja bym nie, na pewno nie wartościował, że jedna praca jest lepsza albo druga gorsza. To są jakby trochę inne materie.
1: A co przyciąga?
0: Co przyciąga? Nie, to ciekawe, bo to jest jakby niezwykle fascynująca praca. Jakby, no, to jest jakby, no, tak jak w wypadku Kawalera Srebrnej Róży. To jest spotkanie z naprawdę niezwykłym dziełem. Ja mam takie poczucie, że to jest jakby, znaczy, że w ogóle możliwość wyreżyserowania tego utworu to jest taki rodzaj prezentu od losu, bo tak jak mówiłem, to nie jest utwór, który w Polsce wystawia się często. Jest to rzecz jakby bardzo skomplikowana na poziomie, na wielu poziomach. Również jakby oczywiście ze względu na gigantyczną obsadę, to nie jest utwór, który jakby no łatwo się wystawia, więc mam poczucie, że mam ogromne szczęście, że miałem taką szansę, żeby z tym utworem się zmierzyć i spotkać. I rzeczywiście jakby pamiętam, że z każdą próbą i z każdym takim dniem, który przybliżał mnie albo gdzieś do tych znaczeń i do tej muzyki, jakby miałem poczucie, że jakby jest to dzieło naprawdę jakby wybitne i rzeczywiście myślę, że jeszcze wiele niespodzianek w odkrywaniu tego utworu przede mną jakby w trakcie kolejnych spektakli.
1: To już na zakończenie. Gdyby pan miał jednym obrazem opisać swoją inscenizację Kawalera Srebrnej Róży, to jaki to byłby kadr?
0: Może to będzie ten kadr, którego się nie udało zrealizować na przykład. Bo rzeczywiście jakby nie udało się zrealizować takiej sceny, w której jakby w ostatnim finale wielki billboard z plakatem pokazującym marszałkową jest zaklejany przez kolejny billboard z fotosem filmowym Sofii Oktawiana. Więc myślę, że to może ten obraz, którego nie zobaczymy na scenie, bo zobaczymy inny, ale myślę, że ten jakby był gdzieś takim pewnie obrazem, który wywołał w ogóle dużo skojarzeń i jakby dużo pomysłów tej inscenizacji.
1: O piątkowej premierze opery Kawaler Srebrnej Róży Ryszarda Strausa w Operze Bałtyckiej w Gdańsku opowiadał reżyser tej inscenizacji Wojciech Faruga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Mamy dla państwa bilety na ten spektakl. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22.

To był fragment suity z opery Kawaler Srebrnej Róży Ryszarda Strausa w wykonaniu Wiener Filharmoniker pod kierunkiem Christiana Tillemana. Za 6 minut by 9 pora sprawdzić, kto dziś zdobywa naszą płytę tygodnia. Chopin Powrót do Warszawy to album najnowszy niemieckiego pianisty Martina Stadtfelda i o czym powędruje on dziś do pana Tadeusza z Poznania. Z kolei nagrodę dodatkową pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, które śpiewa Marzena Michałowska, otrzymuje od nas pani Agnieszka Zgielniowa. Serdecznie gratuluję. Kolejna szansa na płytę tygodnia codziennie w porankach do soboty. A nasze środowe spotkanie dobiega już końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia, a na finał poranka Michał Dębski proponuje nieco muzycznego oddechu i brazylijskiego klimatu Consolação Badena Paella w interpretacji kwartetu Janusza Strobla.

0: Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
3: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
2: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun,
3: z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
2: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
3: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
2: Kilka minut po 19:00. Jan Kantyzienko
3: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, jest 9:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu, Adam Nowak.
4: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry ponownie, czas na wiadomości kulturalne. Mija pierwszy tydzień festiwalu w Cannes, a wraz z nim pojawiają się pierwsze typy dotyczące faworytów do Złotej Palmy, jednej z najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Wśród potencjalnych laureatów wymieniany jest reżyser Paweł Pawlikowski. Polak zaprezentował film Fatherland, opowiadający o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny.
6: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów obok Amerykanina Jamesa Greya i jego filmu Paper Tiger. Fatherland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Fatherland jest jednym z nielicznych

0: kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Nacekwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Z Cannes przenosimy się do Włoch. Polska delegacja w ramach obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino odwiedzi dziś Casa Massime i Matere. Jak zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel, w pierwszej miejscowości jest polski cmentarz wojenny, na którym zaplanowano mszę świętą oraz apel poległych, połączony z ceremonią złożenia wieńców.
2: To było miejsce oddalone nieco od linii frontu, gdzie między innymi trafiali żołnierze ranni, ci, którzy walczyli w bitwie o Monte Cassino. I na tym cmentarzu wielu z nich jest właśnie pochowanych.
1: Druga uroczystość odbędzie się w Materze, gdzie na jednej ze szkół jest tablica poświęcona żołnierzom II Korpusu Polskiego.
2: Drugi korpus to nie tylko walka, ale to także nauka wielu żołnierzy, wielu członków rodzin, bo przecież żołnierzom towarzyszyli też dzieci, żony, wiele takiego personelu pomocniczego. Oni wszyscy potrzebowali nauki. Między innymi w Materze została zorganizowana jedna ze szkół. W tych szkołach żołnierze i personel pomocniczy i młodzież mogli zdobywać wiedzę podstawową, ogólną, ale też zawody.
1: W skład delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wchodzą weterani z rodzinami, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, a także harcerze. Wracają do Polski jutro. W Warszawie odbędzie się dziś pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Za napisany wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą o 11 w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim Przedmieściu.
3: Krzysztof Piesiewicz był współtwórcą scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi dekalogu, krótkiego filmu o zabijaniu i trylogii Trzy kolory. Krzysztof Piesiewicz wspominał, że współpraca z Kieślowskim była wyjątkowym doświadczeniem.
4: Ta znajomość, praca z nim powoduje to, że dotknęło się jakiejś szlachetności i ta szlachetność zobowiązuje.
3: Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz zaangażował się w politykę. Jako senator w 2003 roku był przekonany, że Polacy w referendum opowiedzą się za przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz krytykował retorykę eurosceptyków.
5: Czemu mówić prawdę, ponieważ to dotyczy najistotniejszych zagadnień związanych z przyszłością mojej ojczyzny. I nie wolno tym grać.
3: Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja. Dziś zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Weronika Piotrowska, Wiktoria Sałaj i Magdalena Szwarc zostały laureatkami konkursu imienia profesora Jana Zachwatowicza 2025 na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Jury przyznało też 4 wyróżnienia. Nagrody wręczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków Bożena Żelazowska. Jak zaznaczyła, tegoroczne zgłoszenia do konkursu imienia profesora Zachwatowicza pokazały, że ochrona dziedzictwa kulturowego to dla współczesnych architektów i konserwatorów nie tylko wymóg prawny. Wiele konkursowych propozycji mierzy się z tematyką szczególnych wyzwań, jakimi jest choćby ochrona dziedzictwa technicznego i poprzemysłowego. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie imienia profesora Jana Zachwatowicza odbyła się w Muzeum Łazienki Królewskie. Zbrojny marsz talibów na Kabul, rozpad struktur republiki, dramatyczne próby ewakuacji cywilów, sytuacja kobiet, którym odmówiono prawa do pracy i edukacji. To wszystko opisuje Jagoda Grądecka w książce Emirat to my, jak talibowie wracali do władzy. Reportaż ma swoją premierę dziś. Autorka przebywała w Afganistanie w czasie, gdy z kraju wycofywali się Amerykanie i ich sojusznicy, w tym polscy żołnierze.
6: Pytanie właśnie, co z całym tym pokoleniem, któremu daliśmy pewną wizję, pewną nadzieję, nadaliśmy właśnie pewien bieg i tor ich życiu, a później okazało się, że my wyjeżdżamy, a oni zostają i że wszystko to właśnie, co budowali przez te ostatnie na przykład kilkanaście, czy nawet 20 lat ich życia, po prostu kończy się tu, dzisiaj, praktycznie z dnia na dzień, bo te zmiany później, w szczególności jeśli chodzi o kobiety, postępowały przecież niesamowicie szybko. I bardzo tam dużo było oczywiście poczucia rozgoryczenia i takich zawiedzonych.

0: żadnych nadziei. To jest takie najbardziej bolesne zderzenie z rzeczywistością.
1: Mówiła Jagoda Grądecka, autorka książki Emirat to my, jak talibowie wracali do władzy, będzie dziś gościć w Dwójce w audycji Połączenie Międzynarodowe po 13. To były wiadomości kulturalne, poszczegóły informacji zapraszam na stronę Dwójki i do aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże. Możliwe także przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie burze. Z dobrych informacji temperatura. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu i kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Ja życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia. Reklama.
2: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, 9 minut po 9:00.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Wracamy do głównych wątków w kanonie w tym tygodniu. Pojawią się i nowości fonograficzne, między innymi przedpremierowe nagranie z nowego albumu Anny Firlus i Och Orkiestry z koncertami klawesynowymi Krzysztofa Szafrata. Nie zabraknie też dawnych interpretacji legendarnych wykonawców minionego stulecia, a zaczniemy od rocznicy. 20 maja 1896 roku, czyli 130 lat temu, zmarła Klara Schumann, pianistka, kompozytorka i jedna z najważniejszych postaci muzycznego romantyzmu. Przez większą część życia pozostawała jednak w cieniu swojego męża, Roberta Schumanna. Zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci i też podtrzymywaniem finansowo rodziny dzięki działalności koncertowej. XIX-wieczna pozycja kobiety, to wszyscy wiemy, właściwie nie sprzyjała rozwijaniu kariery kompozytorskiej, dlatego jej muzyka dopiero współcześnie wraca do repertuaru koncertowego i fonograficznego.

Tabea Zimmerman, Jean-Guyen Queyras i Javier Perianes. A w ich wykonaniu zabrzmiał jeden z trzech romansów opus 22 Klary Schumann, utwór skomponowany w 1853 roku pierwotnie na skrzypce i fortepian, a teraz zabrzmiało opracowaniem na altówkę, wiolonczele i fortepian. To na początek dzisiejszego kanonu dwójki w dniu 130. rocznicy śmierci Klary Schumann, która w swojej epoce była podziwiana przede wszystkim jako pianistka i rozwijała kulturę koncertową, należała do grona artystek wyznaczających standardy europejskiego życia muzycznego. To były początki, ale też była najważniejszą oczywiście interpretatorką muzyki swojego męża, Roberta Schumanna i Johannesa Brahmsa. Dopiero w ostatnich dekadach coraz częściej odkrywana jest również jako kompozytorka. A teraz w kanonie dwójki wracamy do Bacha. Wczoraj słuchaliśmy piątego koncertu brandenburskiego w nowym nagraniu Les Arts Florissants z udziałem Germaina Allarda. To jeden z tych utworów, w których Bach po raz pierwszy tak wyraźnie wysunął klawesyn na pierwszy plan. Teraz będzie podobnie, ale nie do końca, bo dwa klawesyny będą miały

pierwszoplanową rolę. Posłuchamy koncertu C-moll u Schmidera, pozycja 1062, który pokazuje już kolejny etap bachowskiej fascynacji możliwościami instrumentów klawiszowych. To transkrypcja wcześniejszego koncertu D-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043. Jednak w tej wersji na dwa klawesyny muzyka zyskuje zupełnie inny charakter, gęstszy, niezwykle efektowny brzmieniowo. Dialog dwóch instrumentów przypomina momentami prawdziwy pojedynek improwizatorów. Proponuję nagranie zespołu Il Pomodoro z udziałem dwóch znakomitych włoskich klawesynistów. To Francesco Corti i Andrea Bucarella, którzy są znakomitymi wirtuozami. Andrea Bucarella zwrócił na siebie uwagę międzynarodowego środowiska muzycznego po zwycięstwie w konkursie w Brugi w 2018 roku. No a Francesco Corti to już też uznany klawesynista, bardzo często współpracuje i prowadzi zespół Il Pomodoro.

0: Francesco Corti i Andrea Bucarella na klawesynach, a z nimi zespół Il Pomo d'Oro. Świetne brzmienie orkiestry i instrumentów. To był koncert na dwa klawesyny C-moll Jana Sebastiana Bacha, u Schmidera, pozycja 1062. Utwór, który jest transkrypcją wcześniejszego koncertu D-moll na dwoje skrzypiec, a przenosząc partię właśnie tych dwóch instrumentów na dwa klawesyny, Bach nie tylko zmienił obsadę, ale właściwie stworzył nową jakość brzmieniową, bardziej gęstą, nasyconą kontrapunktem, niezwykle efektowną. Dwa instrumenty prowadziły dialog, nieustraszony dialog, właściwie raz rywalizując ze sobą, a raz idealnie się dopełniając. A do brzmieni klawesynu wrócimy po 11:15, wcześniej już za 10 minut. Na początek towarzyszyć nam będzie muzyka Johannesa Brahmsa.
1: To się czyta.
2: To się czyta.

0: Przed nami trzeci już fragment ostatniej, niedokończonej powieści wybitnej katalońskiej pisarki Mercè Rodoredy zatytułowanej Śmierć i wiosna, która ukazuje się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Czyta Andrzej Mastalerz.
1: Minąłem stajnię, przeszedłem na skróty przez zagrodę dla koni i wnet usłyszałem uderzenia młota. W ostatnich blaskach słońca cała wioska wyglądała jak skąpana w rumianym obłoku. Popatrzyłem na wieżę rzeźni z zegarem pozbawionym wskazówek i na obszar zabudowany domami. Część z nich stała jeszcze prosto, ale wiele chyliło się pod brzemieniem mnóstwa glicyni. Kowal był niski i gruby, z krzywymi nogami. Młot i kowadło, iskry, palenisko i żelazo syczące pod wodą to rzeczy, które zawsze mi się podobały. Od małego, od pierwszego dnia, kiedy poszedłem się przyjrzeć, jak kowal kuje obręcze, gwoździe i tabliczki. Na medalionach ludzi z wioski widniały tylko imiona i nic więcej. Umarli pana mieli powyżej napisu ptaka z otwartym dziobem i pszczołę, którą zaraz miał połknąć. Mówili, że pan jest ostatnim ze swojego rodu i szydzili z niego. W południowej porze, a szczególnie w letnie popołudnia, kiedy nie da się oddychać, a cień staje się niebieski, w całej wiosce rozlegało się bicie młota o kowadło. Widzisz? Obręcze. Nie mów, że ci to powiedziałem. Kiedy się urodziłeś, od razu wykułem dla ciebie obręcz i tabliczkę i razem z twoim ojcem przytwierdziliśmy ją do twojego drzewa. I opowiadał mi o lesie umarłych. Mówił, żebym tam nigdy nie chodził, dopóki nie stanę się mężczyzną. Ledwie mnie zobaczył w drzwiach, przestał kłuć. Miał skołtunione włosy, z uszu wystawała mu szczecina, a gęste brwi niemal zrastały się u nasady nosa. Podszedłem bliżej. Kropla potu toczyła mu się po policzku. Wyjaśniłem mu, co widziałem. Nic nie odpowiedział. Wsadził głowę do kubła, w którym studził żelazo. Narzucił na siebie coś w rodzaju koszuli i wybiegł w pośpiechu w rozchełstanym ubraniu. Ja zostałem u wejścia, szczękając zębami. Kowal pędem wpadał do domów i natychmiast je opuszczał. Kilka wystraszonych kobiet podniosło krzyk, a żona kowala wyszła z wnętrza, odepchnęła mnie, żeby sobie zrobić przejście i dołączyła do innych kobiet, a wkrótce zobaczyłem, jak po tym odcinku ulicy, który ogarniałem wzrokiem, przebiegają rozgorączkowani ludzie. Gapiłem się w mur naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy. To był mur zbudowany z dużych kamieni, ułożonych jedne na drugich, z mchem w złączeniach i omszały na powierzchni. Był stary i kamienie poszarzały i zżółkły pod wpływem czasu. U podnóża muru rodziły się trawy o długich źdźbłach i kiedy ich było za wiele, kowal je wypalał. Tego dnia na murze zobaczyłem udręczoną postać. Nogi na żółtym kamieniu, jakby to były nogi płynącego, a powyżej, na długim, szarym kamieniu, zesztywniałe ciało. Ta postać miała wyciągnięte w górę ramiona i to była część najbardziej rozmyta. Brakowało twarzy. Po chwili rozległ się zgiełk nadchodzących zewsząd ludzi, a ja tymczasem szukałem twarzy postaci. Przyszedł cały pochód mężczyzn z kowalem na przodzie i tym starym z rzeźni, który mnie pytał, co się dzieje. Za starymi szli młodzi i grupa kobiet. Jakiś wyrostek, wysoki chudzielec, dopytywał się głośno, czy zawiadomili majstra od cementu, bo nigdzie go nie widać, a w razie czego on po niego pójdzie i pomoże mu dźwigać kubeł i kielnie. I nieśli pochodnie. I przechodziły kobiety, a żona kowala z fioletową plamą na policzku szła między dwiema starszymi od niej, szła i wydawało się, że nic nie widzi. Dotarłem zdyszany do wejścia na cmentarz. Wszyscy otaczali kręgiem drzewo z krzyżem, który kipiał i już zasklepiał się w szramy. W żarze pochodni zieleń liści z dolnych gałęzi nabrała dziwnego odcienia –

motyle już posnęły ze złożonymi skrzydłami. Kowal odłączył się od tłumu i z tymi swoimi krótkimi ramionami i siekierą w dłoniach, cały trzęsąc się z wściekłości, co sił uderzył w poziome ramię krzyża. Jedna z kobiet z długimi rękami zaczęła wyć jak zwierzę. Wyprowadzili ją z lasu i natychmiast zamilkła. Ale kiedy kowal miał zadać kolejny cios siekierą, zbliżył się do niego jakiś mężczyzna i upomniał go, że nie powinien otwierać krzyża siekierą, bo mógłby zabić człowieka, który jest we wnętrzu. Jakiś młody, z wielkimi płonącymi oczami podszedł do mnie i powiedział, że nie zna przyjemniejszego widoku niż widok umierającego człowieka. Wtedy ktoś przyniósł gałąź. Wepchnęli ją w nacięcie i zaczęli bardzo ostrożnie otwierać krzyż. Kowal mówił, że drzewo stawia opór, żeby mu nie odebrali umarłego. Bielszy od sadzonek, mój ojciec, spoglądał szklanymi oczami. Koniuszkami palców wczepiał się w brzegi drzewa i wydawało się, że włosy, sztywno sterczące, wyrwą mu się z głowy, wklejone bezbarwną krwią we wnętrze pnia. Zaczęli krzyczeć. Lżyli mojego ojca, który miał płytki oddech, który jeszcze żył, który żył jedynie po to, żeby umrzeć. Wyciągnęli go z drzewa i zaczęli go okładać. — Nie zabijajcie go! — wołał majster z kubłem pełnym różowego cementu. — Tylko go nie zabijcie! Kiedy uznali, że jest dobrze zacementowany, podnieśli go do pionu i ponownie włożyli do drzewa. Zamknęli krzyż na dobre i poszli świętować. Zostałem sam. Bez światła pochodni ledwie widziałem drzewo. Podszedłem do niego. Przyłożyłem ucho do kory. Wydawało się puste. Puste jak człowiek o spokojnym sercu. I zatarłem głowę, żeby sprawdzić, czy dojrzę trochę światła. A kiedy spoglądałem w górę, zamykała się więź z życiem. Oddzielałem się od wszystkiego. Sam nie wiem po co, zacząłem szukać własnego drzewa. Coś mnie odpychało od drzewa mojego ojca i ciągnęło do mojego. Poruszałem się na czworakach od jednego do drugiego pnia i przesuwałem palce po imionach żywych i po imionach umarłych. Czułem woń zgniłych liści i zduszonej trawy. Od czasu do czasu chwytałem jakąś tabliczkę, a obręcz wydawała jęk, jakbym niszczył coś, co zginęło, jakąś rzecz, która wyciąga ku górze źdźbła trawy i liście na gałęziach i motyle z gąsienic. Znalazłem je niemal naprzeciw ojcowskiego. Tabliczka pokryła się rdzą. Ja skończę zamknięty tam, w środku, z ustami pełnymi cementu zrobionego z mieszaniny wody i czerwonego pyłu, jeszcze żywy i z nietkniętą duszą. Wiesz dlaczego? Mówił kowal. Bo z ostatnim oddechem dusza usiłuje niepostrzeżenie się ulotnić i czmychnąć tak, żeby nikt się nie dowiedział, gdzie się podziała. To była pora, kiedy korzenie się wyciągają, a gałęzie przygniatają domy. Kiedy powstawała bardzo duża szczelina, zaklejali ją cementem i dom był bezpieczny. Słyszałem ten głos, który mówił, że lubi patrzeć, jak ktoś umiera. Wchodziłem do wielu kuchni. Za gwiazdkami w szafach oczy czekały tak samo, jak czekały moje, aż dorośli przyjdą otworzyć. I otwierałem drzwi wszystkich szaf i dzieciaki wychodziły, zataczając się, bo miały omdlałe serca. Wszedłem do domu kowala i trzy razy uderzyłem pięścią w palenisko. Syn kowala był chudy jak kościotrup i zawsze trzymali go w łóżku. Przyjrzałem mu się. Pomacałem go, ale się nie poruszył. Poszedłem do siebie, do domu. Drzwi były zamknięte. Z okna na piętrze zobaczyłem odblask płomienia od strony stajni, przed zakolem rzeki, na placu parad i poczułem chęć, żeby się tam wybrać. W moim domu nie było nikogo i wychodząc pogładziłem ręką framugę drzwi. Na oknie z boku nie było żadnej doniczki. Moja macocha zawsze trzymała jedną doniczkę na oknie –

0: Czasem to był biały kwiat, a czasem czerwony. Ale tego wieczoru nie było żadnej doniczki.
1: Widocznie moja macocha poszła świętować.
2: Andrzej Mastalerz przeczytał trzeci fragment powieści Mercero Doredy Śmierć i wiosna. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak, a u nas ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

Wojciech Ciarka i Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie. Drugą część kanonu, czyli tę część teraz do godziny 11, wypełni muzyka, właściwie interpretacje dwóch pianistów różnych generacji. Z jednej strony legenda pianistyki XX wieku, Gesanda, którego 50. rocznica śmierci minie 14 czerwca. Z drugiej młody pianista Anton Gerzenberg, laureat konkursu pianistycznego imienia Gesandy w Zurichu w 2021 roku. To ten punkt łączący właśnie tych dwóch artystów. A zaczniemy od Gesandy, jednego z najwybitniejszych pianistów powojennych. Urodził się w 1921 roku w Budapeszcie. Tam studiował u Erno von Dohnányiego, a już jako bardzo młody artysta zwrócił na siebie uwagę. Arturo Toscanini na przykład po jednym z koncertów nazwał go trubadurem fortepianu. Gesanda słynął z dużej samodzielności artystycznej. Był indywidualnością w świecie muzycznym. Unikał budowania wizerunku gwiazdy. Był wyjątkowo wszechstronny obok Mozarta, którego koncerty nagrał jako pierwszy pianista dyrygując orkiestrą od fortepianu. Fascynowała go również muzyka Béli Bartoka, tak bliska jego węgierskim korzeniom. Jego nagrania koncertów fortepianowych tego twórcy z Ferencem Friczajem przez lata uchodziły za wzorzec interpretacji tych dzieł. No ale w centrum jego repertuaru pozostawali też kompozytorzy niemieckiego romantyzmu, zwłaszcza Robert Schumann i Johannes Brahms.

Kołysanka smutku, czyli intermezzo Es-dur opus 117 numer 1 Johannesa Brahmsa w interpretacji Gesande z 1963 roku. To jeden z późnych utworów Brahmsa. Muzyka niezwykle intymna, wyciszona, pełna melancholii, a ta nazwa kołysanka smutku, kołysanka cierpieni, no to właściwie motto utworu zaczerpnięte ze szkockiej ballady Lady Anne Bothwell's Lament. To wybór oczywiście samego Johannesa Brahmsa. Pozostajemy z muzyką tego kompozytora w interpretacji Gesande, który mówił, że w muzyce najważniejsze jest znalezienie równowagi między intelektem a intuicją. I właśnie tę niezwykłą równowagę słychać w jego grze, w jego interpretacjach. A to pianista, który w latach 60. należał do ścisłej czołówki europejskiej pianistyki. Regularnie występował z najważniejszymi orkiestrami, dyrygentami swojej epoki, czego za chwilę będziemy mieli dowód. No a jego nazwisko stawiano obok takich artystów jak Wilhelm Kempf, Clara Haskell. Ceniono go za wyjątkową muzyczną inteligencję, bo rzeczywiście słychać ją w jego interpretacjach również dzieł Brahmsa. Także w legendarnym nagraniu drugiego koncertu fortepianowego B-dur, opus 83 z filharmonikami berlińskimi pod dyrekcją Herberta von Karajana. To nagranie powstało w 1967 roku, a sam koncert należy do najbardziej monumentalnych dzieł w całej literaturze fortepianowej. Brahms pracował nad nim przez kilka lat, ukończył go w 1881 roku, ale zamiast klasycznego trzyczęściowego koncertu stworzył ogromną czteroczęściową formę o niemal symfonicznym rozmachu. Fortepian nie jest tu wyłącznie wirtuozowskim solistą, prowadzi nieustanny dialog z orkiestrą, a momentami wręcz stapia się z jej brzmieniem. Karajan bardzo rzadko współpracował z pianistami w tak partnerski sposób jak tutaj, a fortepian pozostaje w tym nagraniu, w tej interpretacji częścią wielkiej symfonicznej.

narracji. Szczególne miejsce zajmuje trzecia część koncertu, słynne Andante, z rozbudowaną partią wiolonczeli solo. Już teraz to wyjątkowe dzieło i nagranie drugiego koncertu fortepianowego B-dur, opus 83, Johannesa Brahmsa. Gesandt przy fortepianie, filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Herberta von Karajana.

Legendarne nagranie z 1967 roku, ma więc dzisiaj już niemal 6 dekad. Drugi koncert fortepianowy B-dur op. 83 Johannesa Brahmsa w wykonaniu Gezy Andy i filharmoników berlińskich pod dyrekcją Herberta von Karajana. Niezwykła dramaturgia i wyobraźnia brzmieniowa, subtelność fortepianu w tak symfonicznie brzmiącym dziele to jedna z interpretacji, które na trwałe weszły do historii fonografii brahmsowskiej. Przede wszystkim dzięki temu niezwykłemu połączeniu monumentalnego, symfonicznego brzmienia orkiestry Karajana z bardzo szlachetną, przejrzystą i pozbawioną patosu grą Gezy Andy, który był pianistą, który nigdy nie budował interpretacji opartej na takim zewnętrznym efekcie czy demonstracyjnej wirtuozerii. Pozostawił po sobie nagrania do dziś niezwykłe, ważne, szczególnie muzyki Mozarta, Schumana, Brahmsa i Bartoka.

14 czerwca przypada 50. rocznica śmierci Gezy Andy i na pewno będziemy wracać do jego interpretacji. A teraz przeniesiemy się do zupełnie innego świata brzmieniowego. Przechodzimy do interpretacji pianisty młodego pokolenia, którego z Gezą Andą łączy konkurs noszący nazwisko węgierskiego mistrza. To Anton Gerzenberg zdobył pierwszą nagrodę na konkursie pianistycznym Gezy Andy w Zurichu w 2021 roku. Jest to pianista szczególnie ceniony za repertuar dwudziestowieczny. Także współczesny, studiował między innymi u Pierre'a Laurent Aimarda. Zatem to przywiązanie do XX-XXI wieku nie może dziwić. Niewątpliwie zwraca uwagę tutaj również jego wyobraźnia brzmieniowa i precyzyjne bardzo podejście do barwy fortepianu. Posłuchamy w interpretacji Antona Gerzenberga dwóch fragmentów z Gaspard de la Nuit Maurice'a Ravela.

0: Ondine i Scarabeus Gaspar de la Nuit Maurice Ravela. To jeden z najbardziej wymagających, najbardziej sugestywnych brzmieniowo utworów w całej literaturze fortepianowej. A za nami interpretacja pełna subtelności i ulotności brzmieniowej Antona Kerzenberga, znakomitego pianistę młodego pokolenia, laureata konkursu pianistycznego imienia Gezeandy w Zurichu w 2021 roku. Bardzo to było impresyjne, pełne półcieni, rozmaitych barw. A za kwadrans wrócimy do muzyki w kanonie dwójki, ale przewodnikiem będzie tym razem klawesyn.
1: Reklama.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
0: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 11.
6: Kwadrans bez muzyki.
0: W ubiegłym tygodniu ogłoszony został program tegorocznego lipcowego festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku. Od kilku lat, obok spotkań autorskich, wystaw i koncertów, ważną jego częścią są warsztaty i seminaria organizowane pod hasłem Latającego Uniwersytetu Ludowego. Już można się na nie zapisywać. Czy warto, mogą się Państwo przekonać, odwiedzając wraz z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek ubiegłoroczne seminarium profesor Magdaleny Środy, zatytułowane Jak działać słowami? Od retoryki do propagandy.
7: My tutaj będziemy się zajmowali właściwie głównie filozofią. Broń Boże, proszę nie myśleć, że to są, tak jak gdzieś przeczytałam, warsztaty z języka nienawiści. Bo takich warsztatów robić nie trzeba. No to będę, jak prowadziłam bardzo wiele lat temu zajęcia z retoryki, to pamiętam, musiałam ściągać przemówienia sejmowe, żeby moi studenci mogli tam pewne chwyty elastyczne zobaczyć. Dziś już nic nie muszę ściągać, Państwo otwierają sobie określone media i właściwie wszystko można tam zobaczyć. Więc ja sobie te zajęcia podzieliłam w ten sposób, że dzisiaj rozmawiamy w ogóle o języku, kwestiach prawdy, funkcjach języka, również o różnych klasycznych teoriach debaty politycznej. To też jest pocieszające zresztą, że jak sięgamy do Platona, albo do Johna Stuarta Milla, jak sięgamy do Habermasa czy Hannah Arendt, to w gruncie rzeczy wszystko, co dzisiaj obserwujemy, jest tam aktualne. To znaczy pewne rzeczy się w ogóle nie dezaktualizują, czyli spokojnie można opierać się tylko na filozofach, diagnozować, co się dzieje w ramach naszego języka mówionego. I skończymy to, tak mam nadzieję, taką etyką słowa.
8: Mogę powiedzieć, że ja znam panią Środę z wystąpień telewizyjnych i z jej opinii. Chciałam po prostu posłuchać bardziej pełnego przekazu od niej. W zasadzie znałyśmy tylko tytuł seminarium, ale to już wystarczyło, że stwierdziliśmy, że chcemy posłuchać i większą wiedzę jak gdyby zdobyć na ten temat.
9: My już w ogóle uczestniczymy od

0: kilku lat i tutaj przyjeżdżamy głównie właściwie dla Magdaleny Środy, ponieważ fantastyczne, zawsze bardzo wartościowe te wykłady prowadzi.
1: Chciałam wam przeczytać mojego jednego z ulubionych filozofów, mianowicie Augustyna Świętego, który napisał specjalną książeczkę, dwie książeczki o kłamaniu i no, starał się, jak to teologowie, zachować jedną zasadę, mianowicie twierdzi on, że kłamstwo zabija duszę i że każde kłamstwo jest grzechem, ale są kłamstwa wybaczalne. I odróżnił, polecam wam zresztą tą książeczkę, 8 rodzajów kłamstw. Pierwsze kłamstwo w sprawach religii, to jest herezja i to jest niewybaczalne i to jest potępione. Oczywiście wiadomo, jaką religię chodzi. Kłamstwo szkodzące komuś i nie przynoszące korzyści nikomu. Kłamstwo szkodzące, ale przynoszące korzyść. Kłamstwo bez korzyści, jedynie dla samej przyjemności kłamania. Kłamstwo wypowiadane, aby komuś sprawić przyjemność. Kłamstwo chroniące dobro kłamcy, ale nieszkodliwe. Kłamstwo nieszkodliwe, przynoszące korzyść duchową kłamcy lub innej osobie. I kłamstwo popełniane w celu unikania rozwiązłości.
2: Ja jestem bardzo zachwycona ogromną wiedzą pani profesor i szczerze mówiąc w tej chwili jestem zdecydowana przeczytać część książek, które wymieniła, polecała i wiele teorii, na które nie miałam czasu do tej pory, w tej chwili jestem zdecydowana się tym interesować.
3: Bardziej Platon i Augustyn, czy bardziej te nowoczesne teorie Jaspers?
2: Myślę, że nawet taka książka Ty nic nie rozumiesz, która być może była na marginesie tej poważnej filozofii i spojrzenia na życie dzisiejsze i próba zrozumienia tego, co się dzieje. Myślę, że raczej te współczesne teorie i spojrzenie na świat myślę, że mi przybliży i pozwoli lepiej funkcjonować.
4: Idea wzięła się z idei Uniwersytetów Ludowych.
5: Dyrektor programowy Festiwalu Góry Literatury Irek Green.
4: Czyli z tego pomysłu skandynawskiego na rodzaj nauczania permanentnego w znaczeniu bez ograniczeń wiekowych, które miało docierać do szczególnie mniejszych miejscowości, do ludzi jakoś defaworyzowanych, marginalizowanych. To mówimy o XIX wieku oczywiście, ale tak to się zaczęło. I tak się złożyło, że nasza fundatorka Olga Tokarczuk jest córką nauczycieli Uniwersytetu Ludowego. I wychowała się w Uniwersytecie Ludowym. To jest coś, co po prostu jest jej bardzo bliskie i co doskonale rozumie i czego efekty widziała. To znaczy wie, że to jest po prostu potrzebne. Na zachodzie Europy cały czas Uniwersytet Ludowy funkcjonuje. U nas ta tradycja zaczyna powracać, również w formie stacjonarnej. Słyszałem już o takich miejscach, bardzo się cieszę. Natomiast nasz latający Uniwersytet Ludowy, no to jest pasmo warsztatowe. Spotkania siłą rzeczy są syntetyczne. To znaczy one muszą ogarnąć temat, czy to jest wielka książka, czy to jest ogromny temat społeczny. Jednak w formacie spotkania, podczas kiedy warsztat, seminarium, lekcja, to są miejsca, które trwają 3-4 razy dłużej czasem od tych spotkań i można skupić się na jednym z elementów, które zazwyczaj są na naszych scenach publicznie podnoszone. To znaczy, wszystkie przykłady są dobre, ale podam przykład Magdy Środy, która pomijając to, że ma zawsze, jak większość naszych gości, listę rezerwową tej długości, którą tych osób, które się mogą dostać, czy zapisały się pierwsze na jej seminarium, no to rozmawiamy na scenie o różnych zagadnieniach, co do których mogą się odnieść filozofowie. Natomiast w swoich warsztatach ona skupia się na pojęciu propagandy, które dzisiaj gdzieś się pojawiło w czasie naszego spotkania, ale na tych seminariach ono jest szczegółowo omawiane. Stąd zresztą Magda, podobnie jak Edwin Bendyk, zaproponowaliśmy im już jakiś czas temu seminaria modułowe, to znaczy takie, w których to nie jest jednorazowe, tylko na przykład to trwa 2 albo 3 dni w taki sposób, aby ta wiedza, z którą się chcą podzielić, to, jak chcą zainspirować i być samym zainspirowanymi, bo to też jest bardzo częste w czasie tych seminariów czy warsztatów, aby jej było więcej, aby ona mogła być no, w jakimś sensie też praktyczna, to znaczy mieć charakter tego, co dzisiaj się tak powszechnie i ładnie nazywa szkoleniami, w takim znaczeniu, w jakim dzielimy się naszymi kompetencjami. Liczymy na to, że ktoś wyjdzie nie tylko pobudzony intelektualnie, ale też z jakimiś umiejętnościami praktycznymi.
6: Żona mnie na to namówiła. Była tutaj już wielokrotnie i stwierdziła, że to jest dobre miejsce do poszerzenia swoich horyzontów. I się całkowicie z nią zgadza. Powiem historię taką, która jest historią mojej małżonki i jej doświadczeń z Magdaleną Środą. Kiedyś przyjechały tutaj i poszły tylko na jeden wykład, myśląc, że to jest wykład, który się przez 3 dni powtarza. okazało się, że to jest tryptyk. No i potem zaczęły przyjeżdżać już na całe tryptyki. No i namówiła mnie na to, żeby w tym tryptyku

0: uczestniczyć i tyle. Mnie zafascynowała tutaj pewna teza, która na samym początku została postawiona, że Polska nie przeżyła oświecenia. Poprosiłem panią Magdalenę Środę, żeby rozszerzyła tą tezę i dała mi satysfakcjonującą odpowiedź. Całkowicie się z tym zgadzam.
1: Powraca pani na latające uniwersytety ludowe Festiwalu Góry Literatury. Dlaczego? Co pani odnajduje w tej formule? Czy misję, czy przyjemność?
2: Jedno i drugie, ale poza tym przyjeżdżam tutaj, ponieważ Olga Tokarczuk mnie zaprasza i takich zaproszeń się w żaden sposób nie odrzuca.
3: Profesor Magdalena Środa.
2: Ale rzeczywiście przyjeżdżam z dwóch powodów. Raz, że to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja lubię być wykładowcą, nauczycielką. Kiedy przychodzi sporo osób i wiem, że jest jeszcze kolejka oczekujących na miejsce. A moje zajęcia są z filozofii. I zaczynają się o 9 rano, więc jeśli ktoś jest na wakacjach, to powinien o tej porze spać. A są ludzie, którzy są bardzo chętni i przychodzą i trwają 3 dni, zadają pytania i myślę, że to coś tam zostawia. To jest jedno. A drugie, że no, tu jest szczególna atmosfera na Górach Literatury. Tu się spotykają ludzie, którzy czytają książki, którzy stoją w długich kolejkach, żeby uzyskać jakiś autograf, którzy zabierają głos. Te dyskusje tu nie są krótkie. I najczęściej to są książki, które dotykają ważnych problemów społecznych, o których w Polsce niestety niewiele się rozmawia, bo nie ma takiej przestrzeni. A tu jest takie miejsce, gdzie można coś wyargumentować, coś przedstawić, opisać, wejść w polemikę. To wszystko jest poważnie i do tego w cudownej atmosferze.
1: Czy kiedy przygotowuje pani co roku te zajęcia, te kolejne odsłony swoich seminariów, tych właśnie festiwalowych, czy myśli pani o nich w jakiś szczególny sposób, czy one są w jakiś sposób pokrewne zajęciom uniwersyteckim prowadzonym na co dzień?
2: Chyba zaczęła pierwszy temat Olga, która mnie poprosiła, czy nie mogłabym mieć seminarium na temat buntu chyba, czy oporu, czy jakoś tak. No i ja rzeczywiście poważnie się przygotowuję. I z tego powstaje rozdział książki, którą piszę, więc bardzo dużo czytam. Miałam seminarium Ciało, Płeć, Seks i z tego też będzie rozdział książki. Także korzyść mam ogromną. Raz, że się sama oczywiście czegoś uczę. Dwa, że jednak to, co przeczytam, muszę sprzedać, przedstawić w wersji bardziej popularnej. No i czasem to się przeradza w poważny tekst, który będzie częścią mojej książki. Także same pożytki.
1: No i może pani podsunąć książeczki, jak pani to czasem ujmuje, odnosząc się do objętości świętego Augustyna albo Platona. I przyjmowane jest to przez słuchaczy tych właśnie letnich kursów z błyskiem w oku.
2: Głęboko wierzę w to, że chociaż czasem są to trudne lektury, to są lektury, które dają rzeczywiście do myślenia. Filozofia jest w ogóle taką rozwijającą dziedziną, bo ona z jednej strony bardzo porządkuje nasze myślenie, dlatego ja tak często domagam się zdefiniowania określonych pojęć, ale z drugiej nigdy nie zamyka wyobraźni, bo nigdy nie opiera się na jakichś schematach. Słuchacze wiedzą, że to są zajęcia z filozofii, więc jak cytuję Augustyna, zresztą ja bardzo lubię teologów, Kanta czy Wittgensteina, tak jak dzisiaj, no to nikt się temu specjalnie nie dziwi.
4: No dobrze, idziemy dalej, bo mamy więc prawdę jako cechę zdania, mamy prawdę w znaczeniu metafizycznym czy metaforycznym, mamy kwestię prawdomówności i kwestię kłamstwa, no i mamy ten ogromny dział, w którym w gruncie rzeczy, kiedy wyrażamy opinie, nie do końca wiemy, czym one są i jakim tworem językowym one są, ale w istocie rzeczy nasz zbiór zdań codziennych składa się przede wszystkim z opinii, czyli z takich tworów, o których sobie zaraz powiemy, albo pretendują do bycia prawdą w jakimś okresie, no, albo też po prostu ze względu na swoją naturę pozostają taką, jaką są.
5: Dla mnie to przede wszystkim lingwistycznie jest w ogóle bardzo ciekawe. Jest wiele poruszanych takich tematów, gdzie zwykłe słowa, właśnie przed chwileczką o tym rozmawiałyśmy, okazuje się, że mają na przykład inne znaczenie niż zwyczajowo jest przyjęte. Na przykład było przytoczone, że słowo spolegliwy ma zupełnie inne znaczenie oryginalnie niż to, jak jest dzisiaj rozumiany szeroko. Czyli spolegliwy to znaczy osoba, na której można polegać. To jest oryginalne znaczenie, a rozumiemy jednak jako osobę uległą. I takie ciekawostki, i jest ich tutaj mnóstwo.
6: Zachwyca erudycja pani profesor i dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy. No i generalnie zmusza nas to do zastanawiania się jak gdyby nad podstawami właśnie, że wszystkim nam się wydaje, że rozumiemy jakieś słowa, jakieś pojęcia, jakieś znaczenia, a nagle się okazuje, że może to nie jest wcale takie oczywiste.
7: Dyskutowałyśmy teraz w

0: Właśnie o pojęciu godności, że to jest tak trudno do zdefiniowania i o pojęciu dumy, że są też takie pojęcia, które w różnych środowiskach, kulturach albo językach mają trochę inne znaczenie, do tego stopnia, że mogą się wydawać w jednym środowisku mieć znaczenie pozytywne, a w innym na przykład nie do końca, albo wręcz negatywne, i że jest to bardzo ciekawe zjawisko.
1: Są takie modułowe seminaria kilkuczęściowe, trwające, tak jak w przypadku seminarium profesor Magdaleny Środy w tym roku, 9 godzin łącznie, ale są też takie zdarzenia jednorazowe, tak jak chociażby spacery z Janem Mentzfelem i Stolowy Las, ale też z Urszulą Zajączkowską, z Adamem Wajrakiem.
2: Wędrowanie jest tradycją tego festiwalu. Kiedy on się zaczynał te wiele, wiele lat temu i nie był jeszcze wydarzeniem masowym, tak jak to się dzieje teraz, to wszyscy goście i uczestnicy potrafili wędrować wiele godzin, czy to szlakiem chlebowym do Czech. W różny sposób to było organizowane. Teraz te wędrówki są, powiedziałbym, bardziej specjalistyczne, w takim znaczeniu, że na przykład Urszula Zajączkowska, ona po prostu już zabiera z sobą mikroskop i to, co ma do opowiedzenia w trakcie szczególnie takich wędrówek na pograniczu, gdzie pokazuje i udowadnia, że natura jest po obu stronach granicy taka sama i że te granice to jest jakiś nasz pomysł i on nie do końca jest dla natury zrozumiały, to już są zajęcia naprawdę o takim charakterze mocno warsztatowym. W pierwszej kolejności ten pomysł na to, kogo chcemy zaprosić w danym roku, temat przewodni, jeśli jest, festiwalu jest tutaj kluczowy. W wypadku manipulacji, dezinformacji i hejtu myśmy położyli na stole w ramach pracy zespołu programowego takie kluczowe rzeczy, które są nadmiernie zmitologizowane, to znaczy, które trzeba odrzeć z tej mitologii, która im towarzyszy, bo ona jest niczym innym, ta mitologia, manipulacją właśnie, a w konsekwencji dezinformacją. To na przykład, jeśli chodzi o kompletnie zwariowany warsztat, ale przepiękny Magdy Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej, jak się starzeć bez godności. Problem starzenia w ogóle jest wciąż, w moim przekonaniu, za mało obecny, również w kulturze i również w literaturze. Nie po raz pierwszy robimy warsztaty kulinarne na przykład, ale rozszerzamy ten moduł, bo warsztaty z kiszenia robione przez Stewunię, która jest internetową guru dla ludzi, którzy się zajmują, czy chcą się zająć kiszonkami, u nas są połączone z rozmową o problemach osób transpłciowych, bo partner Stewunii jest taką właśnie osobą i kiedy już się ukisi, to wtedy siada się do rozmowy o czymś zupełnie innym. Ale dlaczego można o tym rozmawiać? I dlaczego osoby, które przyszły po to, aby ukisić coś i się czegoś nauczyć, zostają? I nagle uczą się czegoś zupełnie innego, dlatego że to jest możliwe przy stole, kiedy rozmawiamy w nieco inny sposób niż rozmawialibyśmy publicznie. A zatem konstruujemy, patrząc na różne elementy życia, które widzą się z naszym hasłem i tak to właśnie się układa.
3: Tegoroczne hasło festiwalu Góry Literatury to terytoria. Lista towarzyszących mu w ramach latającego Uniwersytetu Ludowego Seminariów i Warsztatów jest dostępna na stronie organizatora, czyli Fundacji Olgi Tokarczuk. Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

16 minut po 11:00, Wojciech Ciarka i Klaudia Baranowska. Witamy ponownie i to już ostatnia część dzisiejszego kanonu dwójki, w której już za chwilę zapowiadana nowość i to przedpremierowo. Posłuchamy fragmentów albumu z koncertami klawesynowymi Krzysztofa Szafrata w wykonaniu znakomitej Anny Firlus na klawesynie i Och Orkiestry pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Krzysztof Szafrat to dziś kompozytor znacznie mniej znany niż Bach czy Telemann, zapomniany, choć w XVIII wieku należał do ważnych postaci berlińskiego życia muzycznego. Był związany z dworem Fryderyka Wielkiego i działą w środowisku, w którym rodził się styl galant, muzyka nieco lżejsza, bardziej melodyjna, można rzec, pełna elegancji, odchodząca już od barokowego, gęstego kontrapunktu. Koncerty Szafrata, klawesynowe właśnie, sytuują się gdzieś na granicy dwóch epok, późnego baroku, wczesnego klawesynistu. Klasycyzmu, a klawesyn oczywiście w roli głównej i na nim Anna Firlus, klawesynistka, organistka,

fortepianistka również, od lat związana z polskim środowiskiem wykonawstwa historycznego i z Och Orkiestrą, która towarzyszy jej na tym nagraniu pod dyrekcją Martyny Pastuszki. No to jest zespół, który dobrze znamy, który w ostatnich latach należy do najciekawszych polskich orkiestr muzyki dawnej. I już teraz koncert G-dur Krzysztofa Szafrata właśnie w tym nowym nagraniu Anny Firlus i Och Orkiestry.

Anna Firlus na klawesynie i Och Orkiestra to nowe nagranie przedpremierowo. Dzisiaj koncert klawesynowy G-dur Krzysztofa Szafrata, związanego z dworem w Berlinie, gdzie był muzykiem królewskiej kapeli Fryderyka Wielkiego. W tym samym środowisku działali m.in. Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Kwantz. Szafrat był cenionym klawesynistą, kompozytorem muzyki instrumentalnej, kameralnej. Pozostawił kilkaset utworów, sonaty, symfonie, koncerty. Jednak po śmierci jego, właśnie tego twórcy, jego kompozycje bardzo szybko popadły w zapomnienie i dopiero w ostatnich latach zaczęły wracać do repertuaru dzięki takim wykonawcom muzyki dawnej jak Anna Firlus i Och Orkiestra Martyny Pastuszki. Jego koncerty pokazują fascynujący moment przejścia między późnym barokiem a wczesnym klasycyzmem właśnie. Świetny album, znakomicie nagrany i zagrany oczywiście. Będziemy do niego wracać, a teraz na zakończenie kanonu dwójki inne nagranie z udziałem Anny Firlus państwu proponuję, tym razem kameralnie w Och Trio. Zagra razem z Krzysztofem Firlusem i Martyną Pastuszką. To będzie fragment suity Louis Józefa Marchanda, który działał niemal w tym samym czasie co Krzysztof Szafrat, ale reprezentował zupełnie inny muzyczny świat XVIII wieku. Szafrat związany z dworem pruskim, tradycją północno-niemiecką, budował bardziej muzykę wyrastającą z późnego baroku, bachowskiej polifonii, a Marchand natomiast był twórcą francuskim. Jego twórczość jest bardziej taneczna, pełna ornamentów, oparta na elegancji, brzmienia, subtelności. Tam, gdzie u Szafrata słyszymy jeszcze dramatyczne napięcie, kunszt polifonii, u Marchanda pojawia się francuska swoboda, wdzięk i dworska finezja. Przed nami Och Trio.

Chaconne z siódmej suity G-moll Louisa Józefa Marchanda, Anna Firlus na klawesynie, Martyna Pastuszka na skrzypcach, Krzysztof Firlus na violi da gamba. Muzyka dawna, francuska, w znakomitej odsłonie. I bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie zagra jeszcze Anna Firlus, tym razem w duecie z Krzysztofem Firlusem. Jeszcze fragment sonaty gambowej D-dur Karla Friedricha Abla. Bardzo dziękuję, Klaudia Baranowska. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Dorota Gacek.
1: Opieka. Stoję na jej półce. Dumny, bo wybrany. Wśród niewielu rzeczy wybranych, choć już nie w zasięgu coraz słabszej ręki. Najpierw ledwo widzialny, w końcu niewidzialny zupełnie. Kto to? To ja. Obiecałem, że przyjadę i jestem. Misiu z szafki, proszę cię, bądź ze mną zawsze.
2: W tym tygodniu Wojciech Bonowicz czyta wiersze z tomu Bardzo. Dziś są to wiersze elegijne. Wśród nich poetyckie pożegnania ze zmarłą w ubiegłym roku Krystyną Miłobędzką.
1: Kiedy ta książka powstawała, a właściwie powstawały wiersze, które się na nią złożyły, to zauważyłem, że przybywa takich utworów o charakterze elegijnym, o charakterze pożegnania. Zdecydowałem się trochę na taki ruch, że te wiersze nie mają dedykacji, także nie wiadomo, kogo ja konkretnie żegnam z poetek i poetów, można się domyślić, ale zależało mi na tym, żeby te elegie były w jakimś sensie otwarte, żeby ludzie mogli w nie wpisać także własną żałobę po stracie kogoś kochanego, kogoś bliskiego. Troszkę inaczej jest oczywiście z wierszem, który poświęcam poetkom i poetom ukraińskim, którzy w czasie tej wojny zginęli, jedni rzeczywiście na froncie, inni tak jak ludzie mieszkający w miastach, wioskach, cywile podczas bombardowań, podczas ataku dronów i tak dalej. Kiedy słuchałem tych relacji, przypomniały mi się takie lekcje języka polskiego, kiedy dużo się mówiło o tych poetach, którzy zginęli w trakcie wojny. Straty wojenne w ogóle są ogromne i przerażające, ale wśród tego właśnie wyróżniało się także tych twórców takich jak Józef Czechowicz, jak Krzysztof Kamil Baczyński, Władysław Sebyła. Przypominało się, że wojna zabiera rozmaite takie, jak to się wyraził jeden z krytyków, brylanty. Brylantami strzelaliśmy do wroga. Coś takiego dzieje się dziś w Ukrainie właśnie. Bardzo trudno mi się pisze o wojnie, muszę powiedzieć, że nie umiem pisać. Ale ten wiersz jakoś tak zachowałem. Uznałem, że jest to hołd dla tych wszystkich ludzi, którzy wykazują się niezwykłym bohaterstwem na co dzień. A śmierć poetów, poetek zawsze jakoś przejmuje. Może dlatego, że w gruncie rzeczy jest nas bardzo mało.

Wiersze poświęcone Krystynie Miłobędzkiej to jest oczywiście troszkę inny rodzaj elegijności, bo myśmy się przyjaźnili. Widziałem z każdą kolejną wizytą, jak Krystyna jest coraz słabsza. To były to bardzo takie przejmujące spotkania. Bardzo trudno się było rozstać. Jest tu taki wiersz.

prawda? Taka scena opisana, kiedy dwoje ludzi nie może się rozstać. Bardzo takie proste te wiersze, zawierające trochę znaczących szczegółów. Pojawia się tam obraz misia. Rzeczywiście w szafce pokoju Krystyny Miłobędzkiej były takie misie, które towarzyszyły jej od wczesnego dzieciństwa i były z nią całe życie. No i jest las. Las, drzewa były dla niej zawsze najważniejsze. I tak sobie pomyślałem, że ona po śmierci właściwie to powinna dostać taką wieczność w lesie. Po śmierci. Na pewno zostałaś lasem, choć rośniesz tam raczej osobno. Pocałunki. Całowałem jej ręce, ona całowała moje. Nie odchodź, mówiła. Musisz już iść? Musiałem iść, czy nie musiałem? Trzymała mnie mocno, całowała moje ręce, przytulała do nich policzek. Zostań. To jest żywa łza. Nadal wędruje. O czym nie potrafię? Poetki i poeci giną tak samo jak inni ludzie. Giną na froncie, w bombardowaniach, przez nieszczęśliwy przypadek albo dlatego, że nieopatrznie wystawili się na strzał. Poetki i poeci mają takie same ciała jak wszyscy ginący. Tak samo krwawią, są tak samo bezsilni, zagubieni i wściekli. Tak samo nie wiedzą, dlaczego oni i jakie to ma znaczenie. I tylko słowa są inne.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Wojciech Ciarka i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Już jutro rozpoczyna się festiwal Nowa Tradycja, a dzisiaj w audycji do zdobycia bilety. Na początek Tercet Imperial, czyli laureaci Grand Prix z roku ubiegłego i zapowiedź koncertu sobotniego, bo w programie m.in. Oberkast Travel i właśnie Tercet Imperial. Aby dostać się na ten koncert, wystarczy do mnie teraz napisać jakub.borysiak@polskieradio.pl.

0: Tercet Imperial to zdobywcy Grand Prix w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja w roku ubiegłym. Można do mnie jeszcze napisać, bo został jeden bilet. jakub.borysiak@polskieradio.pl. Można zdobyć bilet na sobotni koncert Tercetu Imperial, a także podczas tego wieczoru wystąpi Oberkas Travel, początek o 19.30. Chociaż oczywiście zapraszamy Państwa na także inne wydarzenia, między innymi konkurs, który od godziny 16. A już teraz w źródłach spotkanie z Remigiuszem Mazurem Hanajem i jego nagraniami, których dokonywał przez wiele lat, koncentrując się na Mazowszu, Radomszczyźnie i Lubelszczyźnie. W najbliższych tygodniach będę Państwu przybliżał jego 9 albumów, które ukazały się w roku ubiegłym, za które Remek Hanaj otrzymał nagrodę Fonogramu Źródeł 2025. Dzisiaj część pierwsza opowieści z Puszczy Białej. Bohaterką naszej rozmowy będzie Marianna Ślis, urodzona w Dybkach koło Białego Błota.
1: Wczoraj biła niedzióweczka.

0: tylko tego Jasia pana, co ma pokoje. Tylko tego Jasia pana, co ma pokoje. No już przerwa.
1: Rymku, nasze spotkania, które poświęcone są płytom, które wydałeś w roku ubiegłym, to oczywiście jest także związane z nagrodą Fonogram Źródeł, którą otrzymałeś za 9 płyt, które poświęcone były różnym artystom z różnych regionów w Polsce. Rozpoczynamy od Marianny Ślis, od albumu artystki, która prezentowała dosyć archaiczny repertuar. Puszcza Biała, Kurpie Białe to taki mniej troszkę znany, powiedziałbym, region etnograficzny w Polsce, w którym ty akurat sporo czasu spędziłeś.
2: W ogóle z Puszczą Białą, bo to taki nietypowy region rzeczywiście i dużo osób tam się znajduje, ale nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Przejeżdżają albo nie wiedzą, że te widły Narwi i Bugu to jest Puszcza Biała czy Kurpie Białe. Bo to czasami jedno od drugiego też oddzielnie funkcjonuje. Te kurpie to oni sami tam, jak ja tam jeździłem w latach 90., bo to było 30 lat temu, w połowie lat 90., to oni sami tak nie bardzo o sobie chcieli mówić, że są kurpiami.
1: Że ta tożsamość nie była taka...
2: Nie, nie była. Teraz
1: świadoma?
2: Jest taki run emancypacyjny jakby za kurpiami zielonymi.

0: idą, bo ten ruch się zaczął na Kurpiach Zielonych, no już ładnych parę lat temu. Teraz białe też, że tak powiem, wykazują zwiększone zainteresowanie swoim dziedzictwem i młodzi ludzie też, co jest fajne, i te nagrania się przydają, ale kiedyś tak nie było i czy młodzi, czy starzy nie bardzo mieli takie poczucie ostre tego, kim są. Niektórzy tak, ale też z drugiej strony niekoniecznie byli z tego dumni. No to na Zielonych też tak miejscami bywało, za wyjątkiem tego interioru Kadzidło, Myszyniec, no to są takie gdzieś tam już bliżej Łomży, czy bliżej Ostrołęki, jakieś czasami takie okolice, gdzie ludzie czuli się już tacy trochę może awansowani. To jednak my ciągle sobie z tego nie zdajemy sprawy, mimo tego zwrotu ludowego, który się jeszcze tak do końca nie dokonał chyba, że to się na tyle kojarzyło z czymś takim niedobrym, godnym wyparcia, no, że ludzie o tym zapominali rzeczywiście i naprawdę trochę kim są i skąd i co tu kiedyś było, w sensie kultury materialnej i niematerialnej. Natomiast jeśli oczywiście ktoś się interesował muzyką, jeżeli śpiewał, lubił śpiewać, czy grał na jakimś instrumencie, no to wiadomo, że miał coś do powiedzenia na temat tego, co tutaj robi i co gra i czy to jest fajne, czy nie fajne. Marianna Ślis była taką osobą właśnie z jednej strony świadomą swojego... Ona była z 16 roku, z tego co pamiętam teraz. Jak przyjechałem do niej, miała 80 lat, czy tam niecałe jeszcze, bo to było tak około 96 na początku, czy no jakoś tak. To już była starsza pani, bardzo, bardzo miła, ładna taka osoba, świetna śpiewaczka, charakterna, taka bardzo witalna, z osobowością, a jednocześnie łagodna też, potrafiła to połączyć. Była piórkowska z domu, miała liczne rodzeństwo oraz wzwyż pokolenia też były te rodzeństwa liczne, piórkowski zwłaszcza, bo ona o tej rodzinie więcej opowiadała, to rodzina jej ojca z Osuchowej, z Grabniaka, Dybek, z tamtych okolic, już bliżej Ostrowi Mazowieckiej. I opowiadała o swoich siostrach, które jedna, jak mówiła, sama śpiewała lepiej od niej. Chociaż o sobie też miała dobre zdanie. Wiedziała, że ma głos. Wiedziała, że ma dobry głos. Wiedziała, że lubią ją słuchać.
1: Co ja zrobię ze swą żoną, ta dam, za którą mi płatiło moje jej. Płatiło mu drudzi grudzo, ojejej. Wszyscy chłopcy za nią chodzą, ta da da. A ja więc temu poradzę, ta da dam. Do mamusi zaprowadza, da da dam. Mamciu moja, zrób ze co z nią, ojejej. Bo jak nie, to wybije ją, ojejej. A co toś ty za specjał, ta da da. Żebyś ty mnie córkę wijał, ta da da. A ja powiem mamy wóci, ta da dam. Że szczywa się każdej nocy, ta da na. A ty draniu, a ty łoniu, ta da dam. Jak się leje, zapchaj dłonią, ta da na. Tu zastawiam, tu się leje, ojejej. I sam nie wiem, co się dzieje, ojejej. Tu zapycham, a tu się leje, ojejej. I sam nie wiem, co się dzieje, ta da da. To taki głupi kawał.
0: O swoich stryjach też opowiadała, że świetnie śpiewali i byli zawołanymi tancerzami i śpiewakami. Piórkowscy, jak sprawdzałem, przyszli w XVIII wieku, gdzieś koło połowy się tam pojawiają w tych stronach. Prawdopodobnie z Puszczy Zielonej, ale tych Piórkowskich jest dużo w różnych miejscach, więc trudno powiedzieć dokładnie skąd, bo byli nawet tacy Piórkowscy, szlachetcy bardziej, gdzieś tam spod Łomży. Natomiast pani Marianna miała taki sznur,

0: nawet wiejski, a jednocześnie była taką kulturalną bardzo osobą i miała taką inteligencję emocjonalną, bardzo czujna taka i naprawdę czasami bez słów można było dużo z nią wymienić uwag. Mam wrażenie, że trochę jej los osobisty, taką też bardzo wiejską powierzchowność jej nadał, bo ktoś, kto się z nią zetknął tak zupełnie obcy, mógłby tak sobie pomyśleć, o, wiejska babka gospodyni z takim ostrym głosem, taka, która ogarnie zawsze całą sytuację, jak trzeba. Była wyrobnicą i te piosenki, które śpiewa i to, co mi opowiadała o tym, że pracowała we dworach, czy później na przykład niedaleko bloku, w którym mieszkałem pod Warszawą w Żarowie, ona pracowała w latach 70. Ja wtedy miałem 10 lat, powiedzmy. Nie wiedziałem o tym, że pani Marianna tam gdzieś koło bloku u tak zwanego Bambra, bo tam były świetne i są ziemie, dużo szklarni i różnych takich gospodarstw i osadnictwo niemieckie XIX-wieczne. I ona tam w latach 70. była wynajmowana do pracy, a zaczęła w latach 30. na początku jako nastoletnia dziewczyna. Przyjeżdżali dworacy i na wieś i najmowali do pracy takie dziewuchy. I ona tam pracowała po prostu i w domu, i później jak wyszła za mąż, też się tam nie przelewało, więc trzeba było dorabiać i całe życie ciężko pracowała, także miała taki bardzo konkretny etos chłopski w tym sensie. I te piosenki są, bardzo do niej pasują w sensie krótkich tych kurpiowskich tekstów oczywiście i tych zalotnych, gdzie się rzecz cała dzieje tam w kilku zwrotkach, w skrótach pewnych myślowych, czy takich figurach, w które ta poezja ludowa, czy to teksty piosenek obfitują czasami. To wszystko do niej pasowało i melodie też, właśnie takie szerokie, mazowieckie, oprócz skal kurpiowskich, tych tam modalności, czasami rytmiki bardziej skomplikowanej właśnie, chociaż oczywiście tam dużo na trzy też jest, ale nie tylko, bo i się tam wielomiar zdarzał. No takie różne tam były już cechy rzeczywiście i staromazowieckie, i kurpiowskie konkretnie.
1: Siedzi kurek na wiśni i oko kosce myśli, ta oda dana, to oda dana, i oko kosce myśli. Z rososki na rososkę i zbryknął na kokoskę, ta da da da da. To oda dana i zbryknął na kokoskę i przed luchuje piórka i suka, gdzie jest dziurka. Ta-ra-da-da-na, da-da-da-da-na i suka, gdzie jest dziurka. Dziewczyno, gdzie ty mieszkasz, to ja cię odprowadzę. Oj, gdzie jest róża, gdzie jest troładna, to ja pod okno wsadzę. Oj, gdzie róża, oj, gdzie jest ładna, to ja pod okno wsadzę. No tyle kawałek, bo
2: to się poprzypomina.
3: I wydaje mi się, że akurat ten repertuar, a szczególnie właśnie pod kątem tej modalności i tej rytmiki takiej właśnie pozataktowej, no to jest absolutna skamielina w jej wykonaniu. To bardzo przypominało zresztą Kurpie Zielone. Mi przychodziło do głowy wiele pieśni, które znałem raczej właśnie z Puszczy Zielonej. Współcześnie nie ma już tak wiele śpiewaczek, które prezentują taki poziom. Zresztą jej emisja głosu też była specyficznie ustawiona. Ona może w tym wieku już nie posiadała takiego aparatu jak wcześniej, ale no na mnie zrobiło to bardzo duże wrażenie.
0: Posiadała takiego aparatu, co słychać zresztą, bo ona śpiewała tak jak zawsze, tak jak śpiewała.
3: Ale słuchaj też, że ten
0: dziecka
3: głos jest troszeczkę inaczej postawiony. To nie jest taki zwykły głos. On jest jednak w pewnym sensie naprężony, tak? Tam sięgając do tych wszystkich naszych wzorców typu Żarnoch, to jest inaczej, ale mam wrażenie, że no Marianna Ślic prezentowała bardzo, bardzo niezwykły repertuar i tutaj dochodzę do pytania, czy wiesz może skąd ona ten repertuar pobrała? Gdzie się tego nauczyła, wiadomo?
0: W rodzinie. I od ojca, i od matki. Jak powiedziałem,

0: Ojciec ze strony ojca rodzina z Osuchowej, natomiast ze strony matki bliżej Długosiodła w takiej w centrum i w troszkę innym jakby mikroregionie Puszczy Białej. To jest wprawdzie tam 20 kilometrów, ale jest pewna różnica. Długosiodło i Białe Błoto to takie centrum właściwie Puszczy Białej. Natomiast należy to do tej części ostrowskiej. Jeżeli w ogóle podzielimy na Puszczę Białą, tak jak się to robi zwykle etnograficznie, na dwie części, ostrowską i pułtuską, to jest część ostrowska, gdzie się nie zachowały stroje na przykład. Ona była taka bardziej z jednej strony do przodu, tam więcej ludzi wyemigrowało stamtąd gdzieś do miast, ten folklor jakby zaczął wcześniej trochę zanikać, a z drugiej strony były takie w muzyce instrumentalnej inne tempa, inne troszkę, inny repertuar, inny styl grania, sporo różnic. Pewnie one gdzieś, gdyby głęboko sięgnąć, wynikały z tego, skąd ci osadnicy tam i tam do jednej i do drugiej części przywędrowali. Może były jakieś prawidła tutaj, nikt tego tak bardzo dokładnie nie opukał jeszcze. W każdym razie miała tradycje rodzinne, natomiast uczyła się tak jak powiedziałem, była aktywna bardzo już jako dziecko, tak społecznie, bo jak ktoś jest wypuszczany przez rodziców już tak do gospodarki czy gdzieś do pasienia, to momentalnie załapuje się na takie intensywne bardzo życie społeczne. Oczywiście w gronie rówieśniczym uczyła się tego, co śpiewała dzieciarnia, młodzież, a później i kobiety też i starsze. Wtedy jak się najmowała już do pracy, to ona mówiła na przykład, że taka piosenka bardzo ładna i o tajemniczym tekście i bardzo taka liryczna, zaświeć gwiazdeczko, któraś najjaśniejsza, wyjdzie kochaneczko, któraś najładniejsza, że jej nauczyła się, od jej się ta piosenka podobała tak bardzo, że nauczyła jej się po prostu tak od pierwszego czy dwóch wysłuchań na robotach takich właśnie we dworze. Nie pamiętała już dokładnie gdzie, ale prawdopodobnie to było z innej okolicy, a być może nawet nie z Puszczy Białej, tylko gdzieś bardziej wschodniej, bliżej Podlasia. To piosenka, która tak wędruje trochę po Polsce i na Podlasiu jest również.
1: Zaświeć gwiazdeczko, któraś najładniejsza. Zaświeć gwiazdeczko, któraś najładniejsza. Wyjdzie kochaneczko, któraś najładniejsza. Wyjdzie kochane.

się zdrady boję. Nie bój się, dziewczyno, na koniku stoję. Nie bój się, dziewczyno, na koniku stoję. Na koniku stoję, nogi mam w strzemieniu. Na koniku stoję, nogi mam w strzemieniu. Pamiętaj, dziewczyno, o mojem kochaniu.

0: ja nie będę kochanecka miała. Jeszcze byłam taka dziewczynka i pojechałam tam gdzieś daleko na kopalnię i to taka dziewczyna śpiewała, ale tak ona mnie się podobała z początku. Panie, jak ja taka dziewczyna byłam, a takie dorosłe dziewuchy były, to oni mnie i tam nas wozili tam, tak na pole. To oni, choć żebym ja z nimi wsiadła, bo takie sporęby były z drzyna. A ja to byłam dopiero taki podlotek, ale o, że to ze mną było dobrze śpiewać, jak mi się dali na tym wozie. W tym dworze.
1: O, gdzie był ten dwór? Tam za Bugiem jeszcze?
0: No, daleko, panie, to było gdzieś. Ja wiedziałam to miejsce, ale ja byłam strasznie daleko. Kiedyś to te dworusy przyjeżdżali i tak zbierali po wsiach ludzi na kopanie. O, ja byłam za Warszawą, u Badelarzy.
1: Tak?
0: No, teraz jak syn się ożenił, to ja byłam. Panie, mnie tam żyć nie dali ludzie. Były tutaj sus kobiety, tu taka stara kobieta tam była, się nazywała, jak ona tak dziwnie się nazywała. O Jezu, tam i tam pannom dała ten, no zagrali oberka. Tak mi obie się złapciłem, zaczęli mu chodzić, a tam dziewczynów trzy na ziemi. Przewrócili się na nich, potem mieli taką małą budkę. O Jezu, kochani, ale to coś strasznie byłam tak, a teraz bym ja tak wszystko zapomniała.
2: Na weselach śpiewała, na zabawach, jak grał Bobowski, skrzypek, którego najlepszy, którego tam nagrywałem, którzy się świetnie znali zresztą, on i ona.
3: Na twojej płycie zresztą są dwa nagrania ich wspólne.
2: To ona momentalnie się wyrywała do śpiewu i była najlepsza do tańca i najlepsza do śpiewu. Z tym różańcem było troszkę może gorzej, chociaż oczywiście...
3: Masz na myśli pieśni pogrzebowe.
2: Normę wypełniała. No bo tak się utarło, że do tańca i do różańca są te najlepsze śpiewaczki. Ona oczywiście też śpiewała pieśni religijne, ale ewidentnie stary repertuar już nie odświeżała go, a nowy jej nie pasował, a miała też problemy takie z czytaniem jeszcze, zwłaszcza jak ktoś tam w zeszycie było już przepisywane przez sąsiadki, to jedną taką pieśń nagrałem, której ewidentnie nie potrafiła za bardzo odczytać, mimo że kiedyś się uczyła z zeszytu właśnie, sąsiadka jej przepisała. Także ta tradycja była ściśle lokalna w Osuchowej, z pewnymi wyjątkami oczywiście. Natomiast jej styl ewidentnie jest stamtąd i ewidentnie jest kurpiowski. To jest taka śpiewaczka, której ja szukałem, odkąd zacząłem tam nagrywać. Nie od początku, nie na samym początku trafiłem na nią. Chociaż na samym początku też jakby herbem tych moich poszukiwań stała się taka babcia Suchcina, która przewoziła przez rzekę łódką, pychówką o jednym wiośle. Przychodzili do niej pod dom, wołali przewozu i ona wychodziła i wtedy tam przewoziła na drugą stronę Narwi. I nie zdążyłem nagrać. I ona śpiewała podczas tych przewozów, bo była zawołaną śpiewaczką znakomitą i uwielbiała śpiewać, a na wodzie, jak ktoś śpiewa, to wie, że na wodzie się dobrze śpiewa, więc zawsze podczas tych przewozów śpiewała i była słynna z tego. I niestety do niej się spóźniłem, ale to mnie zmotywowało też do tego, żeby jednak tam pojeździć, ponieważ przyjeżdżałem tam w celach turystyczno-rodzinnych na działkę moich teściów właściwie, więc na początku to nie było takie oczywiste. Nie wybrałem się tam specjalnie z Warszawy z magnetofonem, tylko ten pomysł powstał jakby z obecności tam.

0: nie przekrócę się.
1: Dawaj, dawaj. Kura, to jest rodzinnie, nie?
0: Andrzeja zawołaj mu. Zawołaj Andrzeja. Andrzeja.

0: Na skrzypcach grał Aleksander Bobowski, a bohaterką wcześniejszych pieśni, których wysłuchaliśmy, a także opowieści Remka Hanaja, była Marianna Ślis. To była pierwsza część opowieści z Puszczy Białej, także pierwszy odcinek serii, który poświęcony będzie 9 albumom wydanym przez wytwórnię Inkrudo, za które autor, czyli Remigiusz Mazur-Hanaj, otrzymał nagrodę Fonogramu Źródeł za rok 2025. Teraz, proszę Państwa, kolejne zaproszenie. Już chyba wszyscy wiedzą, że jutro rozpoczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a to wydarzenie zainaugurują laureaci Nagrody Programu Pierwszego Polskiego Radia. To nagroda z roku 2024 i 2025, czyli zespoły Hrajbery i Justyna Jary i Elegancka Kapela. Ten koncert jutro o 18.30, no i zapraszamy Państwa do wysłuchania transmisji, bo niestety biletów już nie ma. Hrajbery to muzyka pogranicza polsko-ukraińskiego z przełomu XIX i XX wieku. Melodie, które niegdyś rozbrzmiewały w karczmach, gospodach i na miejskich placach galicyjskich miasteczek. Repertuar grupy to przede wszystkim muzyka taneczna. Kozaki, kozaczki, kołomyjki, mazurki, polki czy ciuryły. Już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy Mariany Krill z Serhijem Postolnikowym i Agatą Weber.
1: Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, mam wrażenie. To w ogóle nie odbieram tego, jakby to były 2 lata. Mam wrażenie, że to jest jakiś 10-letni czas, który się wepchał w te 2 lata i jakoś tak cały czas jesteśmy na tej fali. No, bardzo dużo festiwali, bardzo dużo jakichś wyjazdów, bardzo dużo grań w wielu, wielu miejscach i w Polsce i też za granicą. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Wydaje mi się, że na pewno też za sprawą właśnie nowej tradycji, bo też słyszałam od wielu osób, że właśnie tam nas po raz pierwszy zobaczyli, no więc to też bardzo duża przyjemność. To był, czuję, że dobry krok, żeby się gdzieś tam zapisać, zarejestrować do tego konkursu. Bardzo dobrze to też wspominam. Mam wrażenie, że jakoś tak to była pierwsza taka duża rzecz chyba w naszej karierze, tak mi się wydaje. No i super, super poszło. Otworzyło nam to drzwi do kilku miejsc. No a też no bardzo dużo właśnie jakichś takich fajnych doświadczeń z tego mieliśmy.
2: Czyli wyeksplodowaliśmy w potrzebnym miejscu, w potrzebny czas. I tak z tego mamy też jakieś takie pozytywne wspomnienie i wyniki odpowiednie w kształcie wyjazdów różnych. No to, co Agata mówi, absolutnie zgadzam się i potwierdzam, to prawda.
3: Wtedy już mieliście debiutancki album Karczma. I to była muzyka, która no, wbrew pozorom mało znana w Polsce, jeśli w ogóle prawie nieznana. Muzyka polsko-ukraińskiego pogranicza, jak z archiwów, tak i z źródeł pisanych. Jak od tego czasu też ten wątek repertuarowy być może się zmienił? Co odkryliście dla siebie w tym właśnie kierunku?
2: Zostaliśmy w etnicznym, takim etniczno-historycznym regionie, można powiedzieć nawet geograficznym, bardziej w Nadsaniu, czyli to jest taka już zachodnia część Rusi Czerwonej. W polskim terminologii to jest ten termin Rus Czerwona, który jest takim wyznacznym. No i właśnie zostaliśmy tam i gramy sporo rzeczy nowych też. Próbujemy to dzielić tak właśnie w 3 kierunkach.

0: realizować, czyli muzyka taka rusińska albo ukraińska, muzyka polska i muzyka żydowska. Ja uważam, że to dobry kierunek i na tym już złożyliśmy nawet jakiś taki listę na koncert na Nowej Tradycji i to jest też w takich trzech kierunkach spróbujemy coś nowego i ciekawego, oprócz tego, co graliśmy na płycie, bo tam też były różne etniczne rzeczy i żydowskie, takie bezpośrednio żydowskie i rusińskie, ukraińskie, a i polskie.
1: Was też można usłyszeć na dwupłytowym albumie Muzyczna Antologia Nacania i czy jakoś to granie na tej płycie, tej drugiej płycie z rekonstrukcją muzyki tradycyjnej tego regionu jakoś się różni od tego, jak traktujecie swoją muzykę taką właśnie koncertowo. To, co gracie na koncertach, na potańcówkach, nie tylko w Polsce.
0: Ja powiem tak, że najbardziej to, co zagraliśmy w tej antologii Nacania, to było tak najbardziej blisko do tego uczucia, które próbujemy i zyskujemy faktycznie od tych grań na żywo dla wariantów potańcówki, dla ludzi, które chcą tańczyć. No właśnie dlatego tak bezpośrednio tam to brzmi nawet trochę, no mi się wydaje tak za mocno otwarto, bo pierwsza ta płyta Karczma, ona była tak trochę, no nie powiem, że rafinowana, ale tak trochę było wszystko pod kontrolą, a tu już...
1: Co to znaczy za mocno otwarto?
0: No w sensie takim, że bezpośrednio tam taki śpiew u nas, prosto my już nie zastanawiali się tam dwa razy, jak to będzie brzmieć. Po prostu ty śpiewaj, jak śpiewasz. Wiesz, jak brzmi to w oryginale, wiesz, z jakiego oryginału pochodzi, to już jest też osłuchany tym oryginałem, wiesz, że to od Pirugę przeważnie tamtego z jego ekipą, tych druzi, z którymi on grał, bo w moment nagrania tego oryginalnych treków od Władysława Pirugę przez Antonia Pilcha, no to tam był bębnista, jeszcze była śpiewaczka i jeszcze właściwie sam skrzypek Władysław Pirug. No i my znamy ten oryginał, znamy jak on śpiewa i dlatego tak właśnie ten utwór, który tam nie był, ja tu nie był, to już tak mocno na antologii u nas otwarty, jak ja to nazywam. No bo on taki był bezpośredni. Teraz my śpiewaliśmy na festiwale Wszystkie Mazurki Świata na Nocy Tańca i to faktycznie te odczucia, które tam na wideo można zobaczyć i do teraz. To bardzo bliskie uczucie było na festiwale i faktycznie bardzo podobne było na tej płycie Antologia na cenie.
1: Jak na weselu śpiewaliście tak naprawdę. Tak czułam to.
0: Na tym polega w ogóle to wykonanie tej muzyki. Ja uważam, że inaczej nie może być, bo czasem energia ważniej od jakichś estetycznych rzeczy, które ktoś tam, wiesz, oj, no co oni tam krzyczą albo coś tam. To jest kwestia tylko, jak kto to odbiera tą muzyką, bo ja osobiście lubię takie rzeczy. Agata też śpiewała, ale jej nie dali mikrofonu na przykład na setance i potem, wiesz, jak zeszliśmy ze sceny, to nawet Marta mówi, faktycznie Agata, musisz zadbać o mikrofonie, bo też śpiewała, była taka pod, nie wiem,
2: pod wpływem
0: tej energii.
2: Tego, co się działo.
0: Tak.
1: Jestem ciekawa, jak dla siebie traktujecie tę muzykę, którą gracie jako kapela Chrajbery? Czy to jakoś już nazywacie folkiem, czy nie do końca, czy raczej to jest tradycja? Jak dla siebie przez te kilka lat też to przemyśleliście?
2: Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w tym nurcie tradycyjnym. Wydaje mi się, że każdy z nas stara się być cały czas blisko tego, jak gdzieś tam sami między sobą żeśmy odbieramy to, co gramy. Oczywiście to jest moje zdanie, pewnie każdy, kogo by się nie zapytało, każdy ma swoją interpretację tego, czym jest tradycja i jak się powinno ją grać, i czy trzeba ją grać co do nuty, tak samo jak na nagraniach. No, moja interpretacja jest taka, że tą samą melodię każdy skrzypek pewnie i tak by zagrał w każdej wsi zupełnie inaczej, więc to był ten też pomysł na tą nową tradycję, bo mimo, że my jesteśmy tradycyjną kapelą, a na nową tradycję raczej najczęściej spotyka się takie zespoły, które gdzieś tam mieszają folk z tradycją właśnie, czy tam gdzieś, no różne kompozycje, ale gdzieś tam się to wszystko bardzo przecina. No, naszym pomysłem było to właśnie, że ta nowa tradycja jest w nas, ale jest wciąż tradycyjna i chyba cały czas się tego trzymamy mimo wszystko po tych dwóch latach.
1: A ty jako taki muzyk, który znasz bardzo różną muzykę z różnych terenów Ukrainy, nie tylko. Co odkryłeś w tej muzyce polsko-ukraińskiego pogranicza? Dla ciebie to było już znane, czy raczej nie?
0: Nie, dla mnie nieznane było. Ja jeszcze wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że ta muzyka nieznana dla Polski, ja tak od razu chciałem dodać tylko, że ona tak samo nieznana dla Ukrainy. Ta muzyka została jakoś tak, no, wymazana trochę, bo w związku z tymi historycznymi działaniami, z tym wymianą ludności, z tą operacją Wisła i to

0: wszystko zostało takim, no naprawdę, niestety, mocno nieznaną tradycją. Dla mnie też, bo dzięki temu, że Maksym na Koniecznej, Marta Bodnar, jakoś oni tak troszeczkę w tym też, my razem rozwijaliśmy i próbowaliśmy coś jakoś połączyć, coś grać nowego i Agata też do tego nie grała żadnej tradycyjnej muzyki w ogóle. Ja jestem dumny w ogóle, że nam to jakoś idzie i to... Mi się wydaje, idzie dobrze, w dobrym kierunku po pierwsze idzie, a no jakoś próbujemy. Ja jeszcze z swojego punktu widzenia dodam, że ta tradycja naprawdę, ona przypomina się mi po prostu, jak słuchałem te wywiady Piotra Daliga z jego ekspedycji takich badań terenowych na Podkarpaciu, czyli tam faktycznie z Zasianem z Rzeszowskiego. I przeważnie te cymbalisty, kiedy on pytał ich na przykład, a czy grali kolomyjki, to wszyscy mówili, ta, u Rusinów z Zasianem. Czyli to jest tak i do teraz, jeszcze tak nie tak dawno, jak on tam był w tych ekspedycjach, 90-tych latach, 80-tych jeszcze nagrywał tych, ta, że u tych, po pierwsze nazywali, że Rusiny, no tam potem była korekta, że takie Ukraińcy, no Rusiny, Ukraińcy, to taka podwójna nazwa była, które używali, ale starsze pokolenie nazywało tak jak Rusinami, tak jak i Rusiny nazywali tych ludzi Mazurami. No to nie było nic takiego dziwnego. Kolberg też o tym pisze w końcu XIX wieku, że to jest taka różnica, że nawet na wsiach tam w Rusi Czerwonej albo tam pod Krosnem, gdzie tam w ogóle, no na tych terenach, że to jest Mazury i jest Rusyny. No są i tacy, i tacy. I chodzi mi o to, że pamiętam, że tak jak słuchasz, to o co mi chodzi? O to, że te wykonawcy, te cymbaliści, którzy byli na weselach w naszych wsiach, powiedzmy tak, Zasianem, to też przeważnie tam pyta Piotr Dalek, że a co grali, co wy stąd wzięli? No, kozaka zaczyna grać. A kolomyjki? Kolomyjki. No, czyli takie podstawowe rzeczy, które były, przy czym oni sami ich nie grali. W repertuarze mogli mieć, ale nie grali na swoich weselach. I o to chodzi, że ta wymiana, to co próbujemy też, teraz my w swój sposób próbujemy pokazać społeczności w Polsce, to, że te tańce jest dla nas bardzo takie ważne, bo nie znacie ich, ale oni byli tu bardzo blisko. Polscy muzykanci ich też grali, jak chodzili na wesele, czyli tam wesele nawet, no widzisz, muzykanty mogli chodzić i tam, i ja pewien, że tak było, że muzykanci z tych terenów naszych, muzykanci też chodzili na polskie wesele, no Nazarowicz mówił o tym, że on na żydowskie wesele w Raworusku chodził i tam podsłuchał jakieś rzeczy, które też taki Wolodymyr Nazarowicz, który grał na skrzypce i był taki bardzo też, z jego repertuaru też my gramy w Rajberach. No i właśnie o to chodzi, żeby pokazywać jakieś rzeczy, które byli wspólnymi bardziej niż tak różnili ludność tu, która mieszkała obok i była faktycznie dobrymi sąsiadami. Nie zawsze dobrymi, ale sąsiadami.
1: To, proszę Państwa, Agata Weber i Serhii Postolnikow, z którymi rozmawiała Marianna Krill, artyści zespołu Hrajbery, którzy jutro pojawią się w studiu imienia Władysława Szpilmana o 18.30. Koncert tego zespołu będzie to początek festiwalu Nowa Tradycja. Jutro także Justyna Jary i Elegancka Kapela. Zapraszam Państwa także na inne wydarzenia naszego festiwalu. Znajdą Państwo szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Szczególnie polecam także konferencję Trad Forward. To propozycja dla wszystkich, którym nie jest obojętna kariera muzyczna. Szczególnie polecamy speed meetingi, czyli krótkie spotkania z naszymi gośćmi zagranicznymi, którzy mogą udzielić wielu ciekawych porad. Jeszcze kilka miejsc zostało. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Powracamy do głosu Stanisławy Celińskiej. Dzisiaj opowieść o jej wybitnych kolegach.
2: Wielcy reżyserzy, wielcy aktorzy. Może zacznijmy od wielkich aktorów. Takim największym chyba, z jakim miałam do czynienia, z którym grałam dosyć dużo, to był Tadeusz Łomnicki. Oczywiście zawsze ich było dwóch, prawda, Łomnicki i Holoubek, ale z Łomnickim zetknąłem się tuż po szkole, kiedy przyszłam do Teatru Współczesnego. Graliśmy w takiej sztuce Potęga Ciemności. Ja grałam Akulinę. Bardzo lubiłam tę rolę, miała bardzo ciekawe didaskalia, przygłucha, przygłupia. Dlaczego? W jaki sposób była tam zmaltretowana przez tego Nikitę, czyli Łomnickiego, i jego matkę, czyli Halinę Mikołajską. Urodziła dziecko, potem oni to dziecko gdzieś udusili, no w ogóle koszmar jakiś. Ale był taki moment też triumfu tej Akuliny. Pamiętam takie wydarzenie, jedno z pierwszych, jeżeli chodzi o kontakt z Łomnickim. On wtedy zajmował się polityką, przychodził zmęczony na próby. No i taki właśnie zmęczony przyszedł. Ja jestem gdzieś z przodu sceny, Łomnicki z tyłu. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy, żeby przejść przez scenę. Tak, po prostu. Przed jego nosem, można powiedzieć. Łomnicki dostał szału, mówi, co ona robi, ja tu próbuję. A ja tak stanęłam, taka młoda była miedziarska i tupnęłam nogą w scenę jakimś takim trzewiczkiem. Powiedziałam, ja też to próbuję. Więc zapadła grobowa cisza. Akser wszedł na scenę, wziął mnie na bok i mówi, Stasiu, w teatrze jest hierarchia. O Jezus, więc ja mówię, no hierarchia, ale ja tutaj przecież się staram, tak? Więc łzy popłynęły z moich oczu, że to taka niesprawiedliwość. No i tak płaczę, podchodzi do mnie świętej pamięci Henryk Borowski. Mówi, no nareszcie coś się dzieje. A potem Łomnicki tak mnie spotykał i mówi, to lepiej dykcję poćwicz. Potem bardzo się zaprzyjaźniliśmy. W każdym razie zaczynam od zera, można powiedzieć, to znaczy od statystowania. Była taka sztuka Metro, w którym grał Maciej Englert z Basią Wrzesińską, a ja miałam statystować. I pamiętam, jak była taka Pelcia, która była rekwizytorką i mówiła, no jak to możliwe, no to aktorka z tytułem magistra i z kimś z sekretariatu na scenie występuje, no bo to tam też taka miła pani z sekretariatu, która wiele lat pracowała, ze mną grała i to może ktoś jeszcze z zespołu technicznego. A tutaj aktorka magister, tak? Ale ja wiedziałam, że ja muszę od halabardy zacząć, bo to jest właściwa droga.

I wymyśliłam sobie, wypchałam sobie biust, pamiętam, i żeby taka nastolatka złożyła mini, zaczęłam jakieś czekoladki podżerać na tej scenie, związałam sobie dwa kucyki, no i zagrałam. No w każdym razie Aksel, kiedy przechodziłam koło niego, powiedział dyrektor teatru, powiedział, wymyśliłaś sobie. No i już było dobrze. Potem dostałam jakieś małe zastępstwo, chyba w Pogórach, w Pochmurach, za Diabełka, za Ilonkę Stawińską, która zachorowała. Potem dostałam większe zastępstwo za Martę Lipińską w Wielkim Człowieku do Małych Interesów z Wołejką i z Michnikowskim. No to oni mi robili różne numery, ale ja musiałam dzielnie się trzymać, żeby się nie roześmiać, więc tam mnie przeczołgali. A potem jakiś pierwszy epizod i pierwsza rola poważna Zofii Plejtus w Matce. Mikołajska, Jan Englert, Barbara Kraftówna i ja. Bardzo się denerwowałam, ponieważ miałam małe doświadczenie, to jasne. I męczyłam się z tą Zosią Plejtus, ponieważ ta Zosia Plejtus to taki tłumok niby przychodzi, taka prosta dziewucha, ale za chwilę mówi filozoficzne tyrady. Myślałam, jak to jest możliwe, co tu zrobić. No i postanowiłam wykonać szaleńczą rzecz, mianowicie na scenie się upić, oczywiście upić się fikcyjnie, udać pijano, co nie jest takie łatwe. To raczej później już. No w ogóle grać pijanego nie jest prosto. No i że pijana i dopiero te tyrady wygłasza. I wtedy Halina Mikołajska powiedziała, i od tego wyjść do roli, pomogła mi bardzo. I ja od tego kontrastu właśnie, tego pijaństwa wyszłam do całej Zosi Plejtus. Zosia Plejtus się udała. No i potem już to się potoczyło przez pierwszych 5 lat. Byłam najmłodszą aktorką w zespole. Nikt nie był angażowany razem ze mną. Czyli każdy miał swoje miejsce. Nie było, że nagle jest ileś aktorek i one nie mają co robić. Tylko ja byłam ta najmłodsza i zagrałam kilka naprawdę ciekawych ról u bardzo ciekawych reżyserów. Aksel to nie za bardzo mnie chciał reżyserować. On zawsze mnie puszczał. Daj mi spokój, mi tam, sama będziesz wiedziała. Takim szczytem już właśnie braku zainteresowania z jego strony to była Kulina w Potędze Ciemnoty. Jakoś od razu chwyciłam to. Może dlatego, że to rosyjska literatura. A ja bardzo długo, o czym trzeba powiedzieć koniecznie, nie wiedziałam, że moja prawdziwa babcia była Rosjanką. Podejrzewałam coś, ale no nie chciałam pytać. Jakoś to było tak trzymane w tajemnicy. Ta babcia macocha mojej mamy, która mnie wychowywała, się mną zajmowała, była cudowna i wspaniała. Jakoś to było w tajemnicy pewnej, ale coś mnie ciągnęło i do tej literatury, szybko się nauczyłam bardzo języka. No i ta postać właśnie tej Akulina, czego, tak mi po prostu leżała. Od razu, jak mówiła moja babcia, weszłam w nią. I muszę powiedzieć o jednej rzeczy, to było niesamowite zupełnie, kiedy grałam tę Akulinę. Była młodziutka aktorką, ja miałam 22-23 lata. Było takie spotkanie z widzami, miał Aksel, a ja tak się zawsze grzebałam. Dosyć wcześnie przychodziłam, ostatnio wychodziłam z teatru. Wszystkie rekwizyty sobie przygotowywałam na następny dzień. Tak przebywałam w tym świecie moim ukochanym, wymarzonym z dzieciństwa. I tam coś tak w tych kulisach się grzebię, coś tam tak poprawiam, coś przestawiam. I słyszę, jak Aksel mówi o mnie do widzów. To było za kurtyną, więc nikt mnie nie widział. Ja to po prostu usłyszałam, ale nie byłam w stanie wysłuchać do końca, bo mi włosy stanęły na głowie. Takie mówił na mój temat komplementy. Znaczy mówił w ogóle, że jaką to ja będę wielką aktorką, Matko Boska, więc ja przeraziłam się tego i uciekłam stamtąd. Ale to było urocze. W ogóle cały zespół, całe moje przebywanie tam. Brałam ślub, dostałam od zespołu, pamiętam, komplet platerów, nawet 2 komplety platerów. Chciałam być normalną kobietą, to znaczy chciałam mieć dzieci, męża. Nie chciałam być taką aktorką, która ma tylko to i taka artystka zbolała. Tylko chciałam pogodzić to. To jest w zasadzie nie do pogodzenia, ale wszystkie staramy się to pogodzić, chociaż to jest bardzo trudne, bo to jest zawód egoistyczny. Trzeba myśleć o sobie, jak się wygląda, co się czyta, o swój rozwój. No a jak są dzieci, no to trzeba myśleć o ich rozwoju. To już się zaczyna jedno z drugim kłócić. Nie wolno zapomnieć o sobie, ale to jest bardzo trudne, bo brakuje czasu. Granie, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do kolegów, moją taką, można być też serdeczną przyjaciółką była Basia Kraftówna. Kiedy wracałyśmy z wakacji, oglądałyśmy, co się stało podczas lata, to znaczy, ile przybyło piegów, który i gdzie. Ja celowałam w piegach na twarzy. No zdecydowanie indycze jajo.

Natomiast Basia z kolei na ramionach, więc tu była lepsza. A na twarzy nie miała żadnego piega, jakby dziutką buźkę. Byłyśmy razem w tej samej garderobie, w której ja później ostatnio też, kiedy byłam we Współczesnym, jakiś czas temu też w tej garderobie siedziałam. Basia, no, niezwykła zupełnie aktorka. W Matce była tak kapitalna. Mikołajska w ogóle nie mogła próbować, bo tak ta Basia rozśmieszała. Ile razy się pojawiła na scenie, po prostu zdychała ze śmiechu, nie mogła dalej mówić. Mikołajska, szalenie też życzliwa. Zdzisław Mrożewski, Antonina Gordon-Górecka, Irena Chorecka, Antonina Girycz, Zosia Saretok, Basia Sołtysik, Marta Lipińska, Maciej Englert. No bardzo, bardzo dużo, dużo nazwisk. Bardzo ciekawych ludzi. No różne też śmieszne zdarzenia. No i jakieś tam też życie towarzyskie, nie powiem, po spektaklach. Teraz, jeżeli chodzi o Gustawa Hołoubka, moje spotkanie z nim miało miejsce przy sztuce Caldwella w telewizji. Ta telewizji wtedy to było naprawdę coś. To było wielkie wydarzenie dla każdego z aktorów. To były te poniedziałki, gdzie wszyscy zostawali w domu i oglądali teatr telewizji. Sztuka nazywała się Przyjedzie taki pod sam dom i. Główną rolę grał Wiesław Gołas, a ja zagrałam jego żonę, 15-letnią dziewczynę, którą uwodzi niejaki demiurg, czyli Gustaw Hołoubek. On to reżyserował. I jest taka scena w tym Caldwellu, kiedy on, że tak powiem, nie uwodzi. Uwodzi mnie w ten sposób, że siadałam mu na kolana i odbywała się tutaj historia seksualna. Ile razy dochodziło do tego momentu, był koniec próby. A bałam się tego strasznie. Jak tu z Hołoubkiem siadam mu na kolanach, tu wielki Hołoubek, a ja tu mu na kolanach siadam. No wiedziałam, że kiedyś do tego musi dojść, prawda, żeby zagrać tę scenę. Ale nie, no ciągle koniec próby. No i w końcu wyszło, samo wyszło, dlatego że nie było tak na siłę. Potem po latach była jakaś audycja o mnie chyba w telewizji i poprosiłam Gustawa Hołoubka, żeby powiedział parę słów, czy jakaś rozmowa, nie pamiętam. I ja mówię, panie Gustawie, jak to było, że... A myślisz, że ja się nie wstydziłem? Mówi, ja też się wstydziłem. No i dlatego właśnie był ten koniec próby. To była niesamowita sztuka właśnie. I pamiętam, jak mówił, co sobie czasami przypominam, wchodząc na scenę. Mówił, poczekaj Staszka, tylko oko zapalę. No i zapalał to oko. No i tam kaznodzieje grał. Przy okazji tam przelatywał te różne panienki, ale... Takim kaznodzieje grał. To było takie spotkanie. Potem spotkanie, pamiętam, z nim w Szalonej Grecie. Wtedy miał różne problemy z teatrem dramatycznym i tak dalej. Mówi, nie, nie, a taki był szalenie ludzki, prosty. Mówi, spokojnie, nauczy się tekstu, nie denerwuj się. Mówi. Ja grałam to właśnie główną Szaloną Gretę. No z tym się łączy pewna historia trochę polityczna, ponieważ potem już jak był okres bojkotu, miałam najpierw dostać nagrodę za całokształt, a potem dostałam nagrodę za Szaloną Gretę, której nie przyjęłam. A kurczę, no z wielkim bólem, bo miałam wtedy malutkie dzieci, pieniędzy nie było, nie grało się w niczym, no bo się bojkotowała, to taka nagroda, to tam parę groszy było, no ale trzeba było mieć, zachować twarz. Co jeszcze? Udało mi się porozmawiać z Gustawem Hołoubkiem, jeszcze zdążyłam, o wielu różnych rzeczach. To było w Radziejowicach i na stopniach pałacyku sobie tam usiedliśmy. Nie pytałam go o różne rzeczy. Jak to jest z tym aktorstwem, z tym wchodzeniem w postać, czy trzeba zachować dystans, o Bogu. Pamiętam jego wahania też, to znaczy, że też nie do końca był przekonany, jak to jest naprawdę. Bo to jest bardzo trudne, na ile zachować dystans do granej roli, a na ile wejść w to, czy do końca, ale mam wrażenie, że ten dystans zawsze jest potrzebny i chyba on coś takiego mi wtedy zasugerował, że musi być ten dystans, bo inaczej to jest i za duże spalenie i zapomina się o temacie. Może coś takiego poruszyliśmy, że potem ja długo o tym myślałam i doszłam też do jakichś własnych wniosków, ale na podstawie tej rozmowy właśnie, na podstawie tego, co mistrz mi powiedział. Również Hołoubek jest bohaterem
mojego najpiękniejszego wspomnienia teatralnego.

kulturalnego, najważniejszego w życiu, mianowicie dziadów, tych słynnych Dejmkowskich, kiedy grał Gustawa Konrada. I pamiętam, było coś takiego, że scena była pochyła do przodu. On tak robił parę kroków do tyłu, odwracał się, zaczynał mówić wielką improwizację i nic nie robił właściwie takiego. No nic, po prostu stał, ręce opuszczone i mówił. Mówił, a z ludźmi działy się jakieś niesamowite rzeczy, ze mną też. I potem, oj, właśnie zdążyłam o tym wtedy powiedzieć w tych Radziejowicach. Ze mną też się działy jakieś dziwne rzeczy. Potem przez lata zastanawiałam się, co on takiego zrobił, że ja byłam taka poruszona. I doszłam do tego, o czym mu zresztą zdążyłam.

0: dla ludzi, to ja miałam te problemy egzystencjalne i myślę, że podobnie się stało też z widzami. Coś takiego oni też odczuwali. Powiedziałam mu o tym, co przeżyłam i co zrozumiałam. Bardzo mu się to podobało, był zadowolony. Bo chyba o to właśnie chodzi, żeby przy takich wielkich tematach wykasować siebie. Można od siebie oczywiście coś dodać, bo to i tak jest dodana cała fizyczność, ale przedstawić czysty temat. Tak podobnie próbuję robić, nie zawsze mi się to udaje do końca, ale staram się, kiedy gram Księgę Hioba, że mnie właściwie nie ma. Staram się siebie w ogóle zniwelować. Jest tylko Hiob, jego cierpienie, czysty temat, czysta myśl.
1: Do głosu Stanisławy Celińskiej powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Struk.
2: Maria Czok, dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. Świat muzyki cerkiewnej, muzyka cerkiewna świata. To hasło 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026. Pięciodniową imprezę dziś rozpocznie koncert inauguracyjny w wykonaniu Chóru Filharmonii Narodowej. Publiczność usłyszy zarówno najstarsze zabytki kultury muzycznej prawosławia, jak i utwory klasyków czy współczesnych kompozytorów.
4: Inauguracyjny koncert, jaki zaśpiewają najlepsi chorysty Polski, to chór Nacjonalnej Filharmonii z Warszawy. W bardzo ciekawej programie, gdzie wykonuje, zdaje się, 20 tworów autorstwa kilkunastu kompozytorów z różnych krajów świata. I zaczniemy konkurs.
2: Mówił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko. Przez kolejne 3 dni odbywać się będą także przesłuchania konkursowe. W tym roku udział w nich zapowiedziało 19 chórów z 13 krajów Europy, Azji i Afryki. Początek 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026 dziś o 18.30 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jeszcze tylko do końca dnia można składać wnioski w ramach naboru ogłoszonego przez reaktywowany Gdyński Fundusz Filmowy. Pierwotny termin przedłużono o 3 tygodnie. Warunkiem ubiegania się o środki jest popularyzacja wizerunku Gdyni, jej walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, promocja miasta lub korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego. Dzięki funduszowi Gdynia w jeszcze większym stopniu stanie się miastem filmu, podkreśla Mariusz Bzdęga, dyrektor zarządzający do spraw kultury i aktywności mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni.
5: Gdynia jest oczywiście gospodarzem najważniejszego wydarzenia dla polskiej kinematografii, dla Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a za sprawą reaktywacji Gdyńskiego Funduszu Filmowego nasze miasto podobnie stanie się nie tylko miejscem święta polskiego kina, ale również miejscem, gdzie polski film powstaje. Zabezpieczyliśmy w budżecie na 2026 rok kwotę 500 tysięcy złotych na koprodukcję filmów krótkometrażowych, zarówno animowanych, jak i fabularnych i mam nadzieję, że dzięki temu Gdynia będzie mogła przyczynić się do tego, żeby filmy powstawały.
2: Operatorem funduszu jest Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia. Producenci zobowiązani są do wydatkowania 100% wkładu koprodukcyjnego na terenie miasta Gdyni w terminie do 15 grudnia. Młodzi artyści i uznane gwiazdy muzyki folkowej i muzyki źródeł. Jutro rozpocznie się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jak zaznacza Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej, na konkursowej scenie wystąpi 11 wykonawców.
6: Bardzo różne stylistyki, bardzo też różne składy, bo nawet soliści, ale też i duże zespoły. Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów. Nowa tradycja, jeśli chodzi o konkurs, robi się coraz odważniejsza. Zresztą chyba jak cały festiwal, bo ta rozpiętość stylistyczna w tym roku jest chyba jeszcze większa niż zwykle.
2: Nową tradycję zainaugurują koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Wystąpi zespół Chraj Bery oraz Justyna Jary i Elegancka Kapela. W kolejnych dniach

0: Już w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego pojawią się takie polskie i zagraniczne gwiazdy jak Jala Miku, kwartet Oberkas Travel i Tercet Imperial. Przesłuchania 11 zespołów i solistów w ramach konkursu muzyki folkowej rozpoczną się w piątek, a laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu w niedzielę. Transmisje na antenach Polskiego Radia, Facebooku Nowa Tradycja, portalu polskieradio.pl oraz na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Trwa 81. Praska Wiosna. Rokrocznie Pragę odwiedza artysta ogłoszony rezydentem festiwalu. O szczegółach Karol Furtak.
1: Rozpoczyna się dziś udział Barbry Hannigan jako artystki rezydentki 81. festiwalu Praska Wiosna. Momentem kulminacyjnym jej pobytu w stolicy Czech będzie koncert 2 czerwca, koncert z Czeską Filharmonią, w programie którego znalazła się muzyka Schönberga, Ivesa, ale także Józefa Haydna. Po drodze Barbara Hannigan poprowadzi także kursy mistrzowskie dla muzyków przeróżnych specjalności. Wykona m.in. 2 kwartet smyczkowy Arnolda Schönberga z Belcza Quartet. No a ten dzisiejszy program to muzyka Skriabina i 2 cykle pieśni Oliviera Messiana, Chant de Terre et de Ciel, oraz cykl pieśni napisany dla Hannigan przez Johna Zorna, zatytułowany Boginki. Jak deklaruje Barbara Hannigan, utwór, który był dla niej prawdziwym wyzwaniem. Jednak dopowiada, ten program to wszystko, co najlepsze, czym Barbara Hannigan może podzielić się z publicznością. Przy fortepianie partnerował będzie jej Bertrand Chamaillot.
0: Ponadto w Pradze Barbara Hannigan po raz pierwszy w Czechach wykona swoją adaptację opery Głos ludzki Franciszka Pulenka. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji jak zawsze na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama. Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
3: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
6: Połączenie międzynarodowe.

0: przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Dziś podróżujemy do Etiopii i do Afganistanu. Emirat to my. Jak talibowie odbijali Afganistan? Taki tytuł nosi reportaż Jagody Grądeckiej, dziennikarki i reporterki, która jest bohaterką tego wydania Połączenia Międzynarodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani książka dziś ma swoją premierę. To jest trudna lektura, bo uświadamiająca, do jakich ludzkich dramatów doprowadza z jednej strony zaślepienie fundamentalistów, a z drugiej strony ingerencja obcych mocarstw. No bo przecież Afganistan był jedną z aren zimnej wojny, był także przedmiotem, można powiedzieć, eksperymentu państwowo-twórczego Stanów Zjednoczonych przez 20 lat. Co panią zaprowadziło do Afganistanu, bo pani z wykształcenia jest iranistką?
1: Tak, więc trochę to było właśnie kwestia tego wykształcenia kierunkowego.

0: Jednocześnie gdzieś pod koniec studiów zaczęłam pracować właśnie jako dziennikarka i trochę tak też drogą eliminacji właśnie chciałam na pewno pracować w kraju, w którym znam język. No, po persku nie mówi się z drugiej strony w zbyt wielu państwach świata. Iran odpadał, bo tam nie da się po prostu funkcjonować jako dziennikarz freelancer. Tadżykistan, no mówmy się, nie jest taką najbardziej atrakcyjną. Nie twierdzę, że nie jest to ciekawy kraj, bo jest, ale atrakcyjną dla dziennikarza, który jeszcze chciałby coś sprzedać i się z tego utrzymać destynacją. I został Afganistan, a to było 19 lat po rozpoczęciu właśnie tej amerykańskiej wojny, która u nas w Polsce już bardzo mocno zeszła z nagłówków, rzadko w zasadzie się coś o Afganistanie czytało, mimo tego, że cały czas stacjonowały tam nasze wojska. Później trochę gruchnęło, kiedy Joe Biden podpisał właśnie umowę w Dosze w lutym 2020 roku z talibami o tym, że Amerykanie właśnie Afganistan wreszcie opuszczą, więc pomyślałam, że to właśnie było bardzo ciekawe, żeby przyjrzeć się temu konfliktowi z bliska i temu właśnie, jak będzie wyglądał Afganistan po tych dwóch dekadach amerykańskiej obecności.
1: No właśnie, pani do Afganistanu trafiła w bardzo ciekawym czasie, w 2020 roku, i ta pani książka opisuje 2,5 roku pobytu w Afganistanie, czyli taki najbardziej gorący okres tuż przed i tuż po opuszczeniu przez Amerykanów Afganistanu. Czy miała pani takie poczucie, że ten kraj, który pani zastała przyjeżdżając tam, i ten, który pani opuściła te prawie 3 lata później, to były zupełnie dwie różne rzeczywistości?
0: I tak, i nie. Dużo się na pewno zmieniło z takiej mojej osobistej perspektywy, po prostu jako osoby z Zachodu mieszkającej w Kabulu. Zwyczajnie ze względu na to, że w tym czasie kraj opuściła większość moich prywatnych znajomych, którzy siłą rzeczy byli albo też ekspatami, albo Afgańczykami należącymi takiej, powiedzmy, klasy średniowyższej, czyli pracującymi gdzieś dla rządu, pracującymi w mediach i tak dalej, więc właśnie z takiej mojej właśnie perspektywy osobistej zmieniło się bardzo wiele i oczywiście też zmieniło się wiele na różnych innych poziomach. Przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o kwestię ograniczania dość konsekwentnego niestety przez te wszystkie lata praw kobiet. Chociaż często też nie do aż takiego stopnia, w jaki często się to przedstawia właśnie w zachodnich mediach, ale na pewno dojdziemy do tego w rozmowie. A z drugiej strony w bardzo wiele części Afganistanu, głównie chodzi mi o prowincję, ale z drugiej strony prowincja to jest, Afganistan jest bardzo mało zurbanizowanym państwem. Tam około 75% mieszkańców żyje na wsiach, a nie w miastach. I jeśli chodzi o prowincję, to tam rzeczy uległy zmianie, powiedziałabym raczej, że pod wieloma, oczywiście nie wszystkimi, ale pod wieloma względami in plus. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, to zawsze powtarzali właśnie mieszkańcy prowincji. Z jednej strony ich problemem oczywiście było to ogromne załamanie gospodarcze, pęknięcie po prostu tej bańki gospodarki wojennej napędzanej przez te 20 lat. Zakręcenie kurka też z pieniędzmi, z pomocy rozwojowej, które tam płynęły i poza samą pomocą oczywiście tworzyły bardzo wiele miejsc pracy, bo wszystkie te organizacje przecież zatrudniały także Afgańczyków. Ale właśnie ta kwestia bezpieczeństwa bardzo często w tych rozmowach powracała, kiedy sobie uświadomimy właśnie, że ci Afgańczycy żyli po prostu w wojnie przez ostatnie 4 dekady. A jest to też dość młody kraj, więc większość tych ludzi nie zna w ogóle żadnej innej rzeczywistości albo ewentualnie gdzieś bardzo mgliście ją pamiętała tylko z dzieciństwa. Więc dla nich to była naprawdę absolutnie przełomowa zmiana. To jak mówił właśnie jeden z bohaterów mieszkający w prowincji Wardak, czyli bardzo blisko od Kabulu. Może nam sobie dojechać w pół godzinki, no do jego wioski powiedzmy w godzinę, że w czasach Republiki właśnie nie był w stanie nawet pojechać do Kabulu i że gdyby wybrał się tam, on użył akurat takiego porównania, że gdyby się wybrał tam z czajnikiem od herbaty, to na pewno by z nim już nie wrócił do domu, bo ktoś by go okradł po drodze. I bardzo wiele jeszcze innych takich niebezpieczeństw czyhało. Więc tak, to była jakaś taka zmiana fundamentalna. Z drugiej strony czuć było, po pierwsze właśnie to załamanie gospodarcze, oczywiście. Chociaż i tak nie aż tak duże, jak spodziewało się wielu ekonomistów, analityków, którzy wróżyli, że gospodarka się zawali totalnie. A tam na przykład po początkowym okresie pewnej inflacji ta waluta szybko dość się ustabilizowała, wróciła do poprzedniego kursu. Później z kolei nawet przez jakiś czas mieliśmy do czynienia z deflacją, co nie bardzo też dobrze wpływało oczywiście na ceny podstawowych produktów, ale bardzo się umocniła wobec dolara. No i oczywiście było też takie poczucie, że trzeba po raz kolejny jakoś wymyślić sobie po prostu ten kraj i to swoje życie w nim. na nowo. I tutaj znowu

0: znowu, dla jednych zmieniło się nic albo niewiele, a dla drugich, tutaj głównie dla mieszkańców miast, głównie dla ludzi młodych, tak młodych, którzy nie pamiętali z kolei tej rzeczywistości przed Amerykanami. I tutaj w szczególności dla kobiet, dla nich oczywiście bardzo wiele rzeczy stanęło zupełnie na głowie.
1: Ja użyłam na początku takiego określenia eksperyment, bo chyba można tak nazwać to, co działo się przez ostatnie dwie dekady w Afganistanie. Amerykanie z jednej strony rozpętali wojnę właściwie tak naprawdę nie z Afganistanem, tylko z Al-Kaidą, na której czele stał Osama Bin Laden, czyli Saudyjczyk, o czym pani też pisze, a właśnie tą największą cenę zapłacili zwykli Afgańczycy. Te dwie dekady Amerykanów w Afganistanie to była próba budowania elit, próba budowania wojska, próba budowania demokracji. Czy można powiedzieć, że to były wysiłki, także finansowe, ogromne, które nie przyniosły absolutnie żadnych skutków?
0: Na pewno były pewne bardzo wymierne, mierzalne skutki tej zachodniej obecności w Afganistanie. I bardzo chwalebne, jak na przykład zdecydowane zmniejszenie się śmiertelności wśród niemowląt albo matek przy porodach, które one cały czas niestety górują w światowych rankingach. Niemniej jednak różnica pomiędzy tym, co zastaliśmy jako Zachód, kiedy właśnie wkroczyliśmy do Afganistanu, a tym, co zostawiliśmy, ta różnica była znaczna. Kolejną różnicą było to, że oczywiście po tych latach rządów talibów, kiedy dziewczynki się nie kształciły, przynajmniej oficjalnie, bo oficjalnie, kiedy właśnie rząd talibów, ten poprzedni, został obalony, to mniej niż 1% afgańskich dziewcząt był zapisany do szkół. Wiemy, że wyglądało to nieco inaczej, że zdarzały się sytuacje, szczególnie na wsiach, bo tam talibowie zawsze nieco mocniej przymykali oko na to, co się dzieje, o wiele bardziej pilnowali tego w miastach, że te dziewczynki były potajemnie wysyłane do szkół z chłopcami. Czasami to były nawet córki jakichś miejscowych talibskich oficjeli. Natomiast oczywiście znowu to były wyjątki i to były sytuacje przede wszystkim nieformalne, więc ta dziewczynka i tak nie mogła formalnie odebrać wykształcenia na przykład i prowadzić jakiejkolwiek kariery zawodowej, bo też nie mogłaby nigdzie pracować poza sektorem opieki zdrowotnej. Więc dla wielu kobiet oczywiście była to gigantyczna zmiana, to, że nagle pojawiło się prawodawstwo, które dawało w ogóle jej takie możliwości. Oczywiście prawo to jest jedno i tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy ta litera prawa bardzo mocno wyprzedzała z kolei prawo obyczajowe, bo to też nie było tak, że tylko ze względu na to, że te możliwości się dla kobiet na papierze otworzyły, to że było im się łatwo przedrzeć przez opór. Bardzo często na pierwszej linii frontu byli ci najbliżsi rodzina, którzy wcale nie chcieli słyszeć o tym, żeby ich córka czy siostra czy żona robiła taką czy inną karierę. Później oczywiście jakaś lokalna społeczność, bo cóż z tego na przykład, że mieliśmy w Afganistanie taki program wzorowany na Idolu, czyli takie show właśnie śpiewające i były tam afgańskie piosenkarki, które występowały, czasami nawet zdaje się bez chust i była dość słynna afgańska piosenkarka w tym jury, skoro wiele tych kobiet musiało opuścić Afganistan po występach w tym programie, ze względu na to, że otrzymywały tyle gróźb od swoich rodaków, którym koncepcja tego, że te kobiety wychodzą właśnie ubrane jak na afgańskie warunki dość wyzywająco, że tańczą, śpiewają właśnie na scenie przed obcymi mężczyznami, była absolutnie nie do przyjęcia. Oczywiście części mieszkańców, szczególnie młodych, ten program się podobał. Natomiast właśnie dla części było to coś, co odczytywali jako niemalże potwarz dla jakiejś afgańskiej kultury i tradycji. Nie zmienia to jednak oczywiście faktu, że były kobiety, które bardzo mocno skorzystały na tych możliwościach, które się pojawiły. Nie wszystkie te kariery oczywiście były dobre w tym sensie, że Afganistan, o czym dużo piszę w książce, bo to był ogromny też złodziej właśnie tego państwa i tego całego projektu, że Afganistan trawiła gigantyczna, koszmarna korupcja, czemu bardzo pomagały te amerykańskie pieniądze oczywiście, które były tam dosypywane praktycznie bez umiaru. I wiele kobiet właśnie, parlamentarzystek czy minister, również były w ten proceder korupcyjny zaangażowane. Często to były, o ironię, kobiety, które na Zachodzie z kolei były i dalej są niekiedy promowane właśnie jako takie postaci wyznaczające, właśnie przecierające te szlaki, wyznaczające taką drogę do afgańskich kobiet i jako dowody na to właśnie, że ten eksperyment tam się powiódł.
1: Tak, to ciekawe. Ja

0: mówię o Amerykanach, a pani podkreśla, że to Zachód, bo właściwie to rzeczywiście była koalicja wielu państw, w tym Polski. To się pojawia przez chwilę w pani książce, ale chciałabym trochę rozwinąć ten wątek tego, jak postrzegana jest Polska, czy w ogóle jest postrzegana jako odrębny podmiot dziś, gdy o tych latach zachodniej obecności w Afganistanie mówi się wprost jako o okupacji.
1: Przyznam szczerze, że ja zawsze żartowałam sobie, że bardzo dobrze jest być z Polski, nie tylko w Afganistanie, ale w różnych takich właśnie państwach. Dlatego, że Polski za wiele osób nie zna, w związku z czym po prostu nie ma z nią żadnych skojarzeń, także tych złych. Więc byłam bardzo często w wiele lepszej pozycji niż koledzy właśnie, na przykład Amerykanie, Brytyjczycy czy chociażby Niemcy. Polskę zauważam, że znają głównie mieszkańcy oczywiście prowincji Gazni, w której stacjonowały w większości polskie wojska, która była nazywana polską prowincją. I tam z rozmów z niektórymi mieszkańcami rzeczywiście nawet wynikało, że oni mieli dość dobry obraz Polaków jako tych wojsk tam stacjonujących, że oni rzeczywiście wykonywali dobrą robotę, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalną społecznością i próby odpowiedzenia właśnie na jej potrzeby. Plus oczywiście Polacy stacjonowali też część naszych wojsk w Kabulu, czy to właśnie na lotnisku, tym wojskowym Hamida Karzaja, z którego później była ewakuacja, czy w bazie w Bagram. Tylko, że tam z kolei tych obcokrajowców było już bardzo wielu, więc niewielu Afgańczyków, po prostu jakoś Polaków spośród tego wyszczególniało, bo po prostu większość z nich nie miała pojęcia o Polsce, ani gdzie znajduje się na mapie. Ale ci mieszkańcy Gazni właśnie, z którymi rozmawiałam, bardzo często rzeczywiście wyrażali się o polskich żołnierzach, co oczywiście było dla mnie jakby pewnym prywatnym powodem do jakiejś pełnej dumy, że rzeczywiście te opinie o Polakach były dość dobre. Bo mieliśmy także incydent w Nangarhel, zakończony procesem później tutaj w Polsce, w którym żołnierze zostali uniewinnieni. Ale to z kolei oczywiście dalej żyje głównie w pamięci mieszkańców właśnie tego regionu.
0: Najbardziej zapadający w pamięć rozdział z pani książki to właśnie ten, w którym opisuje pani ewakuację cywilów z Kabulu tuż po wycofaniu się Amerykanów. Pani była bezpośrednio zaangażowana w pomoc w ewakuacji tych, którzy współpracowali z polskim wojskiem. Czytając tak, myślałam, że gdy przeżyje się coś takiego, taki ogromny pośpiech, chaos, poczucie, że jest się gdzieś na granicy bardzo niebezpiecznej sytuacji i też taką niepewność, co stanie się z tymi, którzy pozostaną, to że chyba dla reportera to jest jedno z takich wydarzeń, które także to zawodowe życie naznacza na bardzo długo.
1: Tak, to było wydarzenie, które z pewnością zostało bardzo długo ze mną. Szczerze mówiąc, zawodowi perspektywy, to wiele razy żałowałam, że się zaangażowałam w to w taki sposób, a nie inny, bo po prostu mogłam ten czas po prostu przeznaczyć na pisanie i relacjonowanie, czy też filmowanie, czy chociażby robienie zdjęć, na te wszystkie aktywności, na które nie miałam czasu. Natomiast nie chcę oczywiście tutaj nad sobą użalać w żaden sposób. Była to moja decyzja i dalej uważam, że była to słuszna decyzja, bo trzeba po prostu pomóc ludziom, jak tego potrzebują. Poza tym to były ogromne wysiłki właśnie całej grupy osób. Były przede wszystkim właśnie wolontariuszki tutaj na miejscu w Polsce. Kobiety, które tworzyły te listy, które cały czas były w kontakcie z osobami, które miały właśnie być ewakuowane. Natomiast bardzo było to przykre doświadczenie. Poza tym oczywiście, że to było dla tych Afgańczyków bardzo stresujące i że jest na pewno bardzo włączające w jakiś sposób właśnie opuszczanie swojego kraju i swojego życia w takim ścisku, tłoku, pośpiechu, poczuciu zagrożenia, że dzieci płaczą, bo się boją i kobiety też zresztą płaczą, bo się boją, bo wszędzie tam wystrzeliwują race i granaty hukowe i psika się gazem do tych ludzi, żeby po prostu ich jakoś rozpędzić. Z jednej strony ich biją talibowie, z drugiej strony wydzierają się na nich po prostu ci żołnierze i celują do nich bronią, żeby oni chociaż trochę się cofnęli. I myślę, że to było właśnie jakieś takie najbardziej gorzkie podsumowanie właśnie tej naszej obecności i tego, jak bardzo fasadowe było to wszystko, co zbudowaliśmy, bo ta ewakuacja zaczęła się przecież 2 tygodnie, zanim jeszcze ostatni amerykański żołnierz Afganistan opuścił. No chociażby kiedy radzieckie wojska się wycofywały, to jeszcze ten przywieziony z Moskwy w teczce marionetkowy właśnie radziecki rząd ostał się przynajmniej do czasu, kiedy nie upadł Związek Radziecki, dopóki z Moskwy płynęły pieniądze. A te nasze wysiłki okazało się, że nie wytrzymały nawet właśnie do końca pobytu tam amerykańskiej armii, bo jeszcze wcześniej trzeba było tych ludzi po prostu wywieźć. No i

0: właśnie w takich uwłaczających zupełnie warunkach i też oczywiście dla nich wielkiej niepewności, dokładnie tak jak pani mówi, tego, co się stanie z tymi, którzy zostaną, bo przecież jakby cały ogrom ludzi został. Pytanie też było takie, że wyratujemy teraz ludzi, którzy z nami jakoś właśnie współpracowali, którzy współpracowali przede wszystkim z wojskiem, z ambasadami, z NGO-sami, byli tłumaczami, czy byli w jakiś tam inny sposób zatrudnieni. A tak naprawdę to stworzyliśmy całe takie właśnie pokolenie Afgańczyków, całą taką warstwę społeczną, szczególnie właśnie w miastach, dla których potwieraliśmy uniwersytet amerykański, chociażby w Kabulu, który teraz cały czas funkcjonuje, ale już teraz ma siedzibę w Dosze i uczy przede wszystkim online. I którym właśnie próbowaliśmy przekazać jakoś, czy wtłoczyć właśnie te zachodnie wartości. I to narzucając się czasami w taki naprawdę absurdalny sposób, bo chociażby zapisem w konstytucji nowej, która została przyjęta po tym, jak Hamida Karzaja, społeczność międzynarodowa wybrała na nowego przywódcę, że musi być kwota 25% kobiet parlamentarzystek, a to jest więcej niż w polskim parlamencie i wielu innych zachodnich państw. Więc pomysł, że w takim kraju można coś takiego po prostu przeprowadzić w taki sposób i twierdzić, że to jest bardzo zgodne z miejscową kulturą i tradycją i na pewno się przyjmie po prostu ten przeszczep, było od początku jakieś zupełnie skazane na porażkę. A z kolei te osoby, które po prostu nam w jakiś sposób właśnie uwierzyły i właśnie nie znały nawet zupełnie innego życia, bo rozmawiałam, jak chodziłam jeszcze na siłownię, rozmawiałam wiele z takimi dziewczętami, które też chodziły na nią, które były nastolatkami, miały po 16-17 lat i były to naprawdę było imponujące. One miały niesamowitą samoświadomość, niesamowitą odwagę. Bardzo chętnie przychodziły ze mną porozmawiać, bo chciały poćwiczyć swój angielski. Opowiadały mi o swoich planach i marzeniach na przyszłość, że chciałyby wyjechać na studia, ale wrócić do Afganistanu właśnie, żeby dalej ten kraj budować, żeby brać w tym udział. No i ich życie wyglądało mniej więcej tak, jak życie właśnie też polskich nastolatek. Że one po szkole chodziły sobie właśnie z koleżankami na siłownię, chodziły sobie do kawiarni i one też miały świadomość tych procesów, które zachodzą. Bo już od kilku miesięcy, od kiedy właśnie Amerykanie zaczęli powoli wycofywać wojska, przede wszystkim podali tę datę, kiedy to wycofywanie się zakończy, mówiło o tym lęku, że boją się tego, co nastąpi, że boją się oczywiście tego, że talibowie mogą wrócić do władzy. One pierwsze ich rządy znały tylko z opowieści swoich matek, czy ciotek, czy babć, ale wiedziały, jak one wyglądały dla kobiet. I one wiedziały, że gdyby tak się stało, no to właśnie całe to życie, a one się urodziły właśnie już po rozpoczęciu tej interwencji, że całe to życie, jakie znają, po prostu w takim kształcie dla nich się skończy, albo przynajmniej jakoś niesamowicie skurczy. I to było dokładnie to, co się stało. Więc właśnie z jednej strony wywieźliśmy część, przynajmniej właśnie dużą jakąś osób, Amerykanie ponad 100 tysięcy Afgańczyków, którzy współpracowali w bezpośredni sposób z naszym właśnie czy wojskiem, czy dyplomacją, czy różnymi organizacjami. Ale pytanie właśnie, co z całym tym pokoleniem, któremu daliśmy pewną wizję, pewną nadzieję, nadaliśmy właśnie pewien bieg i tor ich życiu. A później okazało się, że my wyjeżdżamy, a oni zostają i że wszystko to właśnie, co budowali przez te ostatnie na przykład kilkanaście, czy nawet 20 lat ich życia, po prostu kończy się tu, dzisiaj, praktycznie z dnia na dzień, bo te zmiany później, w szczególności jeśli chodzi o kobiety, postępowały przecież niesamowicie szybko. I bardzo tam dużo było oczywiście poczucia rozgoryczenia i takich zawiedzonych nadziei. I pamiętam wręcz właśnie, jak powiedział mi kolega, który właśnie dzięki temu, że mówił po angielsku, został zatrudniony gdzieś jako tłumacz, potem rozpoczął karierę w mediach, potem w dyplomacji, zaczął pracować wreszcie jako właśnie ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w różnych krajach i powiedział mi raz, że czasami myśli sobie, że wolałby, że to po prostu w ogóle nigdy się nie wydarzyło, żeby on nigdy nie miał tych możliwości, żeby nigdy nie dostał tej szansy, żeby żył, przeżył sobie właśnie takie zwyczajne życie, jakie by go czekało, gdyby właśnie tego wszystkiego nie było, no bo a teraz to wszystko po prostu teraz zostało mu zabrane, teraz to wszystko się skończyło, cała ta kariera, którą budował właśnie z muzeum przez ostatnie 20 lat, po prostu nie ma po tym śladu i że to jest takie najbardziej bolesne zderzenie z rzeczywistością.
1: Takim doskonałym obrazem czy symbolem tego, o czym pani mówi, jest ta opuszczona w pośpiechu baza Bagram, olbrzymi obiekt, który właściwie mogła pani zwiedzać od środka, nie niepokojona przez nikogo, a tam pozostały i ogromne zapasy amerykańskie.

0: rosyjskiej armii, ale także broń.
1: To wszystko zostało w jakimś kompletnym chaosie. Wspomniała pani o kobietach, to oczywiście jest najbardziej poszkodowana grupa społeczna w Afganistanie, odkąd talibowie przejęli władzę. Początkowo jeszcze obiecywali, że nie odetną kobietom możliwości edukacji. Dziś wiemy, że kobiety takiej możliwości nie mają, co zresztą w pewnym sensie jest strzałem w stopę, bo pani też o tym mówi, że kobiety nie mogą leczyć się u lekarzy mężczyzn, a zatem jest potrzebna pewna grupa wykształconych kobiet, chociażby w opiece medycznej. Czy istnieje pani zdaniem szansa na zmianę sytuacji kobiet i powrót do przynajmniej ograniczonych, ale jednak możliwości edukacji?
2: Najuczciwiej byłoby pewnie powiedzieć, że nie wiem. Myślę, że trochę takie szanse my znowu pogrzebaliśmy tak na samym początku tych naszych kontaktów z talibami, które próbowaliśmy sobie na nowo poukładać. To, co robiliśmy w latach 90., czyli taka praktycznie całkowita izolacja, spora wrogość, budowanie też bardzo mocno właśnie poczucia nie tylko w talibach, ale w ogóle w Afgańczykach, że oni są karani za coś, na co w zasadzie nawet nie mieli za bardzo wpływu, obcinanie różnego rodzaju pomocy. Robiliśmy już to i widzieliśmy, że to zawiodło. To wtedy nie doprowadziło, a robiliśmy to dość konsekwentnie przez 6 lat do absolutnie żadnej zmiany, do najmniejszego ustępstwa ze strony talibów. Wręcz przeciwnie. Więc może tym razem należało spróbować jakiegoś odrobinę innego podejścia. Tak jak robią to nieco bardziej pragmatycznie kraje chociażby Azji Środkowej, które z tym Afganistanem graniczą. Czy im się to podoba, czy nie, to wiedzą, że talibowie po prostu rządzą tym krajem. I to rządzą, no to jest bodajże władza, która właśnie znowu od tych 40 lat wojen ma największy stopień kontroli nad afgańskim terytorium. Póki co nie wygląda na to, żeby gdziekolwiek się wybierali, więc że jakoś te relacje jednak trzeba sobie poukładać. I tutaj talibowie, dochodząc do władzy, te wszystkie właśnie te prawa były wprowadzane tak systematycznie i dość szybko, ale z drugiej strony nie w ciągu jednej nocy, od kiedy tylko wrócili. Z drugiej strony właśnie wprowadzili też kilka rzeczy, za które można było ich pochwalić i powiedzieć, że to akurat wyszło lepiej niż gorzej, jak chociażby kwestia powszechnej amnestii dla żołnierzy Republiki, bo był to pierwszy raz w historii, kiedy grupa zbrojna doszła do władzy w wyniku wygrania wojny i ogłosiła coś takiego w stosunku do wojsk przeciwnika. Było to niewątpliwie coś, co można było docenić i być może wtedy, bo wiemy też, że tak upraszczając bardzo, ale talibowie też nie są monolitem oczywiście, jak żaden ruch. Bardzo ważne jest dla nich i oni też mają często poczucie, że to jest na przykład coś, co pozwoliło im wygrać tę wojnę, przetrwać i wygrać. Bardzo ważne jest dla nich posłuszeństwo absolutne wobec emira i to, że właśnie mówią zawsze jednym głosem i że nawet jeśli nie do końca im się podobają jakieś edykty, które emir wydaje, czy jakaś polityka, którą prowadzi, to że oni po prostu nie będą tego kwestionować, a przynajmniej właśnie nie publicznie. Natomiast wiemy, że są wśród talibów, że jest taka frakcja właśnie skupiona głównie wokół emira, która jest bardziej izolacjonistyczna i ma bardziej konfrontacyjny stosunek do tego świata zewnętrznego. I że tam jest, panuje bardziej myślenie na zasadzie, że po nas choćby potop. I prawdopodobnie, bo też niestety, ale ten proces decyzyjny, niewiele wiemy o nim z danych zewnętrznych obserwatorów, on jest bardzo nieprzejrzysty, ale prawdopodobnie emir rzeczywiście ma takie bardzo konserwatywne, wynikające nawet niekoniecznie z religii per se, ale z lokalnej pasztuńskiej kultury, poglądy na temat roli kobiet. I jest prawdopodobne, że on rzeczywiście głęboko wierzy w to, że kobiety nie powinny chodzić do szkoły, koniec, kropka. Ale mamy też grupę talibów. Tutaj najczęściej się wymienia w tym kontekście przedstawicieli tak zwanej siatki Hakani, czyli Sirajuddina Hakaniego na przykład, który został szefem MSW, którzy mają właśnie jednak tą świadomość, że jeśli Afganistan ma jakoś funkcjonować na arenie międzynarodowej, że jeśli nie ma być pariasem, tak jak to było w latach 90. podczas ich poprzednich rządów, to że trzeba jakoś do tej społeczności międzynarodowej się podpiąć i że trzeba stać się jej częścią. I tutaj chociażby talibowie się różnią od, nie wiem, Państwa Islamskiego czy Al-Kaidy, że oni koncepcji w ogóle tej społeczności międzynarodowej i tego porządku nie odrzucają w całości. I wiemy, że tam dochodziło, głównie właśnie jeśli chodzi o tę edukację dla dziewcząt, do różnorakich sporów. Póki co, jak widzimy oczywiście, bo cały czas ten zakaz trwa, silniejsza zdecydowanie jest ta frakcja skupiona dookoła emira,

ten zakaz popiera. Zastanawiam się, co będzie na przykład, kiedy właśnie umrze obecny emir i przyjdzie czas wyboru nowego. I czy wtedy może właśnie tej frakcji nieco bardziej pragmatycznej uda się mocniej dojść do głosu, bo ten zakaz nie cieszy się szczególną popularnością nawet wśród takich szeregowych talibów. I wielu z nich mi mówiło właśnie, że oczywiście muszą uszanować i szanują absolutnie to, jak decyduje emir, że to jest ich przywódca i że oni się absolutnie nie zamierzają sprzeciwiać, ale że tak prywatnie jest im smutno, bo że też mają siostry, też mają jakieś tam córki, że też chcieliby, żeby one poszły do szkoły. To jest często nawet podyktowane właśnie znowu jakimś takim pragmatyzmem, że jak one pójdą gdzieś tam do szkoły, do pracy, to że też na przykład będą w stanie wesprzeć rodzinę i rodziców na stare lata, jeśli same będą coś zarabiać. Albo jeśli nie, to jedyne co będą mogli, jedyne jak będą mogli skorzystać w cudzysłowie na nich, no to po prostu sprzedać je do domu męża i to będzie jakiś jednorazowy zastrzyk gotówki i to wszystko. Jeden z bohaterów mówił mi nawet o tym, jak wyewoluowały jego poglądy na ten temat na przestrzeni lat. Jak dawniej uważał, że jego siostry nie powinny chodzić do szkoły. Natomiast jak sam stwierdził, później jakoś dorósł, miał też pewnie jakąś ekspozycję większą po prostu na inne idee i zrozumiał, że kobiety właśnie również powinny się uczyć, bo że potrzebują też nauczycielek, lekarek czy kogokolwiek. I nie uważa już właśnie, żeby ta edukacja powinna być kobietom zabroniona. I mówił o tym właśnie, że ma nadzieję, że emir zdanie w tej kwestii zmieni i że ten zakaz zostanie zniesiony. Ale po prostu nie wydaje mi się z talibskiej perspektywy jakoś tak szczególnie zachęcające to, że czegokolwiek w zasadzie nie zrobią, to i tak zostają przez tą społeczność międzynarodową głównie zachodnią, bo są dzisiaj też kraje, które wyciągają do niechętnie rękę, jak na przykład właśnie Rosja, Chiny, czy też właśnie różne państwa Azji Centralnej, czy Indie w ostatnim czasie też nawiązały mocniejsze stosunki dyplomatyczne. I czasami nawet to padało tak dość wprost z różnych talibskich oficjeli, że czegokolwiek my nie zrobimy, to i tak zostaniemy bardzo skrytykowani. I oczywiście ja też nie mówię, że tutaj należy im współczuć, jakoś nad nimi użalać, bo dzisiaj bardzo wiele tych decyzji naprawdę jest absolutnie godnych potępienia. Ale też brak tutaj jakiejś takiej motywacji właśnie w ogóle do pokazania, że w ogóle byłaby taka droga, że jeśli rzeczywiście zdecydują się pójść na jakieś ustępstwa, to że Zachód też zdecyduje się na jakieś ustępstwa wobec nich. A takim sztandarowym już tego przykładem było, kiedy ogłosili zakaz uprawy maku. To był cały edykt i tam chodziło o zakaz właśnie uprawy maku i w ogóle produkcji jakichkolwiek narkotyków i sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście takim flagowym elementem tego stał się ten mak ze względu na to, że to jest źródło utrzymania jedyne bardzo wielu Afgańczyków. I ten biznes jeszcze niesamowicie się rozrósł właśnie za czasów zachodniej interwencji. Bo Mullah Omar, czyli założyciel i pierwszy przywódca talibów, on również ten zakaz właśnie upraw maku nałożył z czasów pierwszych swoich rządów. Udało się go wtedy rzeczywiście z dużym sukcesem zaimplementować. Wręcz ONZ-owska agencja, która zajmuje się narkotykami, pisała, że jest to no niesamowite osiągnięcie właśnie, żeby wprowadzić taki zakaz tak niemalże z dnia na dzień i tak skutecznie. I teraz talibowie zrobili to ponownie. A było to coś, z czym no, my jako Zachód też wydaliśmy właśnie bardzo wiele pieniędzy. Amerykanie szczególnie ładowali miliony dolarów w to, żeby tę uprawę eradykować. Przez jakiś czas George Bush miał taką koncepcję, że to mak właśnie, te pieniądze właśnie z uprawy sprzedaży maku wspierają talibów, więc jak się pozbędą maku, no to pozbędzie się problemu. To oczywiście było bardzo uproszczone myślenie. I ten projekt nie tylko absolutnie się nie udał, ale też wręcz zraził i skłonił do buntu przeciwko nie tylko zachodnim wojskom, ale też przeciwko rządowi wspieranemu przez nie w dużych częściach południowego Afganistanu. Ale teraz właśnie, kiedy wprowadzili to talibowie, i oczywistym jest, że oni liczyli na jakąś formę uznania, że zobaczcie, wy chcieliście to zrobić przez właśnie te kilkanaście lat, bo mówiliście, że również te narkotyki oczywiście trafiają do Europy i tak dalej, i tak dalej. No i my tutaj taki zakaz wprowadzamy i rzeczywiście skutecznie go implementujemy, bo wszelkie niezależne badania pokazują, że faktycznie te uprawy się skurczyły o 90 kilka procent. Kiedy znowu za naszej obecności ten biznes po prostu się rozrósł i kwitł, oczywiście, bo też bardzo wielu członków rządu było z nim powiązanym. I przyglądałam sobie nagłówki zachodnich mediów właśnie, które to opisywały i te wszystkie jakieś największe magazyny typu Times i tak dalej, które pisały takie alarmistyczne wręcz tytuły, że to tragedia. I teraz europejscy heroiniści mają zapasy tych opiatów na jeszcze tylko 6 tygodni, a później będą zażywać fentanyl.

0: który jest jeszcze o wiele gorszy. Nagle też wszyscy bardzo się przyjęli losem właśnie tych afgańskich rolników i zaczęli pisać, jakie to jest nieludzkie i potworne, że talibowie zakazują upraw tego maku, no bo teraz ci wszyscy rolnicy, którzy byli bombardowani zresztą przez ostatnie właśnie 20 lat, poumierają z głodu. Więc, że jest to po prostu kolejne antyludzkie posunięcie talibów. I znowu, nie chcę się tu bawić w adwokata diabła i w żaden sposób usprawiedliwiać właśnie tych polityk wymierzonych przede wszystkim w kobiety, które są absolutnie karygodne. I myślę, że nie ma za bardzo co do tego dyskusji, więc nie trzeba się nad tym rozwijać. Ale no, widzi tej pani pewien kompletny absurd.
1: Hipokryzję więc, przede wszystkim.
0: I przede wszystkim gigantyczną oczywiście hipokryzję.
1: Wiele przykładów hipokryzji można znaleźć w pani książce Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan, a jej autorka, dziennikarka Jagoda Grądecka, gościła dziś w połączeniu międzynarodowym. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A jeśli chcieliby państwo tę książkę przeczytać, proszę do mnie napisać monika.zając@polskieradio.pl.
2: Połączenie międzynarodowe.
1: W dzisiejszej audycji zabieram państwa także do kina. To kraj, w którym rok ma 13 miesięcy, a godziny liczone są zupełnie inaczej niż w Europie. Etiopia, obserwowana oczami austriackiej reżyserki, ma w sobie coś z reportażu Ryszarda Kapuścińskiego, ale odsłania przed widzami także współczesne oblicze. Zapraszam państwa na spotkanie z Ruth Beckerman, twórczynią filmu Pomiędzy woskiem i złotem. Dokument miał premierę podczas festiwalu w Berlinie. Był także prezentowany w konkursie głównym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Chciałabym zapytać o hotel, w którym rozgrywa się większość scen tego filmu. Co symbolizuje dla pani i dla tej historii?
3: Well, it's a hotel that was built by Haile Selassie, the late emperor of Ethiopia.
1: To hotel zbudowany przez Haile Selassie, ostatniego cesarza Etiopii. On zlecił jego budowę w latach 60. Był na tyle sprytny, że zawarł wówczas umowę z samym właścicielem sieci. Hotel należy więc do państwa etiopskiego. Jest jedynie zarządzany przez słynną markę. Był to pierwszy wielki hotel w Addis Abebie, stolicy kraju. Do dziś pozostaje miejscem ikonicznym, choć nie jest już najbardziej luksusowym tego typu obiektem, bo pojawiły się także inne. To jednak ważne miejsce spotkań lokalnej klasy średniej. Ludzie przychodzą tam na spotkania, wesela, żeby popracować, napić się kawy albo popołudniowej herbaty. Hotel ma też wspaniały basen z gorącym źródłem i duży klub pływacki, liczący około 800 członków. W weekendy można zobaczyć tam całe rodziny z dziećmi. To miejsce posiadające lokalny koloryt, a jednocześnie takie, w którym ja sama, jako biała Europejka, czułam się swobodnie. Nie chciałam jechać do slumsów Addis Abeby i powielać obrazów Etiopii, które nieustannie widzimy w telewizji. Chciałam znaleźć inny obraz tego kraju. Ale o Etiopii opowiada pani również głosami cudzoziemców, ludzi, których, jak rozumiem, spotkała pani tam celowo albo przypadkiem.
3: Yeah, I met people in the hotel, but mainly Ethiopians, of course.
1: Tak, poznawałam ludzi w hotelu, ale przede wszystkim Etiopczyków, którzy regularnie tam bywają. Z częścią umawiałam się później na rozmowę. Dyrektor hotelu podczas mojej pierwszej wizyty przedstawił mi księżniczkę, siostrzenicę cesarza. Na co dzień mieszka w Londynie, ale akurat przebywała wtedy w Addis Abebie. Spotkałam się z nią, a później ponownie już podczas zdjęć. To ona opowiedziała mi, że wciąż żyje jeden ze służących cesarza i przyprowadziła go do hotelu. To były niezwykłe spotkania. W hotelu odbywało się też wiele wydarzeń. Pokaz mody, wesele, wielka konferencja międzyreligijna. Dlatego zdecydowałam, że hotel stanie się centrum filmu, jego główną przestrzenią.

i niemal osobnym bohaterem, prawda? Jedną z postaci tego filmu. Dokładnie. Punktem wyjścia była dla mnie książka Ryszarda Kapuścińskiego. Cesarz poświęcony jest dworowi Haile Selassie. Pomyślałam więc, że wielki, luksusowy hotel przypomina właśnie taki dwór, zamek czy pałac. Chciałabym też zapytać o pani pierwsze spotkanie z cesarzem Ryszarda Kapuścińskiego. Mówi pani w filmie o tym, że już jako dziecko postrzegała Haile Selassie jako postać smutną, niemal baśniową, gdy pojawiał się na ekranie telewizora. Kiedy jednak poznała pani książkę Kapuścińskiego i jak zmieniało się pani podejście do niej, również podczas pracy nad filmem? Myślę, że wszyscy w Europie czytali Kapuścińskiego w latach 80., kiedy jego książki zaczęły ukazywać się w różnych językach. Ja również byłam jego wielką fanką. Kiedy czytałam Cesarza w niemieckim przekładzie Martina Polaka, który był znakomitym tłumaczem, nie myślałam o samej Etiopii. Odbierałam tę książkę raczej jako przypowieść o władzy. W tamtym czasie, czytając Cesarza, myśleliśmy o Europie Wschodniej, o Polsce, ale też innych krajach za żelazną kurtyną. Myśleliśmy też o Nikaragui i dyktaturach w Ameryce Łacińskiej. Wydaje mi się, że sam Kapuściński również traktował tę opowieść jako parabolę. Podejrzewam, że chciał w ten sposób mówić o Polsce, unikając cenzury. Kiedy jednak wróciłam do tej książki w 2019 roku, zaczęłam zastanawiać się, dlaczego została przetłumaczona na tyle języków, a nigdy na amharski, czyli język urzędowy Etiopii. I czy z perspektywy dzisiejszej wiedzy w porządku jest wykorzystywanie afrykańskiego kraju jako egzotycznej scenerii dla pewnej baśniowej opowieści? Zaczęłam mieć wątpliwości. Pomyślałam też, że jeśli sama pojadę tam kręcić film, zrobię przecież coś podobnego. Ja również jestem Europejką, która przyjeżdża do Etiopii i wykorzystuje ten kraj do własnej opowieści. Dlatego mój film stał się refleksją nad europejską perspektywą i europejskim spojrzeniem, nad tym, jak daleko można się posunąć, gdy widzi się innego i gdy inny widzi nas. Nie pojechałam tam więc naiwnie, by po prostu zekranizować książkę Kapuścińskiego. Chciałam również dowiedzieć się, jak sami Etiopczycy reagują na tę książkę. Co ciekawe, mimo że cesarz nigdy nie został przetłumaczony na amharski, niemal wszyscy Etiopczycy, z którymi pani rozmawiała, słyszeli o tej książce i mieli na jej temat własne zdanie. Jakie były najczęstsze opinie na jej temat? Dwie osoby, które pojawiają się w filmie i przeczytały książkę po angielsku, nie polubiły jej. Głównie z powodu historii o małym psie Lulu, która pojawia się na początku książki. Haile Selassie uwielbiał psy i zawsze miał przy sobie takiego małego pieska. Według książki zwierzę mogło robić wszystko, co chciało, nawet sikać na buty gości. Tę historię znał właściwie każdy, nawet ci, którzy nie czytali książki. I wszyscy mówili, to nieprawda. Uważali, że Kapuściński wiele rzeczy wymyślił, że to fikcja. Zresztą sam autor nigdy nie twierdził, że napisał reportaż w ścisłym sensie. W jednym z bardzo długich wywiadów mówił, że rzeczywiście spotykał tych ludzi i przeprowadzał z nimi rozmowy, ale później przetwarzał to na literaturę. To pewnego rodzaju hybryda prawdy i fikcji. Uważam, że to interesująca forma. Rozumiem jednak, że Etiopczykom może nie podobać się, iż ktoś przyjechał z zewnątrz i uczynił z niej literacką fikcję.
Jak dziś postrzegany jest

najnesenasje i okres jego rządów, zwłaszcza przez młodych ludzi, których pani spotykała? Czy to postać i epoka budzące ambiwalentne uczucia? Tak, zdecydowanie. Po Haile Selassie nastał w Etiopii straszny, komunistyczny, krwawy reżim. Większość osób, które spotkałam, urodziła się właśnie w tamtym czasie i bardzo źle go wspomina. To trochę jak w Austrii, gdzie część ludzi z nostalgią patrzy na czasy cesarza Franciszka Józefa. W pewnym sensie w Etiopii również istnieje dziś nostalgia za Haile Selassie. Wiele osób postrzega go raczej pozytywnie. Oczywiście nie bezkrytycznie, ale trzeba pamiętać, że na początku swoich rządów naprawdę modernizował kraj. Jest też postacią ważną dla historii Unii Afrykańskiej. Odegrał ogromną rolę w jednoczeniu przywódców różnych państw afrykańskich. Na arenie międzynarodowej był bardzo znaczącą postacią i ludzie to pamiętają. Jednocześnie minęło już wiele czasu i dziś Etiopczycy chcieliby, by ich kraj stał się prawdziwą demokracją. Nadal nie udało się jeszcze tego osiągnąć. Mówiła Ruth Beckerman. Jej film Pomiędzy woskiem i złotem, poświęcony Etiopii, można oglądać w ramach wirtualnej odsłony festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dziękuję już Państwu za dziś. Na kolejne wydanie połączenia międzynarodowego w dwójce zapraszam za 2 tygodnie, a wszystkie odcinki tej audycji odnajdą Państwo na platformie podcastowej Polskiego Radia. Monika Zając, do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Przed nami kolejne listy Witkacego do żony Jadwigi.
2: Zakopane, 21 listopada 1926, NP 5. Najdnineczk. Tydzień trwa halny wiatr, który dziś doszedł do niebywałej od wojny siły. Ledwo można chodzić. Na polach przemknął koło mnie komin blaszany z częścią muru i duży brązowy urynał. Pędzili z szaloną szybkością. Mnóstwo słupów leży. W samym parku Czerwonego Krzyża 8 drzew leży. Antołówka jak po ogniu ciężkiej artylerii. Widziałem 3 drzewa walące się u Szczeniowskich. Skończyłem dziś panią Kon, płatne po 1 grudnia 75 zł. Przez psa. No, trudno. Jutro mam robić portret Śniegockiego za 100, ale w 2 ratach. Oprócz tego jakiś kapitan chce też. Nie wiem więc na pewno, kiedy wyjadę. Myślę, że w 2 dni z nimi skończę, bo to mężczyźni. Bardzo tęsknię za tobą. Chcę wyjechać najpóźniej we czwartek. Przepisuję Benkarta i czytam Witaska, Spenglera i historię polską. Całuję bardzo. Twój Witkasiewicz. Zakopane, 23 listopada 1926. Palenie. NN. Zapaliłem. Bo muszę zostać do piątku lub soboty z powodu psa. Wobec tego postanowiłem skończyć forsownie Benkarta, a bez palenia można tylko wolno pisać. I kończę. Drugi akt. Straszne rzeczy tam się dzieją, ale to zupełna bójda. No ale skończyć trzeba. Dziś zrobiłem za 75 gotiu porucznika Śniegockiego. Jutro mam robić za 100 jakiego doktora z Czerwonego Krzyża. Ekonomia słów, Egipt. Mam się lepiej. Chociaż rano były stany bzikowe. Wiatr dmie dotąd, 8 dzień, tylko nie tak bardzo silny. Jestem przepisany. Wczoraj do 2:30 w nocy. Dziś od obiadu kolacji bez przerwy. Była Hela, bardzo ładna. I tłusta, bardzo. Całuję. Twój Witkacy. Zakopane, 26 listopada 1926. NN.

Dziś skończyłem Benkarta i przeczytałem matce, która była zachwycona. Pies nie skończył zębów, a do tego dostałem dwa obstalunki. Kapitan ze żoną po setce. 100 płatne zaraz, 100 potem. Ale po czym? Jutro przestaję palić definitywnie. Muszę więc zostać do poniedziałku. Bardzo mnie to martwi, bo chcę bardzo wyjechać, a tu zatrzymali w ostatniej chwili. Jestem bardzo ponury. Ale trzymam się. Czytam tylko Spenglera. Trzymaj się. Jakoś to będzie. Dziś idę na wieczorek do Staroniewiczów. Może przeczytam Benkarta, ale nie wiem. Jestem umęczony sam sobą. Chciałbym zerwać ze sobą stosunki na 2 tygodnie. Całuję bardzo. Twój W. Zakopane 12 lutego 1927. NN. Szalenie jestem zajęty. Zasypano mnie korektami, aż głowę tracę. Wiesz, jaki jestem w tych rzeczach nieprzytomny. Zima śliczna. Jeśli chcesz przyjedź zaraz na narty. Miesiąc ten świetnie ci zrobi na zdrowie, a potem się wszystko ułoży. Bardzo cię proszę. Bo nie mogę myśleć, że tam siedzisz sama. Idę teraz do Staroniewiczów. A może na bal plastyków. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane 15 lub 16 lutego 1927. Ponieważ nie piszesz i nie telegrafujesz, więc nie wiem, czy przyjedziesz. Jeśli nie, będzie to dla mnie okropne. Jestem w stanie ostatecznej rozpaczy. Nie mogę znieść Zakopanego z tym poczuciem, że ty tam siedzisz w tej ohydnej Warszawie. A rysowanie portretów w Warszawie wydaje mi się rajem w porównaniu ze stanem obecnym. Błagam cię. Przyjedź. Twój bardzo nieszczęśliwy W. Idę dziś na pociąg, bo jeśli telegram otrzymałaś wczoraj rano, to powinnaś była wyjechać wczoraj wieczorem. Zakopane 17 lutego 1927. Zmienić decyzję koniecznie. Stan groźny. Kiedy przyjazd? Proszę zaraz. Witkiewicz. Zakopane 18 lutego 1927 rano. Jeśli nie możesz i nie rozumiesz, to nie mam nic do wyjaśnienia. W. Zakopane 18 lutego 1927 po południu. NN. Rano w złości wrzuciłem list bez wyjaśnień. O ile otrzymałaś mój list pisany we środę, to chyba rozumiesz, że to nie ze względu na ciebie tylko prosiłem cię o przyjazd. Mogę powtórzyć. Primo, czuję się obecnie pod psem jak nigdy bez ciebie. Nic mi żadnej przyjemności nie robi. Narty, etc. Sekundo. Jestem bliski bzika jak nigdy. Tercio. Nie trzeba patrzeć na wieczność, tylko na miesiące, bo życie jest zbyt krótkie i oczekują nas rzeczy bardzo złe niedługo. Kwarto. Nie będę się rozwodził nad moim stanem, bo widać, nic cię to nie obchodzi. Quinto, za tydzień przekręcę się pewno zupełnie albo sfiksuję z powodu sprzecznych stanów psychicznych. Sexto, jeśli nie możesz przyjechać, to trudno. Septimo, spodziewałem się ciebie dziś. Myślałem, że pójdziemy razem na szopkę, zawody narciarskie. Bilans. Depesza jedna. Złoty 40. Depesza terminowa. 6,35. 3 listy. 60 groszy. Jedna kartka. 10 groszy. Razem 8 złotych 45 groszy. Dosyć. Z przeniesienia. Więcej dowodów przywiązania egoistycznego dać nie można. Kończę więc. Zresztą rozumiem cię zupełnie. Nie mam żadnej już pretensji. Zakopane 19 lutego 1927. Jak nie, to nie. W. Zakopane 19 lutego 1927. NN. Oczywiście, że powody są przekonywające. Mam jednak przeczucie, że wszystko diabli niedługo wezmą. Wobec tego ten czas nie projektuje się u mnie na wieczność.

Mogę ci gwarantować, że będę niewymuszenie dobry. Poza tym nie mogę odpowiadać za każdą minę. Jako, że jestem człowiek, widać jak na dłoni. Nienormalny. Jestem zmęczony do upadłego tym czekaniem na ciebie i tymi wszystkimi szarpaninami. Posyłam ci na dowód list,

0: Przy tym rysuję pana Gorzechowskiego. Dziś skończyłem. Jego narzeczoną w typie A. 150 wziąłem już. Jak zdecydujesz się definitywnie nie przyjechać, wyszlę zaraz. Doprowadziłaś mnie do stanu takiego zmęczenia, że mimo iż chciałbym, nie wiem jak, abyś tu była, to nie mogę ci tego już doradzać, bo zbyt wielką na mnie wkładasz odpowiedzialność. Zaraz po otrzymaniu tego listu zatelegrafuj, co ci się podoba. Ale jeśli masz przyjechać, to w ciągu 4 dni, no powiedzmy do 5. To znaczy najpóźniej na moje urodziny 24 lutego, bo jak zacznę 44 rok życia, to nie ręczę, jaki będę, bo dalej nie odpowiadam za siebie moralnie. W ogóle to wszystko jest moralne. Do wielkich nieszczęść przyplątały się i małe. Jakieś bydle mieszkające w moim pokoju buchnęło mi fotografię z wariata i nowego wyzwolenia. 60 zł. Bądź łaskawa obstalować wszystkie odbitki u Brzozowskiego. Świętokrzyska 11. Są mi potrzebne do reprodukcji. Twój W.
1: Do listów Witkacego, które nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła, powrócimy jutro o 13:50.
2: Koncert w porze lunchu.
3: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minuta po godzinie 14:00. Za konsoletą dwójki nadal Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam serdecznie i zapraszam dziś i jutro na koncert Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Hiszpańskiej prowadzonej przez Christopha Koeniga, który odbył się w Teatro Monumental w Madrycie 13 lutego tego roku. W jego pierwszej części wystąpiła znakomita altowiolistka Tabea Zimmermann, już od ponad 4 dekad utrzymująca swą mistrzowską pozycję, jeśli chodzi o ten instrument. Zagrała partię solową w koncercie altówkowym Beli Bartoka. No a potem jeszcze oczywiście był bis, szczególny bis, bo 13 lutego to był moment na kilka dni przed setnymi urodzinami Jordi Kurtaga, a więc Tabea Zimmermann na bis zagrała właśnie Kurtaga na altówkę solo in nomine Allongares. To dziś, a jutro druga część tego koncertu i 8. Symfonia G-dur, opus 88 Antonina Dworzaka. Koncert zaczął się jednak od utworu orkiestrowego poprzedzającego występ solistki i było to skerco fantastyczne Józefa Suka. Oto więc Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Hiszpańskiej. Dyryguje Christoph Koenig. Słuchamy skerco fantastik Józefa Suka.

Scherzo Fantastic, opus 25 Józefa Sucka, otworzyło koncert Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Hiszpańskiej pod dyrekcją Christopha Koeniga w Teatro Monumental w Madrycie 13 lutego tego roku. A przed nami występ solistki tamtego wieczoru, znakomitej altowiolistki Tabei Zimmermann, która wykona partię solową koncertu altówkowego Beli Bartoka. Tabea Zimmermann, tak jak już wspomniałam, od ponad 4 dekad należy do grona najwybitniejszych altowiolistów swoich czasów. Nagrała niemal cały repertuar na swój instrument. To jest około 50 płyt. Jeśli chodzi o fonografię, to była 2-krotnie nagradzana Echo Classic w kategorii Instrumentalista Roku w 2010 za solową płytę z utworami Regera i Bacha, a w 2014 za monograficzną płytę z kompozycjami Hindemitha. Także altowiolisty przecież. Dla niej pisali dzieła i jej dedykowali tacy twórcy jak Giordi Ligeti czy Wolfgang Riem, a ona sama poza rolą altowiolistki koncertującej, ale także muzykującej w kameralnych składach, postrzega siebie jako osobę, która wnosi szerszy wkład w świat muzyki. Kiedyś była najmłodszą profesor w Niemczech. Jak zaczynała, miała 21 lat i wykształciła wiele pokoleń altowiolistów. No a jako przewodnicząca Fundacji Hindemitha, a od lipca 2023 także tak ważnej Fundacji Muzycznej Ernsta von Siemensa, wspiera młodych artystów, zwłaszcza w dziedzinie nowej muzyki. Jeśli Państwo chcą posłuchać koncertów Tabei Zimmermann z Belcza Quartet, to jest

okazja. W końcu maja artystka wystąpi w Wiedniu z tym wspaniałym kwartetem, a na początku czerwca także w Londynie, bo właśnie zaczyna się europejska trasa tych znakomitych muzyków. Jeśli chodzi o koncert altówkowy Bartoka, to jest to jeden z ostatnich jego utworów. Bartok zaczął go komponować w lipcu 1945 roku. Zamówienie przyszło od Williama Primrose'a, uznanego altowiolisty, który zaznaczał, że jest gotowy na wszelkie techniczne wyzwania, bo wiedział, że Bartok może stworzyć dzieło niełatwe. Po śmierci Bartoka, który zaczynając komponować był już w stanie śmiertelnej choroby, dzieło ukończył bliski przyjaciel kompozytora Tibor Sherley. To było w 1949. W tym samym roku utwór miał swoje prawykonanie. Grał William Primrose i towarzyszyła mu Minneapolis Symphony Orchestra pod dyrekcją Antala Doratiego. A my słuchamy Tabei Zimmermann, której towarzyszy Orkiestra Radia i Telewizji Hiszpańskiej, a dyryguje Christoph Koenig. Oto koncert altówkowy Beli Bartoka.

Tabea Zimmermann i Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Hiszpańskiej pod dyrekcją Christopha Koeniga w Teatro Monumental w Madrycie 13 lutego tego roku. Tak właśnie byli przyjmowani. Wykonali koncert altówkowy Beli Bartoka. No i oczywiście pojawił się też bis. Tabea Zimmermann wykonała solowy utwór Giordi Kurtaga, jego In nomine Allongarese z 2001 roku. Posłuchajmy.

In nomine Allongarese Dierdi Kurtaga w wykonaniu solistki koncertu Tabei Zimmermann. A jutro powrócę jeszcze do tego koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Hiszpańskiej w 8. Symfonii Antonina Dworzaka. A teraz na zakończenie dwie sceny z Kafka Fragmente Dierdi Kurtaga. Anna Prochaska głos i Izabel Faust skrzypce.

Haska Głos i Izabelę Faust, skrzypce, w dwóch scenach z Kafka Fragmente Dierdi Kurtaga kończą moje dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro na 14:00. Joanna Grodkowska.

0: Program drugi, minęła 15.
1: Chopin. Osobisty.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa w naszej cyklicznej audycji. Myślę, że troszkę stęskniliśmy się już za laureatami ostatniego konkursu szopenowskiego. To też dziś proponuję Państwu powrót do konkursowych nagrań Tianyou Liu. Nagrań wydanych właśnie w dwupłytowym albumie przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zebranych w tak zwanej błękitnej serii dokumentującej występy najciekawszych uczestników październikowych przesłuchań. Co prawda Tianyou Liu poświęciłam już jedno z naszych pierwszych pokonkursowych spotkań, jednak wtedy mogłam zaprezentować Państwu tylko skromny wybór interpretacji chińskiej pianistki, laureatki czwartej nagrody ex aequo 19 konkursu, wyróżnionej także, jak pamiętamy, za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą. Ta interpretacja nie trafiła jednak jeszcze na płyty, być może Instytut ma inne związane z nią plany. Dziś sięgam więc po pozostałe zapisy występów Tianyou Liu na konkursie, a zaczynamy od utworu, którym ta młodziutka pianistka otwierała 6 października swój występ.

Nocturne Hadur, pierwszy z opusu 62 w wykonaniu Tianyo Liu, pianistki, która w taki oto sposób przedstawiała się warszawskiej publiczności, tym właśnie utworem otwierając swój występ w pierwszym etapie ostatniego konkursu 6 października. To wykonanie tak liryczne i subtelne, tak niezmącone jeszcze refleksją dojrzałości, przykuło moją uwagę do tej młodziutkiej i bardzo wrażliwej dziewczyny z dużym wdziękiem prezentującej się na estradzie Filharmonii. Kolejne jej interpretacje przeczyły powierzchownemu pierwszemu odbiorowi, bo zarówno w etiudzie Gismol Teciowej z opusu 25, jak też w walcu

Esdurapus 18, Tian Youliu pokazała, że potrafi grać nie tylko z romantycznym urokiem, nie tylko sprawnie przebierać palcami i zachwycać perlistością swej gry. To były w ogóle bardzo udane interpretacje, zachwycające zarówno pianistyczną finezją i błyskotliwością, jak też niuansowaniem frazy, świadomością detali, faktury i pięknie kształtowanym dźwiękiem. Dźwiękiem lśniącym, świetlistym, umiejętnie cieniowanym, dyktowanym kolorystyczną wrażliwością i wyobraźnią chińskiej pianistki. Artystki, którą podczas konkursu pieszczotliwie niektórzy nazywali naszą Marysią, bo zaczęła przecież, jak wiemy, studia w Poznańskiej Akademii Muzycznej, będąc uczennicą profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. No i jeśli nawet grana potem przez Tian Youliu Barcarola będzie jeszcze zapewne w jej wykonaniach dojrzewać, to przecież i w tym wymagającym utworze Chinka pokazała wielki potencjał muzykalności. Proszę tylko posłuchać.

Tian Youliu tak kończyła swój występ w pierwszym etapie konkursu szopenowskiego 6 października 2025 roku. Barcarola Fizdur opus 60 za nami, szopenowskie arcydzieło, tak pięknie odmalowane jako pocztówka z Wenecji, jeszcze być może w tej interpretacji nieco zbyt sentymentalna, pozostawiająca niedosyt emocji i głębszego oddechu, ale bardzo przecież udane jak na tak wczesne wykonanie, zważywszy, że chińska pianistka nie miała jeszcze 17 lat. A urodziła się, przypomnę, 21 października 2008 roku w Chinach. Pierwsze pianistyczne szlify zdobywała przy Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie, no i bardzo wcześnie zaczęła też odnosić konkursowe sukcesy. Te ostatnie to między innymi zwycięstwo w 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Ettlingen, gdzie niegdyś wygrywali tak sławni pianiści dziś jak Lang Lang czy Yu Jiawang. W tym samym zresztą 2024 roku Tian Youliu zdobyła także pierwszą nagrodę konkursu pianistycznego imienia Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. No i już wtedy było wiadomo, że szykuje się do konkursu, jak się okazało, ostatecznie wystartowała w nim jako studentka poznańskiej uczelni. W drugim etapie Tian Youliu była już jedną z faworytek publiczności, zwłaszcza po tym, jak zachwyciła swymi wykonaniami wczesnych utworów Chopina, tych perełek stylu Brillant, w których dowiodła, że nie trzeba być Bruce'em Liu, by zrobić wrażenie zarówno swą grą, jak też interpretacją. Jak pewnie Państwo pamiętają, Tian Youliu zaproponowała nam najpierw bardzo błyskotliwe wykonanie wielkiego poloneza S-dur, poprzedzonego nastrojowym andante z pianato. Potem kapitalnie wręcz zagrała rondo S-dur opus 16, a na sam koniec wisienka na torcie, czyli wariacje B-dur opus 2 na temat La Cidarem La Mano, utwór w pamiętnym wykonaniu Bruce'a Liu, do dziś będący wzorcem niejako stylu Brillant. Ale Tian Youliu dowiodła, że nie tylko z olśniewającą łatwością pokonuje chopinowskie rafy, ale także świadomie prowadzi lewą rękę, wydobywając z tej partii wiele rzadko słyszanych detali, co pozwoliło jej śmiało konkurować z poprzednim konkursowym zwycięzcą.

Polonezowy finał godny wielkich wirtuozów z taką brawurą, ale też niebywałym wdziękiem. Tian Youliu przy ogromnym aplauzie kończyła swoje wykonanie wariacji B-dur opus drugie na temat mozartowskiego La ci darem la mano z opery Don Giovanni. To był popis niezwykłej muzykalności i fenomenalnej techniki, w której precyzja artykulacji była tylko jednym z elementów fantastycznego warsztatu młodziutkiej pianistki. Pokazała nam także Tian Youliu, że w tym wirtuozowskim fajerwerku można znaleźć również pokłady liryzmu i kokieterii, a sztuka uwodzenia to przecież nie tylko bojowe pióropusze, ale także subtelne zaloty. Etap trzeci był dla chińskiej pianistki bardzo poważnym sprawdzianem. Trzy trudne mazurki z opusu 59, ładne w jej wykonaniu.

wykonaniu i odpowiednio taneczne, acz na razie mam wrażenie dość konwencjonalne, z pewnym niedosytem polifonii. Preludium des dur deszczowe, jasne i słodkie, z zaskakującym kontrastem ekspresji jako zapowiedź wykonanej tuż potem sonaty bemol, sonaty, z której marsz i finał przypominałam Państwu w listopadzie, zwracając wtedy uwagę na oryginalny rozkład napięć i piękne wybrzmienia akordów, a także intrygujące ogadywanie po marszu. Być może wrócimy kiedyś do całej tej interpretacji zwieńczonej na konkursie eteryczną Berses, a dziś proponuję zamknąć naszą audycję polonezem fantazją, polonezem Azdur op. 61, z którym mało kto poradził sobie w finale tego ostatniego konkursu. Natomiast w moim odbiorze Tianyou Liu wyszła z tego wyzwania nie tylko obronną ręką, ale ukazała jeszcze potencjał swojej wyobraźni, zarówno pięknie rozplanowanym wstępie, który za chwilę Państwo usłyszą, jak też w kolejnych sekwencjach poloneza, granego może jeszcze z pewną młodzieńczą beztroską, acz także z liryczną zadumą i subtelną barwnością fantazyjnych epizodów. Oto jak zapisało się to na płycie.

Tak kończyła Tiani Oliu swoją interpretację Poloneza Fantazji Az-dur op. 61 w finale ostatniego konkursu szopenowskiego 18 października ubiegłego roku. No a potem było to słynne, pełne wiosennej radości wykonanie koncertu E-moll, wykonanie, które przyniosło chińskiej pianistce specjalną nagrodę. Ostatecznie z Warszawy wyjechała, jak wiemy, z czwartą nagrodą ex aequo, słusznie czy niesłusznie. Czas pokaże. A dziś w audycji Chopin Osobisty to już wszystko. Na pożegnanie raz jeszcze Tiani Oliu w króciutkim preludium F-dur Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W tym miesiącu Zbrojne Siły Ukrainy odzyskały 190 z 220 tysięcy kilometrów kwadratowych zajętych przez Rosję w tym roku. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Krzysztofa Szczepaniaka.
2: Walerii Puzik. Bez tytułu. Wchodziliśmy do tego miasta na wiosnę, kiedy śniegi obnażały ruiny, metal i łuski. Zmęczeni warunkowym rozejmem, z dziurami w sercach i płucach szliśmy naprzód i ołowiane chmury zwisały nad nami. Dowódca mówił: i kto, jak nie my, zbuduje tu nowe miasto? To nasza ziemia i krew towarzyszy jest w każdym jej centymetrze. My milczeliśmy. Dziury w naszych sercach są zalane krwią i rany jak nigdy długo tryskały zdrojami. A on mówił: tu będą rosły kwiaty i nasze dzieci. Nazwiemy je imionami poległych, żeby pamięć biła jak źródła przez śmiech szczęśliwych maluchów. I jeszcze mówił: wrócimy do tych miejsc, gdzie ukrywają się tchórze i zdrajcy. Ukażemy winnych, znajdziemy każdego wroga, który ośmielił się przekroczyć naszą granicę z bronią. I zemsta nasza zostanie uwieczniona w pieśniach i poematach, tak samo jak i ziemia, w której chowano bez wieści zaginionych i bezimiennych. On zapalał swojego papierosa, a my pomimo dymu widzieliśmy jego oczy. Wyczytać można było w nich zmęczenie pomnożone przez smutek. Palił i patrzył w stronę ruin, od czasu do czasu przenosząc wzrok na nas. Wiesz, będzie trudno wracać do domu, obejmować bliskich, mówić o pokoju, milczeć o wojnie, która jest ciągle w snach, jak echo salw armatnich w uszach. I twarze poległych, ich śmiech, i słowa jako jedną całość. Co im mówić? Młodzi nie umieją umierać. Młodym od nieba klucze nie są potrzebne. To miasto milczy i będzie milczeć jeszcze długo, dopóki w ramach ruin nie głos, lecz dzwon rozbitej cerkwi się wznosi.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 16:00.

0: Polska. Jesteś na miejscu. Aleksandra Kunz.
1: Oraz Maria Czok, dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. Historia spektakularnego włamania do Luwru, która w ubiegłym roku wstrząsnęła Francją i zszokowała świat, trafi na duży ekran. Zaledwie 7 miesięcy.

0: Nie akcji i widowiskowych produkcjach. Scenariusz ma opierać się na książce francuskich dziennikarzy, która ma ukazać się wkrótce. Produkcja rusza w momencie, gdy śledztwo nadal trwa. Choć wszyscy czterej sprawcy zostali zatrzymani już kilka miesięcy temu, wciąż nie wiadomo, na czyje zlecenie działali, ani co stało się ze skradzioną biżuterią. Szanse na jej odzyskanie wydają się dziś coraz mniejsze. 19 października ubiegłego roku włamywacze dostali się do Luwru od strony ulicy, korzystając z podnośnika. W ciągu zaledwie 7 minut zdołali wejść do muzeum, wziąć gabloty piłą tarczową, zabrać biżuterię i uciec na motocyklach. Łupem złodziei padło 8 cennych klejnotów z kolekcji cesarskiego rodu Bonaparte, wartych kilkadziesiąt milionów euro. Sprawa wywołała narodowy skandal, pogrążyła Louvre w poważnym kryzysie i ujawniła poważne luki w systemach bezpieczeństwa muzeum. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przenosimy się do Niemiec. Berlińskie Stowarzyszenie Artystyczne KV Ost poświęcone jest twórczości artystów pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej i przyznaje od lat stypendia. Tegoroczną laureatką została polska artystka Izabella Gustowska. O szczegółach nasza korespondentka.
2: Izabella Gustowska jest artystką intermedialną, prekursorką nowych mediów, długoletnią profesorką na Uniwersytecie Poznańskim imienia Magdaleny Abakanowicz. Brała udział m.in. w Biennale w San Paolo i w Wenecji. Jej prace znajdują się w renomowanych zbiorach, od Nowojorskiego Museum of Modern Art po prywatną kolekcję Grażyny Kulczyk w szwajcarskim Muzeum Susz. Artystkę interesują głównie zagadnienia związane z tożsamością usytuowaną między pamięcią a fikcją. W swojej twórczości korzysta ona z tekstu, fotografii i filmu, w ramach opracowanej przez siebie techniki zapętlania, która czyni z momentów powtórzenia i autoreferencji kluczową zasadę artystyczną. Stypendium Stowarzyszenia Artystycznego KV Ost polega na rezydencji w Berlinie, zakończonej wystawą indywidualną w ramach Berlin Art Week we wrześniu. Ponadto Izabela Gustowska otrzymuje nagrodę finansową imienia Klausa Misialeca, przyznawaną od 2020 roku artystom z Europy Środkowej i Wschodniej. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Małgorzata Szejnert została warszawską twórczynią 2026. Pisarka odbierze wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 120 tysięcy złotych podczas gali 19. odsłony Nagrody Literackiej Warszawy. Każda z jej książek, podobnie jak jej teksty prasowe, mają za sobą wiedzę i głębokie studia nad tematem. Dziś w czasie wiedzy powierzchownej takie podejście jest bardzo potrzebne, uzasadniło w komunikacie jury. Na czele kapituły stanęła krytyczka i literaturoznawczyni Justyna Sobolewska. Małgorzata Szejnert była współzałożycielką Gazety Wyborczej, a potem wieloletnią szefową działu reportażu i zastąpiła na tym stanowisku Hannę Kral. W 2014 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziewczyny robią sztukę. W piątek w Poznaniu wystartuje nowy festiwal. W programie wydarzenia znalazły się m.in. warsztaty, działania artystyczne i spotkania skupione wokół twórczości kobiet. Wśród artystek zaangażowanych w festiwalowe wydarzenia jest poznańska graficzka Gosia Bartosik.
3: Chcemy zachęcać do wymieniania się doświadczeniami, do wymieniania się pomysłami, do zarażania się energią, nie tylko twórczą. Myślę, że to poza samym działaniem festiwalowym istotne jest też sieciowanie się i poznawanie się nawzajem, też dzielenie się świadomością, że nie jesteśmy gdzieś pojedynczo pochowane, tylko jest nas, mam nadzieję, bardzo dużo.
1: Festiwal organizowany jest przez Local Girls Movement. Rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli, a to jest jego pierwsza odsłona. W warszawskim Kinie Kultura dziś w programie przegląd The Best of Millennium Dogs Against Gravity, na który złoży się 5 filmów z tegorocznej 23. odsłony festiwalu. Otworzy go pokaz dokumentu Kandydaci Śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, który otrzymał Nagrodę Główną w konkursie polskim i Nagrodę Publiczności. Dokument powstawał przez 17 lat. Przez ten czas bohaterowie, syn reżysera, jego dwóch kolegów i sam autor filmu, co roku wyjeżdżali wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny niskobudżetowy horror. Z naszych pierwszych wypraw powstał w 2011 roku mój dokument Daleko od miasta. Po 10 latach postanowiłem ponownie sięgnąć po kamerę. Zdradza reżyser Maciej Cuskę.
4: Pomyślałem, że może to jest moment, w którym warto wyciągnąć drugi raz kamerę, że coś się w tych chłopcach zmienia ponownie, tak jak na początku, wydaje mi się, że starałem się zaobserwować ten koniec takiego dzieciństwa, to teraz wydawało mi się, że jestem świadkiem takiej przemiany, takiej najważniejszej, tego dojrzewania z młodzieńców w mężczyzn.
1: Pokaz filmu Kandydaci Śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, połączony ze spotkaniem z twórcami, rozpocznie się w warszawskim Kinie Kultura dziś o 18:00, a przegląd The Best of Millennium Dogs Against Gravity potrwa do 1 czerwca. I tak kończymy dziś wiadomości kulturalne.

0: Więcej informacji zapraszam na naszą stronę. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
5: Reklama.
6: 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w środę. Jest 20 dzień maja, to jest 140 dzień roku. Słońce w znaku byka zostanie z nami do godziny 20.31, a imieniny obchodzą Aleksander, Bazylii, Bernardyn, Dawid, Karol, Teodor i Wiktoria. Wszelkiej pomyślności i dużo radości. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 18, a będziemy dziś między innymi w Białymstoku na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.
7: Wszystko jest nowe, wszystko jest specjalnie przygotowane. Po raz 45 spotykamy się z publicznością w Białymstoku. Zachowujemy tradycyjną formułę.
6: Szczegóły tego wydarzenia zdradzimy już za kilka minut. Później porozmawiamy o muzyce. Nędza uszczęśliwiona. Pierwsza polska opera narodowa otworzy 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Festiwal tradycyjnie zagości w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, ale też w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Zabrzmi muzyka symfoniczna, kompozycje kameralne, ale też opery i recitalowe spotkania z najwybitniejszymi artystami. Do na Podkarpacie przyjedzie m.in. pan Jonasz. Ten Jonasz, Jonas Kaufmann, jeden z najwybitniejszych współczesnych śpiewaków. Wystąpi też Jakub Józef Orliński, a o szczegółach opowie dyrektorka Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Marta Wierzbieniec. To spotkanie dziś o godzinie 16.30. Potem zabrzmi dość kluczowe pytanie. Rysować czy nie rysować?
8: Są też takie prace, gdzie artystki i artyści zdecydowali po prostu się wstrzymać i nie rysować, ale to hasło zbudowałyśmy na takiej opozycji i na takim pytaniu, czy właśnie rysować.
6: Do tego pytania i do wystawy w Toruniu wrócimy przed godziną 17. Po 17 z kolei zapytamy o to, jak powstaje wydarzenie, które raz do roku na tydzień zmienia Kraków w Wielką Galerię Sztuki. Odpowiedź na to pytanie zabrzmi po godzinie 17. Zajrzymy też do Pragi, gdzie trwa festiwal Praska.

0: Tanecznie postanowiła Państwa powitać Magda Łoś, Frederick Loewe i Transylvanian March and Embassy Waltz z musicalu My Fair Lady w wykonaniu orkiestry Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. 14 minut po godzinie 16. Teraz dość mocno zmieniamy klimat muzyczny. Świat muzyki cerkiewnej, muzyka cerkiewna świata. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026 w Białymstoku. To będzie podróż przez wieki i podróż przez kontynenty w wykonaniu 20 chórów z 13 krajów Europy, Azji i Afryki, zapowiada dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
1: Wszystko jest nowe, wszystko jest specjalnie przygotowane. Po raz 45. spotykamy się z publicznością w Białymstoku. Zachowujemy tradycyjną formułę festiwalu, zatem otwarcie, koncert inauguracyjny, 3-dniowe przesłuchania konkursowe, ogłoszenie wyników i koncert galowy, tudzież koncerty dodatkowe. Tegoroczny festiwal organizujemy pod hasłem Świat muzyki cerkiewnej, myślnik muzyka cerkiewna świata. Oczywiście jest to hasło umowne, bo nie sposób przedstawić, a gdybyśmy to czynili, to musielibyśmy przedstawić 44 części, bowiem z tylu krajów, właściwie po tegorocznym festiwalu 47 krajów świata, chóry gościliśmy

na naszym festiwalu. Ale prezentować się będą chóry z Europy, Azji i Afryki. Mówiąc o Europie, chciałbym zauważyć również chóry polskie. Dwa chóry akademickie, chór parafialny, chór protestancki. No i chóry z Afryki to chór z Ghany, zaś z Azji to Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. Z tamtych środowisk, mówiąc o Gruzji, gruziński chór przyjedzie do nas ze Sztokholmu, gdzie w środowisku gruzińskiej diaspory działa od kilku lat. To samo będzie dotyczyło wiedeńskiego chóru, w którym oprócz Wiedeńczyków śpiewają również przedstawiciele diaspor słowiańskich. Wrócę do początku festiwalu. To inauguracja, jak zwykle, rozpoczniemy wykonaniem utworu Gaudem Mater Polonie i utwór, którym przypominamy o osobach, które odeszły. Mówię o Wieczna Pamięć. To zabrzmi w wykonaniu chóru z Białegostoku, chóru Politechniki Białostockiej. Zaś zaraz po uroczystym otwarciu rozpocznie się duży koncert inauguracyjny, który wykona najlepszy moim zdaniem chór w Polsce. Chór profesjonalny to chór Filharmonii Narodowej, dyrygowany przez maestro Bartosza Michałowskiego. I tu stosownie do przewodniego hasła wykonają jak nigdy z udziałem dużej ilości solistów. Wykonają 20 kompozycji, kilkunastu kompozytorów z kilku stron świata, w tym oczywiście utwory kompozytorów polskich. A ponadto koncerty towarzyszące, to reprezentacyjny już koncert w Warszawie 22 maja w Świątyni Ewangelicko-Augsburskiej przy ulicy Michałowskiego czy Kredytowej. To zależy w czyjej interpretacji. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia festiwalu, do wsłuchania się w muzykę cerkiewną wykonywaną przez wszystkich uczestników. Pierwszego dnia przed państwem, przed nami 6 chórów, drugiego dnia również i trzeciego dnia 7 chórów. Dodam jeszcze, że wychodząc naprzeciw dobremu przyjęciu białostockiej publiczności, po zakończonych przesłuchaniach konkursowych prezentujemy krótkie koncerty muzyki innej, narodowej muzyki chóralnej, nie cerkiewnej. I tak pierwszego dnia koncert specjalny pod hasłem Chóralny Kaukaz, gdzie wystąpią Ormianie, Gruzini i Azerbejdżanie. Drugiego dnia Chóralny Bałtyk, gdzie wystąpią chóry z Litwy, Estonii i z Polski. I trzeciego dnia koncert Chóralna Afryka, gdzie zabrzmi muzyka w wykonaniu znakomitego chóru, jednego z najlepszych chórów afrykańskich z Ghany. To w Białymstoku, ale również koncerty towarzyszące to, oprócz koncertu warszawskiego, to koncert w Ciechanowcu, to koncert w Bielsku Podlaskim, gdzie zabrzmi koncert pod hasłem Chóralna Gruzja. A przedtem Gruzini pokażą się we wsi Gredele, bowiem współpracujemy z naszym podlaskim glogerem Doroteuszem Fionikiem, który tam organizuje imprezę, na której wystąpią nasi goście z Gruzji. Powtarzane często hasło muzyka łagodzi obyczaje, jak rzadko spełnia się przy tego rodzaju muzyce, przy muzyce śpiewającej duszy, jaką jest muzyka cerkiewna. To raz, dwa, że jest to znakomita okazja, żeby spotkać się z najwyższej klasy wykonawcami. Trzy, że jest to jedyna tej miary o takich tradycjach impreza prezentująca muzykę cerkiewną, a odbywająca się u nas na Podlasiu. No i kolejne to, że jest to znakomita okazja, żeby otrzeć się o wyżyny sztuki chóralnej. Podkreślam to dlatego, że przypominamy sytuację naszego Podlasia. Podlasia, które słynie z chórów. Są to i chóry amatorskie, i studenckie. Nie będę już tutaj wyliczał, ale to są również chóry parafialne, i katolickie, i prawosławne, i protestanckie. To wszystko staram

0: Chcemy się zaprezentować w Białymstoku.
1: Mówił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej rozpoczyna się dziś. Przez kolejne 3 dni będą się odbywały przesłuchania konkursowe, a impreza zakończy się oczywiście ogłoszeniem wyników i koncertem galowym. To już w niedzielę za nieco ponad tydzień. 21 minut po godzinie 16:00.

Tradycyjna muzyka ukraińska, pieśń Szczesływaja Taja Put w wykonaniu zespołu Dziczka pod kierownictwem Tatiany Sopiłki. 25 minut po godzinie 16. Mamy dla Państwa dziś prezent następujący. Książkę Czynnik Alchemiczny. To jest książka, która dziś ukazała się w księgarniach. Nowa książka Tomasza Stawiszyńskiego, filozofa, publicysta.

0: artysty, który tym razem postanowił spróbować swoich sił w materii prozatorskiej. Można by uznać Czynnik alchemiczny za opowiadania dotyczące Korfu, pięknej greckiej wyspy, chociaż w zasadzie to jest tylko punkt wyjścia, a autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czym w zasadzie jest ów tytułowy czynnik alchemiczny i czy lepiej kompulsywnie cały czas odkrywać nowe miejsca, szukać nowych wrażeń i nowych doznań, czy może jednak wracać do tych miejsc, do tych utworów, do tej muzyki, którą już się zdążyło dobrze poznać.
1: Powiem szczerze, że to jest wyraz wolności moim zdaniem. Dla mnie to był moment, bo oczywiście przypuszczam, że tak jak każdy, znaczy może nie wszyscy mają takie podejście, ale ja w pewnym momencie jakoś to uznałem i pogodziłem się ze swoją właśnie skłonnością do powracania do pewnych wątków, lektur, artystów, miejsc. I to było dla mnie wyzwalające, to znaczy właśnie doświadczyłem takiego poczucia, no tak, no przecież ja naprawdę nie muszę wszystkiego przeczytać, nie muszę wszędzie pojechać, nie muszę wysłuchać wszystkiego, wszystkiego obejrzeć. Mam swoje jakieś obszary, które zgłębiam, które jakoś są dla mnie ważne i mogę właśnie tym się cieszyć. I tak naprawdę ta wolność, żeby w tym być i to tylko lepiej i lepiej jeszcze poznawać, wydaje mi się być czymś naprawdę takim niezwykłym. Jeśli to, tak jak to Carl Gustav Jung często mawiał, no, że jeśli człowiek wie, co robi, to jest w porządku. Jeśli to jest świadome i jeśli ja pewną stałość i powtarzalność wybieram jako coś, co po prostu mi odpowiada, a nie jest to przymus, nie jest to rodzaj właśnie takiego zastygnięcia w resentymencie, w złości, w żalu, w zawiści, bo to wszystko tak może też oczywiście wyglądać, to wydaje mi się, że to może być ciekawe i takie konstruktywne, ale oczywiście to zawsze jest ryzyko, że się w jedną albo w drugą stronę odpłynie za bardzo.
0: Mówił pisarz, eseista, filozof Tomasz Stawiszyński. Dziś ukazała się jego najnowsza książka Czynnik alchemiczny, a my mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Gdyby chcieli Państwo do tej książki sięgnąć, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. W mailu proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym.

0: Francisco Repia, do jego muzyki słuchaliśmy w opracowaniu Jorge Aragona i wykonaniu waltornistki Sary Willis i zespołu Sara Banda. Bardzo ładna gra słów. 32 minuty po godzinie 16.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Rzeszowie jest Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Już niedługo, bo 21 maja, czyli jutro, rozpocznie się 65. Festiwal Muzyczny w Łańcucie. Koncerty będą się odbywały w Łańcucie, owszem, ale też w Rzeszowie. Zanim porozmawiamy o tym, jak się nie pogubić w gąszczu tych atrakcji, powiedzmy krótko, jak można by scharakteryzować ten długoletni już festiwal w Łańcucie? Co go wyróżnia?
2: Nie ukrywam, że to bardzo trudne zadanie. 65 lat tradycji, 65 lat tworzenia, budowania, rozwoju festiwalu, pracy wszystkich tych, którzy ten festiwal tworzyli i pracowali przy organizacji i realizacji całego szeregu koncertów. To 65 lat wielkiego święta muzyki, nie tylko w Łańcucie, w Rzeszowie, bo organizatorem muzycznego festiwalu w Łańcucie od samego początku jego trwania jest Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie. To 65 lat wspaniałej tradycji muzycznej, artystycznej. To 65 lat wspomnień, chciałoby się powiedzieć. I może jest to też okazja, żebym wszystkim tym podziękowała, którym zawdzięczamy tę ciągłość tego wspaniałego cyklu wydarzeń muzycznych. A wracając do pana pytania, jak można scharakteryzować krótko, to festiwal, w czasie którego staramy się wykonywać i proponować naszym odbiorcom wysłuchanie muzyki ważnej, muzyki ważnej. Kiedyś już Janusz Cegiełła nazwał utwory, które przetrwały 200, 300 albo więcej lat jeszcze i ciągle są wykonywane i ciągle są słuchane, nazwał je prawdziwymi przebojami muzycznymi, bo czyż nie są przebojami, jeśli nie są to piosenki jednego sezonu, czyż nie są przebojami, jeśli ciągle chcemy ich słuchać. I ten festiwal ma program dość zróżnicowany, na pewno bogaty, ale tak samo bogaty i zróżnicowany jest jak sama muzyka. Ta wielka, przepiękna, różnorodna skarbnica różnego rodzaju stylów, gatunków muzycznych, form. I prezentujemy właśnie tę różnorodność w najlepszych wykonaniach. Będą dzieła bardzo znane, wyczekiwane i pewnie dość często wykonywane, ale będą też takie kompozycje, które może będą zaskoczeniem dla festiwalowej publiczności. Może takie, których jeszcze nie zaprezentowano na łańcuckiej festiwalowej scenie czy w Filharmonii w Rzeszowie, ale chyba właśnie po to jest festiwal.

0: Programowi koncertów za chwilę się przyjrzymy, ale skupmy się jeszcze na miejscach. To jest Łańcut, tamtejsze muzeum, zamek muzeum i Rzeszów, Rzeszowska Filharmonia, Filharmonia Podkarpacka. Czy państwo jakoś próbują program dopasować do tych dwóch bardzo różnych przecież miejsc?
1: Ależ tak. Oczywiście centrum festiwalowe, tak jak od zarania dziejów, od momentu utworzenia festiwalu, stanowi sala balowa Łańcuckiego Zamku.
0: Przepiękna.
1: Ale publiczność ma swoje oczekiwania, wymagania, a my chcemy rozszerzać formułę festiwalu, więc nic się nie zmieniło. Muzyka kameralna wykonywana jest w tym przepięknym wnętrzu i w pięknym otoczeniu, bo Muzeum Zamek to także nie tylko sam budynek zamku, ale przepiękny park. I nie ukrywam, że często wykonaniom koncertowym towarzyszy śpiew ptaków dobiegający nas właśnie z parku. I tam muzyka brzmi wspaniale. I tam będzie 8 koncertów właśnie kameralnych, festiwalowych. Ale są wykonawcy, są dzieła, których nie możemy tam zaprezentować, ze względu na pojemności czy na rozmiary sceny. Chcemy dlatego zapraszać publiczność także w inne miejsca i już od wielu lat poszukujemy takich różnych nowych możliwości miejsc koncertowych, bo koncerty odbywały się na przykład nie tylko w Bazylice w Leżajsku, ale też na dziedzińcu zamku w Krasiczynie, w Storczykarni, która mieści się na terenie Parku Łańcuckiego. Tradycją są koncerty Filharmonii Podkarpackiej. W tym roku zaczynamy jutro o godzinie 19:00 festiwal. Jest koncert inaugurujący ten cykl wydarzeń, ale tak właściwie już zapowiedzieliśmy koncertowo festiwal w ubiegłą sobotę w przepięknym zamku w Przecławiu na terenie województwa oczywiście podkarpackiego. I wprowadzamy też taką tradycję koncertu będącego zapowiedzią, prologiem, który odbywa się w jakimś właśnie zabytkowym miejscu na terenie Podkarpacia, a może za chwilę też będziemy za jakiś czas organizować takie koncerty w pięknych zamkach, pałacach, nie tylko na Podkarpaciu. I też wprowadzamy taką tradycję koncertu na bis, jak zakończy się festiwal, żeby jeszcze za jakiś czas móc powrócić do tego klimatu, do tych festiwalowych emocji i zaprezentować publiczności i jeszcze w czasie wakacji jakiś koncert, już taki pomysł się także narodził, ale myślę, że za wcześnie jeszcze o tym mówić. Festiwalowych koncertów mamy, tak jak powiedziałam, sporo. W tym roku głównie w sali balowej Łańcuckiego Zamku i w Filharmonii w Rzeszowie.
0: Koncepcja, żeby z muzyką odwiedzać też zamki czy dwory, nie tylko Podkarpacia, bardzo intrygująca. Trzymam kciuki, żeby to się udało. Ale na razie trzymamy się 65. festiwalu w Łańcucie, który rozpocznie Nędza Uszczęśliwiona. Dlaczego akurat zdecydowali się państwo na ten tytuł? Bardzo ważny w historii polskiej muzyki oczywiście.
1: I właśnie to jest jeden z powodów i przede wszystkim bardzo się cieszę, że Polska Opera Królewska przyjęła nasze zaproszenie i że będziemy mogli słuchać, obejrzeć i wysłuchać właśnie takiego dzieła. No, inauguracja odbywa się w sali balowej zamku, tam są też pewne ograniczenia, chcąc pokazać publiczności spektakl operowy, no czy powiedzmy w wersji quasi-operowej, bo wiadomo, że tam nie mamy ani obrotowej sceny, ani różnych innych elementów, które powinny towarzyszyć takim produkcjom, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie wspaniałym takim kameralnym widowiskiem i zadowoli oczekiwania słuchaczy, ale to nie jest jedyny akcent, nazwijmy to operowy. Oczywiście tu będzie cały spektakl operowy, ale fragmenty oper czy arie operowe będziemy słyszeć także w czasie innych koncertów.
0: Chyba się domyślam, które pani ma na myśli, ale chciałbym zapytać jeszcze o te koncerty, które mnie się wydają szczególnie intrygujące, na przykład dziejowy Jan Sebastian Bach w prezentacji Natalii Pasiecznik i Kalmus Ensemble. Czego się spodziewać po tym wieczorze?
1: To taki nowatorski troszkę projekt. Nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic,

0: Ale bardzo jestem ciekawa zespół, który śpiewa, pani Natalia, która gra, i to wszystko przed nami niebawem. I zapraszam państwa, w ogóle zapraszam państwa na koncerty festiwalowe, bo zachęcam jeszcze na niektóre koncerty. Mamy bilety, może one nie są w jakiejś dużej liczbie, ale one jeszcze są, nieraz pojedyncze. Można jeszcze to sprawdzić na naszej stronie internetowej. Zachęcam, bo festiwal rzeczywiście zaczyna się jutro, ale trwa aż do 11 czerwca. Koncerty nie odbywają się oczywiście codziennie, głównie weekendowo, ale nie tylko. Więc jest jeszcze możliwość przyjazdu do Łańcuta. Zachęcam. Park wygląda przecudnie. Zamek jak zwykle nas wszystkich i wzrusza, i onieśmiela. I tam muzyka smakuje wybornie.
1: No i dodajmy jeszcze Rynek Rzeszowski, który zapewne o tej porze roku już tętni życiem. Na finał festiwalu w tym roku wystąpi Jonas Kaufmann, jeden z największych, najwybitniejszych śpiewaków naszych czasów. To jest po części spełnienie pani marzeń, żeby tego artystę zaprosić na Podkarpacie?
0: Oczywiście tak. Nie ukrywam, że tych marzeń mam jeszcze kilka. I spełniło się także nie tylko to marzenie. Mam nadzieję, nie możemy mówić w czasie przeszłym, spełni się, mam taką nadzieję, niebawem, że wystąpi Jonas Kaufmann. Ale to jeden z artystów, o którego bardzo zabiegałam, żeby wystąpił w czasie festiwalu. I to będzie właśnie koncert finałowy 11 czerwca. Jeśli mówiłam, że arii operowych będziemy mogli posłać nie tylko na inauguracji, to będziemy mogli posłać właśnie także w czasie koncertu finałowego, ale będzie także Jakub Józef Orliński, wybitny wokalista, będzie także sopranistka Katarzyna Oleś-Blacha, więc tu myślę, będą mogli usłyszeć nasi odbiorcy różne jakby barwy muzyki wokalnej.
1: Oczywiście będzie też sporo muzyki instrumentalnej. Pojawi się choćby Atom String Quartet. Będą też wirtuozi Lwowa. Pojawi się duet Jakowicz-Morawski. Ale chciałbym zapytać o to, kim jest Drupi, bo przyznaję szczerze, że to mnie trochę zaskoczyło.
0: Tak też myślałam, ale imprezy towarzyszące zostały także zaplanowane, właśnie towarzyszące festiwalowi. A ponieważ to jest 65. edycja, a więc trochę jubileuszowa i urodzinowa, więc Drupi wystąpi, legenda włoskiej piosenki wystąpi właśnie z taką dedykacją festiwalowi na urodziny. Na urodziny świętujemy wszyscy śpiewając, bawiąc się, i to jest taki wieczór towarzyszący, urodzinowy.
1: Festiwal w Łańcucie, 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie rozpocznie się jutro, potrwa do 11 czerwca. Całe mnóstwo znakomitej muzyki, wybitni wykonawcy. Proszę wziąć pod uwagę także to wydarzenie, planując najbliższe aktywności kulturalne. Pani dyrektor, bardzo pani dziękuję i oczywiście zapraszamy do Rzeszowa i do Łańcuta. Na festiwal zapraszała państwa dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Marta Wierzbieniec. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Program Drugi Polskiego Radia, jest 16:45.

0: Georges Bizet i aria z drugiego aktu opery Carmen śpiewał Jonas Kaufmann. Towarzyszyła mu orkiestra Bayerische Staatsorchester. Ten artysta, Jonas Kaufmann, 11 czerwca wystąpi w ramach muzycznego festiwalu w Łańcucie. 16.49, my tymczasem zmieniamy temat. Rysować czy nie rysować? Oto jest pytanie. Odpowiedź znajdą Państwo w galerii Wozownia. Rysować, nie rysować to hasło kolejnego międzynarodowego konkursu rysunku studenckiego. Ten projekt jest organizowany przez Katedrę Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu od 2008 roku. Cel jest prosty, chodzi o prezentację różnorodności od rysunku klasycznego przez eksperymentalny po instalacje i animacje. Do tegorocznego konkursu napłynęło ponad 450 zgłoszeń. Jury wybrało 88 prac do wystawy głównej autorstwa osób reprezentujących 22 ośrodki akademickie z Polski, ale też z zagranicy, z Anglii, Cypru, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Ukrainy, Włoch. Iwona Muszytowska-Rzeszotek rozmawiała z kuratorkami Martyną Rzepecką i Aleksandrą Sojak-Borodo.
1: No hasło wydaje mi się dużym wyzwaniem dla artystów, rysować się, nie rysować się. Spodziewałabym się samych pustych kartek.
2: Są też takie prace, gdzie artystki i artyści zdecydowali po prostu się wstrzymać i nie rysować, ale to hasło zbudowało się na takiej opozycji i na takim pytaniu, czy właśnie rysować, czy nie rysować, a jeżeli rysować, to może właśnie tak bardzo intensywnie i szukać w tym rysunku jakiegoś ukojenia.

0: No i po raz kolejny pokazujecie, że rysunek nie ogranicza się już tylko do po prostu obrazka narysowanego na kartce, tak jakbyśmy myśleli właśnie o tej sztuce, ale tutaj rysunkiem może być wszystko. Martyna przed naszą rozmową zażartowała, że pierwsze pytanie powinno brzmieć, gdzie jest w tym rysunek.
1: Czy w tym roku zaskoczyła nas ilość rysunku klasycznego, bo były lata, gdzie rzeczywiście tego rysunku klasycznego było mało, ale mamy też dużo tkanin. Myślę, że wynika to z tego, że rzeczywiście jest to czas tkaniny. I studenci używają tego jako takiego medium, gdzie też się pojawia linia w postaci szycia, nitki. Pojawiają się działania ciałem, odbicia ciała na papierze. Pojawiają się też działania malarskie, ale związane z gestem, no bo rysunek to nic innego jak gest wynikający z naturalnej potrzeby tworzenia. Mamy pracę w postaci książek, jest dużo obiektów dotykowych. Mamy też realizację wideo, także jest ta różnorodność, która nawiązuje też do trójpolowego podziału związanego z naszą katedrą rysunku, gdzie mówimy o tym rysunku klasycznym, rysunku intermedialnym oraz rysunku projektowym.
0: Wspomniałyście o tych tkaninach, ale także moją uwagę zwróciły także prace ceramiczne różnego rodzaju, także odciskane, nie wiem, czy na papierze czerpanym.
1: Ciekawe jest to, że studenci znaleźli, osoby studenckie znalazły inne medium, bawiły się innym medium, tym podłożem, na którym tworzyły rysunek, bo rzeczywiście pojawiają się papiery czerpane, które są odciskiem z koszy wiklinowych z domu rodzinnego, czyli jest też ten aspekt intymny, historyczny, bliski osobom artystycznym. Tutaj natomiast mamy też prace wykonywane na chlebie, czyli podłoże nieoczywiste. Mamy makiety, czyli rzeczywiście jest ta różnorodność podłoża, że te osoby wychodzą z działania papierem, tak, z papieru na inne podłoża.
2: Performance, który będzie polegał na wierceniu dziury w brzuchu, ale to tak metaforycznie i to będzie rysunek taki na talerzach i dosyć to będzie bolesne, myślę, w odbiorze. Natomiast też no, ma to takie fajne przesłanie właśnie dotyczące tego takiego rysowania gdzieś naturalnego.
0: A do namiociku możemy wejść, jeżeli już byśmy miały wrócić do tkanin, bo nie zawsze widzowie wiedzą, czy mogą dotknąć jakiejś pracy, czy nie, a tam zapraszamy.
2: Tak, można wejść, bo tam są takie bardzo delikatne rysunki, także nawet trzeba wejść, żeby zobaczyć. To jest też taka praca gdzieś na granicy właśnie rysowania, nierysowania, także sporo jest takich prac, które można dotknąć, czy można nawet coś zrobić. Jest bardzo piękna praca Zapis Braillem, to jest praca w duecie, gdzie artysta współpracował z osobą niewidomą i część tej pracy właśnie jest we współpracy z osobą niewidomą, ale też odwiedzający będą mogli spróbować Braille'a, czyli tu w ogóle mamy takie przełożenie w ogóle poza zmysł wzroku w ogóle, tylko wchodzimy w dotyk, także warto się przyglądać, oglądać, czytać też opisy, bo też starałyśmy się tak tą wystawę przygotować, żeby były opisy, czyli to, co nam młodzi ludzie przysyłali, żeby też się znalazło na tej wystawie, bo to też jest niezwykle istotne i tworzy taki zapis, bym powiedziała, właśnie trochę pokolenia tego podchodzenia do tego tematu, ale też komentowania rzeczywistości.
0: To jakie prace wygrały?
1: W tym roku mamy przyznawanych 14 nagród i laureatkę głównej nagrody jury konkursu wybrało panią Paulinę Snopek za pracę pod tytułem Poranek, prezentującą rysunek klasyczny, reprezentującą Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i jest to nagroda Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 7 tysięcy złotych.
2: Taki rysunek klasyczny, ale też uchwycenie takiego momentu bardzo banalnego, właśnie przebudzenia poranku. Drugą równorzędną nagrodą z 7 tysięcy złotych to jest nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Wiktorii Skocz za pracę odsiewnia z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i to jest z kolei praca, która jest wieloelementowa i ona bazuje na takim innym sposobie zapisu, w zasadzie takim delikatnym dziurawieniu takich białych kartek, także trzeba się do niej zbliżyć, ale jest to taka bardzo piękna, poetycka wręcz opowieść właśnie o tym rysunku, który jest takim czułym, bym powiedziała, śladem na kartce.
1: Nagroda dziekana i to jest praca pod tytułem Akt zaniechania pani Darii Jarosz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to praca, która rzeczywiście w dość mocny sposób odpowiada na nasze hasło rysować, nie rysować, ponieważ jest to obiekt, a właściwie obiekty przedstawiające właśnie ten akt zaniechania, zatrzymania się, moment takiego strachu, żeby pójść dalej w procesie, akurat tu w procesie graficznym, ponieważ pani Daria przygotowała blaszkę metalową pod matrycę graficzną w długim procesie przygotowywania, bo ta technika metalowa wymaga długiego czasu przygotowania blachy, po której dopiero później się rysuje. I pani Daria zatrzymała się na tym etapie przygotowywania blachy, nie stawiając pierwszej linii, pierwszej kreski, pierwszego rysunku na matrycy, czyli tutaj postawiła sobie to pytanie,

0: pytanie, rysować, nie rysować.
1: No właśnie, rysować czy nie rysować. Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu będzie prezentowana do 24 maja.

0: Autopromocja.
1: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
2: Muzyka tatrzańskich turni, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni beskidzkiej Trójwsi
1: oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Yalla Miku
2: zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Transmisja koncertów na antenie Dwójki. Magdalena Teichma
2: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dziś środa, więc przeglądamy prasę ukraińską. Mariana Kryl, dzień dobry.
4: Dzień dobry i zaczynamy od festiwalu filmowego w Cannes. Ukraińska reżyserka Żanna Ozirna otrzymała tam międzynarodową nagrodę Build Your Dream za swój film Miesiąc Miodowy. Muzeum Henenków w Kijowie zaprezentowało odrestaurowane, autentyczne drzwi uszkodzone podczas rosyjskiego ostrzału w 2022 roku. A w Kijowie zaprezentowano pierwszy tomb kompletnego zbioru dzieł Wasyla Stusa, ukraińskiego poety drugiej połowy

XX wieku. Dziś w ramach festiwalu filmowego w Cannes otwarto wystawę poświęconą pamięci fotografów, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wojny w Ukrainie, informuje portal Liveyberech. Podstawą wystawy są prace francuskiego fotoreportera Antoniego Lalikana oraz ukraińskiego fotografa Georgia Iwanczynki.

uderzenia rosyjskiego drona FPV w obwodzie donieckim, a Georgij Iwanczenko odniósł ciężkie obrażenia. Na wystawie są też prace ukraińskiego fotoreportera Maxa Levina, który od 2014 roku dokumentował skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiosną 2022 roku znaleziono go martwego w obwodzie kijowskim. Też na festiwalu filmowym w Cannes ukraińska reżyserka Żanna Ozirna otrzymała międzynarodową nagrodę Build Your Dream Award. To nagroda za jej debiutancki film Miesiąc Miodowy. Film opowiada historię młodej pary Tarasa i Oli, którzy następnego ranka po imprezie z okazji wprowadzenia się do nowego domu na przedmieściach Kijowa stają w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Bohaterowie zostają uwięzieni we własnym mieszkaniu, bez prądu, wody i łączności. W ciągu 5 dni znika między nimi wszystko, co zbędne, pozostawiając jedynie prawdę o nich samych i prawdziwą bliskość między dwojgiem ludzi. Jak każdy Ukrainiec i każda Ukrainka, czytałam i słyszałam wiele opowieści o życiu pod okupacją. Bardzo zależało mi na tym, by zrozumieć, jak moi sąsiedzi i najbliżsi przyjaciele przeżyli to straszne doświadczenie. Dlatego historia, którą opowiedziałam, opiera się na kilku prawdziwych opowieściach, które usłyszałam i zapisałam, powiedziała Żanna Ozirna. W Międzynarodowym Dniu Muzeum Kijowskie Muzeum Bohdana i Warwary Hanenków zaprezentowało odrestaurowane, autentyczne drewniane drzwi z końca XIX wieku. Drzwi wejściowe i wewnętrzne muzeum uległy uszkodzeniu podczas intensywnego ostrzału rosyjskiego centrum ukraińskiej stolicy 10 października 2022 roku. Czytamy na portalu Suspilna Kultura. Jak poinformowała dyrektorka Muzeum Hanenków w Kijowie, Julia Wahanowa, w ramach projektu trwającego od końca 2022 roku odrestaurowano 5 par drzwi. Konserwację i renowację zabytkowych drzwi wsparły organizacje UNESCO Ukraine, rząd Japonii oraz Cultural Emergency Response. Wszyscy partnerzy przyczynili się do tego, by te drzwi zostały odrestaurowane i były dziś otwarte. Bardzo cieszymy się, że możemy wejść do domu Hanenków właśnie przez te drzwi, a nie omijając go i wchodzić od strony bocznej, zauważyła dyrektorka. Julia Wahanowa też podkreśliła, że historia muzeum to nie tylko kolekcja, ale także wiele różnych drobiazgów, takich jak drzwi czy wnętrza. Projekt renowacji musiał uwzględniać dwa czynniki. Ponad stuletnią eksploatację drzwi oraz uszkodzenie spowodowane falą uderzeniową, powiedział podczas spotkania w muzeum architekt Jurij Kowalow. Dodał, że zamiast planowanych 3 miesięcy proces renowacji trwał ponad pół roku. Kiedy rozbieraliśmy drzwi, a rozbieraliśmy je tak dokładnie, jak tylko to jest możliwe, przeglądaliśmy się ich powłoce malarskiej i zauważyliśmy tam 5 lub 6 warstw farby. Zauważyliśmy też bardzo dziwne dla nas sposoby mocowania, których nie spotykamy obecnie w nowoczesnych technologiach, powiedział konserwator zabytków Georgij Kowaszow. Teraz możemy tylko podziwiać to i docenić ludzi, którzy to wykonali. A na koniec informacja o Wasylu Stusie, ukraińskim poecie i dysydencie drugiej połowy XX wieku. W Kijowie zaprezentowano pierwszy tom dzieł zebranych właśnie tego autora, na który bardzo czekaliśmy. Wydarzenie odbyło się w księgarni Sens na Chreszczatyku i zgromadziło badaczy, przedstawicieli świata kultury oraz sektora społecznego, informuje Ukraińska Prawda. Projekt zakłada wydanie 15 tomów dorobku poety i dysydenta. Pierwszy tom obejmuje lata 50. i 60. XX wieku, od okresu spędzonego w Doniecku i służby wojskowej po studia w Kijowie, które poprzedziły
pierwsze aresztowania. Wiersze uporządkowano według etapów życia: Doniecki, Wojskowy, Horliwski i inne. W skład książki wchodzą zarówno znane zbiory, jak i dziesiątki wcześniejszych nieopublikowanych tekstów. Dziedzictwo Wasyla Stusa to przede wszystkim opowieść o wewnętrznej wolności i drodze człowieka, który każdego dnia decydował się być sobą. Niniejszy zbiór pozwala dostrzec

0: spójną trajektorię jego życia, od pierwszych prób lirycznych po dojrzałą poezję. Pragniemy, aby czytelnik odczuł żywą osobowość w całym jej dramatyzmie i złożoności, powiedział Dmytro Stus, przewodniczący Stus Centrum i syn poety. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: A czy to prawda, że także dziś poezja Stusa towarzyszy żołnierzom ukraińskim na froncie?
0: Tak, dokładnie tak się zdarza, ale też muszę powiedzieć też jako, no nie powiem, że taka, wiesz, zaawansowana, ale ja też bardzo lubię poezję Stusa i badałam to przez kilka lat, że to wciąż jest bardzo nieodkryte. Wciąż czekamy na to pełne zebranie. Bardzo dużo jego poezji zginęło w łagrach, są przechowywane, może w rosyjskich archiwach. To nie jest przekazywane Ukrainie i ten poeta, który no jeszcze niedawno był wśród nas, on właśnie zginął w latach 80., wciąż jest na nowo odkrywany.
1: Fascynował się Solidarnością i z sympatią patrzył na Polskę, jeśli pamięć mnie nie myli.
0: Tak, dokładnie.
1: Ciekawa postać, warto ją przypominać.
0: Tak, Mariana jest Krill po polsku, tłumaczenie też.
1: Mariana Krill, bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: Jest 8 minut po 17.

0: Nawet prostą piosenkę można przemienić w perełkę. Greensleeves i The King's Singers. Jest 11 minut po godzinie 17. Program Drugi Polskiego Radia. Teraz przenosimy się do Krakowa. Czeka na Państwa już Justyna Nowicka.
1: Gość dwójki.
2: Jak wygląda krakowskie pole sztuki z perspektywy krakersa? Właśnie zakończył się 15. jubileuszowy Krakow Art Week Krakers. Małgorzata Gołębiewska, współorganizatorka tego wydarzenia, wielkiego

0: pospolitego ruszenia sztuk w Krakowie. Powiedz, czy pamiętasz, kto z wami był na początku i kto z wami jest dzisiaj? Czy są jakieś takie filary instytucjonalne albo może nie?
1: Pamiętam pierwsze trzy edycje i rzeczywiście gdzieś w mrokach archiwach pamięci. Niestety myślę, że podmioty, które brały udział w tych pierwszych trzech heroicznych edycjach, już nie istnieją, choć wiele lat nam towarzyszyły. Mm. Był to Fajt, była to Galeria Wiatrak między innymi, Galeria Garaż. Były to też różne ulokowane w kawiarniach miejsca, które po prostu chciały pokazywać sztukę. Natomiast już od trzeciej edycji, kiedy tak Krakers szalenie rozszerzył formułę, są z nami dzielnie galerie takie jak Jan Fejkiel Galery, jak Dylong Galery, jak galerie związkowe, czyli SPAP i SPAF. To na pewno, jestem o tym przekonana, że przystąpiły i wiernie do tej 15 edycji nam towarzyszą. Mieliśmy mały epizod z Galerią Zderzak, z Galerią Artemis, niektórzy z Galerią Roztworowski, z Galerią Gołogórski, więc są to takie fale. Czasami przychodzą, czasami odchodzą. Natomiast rzeczywiście przez te lata ostatnie staraliśmy się związać wszystkie naszym zdaniem ciekawe nowe inicjatywy. I przecież taką nową kiedyś inicjatywą była Potencja, kiedyś nową inicjatywą był Elementarz dla mieszkańców miast na Asnyka. I te wszystkie miejsca inkorporowaliśmy z sukcesem do Krakersa. Na pewno Boguś Bachorczyk ze swoim ogródkiem, różne tego typu efemeryczne sytuacje, Szefter Galery.
0: Ale też trwają. Ta stałość tego naturalnego, tej naturalnej przestrzeni jest no jednak mocnym wrażeniem, prawda, doświadczenie. Wydawałoby się, tak, że po roku mogłoby się znudzić organizatorowi. A jest... Boguś jest żelazną konsekwencją, robi swoje rzeczy.
1: Justyno, znasz tą scenę i to pole sztuki i ono jest rzeczywiście bardzo wielowarstwowe i szalenie zróżnicowane, bo trudno porównać skład solny CSW Wiewiórka na przykład z willą Bronisławy na ulicy Świętej Bronisławy, pełną pracowni, tak zwaną willą Fatale, ale wszędzie te siły, które są nazywane hubami, czy jakimiś takimi właśnie ciekawymi wspólnotami, one są niesamowitą wartością Krakersa, ponieważ przybywamy do jednego miejsca, a tam dzieje się 5-6 wydarzeń kuratorowanych, przygotowywanych, planowanych, produkowanych przez różne podmioty, a cały czas w ramach jednej edycji Krakersa, cały czas w ramach jednego hasła. Więc my sobie bardzo cenimy te miejsca, gdzie możemy po prostu dotrzeć i w jakiś sposób podzielić tą swoją uwagę, bo oczywiście to jest przewidywalne, że w galerii spotkamy jakąś indywidualną wystawę, prawda, promującą twórczość danego artysty. Ale już te miejsca, po których musimy troszkę pochodzić, zadać sobie trudy, dowiedzieć się, że coś jest na poziomie minus jeden, czyli w przysłowiowej piwnicy, a coś jest na poziomie, prawda, strychu. Musimy sobie tych własnych odkryć dokonać.
0: Doprecyzujmy te strychy i te piwnice już mityczne, bo Krakers ma taką opinię, chociaż nie wiem, może ja jestem za blisko też i nie brakuje mi trochę dystansu, ale pamiętam, że na początku, nawet rozmawiając o pierwszych edycjach Krakersa, to trochę się tak cieszyłyśmy z tego, że jest tyle takich miejsc i nadal się bardzo cieszymy, takich nieoczywistych, efemerycznych, ale też z drugiej strony zwróciłam uwagę, słuchając cię teraz, że wbrew tej właśnie opinii, właściwie od początku były z wami też mniejsze lub większe instytucje, znane galerie. Ciekawe mi się wydaje właśnie, że dla nich to też było interesujące, żeby jednak być z Krakersem, nie?
1: Myśmy przyszli z taką propozycją rzeczywiście bezhierarchicznej.
0: Czyli tak myśleliście
1: struktury.
0: Właśnie. Tak.
1: I bardzo oczywiście zależało nam na tym, bo jednak każde miasto chce pokazać tą swoją wizytówkę, więc chcieliśmy pokazać też te przestrzenie ładne, dobrze przygotowane, dobrze oświetlone, z jakimś takim aparatem kuratorsko-organizacyjnym. Więc na pewno takie miejsca jak Szefter Galery, czy Szara Kamienica, które po prostu mogą sobie funkcjonować w Krakowie, w Warszawie i w każdym innym miejscu, były dla nas cenne. Galeria na pewno Olimpia jest z nami od samego początku, o której nie wspomniałam, która oczywiście zmienia lokalizację, ale wciąż jest z nami, więc tak. są takie miejsca, to bym musiała chyba myśleć dzielnicami. Była przecież Pamodża, która też rokrocznie, zanim przed przeprowadzką do Warszawy, brała udział w Krakersie i się robił taki właśnie bardzo fajny tur podgórski, czy kazimierzowski, czy to ścisłe centrum, czyli galerie polokowane, tak jak teraz te nowo powstałe, strych nad zegarem, prawda?

0: Mikołajska.
1: Niezwykłe miejsce malownicze, tak.
0: Niezwykłe i malownicze i posiadające dosyć szeroki program też spoza sztuk wizualnych. Dla nas to jest wielka radość i satysfakcja, że te miejsca, które często powstawały z myślą o Krakersie, one później posprzątane, przygotowane, funkcjonują cały czas jako takie właśnie społeczne instytucje kultury. Galeria Piana na Retoryka, a później na ulicy Długiej. Galeria UFO, która ma przepiękną przestrzeń na ulicy Podwale.
1: No, jedną z najładniejszych w Krakowie.
0: Jak zapomnieć, bardzo eksperymentalne, prawda, Artist Run Space, czyli galeria, miejsce prowadzone przez artystów. Czyli bardzo różne energie, bardzo różne programowe założenia, prawda, bardzo różne też ambicje. W tej bezhierarchicznej, wypłaszczonej strukturze na nasze potrzeby funkcjonują.
1: To zapytam cię teraz o hasła. Wydaje mi się, że one były zawsze, ale nie wiem. Chyba nie jednak.
0: Pierwsze edycje to było, kiedy to był Gallery Weekend, nazywaliśmy to umownie 3 dni w świecie sztuki, czyli byliśmy bardzo zapraszający i posługiwaliśmy się dużym poziomem ogólników. No. 3 dni w świecie sztuki, zanurz się, prawda, miej torbę pełną sztuki, przyjdź do nas, bo te torby, a potem z czasem pod koszulki projektowane.
1: Wszystko musimy opowiedzieć po kolei.
0: Projektowane grafiki specjalnie dla nas przez Marcina Maciejowskiego, chyba pierwsza edycja, Rafała Bujnowskiego, czyli raczej moich równolatków, a potem Magdę Lazar, Normana Leto, Jakuba Wojnarowskiego.
1: Szymon Kobyla.
0: Szymona Kobylarza, tak, i teraz właśnie Jakuba Ziółkowskiego, ale też Karoliny Jabłońską, były parytety.
1: Tak. Muszę powiedzieć, że kiedy jestem ubrana w tę koszulkę, ona ciągle robi wrażenie. Widzę te spojrzenia właśnie uciekające na tą twarz, nie w moje oczy, tylko właśnie w oczy tej twarzy, tak.
0: Więc staraliśmy się rzeczywiście jak najbardziej wyjść do publiczności, zjednać sobie mieszkańców, bo tak naprawdę gdzieś mamy zdiagnozowane tych odbiorców, to znaczy gdzieś ich tam widzimy, bo wszyscy prowadzimy. My prowadzimy Art Agenda Nowa od ponad 20 lat. Każde miejsce ma swoją publiczność, więc to już wiemy, ale chcieliśmy rzeczywiście przyciągnąć nowych, zmusić ich niejako, wywrzeć małą presję, żeby migrowali pomiędzy miejscami, których nie znają. I myślę, że raz nasz program, mapa, nasza płachta z wielką ilością skumulowanych informacji co do godzin otwarcia i lokalizacji, a dwa kultury prowadzone przez Ewę Kawecką, one rzeczywiście zrobiły tą niesamowicie dobrą robotę. I kiedy prowadziliśmy pierwsze spacery, kiedy Ewa je prowadziła, spotykała się a to pod ratuszem, a to na ławeczce na Placu Biskupim. To była rzeczywiście garstka przestraszonych osób, gdzie one teraz będą musiały, prawda, chodzić, nie wiem, może zadawać jakieś pytania, pytać tych kuratorów, artystów, organizatorów tych miejsc o ideę ich powstania. A teraz są to rzeczywiście grupy dyskutantów, którzy mają zdanie na każdy temat, łącznie z tekstami oprowadzającymi po wystawach, wprowadzającymi w wystawę. I są to grupy 30-40 osobowe, są to tury studentów, są to specjalne dedykowane spacery naszym partnerom. Także wydaje mi się, że moglibyśmy robić to nieomalże przez cały rok i jeszcze byłoby na to zapotrzebowanie. A my jesteśmy tylko przez tydzień, ale widzimy tą energię. Naprawdę drzwi tych galerii się nie zamykają. Jeżeli ktoś nie otworzy, to 50 osób odbije się od klamki i zostanie przez nas zrugany, że po prostu zaniedbał 50 osób, które mogły się zapoznać ze sztuką. A tego w normalnym takim obiegu galeryjnym nie ma. Jest wernisaż, a potem jest po prostu, przynajmniej mówię o tych miejscach, bo instytucje pewnie rządzą się swoimi prawami.
1: No nie zna Krakersa, kto nie odbił się od drzwi, od dziwnych drzwi często, bo to nie są może takie właśnie piękne drzwi, jak w tych prawdziwych galeriach. Wszystko to wiemy, rozumiemy. Wróciłabym jeszcze do haseł. Masz w głowie te hasła?
0: Tak, absolutnie.
1: Właśnie, żebyś coś o nich opowiedzieć.
0: Oczywiście, że to były zawsze wielkie dyskusje, trafne, nietrafne. Cały zespół nad tym dyskutuje, ponieważ przecież też wyzwaniem jest finansowanie Krakersa i trzeba zawsze przygotować opis kolejnej edycji. I też starając się o środki z ministerstwa, jakaś podbudowa merytoryczna, więcej niż 3 dni w świecie sztuki, a potem 7 dni w świecie sztuki. Jest zresztą taka dosyć ciekawa książka, która bardzo odkrywa właśnie kuluary rynku sztuki międzynarodowego. Ale do tego nie nawiązując, rzeczywiście, jeśli myśleliśmy o futurologii, o lądowaniu na Księżycu, o tym, co artyści myślą o przyszłości, no to zrobiliśmy edycję Skok. Na pewno jedną edycję poświęciliśmy awangardzie, kierunkom napięć właśnie.

0: czyli tej spuściźnie i tradycji awangardy. Na pewno staraliśmy się też jakoś romansować z filozofią, sztuka pojęcie otwarte, Statarkiewicza, żeby troszeczkę właśnie popchnąć te osoby, które tworzą wystawy, żeby zahaczyły jednak o jakieś właśnie trendy, myśli antropologiczne czy filozoficzne. Jesteśmy wielością. No to była edycja o różnorodności, pewnego rodzaju manifest, też taki komunikat. Były też hasła z Witkacego na przykład, chwilami myślę, że śnie. Zawsze bardzo otwarte, roku, tak. Zachęcające po prostu do refleksji tej bardziej może nadrealnej, trochę wnurzania się, ale żadne omarze. Nie mieliśmy edycji dedykowanej jakiejś konkretnej osobie, typu Rok Wajdy i po prostu cała edycja w cieniu filmów, tudzież w cieniu zeszłej troszeczkę epoki. Znajdujemy hasła bardzo otwarte, mamy swoje właśnie ulubione grafiki, wspominamy, zresztą przy okazji otwarcia tegorocznego w Mocaku, co było dla nas no, bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem, przygotowaliśmy taki slideshow, który pokazywał tą publiczność w różnych wcześniejszych miejscach, właśnie z naszymi torbami, właśnie z plakatami, grafikami. I rzeczywiście no, był to wzruszający moment, bo przez te 15 lat naprawdę dużo udało się zrobić, dużo tych miejsc się na nas otworzyło i my na nich. I myślę, że te hasła nie przeszkadzają, bo są z tych takich nieprzeszkadzających, tak, ale bardzo otwartych.
1: Niezobowiązujących tak do końca, raczej jako taki sygnał, prawda?
0: Tak, bo jedno, co jest ważne w Krakersie, tego Krakersa nikt nie kuratoruje, tutaj nie ma dyrekcji artystycznej. Jest merytoryczna opieka, bo rzeczywiście staramy się ten content, ten wsad przygotować, dać jakieś tropy, o których myślimy, czyli w tym roku trochę te nasze wystawki, trochę Hala Grzegórzecka, trochę nasze kolekcjonersko-zbieracze, nawyki, trochę pracownie artystów, które też są takim rezerwuarem różnych ciekawych rzeczy, które mogą być właśnie w te dzieła wkładane i umiejscowiane lub stawać się dziełami, prawda, zwykłe palety, nie wiem, jakieś kamienie żywiczne, fragmenty. Tak myśleliśmy troszkę o tej edycji na zasadzie myślenia obiektami, a może ta właśnie wcześniejsza była może bardziej o malarstwie, o tych różnych nadrealnych trendach, więc pewnie też te nasze hasła wymuszają poniekąd, czy to będą bardziej instalacyjne wystawy, czy bardziej właśnie związane z jakimś konkretnym medium, ale media są absolutnie wszystkie. Sekcja laboratorium też otwiera się na chyba tą właśnie najbardziej merytoryczną część Krakersa, bo powiedzmy, że galerie i miejsca, które sobie projektują program z dużym wyprzedzeniem, mogą się w jakiś sposób pokłonić hasłu Krakersa, ale mogą też robić pewne rzeczy, które i tak miałyby zrealizować. Natomiast sekcja laboratorium trafia zazwyczaj w punkt, no bo z ponad 50 projektów jest wybranych 10, które to kryterium łączności z hasłem przewodnim między innymi spełniają. No i wtedy rzeczywiście chodzenie i patrzenie, jak to się sprawdziło, była warstwa opisu i na podstawie tego opisu i potencjalnej lokalizacji i osób w to zaangażowanych, jury wybiera te projekty. Tak. A jak to potem funkcjonuje w tych różnych dziwnych, przypadkowych, wynajętych tylko na tydzień Krakersa lokalizacjach, to się dopiero o tym przekonujemy. Ale to jest twórczy recykling. Na przykład słynny kolektyw OWL, ja jego nazywam słynnym, czyli Ostatni Wolny Lokal, kolektyw rzeźbiarski, zawsze znajduje cudowną przestrzeń na Krakersa. Od byłego sklepu Kefirek, poprzez najróżniejsze inne lokalizacje.
1: Co na przykład było?
0: Był na przykład ostatnio u wylotu jakby fragment fortu, koło w okolicach Królowej Jadwigi, w okolicach Salwatora. I to już sam ten bunkier wymusił po prostu dużą, pojedynczą, instalacyjną pracę rzeźbiarską, gigantyczną kulę, w której właśnie wszystko, rzeczywistość była zniekształcona i się odbijała. I to było to odniesienie do tego hasła. Chwilami myślę, że śnie. A teraz z kolei wspaniały recykling, czyli były lokal po Galerii Piana na Retoryka został też instalacyjnie wykorzystany. Była Galeria Dystans, w której jest teraz szkoła rysunku, została przez projekt Wszystko, co uniesiesz, czyli takie nasze najpotrzebniejsze rzeczy według artystów, nomadycznie przeniesione, to co w chwilę mamy spakować i być, ale nie kryzysowo, tylko bardziej to, co każdemu z nas towarzyszy, tam się pojawiło. Więc ten twórczy recykling zawsze istnieje. Czasem jest tak, że niektóre osoby biorą udział w 4 różnych projektach Krakersa. Na poziomie sekcji laboratorium, na poziomie sekcji miasta, na poziomie uczelnianych wystaw UKEN czy ASP i jeszcze dajmy na to jakaś indywidualna wystawa. Więc to jest niesamowite, że te zgłoszenia, że ta energia,

0: Ja ciągle właśnie no, nie są niezrażeni. W pewien sposób mówimy, że Krakers jest niestety nie do zatrzymania.
1: Wspaniale. Bardzo mi się podoba. To w zasadzie powinno być hasło i może tytuł nawet naszej rozmowy, bo rzeczywiście ta energia, mówiłaś chwilę temu o tej śnieżnej kuli, po prostu no, nie da się zatrzymać takiego zjawiska. To może jeszcze cię zapytam na koniec, tak trochę tak podsumowująco, jaka też dla ciebie osoby stąd i tu pracujące, prowadzącej też własną galerię. Jaka z obserwacji Krakersa płynie taka ogólna refleksja na temat pola sztuki w Krakowie? Bo jednak no, my lubimy medytować tę naszą naszość, odrębność. To chyba nie jest tylko mitomania krakowska. Coś jest, że no, w żadnym innym mieście coś takiego nie powstało jak Krakers. I nawet jeśli są jakieś tam weekendy galerii, czy wcale nie ma ich tak wiele, no to one albo umierają szybko, albo się właśnie też szalenie tak nie chciałam powiedzieć profesjonalizują, ale zmieniają się w jakieś takie, komercjalizują właśnie w takie bardziej prestiżowe, w imprezy skupione na budowaniu prestiżu się zmieniają. No i to już zupełnie nie jest
0: tak. Tak, no rzeczywiście te imprezy, o których wspominasz, polegają jednak na tym, że wszyscy, prawda, aspirujemy do tej elitarności i płacimy za to, by móc w nich uczestniczyć. Nie tylko te koszty oczywiście samego uczestnictwa, ale dla takich galerii krakowskich wyjazd, prawda, i bycie obecnym na czymś na kształt właśnie weekendu, ale też targów i tak dalej, czyli całego po prostu kolekcjonerskiego artwordu, tak. Niesie za sobą no, wszystkie inne możliwe, prawda, koszty przejazdów, transportów, instalacji w jakimś zupełnie innym miejscu.
1: Uczestnictwa również w tym, prawda?
0: Uczestnictwa. No. A tutaj jesteśmy w pewien sposób u siebie, czyli używamy właśnie tych miejsc, tych narzędzi nam dostępnych. No
1: I co z tego wynika właśnie dla ciebie z tej swoistości Krakowa, jako historyczki sztuki też, jakbyś to podsumowała, gdybyś... No, nie masz ochoty wydać jakichś takich wspomnień kiedyś?
0: Na pewno dla mnie to jest niesamowita... Ja wiesz, zaczynałam to robić 15 lat temu, czyli jestem o te 15 lat starsza. No to daje mi to niesamowity wgląd, choćby w taki kolektyw też skład Zwierzyniecka 4, prawda, gdzie też nie wiem, gdzie się to kończy, a gdzie się tak naprawdę zaczyna galeria Bałagan i wszystkie możliwe fermenty. Więc mnie to daje taką samą łączność z tym pokoleniem, które teraz jest gorące i teraz jest właśnie to promising, obiecujące, którego bym nie miała, bo byłabym całkowicie rozleniwiona, prawda? Nigdy nie pracowałam na etacie w muzeum, więc jak gdyby w pewien sposób nie mam może tych nawyków muzealnika, który tylko dba o to, co już zastanę. Zawsze byłam jednak po tej stronie, żeby troszeczkę coś zmienić, żeby dla choćby następnej generacji ten Kraków był troszkę bardziej otwarty i Artboom to otwierał. Krakers to jak gdyby bardziej się jeszcze rozlał. I wydaje mi się, że teraz podejście, bez wielkich słów o edukacji, o pracy u podstaw, jest troszeczkę inne. Jest bardziej ufne, bardziej ciekawskie, bardziej może pogłębione.
1: Nawet
0: tak,
1: przez to.
0: Po prostu nie ma tych oporów, nie ma... Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy boi się nacisnąć ten domofon, każdy boi się wejść w to podwórko, ni mniej, ni więcej obsrane przez gołębie, prawda? Każdy boi się, że gdzieś... nie jest niekompatybilny, że będzie ciężko, będzie hermetycznie, to choćby to, że ludzie przełamali te opory, że jest ta odwaga we wchodzeniu w te ciemne podwórka, po prostu zadawaniu pytań osobom, które być może są troszkę z innej bańki, prawda, są to osoby, które dobrze się czują w swoich towarzystwach, ale my chcieliśmy tą bańkę jednak mimo wszystko otworzyć, przełamać, przynajmniej nakłuć.
1: A tegoroczny Krakers odbywał się pod hasłem Łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. No, oczywiście większość z wydarzeń, przeważająca z większość wydarzeń, wystaw trwała zgodnie z nazwą Krakersa tylko tydzień, ale w kilku galeriach możemy Państwu zarekomendować jeszcze wystawę. Między innymi zapraszamy bardzo gorąco do prowadzonej przez naszą gościnę Małgorzatę Gołębiewską Galerii Art Agenda Nowa.
2: A o Krakers pytała Justyna Nowicka. Program drugi, 17:31.

Concierto de Aranjuez, część trzecia, kompozycja Joaquina Rodrigo. Na gitarze grał Angel Romero, a towarzyszyła mu londyńska orkiestra symfoniczna. Aranjuez i Hiszpania to nie jest ten kierunek, który w tym momencie interesuje nas najbardziej. My spoglądamy na południe, do naszych sąsiadów Czechów.

0: Tam w Pradze trwa festiwal Praska Wiosna, jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali w Czechach i nie tylko. A wydarzenia festiwalu śledzi Karol Furtak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Karolu, przypomnijmy w telegraficznym skrócie, co dotąd udało ci się zobaczyć i usłyszeć.
1: Tak jak zdążyłem już Państwu opowiadać o tym wczoraj w poranku, to był koncert Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod batutą Simona Rattla. Koncert, jak można spodziewać się po tych akurat artystach, naprawdę bardzo udany i proszę mi uwierzyć, że to w zasadzie eufemistyczne określenie jakości, którą zaproponowali Bawarczycy pod batutą Sir Simona Rattla. Potem nieco mniej udany koncert braci Jussenów z Academy of St. Martin in the Fields i koncert, który osobiście dla mnie był dużym zaskoczeniem, bo akurat w Polsce u nas bardzo rzadko mamy okazję sięgać do choćby dyskografii zespołu Smetana Trio, a jak się okazało, nie tylko w repertuarze, który stanowi rodzaj specjalności tych artystów, czyli czeskiej muzyce XX wieku, potrafią oni osiągnąć jakość, która sprawia, że naprawdę warto wybrać się na ich koncerty. No a wczoraj to koncert, którego także Państwo mogli słuchać na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Koncert Orkiestry Czeskiej Filharmonii pod batutą przyszłego szefa artystycznego tego zespołu, czyli Jakuba Chruszy, z Patrycją Kopaczyńską, skrzypaczką w partiach solowych w dwóch utworach koncertujących, w tym jednym, który szczególnie interesował publiczność praskiej wiosny w tym roku, czyli koncertem skrzypcowym Lubosza Fischera. Koncertem co prawda nieprawykonanym wczoraj, ale po pierwszym wykonaniu tego utworu pod koniec lat 90. z rękopisów dopiero teraz, dzięki staraniom Patrycji Kopaczyńskiej w głównej mierze, jak deklarują organizatorzy, udało się doprowadzić do nowej edycji i wydania tego koncertu oraz ponownego zaprezentowania go publiczności, nie tylko w Czechach, bo koncert ten transmitowaliśmy na falach programu Drugiego Polskiego Radia, ale z tego co wiem, to wydarzeniem zainteresowane było także m.in. Radio Rumuńskie.
0: Główną atrakcją, a w każdym razie jedną z głównych atrakcji, jest rezydencja Barbary Hannigan, jednej z najbardziej innowacyjnych artystek naszych czasów. Czego po tej rezydencji się spodziewać? Co z niej wyniknie?
1: Na pewno przedsięwzięć, które wyróżniają się koncepcyjnie. I to widać już po debiucie Barbary Hannigan na praskiej wiośnie, bo koncert, który odbędzie się dziś wieczorem w Rudolfinu w sali imienia Antonina Dworzaka, to pierwszy koncert, który Barbara Hannigan wykona na tym właśnie festiwalu i jak to ma w zwyczaju, przywiozła ze sobą kompozycje interesujące. Z jednej strony to absolutna klasyka muzyki XX stulecia, bo to cykl pieśni Chant de Terre et de Ciel Oliviera Messiana. Bertrand Chamailloux, który partnerował będzie jej przy fortepianie, wykona poza tym dwie krótkie kompozycje Aleksandria Scriabina. No a tym, co chyba najbardziej pociągające w tym akurat programie, no to kompozycja Johna Zorna, napisana już ponad 10 lat temu dla Barbary Hannigan. Kompozycja, o której sama artystka mówi, że jest utworem, dzięki któremu może pokazać publiczności wszystko, co ma, wszystko to, co najlepsze. Utwór, który okazał się wielkim wyzwaniem, bo kilkukrotnie Barbara Hannigan przekładała termin jego prapremiery, mówiąc wprost, nie mogła poradzić sobie z tym, co zaplanował dla niej John Zorn, człowiek, którego sama artystka nazywa swoim mentorem, nazywa osobą, która w zasadzie nauczyła ją przekraczać własne granice. Tytuł tego utworu to w tłumaczeniu na język polski Bogini, albo może lepiej Boginki, to cykl pieśni, w których Barbara Hannigan wciela się w postaci starożytnej mitologii fińskiej, w boginie takich żywiołów jak choćby wiatr, woda, ziemia. No a cytując samą artystkę, to jeden z tych utworów, które zmieniły mi życie. To kompozycja, przy wykonaniu której trzeba dosłownie oswoić dzikiego konia i założyć mu siodło. Ja nie ukrywam, bardzo jestem ciekaw, jak ta kompozycja Johna Zorna brzmi w interpretacji duetu Hannigan and Chamailloux na żywo w wykonaniu koncertowym, bo faktycznie Barbara Hannigan naprawdę podkreśla, że John Zorn tak zaplanował tę partyturę, że w zasadzie każdy kolejny takt naszpikowany jest poważnymi trudnościami, zarówno w sferze intonacji, jak i w sferze samej techniki śpiewu związanej z ekspresją i artykulacją, bo usłyszymy tu szepty, krzyki i wszystkie te techniki, które, co tu dużo mówić, no Barbara

0: Hannigan bardzo chętnie wybiera jako, może nie wiodące, ale jednak towarzyszące jej występom, także recitalom kameralnym.
1: Festiwal nie ogranicza się jednak wyłącznie do sal koncertowych. Można choćby podziwiać wystawę, która prezentuje prace czołowych czeskich artystów i projektantów. Masz trochę czasu, żeby oderwać się też od wydarzeń czysto muzycznych?
0: Szczerze powiedziawszy, jedyne w kierunku czego chciałem się oderwać, to działające tu w Pradze muzea dwóch kompozytorów, Antonina Dworzaka i Bedřicha Smetany. Mam nadzieję, że będzie dane mi podzielić się efektami wizyt w tych dwóch, skromnych mogłoby się wydawać, ale mam poczucie, że dla nas, Polaków, bardzo pouczających instytucjach. Mówię o tym pouczającym aspekcie, dlatego że tak naprawdę mam poczucie, że z bardzo niewielu niuansów rozwoju czeskiej kultury, także w czasach Smetany, także w czasach Dworzaka, no i rzecz jasna później, zdajemy sobie w pełni sprawę. Okazuje się, że ta, powiedzmy, transkrypcja kodu kulturowego charakterystycznego dla czeskiej kultury na język polski wcale nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. No ale tu w Pradze, abstrahując od praskiej wiosny, działa też Instytut Bohuslava Martinu, który od ponad 20 lat zajmuje się w zasadzie uporządkowaniem ogromnego dorobku, który pozostawił po sobie ten akurat kompozytor. Dane mi było także spotkać się z jego przedstawicielami i podpytać o to, w jaki sposób pracują oni nad nowymi wydaniami dzieł Bohuslava Martinu, jak wygląda zainteresowanie jego muzyką. Trochę także o to, na czym polegają problemy z oglądem Bohuslava Martinu w dzisiejszej kulturze, jakie mity narosły wokół jego osoby, etc., etc. A nie ukrywam, że cieszę się także z koincydencji czasowej, bo tak to się złożyło, że przecież przed wczorajszym koncertem miałem okazję rozmawiać z Jakubem Chruszą, także o muzyce Bohuslava Martinu. Właśnie ukazał się komplet symfonii Martinu w nagraniach Orkiestry Symfonicznej w Bambergu pod batutą szefa artystycznego tej formacji, czyli Jakuba Chruszy, a udział w tych nagraniach, czy też w doprowadzeniu do tych nagrań, dostarczeniu choćby materiałów nutowych, miał właśnie Instytut Bohuslava Martinu, także również kilka refleksji na temat nie tylko symfonicznego dorobku tego kompozytora, ale w ogóle tego, w jaki sposób jest postrzegany, a co warto byłoby może odkryć, a co dotyczy Bohuslava Martinu, postaram się dla Państwa dostarczyć.
1: I efekty tych wszystkich spotkań z pewnością usłyszymy na antenie programu drugiego. Praska wiosna potrwa do 4 czerwca, a w Pradze jest Karol Furtak. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, miłego popołudnia, do usłyszenia.
1: Program drugi, 17:44.

0: Fragment Wełtawy z mojej ojczyzny, Bedzicha. Smetany to wykonanie koncertowe zarejestrowane podczas inauguracji Festiwalu Praska Wiosna w 2021 roku. Muzyka wykonana na instrumentach historycznych przez Kolegium 1704 pod dyrekcją Wacława Luksa. A do tegorocznej Praskiej Wiosny na pewno jeszcze będziemy wracali. Festiwal, przypomnijmy, potrwa do 4 czerwca. Program Drugi Polskiego Radia, 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Niezwykle ciekawe są wspomnienia Jana Nowaka o jego sekretnych spotkaniach i wymianach poglądów z przedstawicielami PRL-owskich władz. Sam fakt, że podejmowali ryzyko rozmowy ze znienawidzonym przez oficjalną propagandę szefem monachijskiej szczekaczki, dowodzi najlepiej, że liczyli się z głosem wolnej Europy.
5: Spotkałem w Wiedniu mojego szkolnego kolegę, ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego, który mi mówił: ty walczysz na swoim odcinku, a ja walczę na swoim. My jesteśmy uzależnieni od Moskwy i im mocniejsza jest nasza pozycja w ramach tego obozu, tym większa jest szansa jakiejś naszej autonomii czy rozszerzenia tej autonomii. Ja walczę o to, żeby mieć jak najmniej.

0: mocniejszą pozycję w stosunku do Moskwy, bo to służy naszym interesom. Prawdopodobnie to, co mówił, było szczere. Opowiadał mi jego jeden z najbliższych współpracowników, Birecki, który uciekł na zachód, czy wyemigrował po 1968 roku, że lecieli razem do Norwegii na coś i że w pewnej chwili, że Rapacki się wobec niego przyznał, że jest moim kolegą i mówił, ciekaw jestem, co też Nowak myśli o planie Rapackiego. Ja go się zapytałem, jak jest z tym planem. No mówi, no plan oczywiście musiał być aprobowany przez towarzyszy radzieckich. Chyba najbardziej takim sensacyjnym było moje spotkanie z Oskarem Lange, które było otoczone niezwykłą tajemnicą. On był przewodniczącym Rady Państwa w tym czasie, więc właściwie jak gdyby głową państwa. On mnie zaprosił do Rzymu poprzez dyplomatę włoskiego, który z Warszawy był przeniesiony do Monachium. I ten nie chciał powiedzieć, z kim ja się mam spotkać. Ja mówię, jak pan chce, żebym jechał do Rzymu, nie wiedząc w ogóle, z kim ja mam rozmawiać. Ja mówię, niech pan mi wierzy, pan tego nie będzie żałował, to jest ktoś bardzo ważny. Pojechałem ku mojemu zdumieniu. W tym salonie, tam w tym mieszkaniu, które mi wskazano, wyszedł do mnie Oskar Lange, którego znałem jako ekonomistę, bo byłem starszym asystentem profesora Taylora, on był docentem w Łodzi i stykaliśmy się ze sobą. I to było istotnie bardzo dramatyczne spotkanie, bo on od razu na początku powiedział, proszę pana, bez żadnych nieporozumień, ja pana uważam za agenta amerykańskiego, ale z czasów przedwojennych wiem, że pan jest przyzwoitym człowiekiem i pan mnie nie zniszczy, mimo że jesteśmy przeciwnikami. Nie zniszczę. On powiedział, ani nawet moja rodzina o tym. Nikt nie wie o tym poza mną i panem, że my rozmawiamy. Oskar Lange w sposób niezwykle dramatyczny wzywał, żebyśmy użyli wszystkich wpływów, by nie dopuścić do władzy Moczara i jego, jak nazwał, gang. Twierdził, że to jest wielkie zagrożenie dla Polski, że tak zwani moczarowcy, czyli partyzanci, mają wszelkie cechy zorganizowanej zbrodni. I że jeśli dojdą do władzy, a on uważał, że Gomułka jest tak w gruncie rzeczy ślepy, nie jest informowany, że może to się zdarzyć, to wtedy powróci do Polski stalinizm i u władzy znajdą się ludzie, jak on powiedział, po prostu zbrodniarze. Mówi, cokolwiek pan może powiedzieć o Gomułce. Gomułka nie jest zbrodniarzem. Natomiast ci ludzie nie znają, nie mają żadnych hamulców. To jest typowy amerykański gang, dla którego Moczar jest godfather. I róbcie wszystko, żeby ujawnić te jego dążenia do władzy, do okupowania władzy. Zwalczajcie go, brońcie jego ofiary. Ja oczywiście tego wszystkiego nie przyjąłem do wiadomości bez sprawdzenia. I przez moich przyjaciół, który w ten czas był korespondentem New York Timesa, pan Olsen, którego dobrze znałem, bardzo dobrze znałem korespondenta Neue Zürcher Zeitung, Szwajcara, doktora Halperina, i poprosiłem ich, żeby oni to sprawdzili. Oni przysłali mi pełne potwierdzenie tego. Oni powiedzieli, że to jest bardzo groźne zjawisko i trzeba z nim walczyć.
1: Efektem tych informacji była decyzja Jana Nowaka o rozpoczęciu wojny z frakcją Mieczysława Moczara. Musiał ścierać się z amerykańską ambasadą w Warszawie, która uskarżała się, że Wolna Europa, atakując urzędującego ministra spraw wewnętrznych, utrudnia prowadzenie dyplomatycznej gry. Ale w tej sprawie oficjalne koła w Waszyngtonie stanęły po stronie Jana Nowaka.
2: Do tej historii wrócimy jutro o stałej porze. Teraz jeszcze informacja dla pana Mateusza z Leszna i dla pani Agnieszki z Jaworzna. Do państwa wysyłamy Czynnik alchemiczny, czyli nową książkę Tomasza Stawiszyńskiego. I tym samym bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzone środowe popołudnie. Katarzyna First-Wojtkowska, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To dzieło cenili zarówno Beethoven, Schumann, Berlioz, jak i Wagner.
2: Wielka porażka, która stała się zalążkiem niebywałego sukcesu.
1: Do tego ekspresowe tempo pracy, przesadna ostrożność i kot, który wbiega na teatralną scenę, zapisując się w historii muzyki.
2: O Cyruliku Sewilskim, Paisiella i Rossiniego opowiemy w kolejnym odcinku cyklu Giganci. Zapraszamy w niedzielę o 14:00.
1: Adam Banaszak
2: i Agata Kwiecińska.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Środowe wydanie naszego klubu to, jak już Państwo doskonale wiedzą, przede wszystkim twórczość Johna Coltrane'a. Twórczość Coltrane'a, którą zestawiamy w tym paśmie z nagraniami, często także współczesnymi. I dziś od razu powiem na zakończenie, w ostatniej części tej naszej klubowej audycji, premiera, a nawet przedpremierowo zabrzmią pewne dźwięki z albumu, który ukaże się z początkiem czerwca. I od razu powiem, że będzie to polsko-duński kwartet Ocean Fanfare, czyli kwartet, w którym na trąbce gra Tomasz Dąbrowski. Płyta, która z nami oczywiście będzie, będziemy się jej przyglądali w najbliższym

czasie. A w części tej pierwszej, tej głównej, aż dwa albumy Johna Coltrane'a przygotowałem na dziś. W dużej części są to płyty koncertowe, słynne dwie płyty koncertowe, Impressions oraz Coltrane Live at Birdland. Ale poza tymi nagraniami

wsłuchujemy się w grę Johna Coltrane'a już piąty miesiąc. Dziś dotarliśmy do sesji z 29 kwietnia 1963 roku. Tylko dwa utwory: After the Rain, temat Coltrane'a, i przed chwilą Dear Old Stockholm w takiej bardzo

poszerzonej, bardzo ciekawej, rozimprowizowanej wersji ten tradycyjny temat podejmowany chętnie na przykład przez Stana Getza. No i kwartet Johna Coltrane'a, który w tym okresie już od 1962 roku aż po sesję z płyty Ella Supreme, czyli do grudnia 1964, był tym złotym środkowym Coltrane'em, jak nazywają go biografowie. Kwartet, który stał się czytelnym na całe dekady symbolem jazzowego komba, no i jedynym muzykiem, który wprowadził zamieszanie w tym stałym składzie grupy, był perkusista Roy Haynes, który tutaj zastąpił Elvina Jonesa. Czyli Coltrane, którego słyszeliśmy grającego na saksofonie tenorowym, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas i właśnie Roy Haynes. Warto wspomnieć, że te dwa utwory, których słuchaliśmy, uzupełnione o trzy nagrania w tym samym składzie z maja 1965 roku, można znaleźć na oddzielnej płycie właśnie zatytułowanej Dear Old Stockholm, która ukazała się na początku lat 90. A pan Szymon, nasz stały słuchacz, pisze: Impressions to mój pierwszy album. Pierwszy album, od którego rozpocząłem słuchanie wielkiego Johna Coltrane'a. Mimo że najbardziej osobistym jest dla mnie album The Believer, to chętnie wracam do Impressions, zwłaszcza w nocy. A pan Jacek pisze o genialnym utworze India, który otwiera płytę Impressions, tym koncertowym, tym z Ericiem Dolphym. Utwór, którego obiecuję, posłuchamy w przyszłym tygodniu. Ponieważ dziś wyjmujemy te studyjne owoce z tych albumów. No i teraz, jeśli Państwo pozwolą, przechodzimy płynnie do płyty Life at Birdland, tak zatytułowany album, który ukazał się w styczniu 1964 roku jako 50. płyta wytwórni Impulse, wytwórni, której tutaj wtedy przewodził już Bob Thiele. Nagrania z października, z 8 października 1963 roku z klubu Birdland, koncertowe, a na drugiej stronie nagrania studyjne z 18 listopada 1963 roku. No i właśnie dwa nagrania studyjne teraz przed nami. Przede wszystkim Alabama. Alabama, kompozycja niezwykle istotna, o której Ratliff pisze tak, jedna z dwóch nagranych studyjnie na tej płycie, najpewniej napisana w reakcji na dokonany 15 września 1963 roku zamach bombowy na kościół w Birmingham w Alabamie podczas porannego nabożeństwa. Zginęły wtedy cztery czarne dziewczynki. Podejrzany Robert Chambliss został uniewinniony, wyszedł na wolność po uiszczeniu niewielkiej grzywny i po półrocznej odsiadce za posiadanie dynamitu. Utwór mógł też powstać pod wpływem całego ciągu zdarzeń, do jakich doszło w tym stanie, w stanie Alabama w okresie poprzednich lat. Pierwszego bojkotu autobusowego Rosie Parks z 1955 roku, pobicia jeźdźców wolności w Birmingham w roku 1961, wreszcie aresztowania pastora Martina Luthera Kinga podczas protestów w Birmingham w kwietniu 1963 i kolejnej konfrontacji z maja tego roku. Zatem utwór mocno zaangażowany politycznie, społecznie, rzadkość u Coltrane'a, który oparł długi, melancholijny, ten starannie skomponowany, wymyślony motyw

który rozpoczyna i który kończy Alabamę, oparł go na tekście Martina Luthera Kinga. Przed nami zatem Alabama, a potem jeszcze jeden temat Coltrane'a, który album zamyka, Your Lady. No i tutaj wracamy do brzmienia Elvina Jonesa, czyli do tego bazowego, zasadniczego kwartetu. Elvin Jones bębny, Jimmy Garrison kontrabas, McCoy Tyner fortepian i Coltrane w Alabamie grający na saksofonie tenorowym, a w utworze Your Lady na sopranie.

18 listopada 1963 roku. Inglewood Cliffs w New Jersey i znane nam już dobrze studio Rudiego Van Geldera, który zarejestrował wtedy, 18 listopada 1963 roku, dwa tematy Johna Coltrane'a. Alabama i przed chwilą Your Lady. Lider w pierwszym na saksofonie tenorowym, przed chwilą na sopranie, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Dwa tematy, które znalazły się, dopełniają jakby materiał koncertowy z longplaya Life at Birdland. Ari jest z nami i pisze tak: Alabama, piękna medytacja, jest refleksją, jest modlitwą, wyrazem emocji, w których transponowaniu na muzykę Coltrane się specjalizował. Jest w tym utworze już coś, co zapowiada aurę A Love Supreme. To jest jak kolejny etap jego duchowych poszukiwań. To jest bardzo mocny przekaz. Pisze Ari, który jest z nami od samego początku, komentuje naszą drogę. Swoją drogą docieramy, widzimy już na horyzoncie płytę A Love Supreme. Dokładnie za 2 tygodnie poświęcimy jej całe odrębne spotkanie. Alabama, tak, na pewno tak. Biografowie Coltrane'a zwracają uwagę, że stajemy tutaj wobec kompozycji zupełnie nowego typu. Niemal klasyczna recytacja instrumentalna z niewielką bardzo częścią improwizowaną w części środkowej. Coltrane wykorzystuje tutaj swoje frazy oparte na długich dźwiękach. Arpeggia także. Jest pośrodku ta kulminacja charakterystyczna dla Johna Coltrane'a. Alabama, wierny portret psychologiczny epoki, jak pisze jeden z recenzentów. Nastrój zawirowania, którego nikt inny nie potrafiłby tak dobrze

oddać. Alabama, która z całą pewnością otwiera nowy sposób myślenia Coltrane'a właśnie w utworach takich stojących o charakterze medytacyjnym, wolnym. Coltrane Live at Birdland. Ten koncertowy Coltrane zabrzmi w przyszłym tygodniu. Tymczasem za 18 minut, dokładnie wybije godzina 7. Sięgamy po nasz dzisiejszy kontrapunkt do Coltrane'a, którym będzie polsko-duński kwartet Ocean Fanfare. Kwartet, który znamy, który pamiętamy dobrze, to jest już trzecie ogniwo, trzecia płyta domykająca pewną trylogię, pewien cykl płyt, utworów. Część pierwsza, First Nature, ukazała się w roku 2019, druga 2022, no i w nasze ręce teraz trafia Third Nature, czyli spotkanie polsko-duńskich muzyków z naszym Tomaszem Dąbrowskim na trąbce w pierwszej linii. Kwartet ciekawie pomyślany, trąbka, do tego saksofon Svena Meinilda, saksofon altowy, bądź tenorowy, bądź nawet klarnet basowy, no i znakomita, fantastyczna sekcja muzycy, na których zwracamy uwagę od wielu, wielu lat, Peter Brun na bębnach i Richard Anderson na kontrabasie. Ta płyta ukaże się dokładnie 12 czerwca. Dziś zaproponuję Państwu tylko tematy Tomasza Dąbrowskiego, to znaczy Circular One i Circular Two, to są jego dwa tematy dwuczęściowe, takie dwuczęściowa opowieść, którą przedzielimy sobie miniaturą Long Time, podpisaną przez wszystkich czterech członków kwartetu Ocean Fanfare.

Ocean Fanfare, czyli kwartet, który znamy od lat. Kwartet, w którym na trąbce gra Tomasz Dąbrowski, na klarnecie basowym i saksofonach Sven Meinild, na kontrabasie Richard Anderson, a na bębnach Peter Brun. Dziś przedpremierowo niewielki fragment tego albumu, albumu, na który składają się kompozycje wszystkich członków zespołu. Dziś słuchamy kompozycji Tomasza Dąbrowskiego, które przedzieliliśmy tą wspólną improwizacją, która przed chwilą wybrzmiała Long Time. A pan Mateusz na zakończenie napisał do nas bardzo piękny list z podziękowaniem za gruntowny przegląd twórczości Coltrane'a. Cytuję: z legendarnej dwójki wielkich dęciaków Coltrane był u mnie zawsze przed Milesem, choć nie potrafię tego wytłumaczyć i precyzyjnie uargumentować. Ale cieszę się bardzo, że w tym roku stulecia urodzin geniusza moja 13-letnia córka złapała niesamowitą fazę na jazz. Podbiera mi płyty, w tym te otrzymane od dwójki. Wracając ze szkoły muzycznej słuchamy razem jazzowego klubu, a teraz właśnie z wypiekami na twarzy pojechała do szkoły, mimo iż nie ma dziś zajęć, by słuchać jazzowych dyplomów. Nie namawiałem, nie zmuszałem, nie indoktrynowałem, samo wyszło. Jest w młodzieży nadzieja. Tak pisze pan Mateusz z Krakowa. Serdeczne pozdrowienia, panie Mateuszu. Koniecznie proszę pozdrowić córkę. Kłaniamy się, dziękując za dziś. Katarzyna First-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
3: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
1: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama.
5: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrew Lawrence King.

0: przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na...
1: Pogłosy.
0: Czyli przegląd najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Zaczynamy od reporterki Jagody Grądeckiej, która w audycji Połączenie Międzynarodowe opowiedziała dziś o swojej napisanej w Kabulu książce Emirat to my, jak talibowie wracali do władzy.
2: Kiedy sobie uświadomimy właśnie, że ci Afgańczycy żyli po prostu w wojnie przez ostatnie 4 dekady, a jest to też dość młody kraj, więc większość tych ludzi nie zna w ogóle żadnej innej rzeczywistości albo ewentualnie gdzieś bardzo mgliście ją pamiętała tylko z dzieciństwa. Więc dla nich to była naprawdę absolutnie przełomowa zmiana. To jak mówił właśnie jeden z bohaterów mieszkający w prowincji Wardak, czyli bardzo blisko od Kabulu. Może nam sobie dojechać w pół godzinki, no do jego wioski powiedzmy w godzinę, że w czasach Republiki właśnie nie był w stanie nawet pojechać do Kabulu i że gdyby wybrał

0: Właśnie tam on użył akurat takiego porównania, że gdyby się wybrał tam z czajnikiem od herbaty, to na pewno by z nim już nie wrócił do domu, bo ktoś by go okradł po drodze. I bardzo wiele jeszcze innych takich niebezpieczeństw czyhało. Więc tak, to była jakaś taka zmiana fundamentalna. Z drugiej strony czuć było, po pierwsze właśnie to załamanie gospodarcze, oczywiście, chociaż i tak nie aż tak duże, jak spodziewało się wielu ekonomistów, analityków, którzy wróżyli, że gospodarka się zawali totalnie. Tam na przykład po początkowym okresie pewnej inflacji ta waluta szybko dość się ustabilizowała, wróciła do poprzedniego kursu. Później z kolei nawet przez jakiś czas mieliśmy do czynienia z deflacją, co nie bardzo też dobrze wpływało oczywiście na ceny podstawowych produktów, ale bardzo się umocniła wobec dolara. No i oczywiście było też takie poczucie, że trzeba po raz kolejny jakoś wymyślić sobie po prostu ten kraj i to swoje życie w nim na nowo. I tutaj znowu, dla jednych zmieniło się nic albo niewiele, a dla drugich, tutaj głównie dla mieszkańców miast, głównie dla ludzi młodych, tak młodych, którzy nie pamiętali z kolei tej rzeczywistości przed Amerykanami i tutaj w szczególności dla kobiet, dla nich oczywiście bardzo wiele rzeczy stanęło zupełnie na głowie.
1: Opowiadała autorka reportażu Emirat to my, jak talibowie wracali do władzy, Jagoda Grondeska. W Operze Bałtyckiej trwają przygotowania do premiery Kawalera Srebrnej Róży. Inscenizację reżyseruje Wojciech Faruga, a przedstawienie przenosi akcję libretta Hugo Hofmannsthala do Hollywood czasów kina niemego, mówi Wojciech Faruga.
2: Myślę, że dzisiaj ten kontekst powstania tej opery, czyli ta cała stylizacja mozartowska, która jest obecna w dziele Straussa, jest kompletnie nieczytelna dla współczesnej publiczności. Ja myślę, że jeszcze przy akurat tym utworze z dość, myślę, małą tradycją wystawienniczą na scenach polskich, bo to nie jest tytuł, który gości na scenach oper w Polsce jakoś szczególnie często. Mam poczucie, że to, co było bardzo ważne dla Straussa i tak naprawdę dla Hofmannsthala, autora libretta, czyli jakby nadanie pewnego klimatu retro i pewna jakby zabawa z pewnymi kliszami, nawiązanie do pewnej minionej formy, jakby jest utracone dzisiaj, bo jakby wystawienie tego utworu, mam poczucie, w kostiumie tak naprawdę XVII-wiecznym, taki, na jaki ta opera jest napisana, jednak moim zdaniem nie pozwala na dostęp do tej podwójności, w sensie takim, że mamy do czynienia z pewną właśnie stylizacją retro, więc szukałem również z Katarzyną Borkowską, która jest autorką scenografii kostiumów i reżyserką światła przy tym spektaklu, pewnego takiego wytrycha czy sytuacji, która właśnie pozwoli nam, mam poczucie, jakby zrozumieć to retro i tą stylizację, która jest obecna w operze i w librecie. I rzeczywiście wydaje mi się, że świat Hollywood, świat kina niemego, to jest ten świat, który jakby bardzo podobnie nam się kojarzy. Jakby mamy do czynienia z pewną melancholią i z pewnym sentymentalizmem, który myślę, że jest dość mocno obecny w Kawalerze Srebrnej Róży.
1: Mówił dziś w Poranku Dwójki reżyser Wojciech Faruga, a Kawalera Srebrnej Róży Richarda Straussa w jego inscenizacji będzie można oglądać na scenie Opery Bałtyckiej. Głos z przeszłości należy w tym tygodniu do zmarłej 12 maja Stanisławy Celińskiej. Dziś w nagraniu z 2012 roku było m.in. to wspomnienie o Gustawie Holoubku.
3: Holoubek jest bohaterem mojego najpiękniejszego wspomnienia teatralnego i najważniejszego w życiu, mianowicie Dziadów, tych słynnych Dymkowskich, kiedy grał Gustawa Konrada. I pamiętam, było coś takiego, że scena była pochyła do przodu. On tak robił parę kroków do tyłu, odwracał się, zaczynał mówić wielką improwizację i nic nie robił właściwie takiego. No nic, po prostu stał, ręce opuszczone i mówił. Mówił, a z ludźmi działy się jakieś niesamowite rzeczy, ze mną też. Potem przez lata zastanawiałam się, co on takiego zrobił, że ja byłam taka poruszona. I doszłam do tego, o czym mu zresztą zdążyłam powiedzieć. On mówił w moim imieniu. Jego aktorstwo było tak przezroczyste, tak czysta była ta myśl, że to ja byłam na scenie, to ja mówiłam samotność już po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, to ja miałam te problemy egzystencjalne. I myślę, że podobnie się stało też z widzami. Coś takiego oni też odczuwali. Powiedziałam mu o tym, co przeżyłam i co zrozumiałam. Bardzo mu się to podobało, był zadowolony. Bo chyba o to właśnie chodzi, żeby przy takich wielkich tematach wykasować siebie. Można od siebie oczywiście coś dodać, bo to i tak jest dodana cała fizyczność, ale przedstawić czysty temat. Tak podobnie próbuję robić, nie zawsze mi się to udaje do końca, ale staram się, kiedy gram Księgę Hioba, że...

0: właściwie nie ma. Staram się siebie w ogóle zniwelować. Jest tylko Hiob, jego cierpienie. Czysty temat, czysta myśl.
1: W archiwalnym nagraniu opowiadała Stanisława Celińska. Jej gawędę przypominamy jeszcze do piątku, kwadrans przed 13. A na koniec pogłosów Łańcut i 65. odsłona Festiwalu Muzycznego. Gościem Wybieram Dwójkę była dziś jego dyrektorka Marta Wierzbieniec.
2: Festiwal rzeczywiście zaczyna się jutro, ale trwa aż do 11 czerwca. Koncerty nie odbywają się oczywiście codziennie, głównie weekendowo, ale nie tylko. Więc jest jeszcze możliwość przyjazdu do Łańcuta. Zachęcam, park wygląda przecudnie. Zamek jak zwykle nas wszystkich i wzrusza, i onieśmiela. I ta muzyka smakuje wybornie. Wystąpi Jonas Kaufmann. To będzie właśnie koncert finałowy 11 czerwca. Jeśli mówiłam, że arii operowych będziemy mogli posłać nie tylko na inauguracji, to będziemy mogli posłać właśnie także w czasie koncertu finałowego. Ale będzie także Jakub Józef Orliński, wybitny wokalista, będzie także sopranistka Katarzyna Oleś-Blacha, więc będą mogli usłyszeć nasi odbiorcy różne barwy muzyki wokalnej.
1: Mówiła Marta Wierzbieniec, a to były pogłosy. Więcej do przeczytania i wysłuchania znajdą Państwo na naszym portalu. Jan Kantyzienko, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
5: Są takie filmy, które nie tylko za pomocą formy i treści, ale i sposobu pracy ścigają świat, o którym opowiadają. Z całą pewnością należy do nich Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, o czym zaświadcza dokument Serca ciemności, apokalipsa filmowca. Kamera rejestruje w nim moment, w którym proces produkcji wymyka się jakiejkolwiek kontroli i zaczyna przypominać wyprawę w nieznane, ryzykowną ekspedycję w głąb własnych lęków i obsesji. Czy ta ocierająca się o szaleństwo gra jest ceną, którą płaci się za arcydzieło? Zastanowimy się nad tym w niedzielę o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
6: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
7: To się czyta.
8: Merce Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30.
8: Polecam. Andrzej Mastalerz.
3: Autopromocja.
4: O wszystkim z kulturą.
9: Aldona Łaniewska-Wołk, dobry wieczór. Dziś w Dwójce witamy Sabinę Jakubowską, autorkę książek Akuszerki i Położne, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobry wieczór, pani Sabino.
10: Dobry wieczór.
9: Jest pani archeolożką z wykształcenia, też pisarką, dulą i nauczycielką. Która z tych pani profesji jest dla pani najważniejsza? Czy wszystkie w pani życiu ciągle istnieją? Być może równorzędne są, być może niektóre są ważniejsze od pozostałych.
10: Jeśli chodzi o wykształcenie, to faktycznie mam w CV magistra z archeologii, ale nie dane mi było realizować tego zawodu w praktyce. Może szkoda. Na pewno coś zostało w

Serców duszy, upodobanie do grzebania w starociach i taka rekonstrukcyjność spojrzenia na dzieje. Ta rekonstrukcyjność spojrzenia na dzieje przydaje mi się też przy konstruowaniu moich powieści, bo fikcyjnych bohaterów umieszczam przecież na tle prawdziwych miejsc, wydarzeń, na tle historii tej wielkiej i tej lokalnej. No to historii lokalnej przydaje

0: spojrzenia na nadzieję, tak po prostu. A zarabiam, pracując jako nauczycielka. Jestem też pisarką i no i dulą. Dula to niemedyczne wsparcie okołoporodowe. Liczyłam, że w tym roku to już jest 14 lat w moim życiu, kiedy jestem dulą. Należę do Stowarzyszenia Dula w Polsce. Troszkę rzadziej teraz duluję w praktyce, czyli troszkę rzadziej zajmuję się okołoporodowo realnymi, konkretnymi kobietami, ale żartuję sobie, że trochę przeszłam do działu promocji, bo nie ma takiego spotkania autorskiego, na którym nie mówiłabym, kim jest dula, albo w jaki sposób dulowanie wpłynęło na sposób pisania moich powieści.
1: Tak właśnie sobie myślałam o tym pani byciu dulą, że być może to był ten powód, dla którego taką tematyką w swoich książkach się pani zajęła, ale wiem też, że na początku tej pani drogi pisarskiej, a na pewno na początku tych dwóch powieści, które pani napisała, bo to nie jedyne książki w pani dorobku, czyli na początku Akuszerek i Położnych, stoi pewien zeszyt pani prababki, w którym ona zapisywała swoje doświadczenia i tu już zaczyna się, już dostrzegamy taką linię, która jest bardzo długa w pani twórczości, ta nić się ciągnie bardzo długo, nić łącząca panią z pani przodkiniami, które też zajmowały się akuszerstwem, położnictwem. Wszystko się tutaj wspaniale składa.
0: O, jak ja teraz będę dementować. Faktycznie zeszyt istnieje. Zeszyt, który moja prababka Anna Czernecka założyła w 1886 roku, kiedy poszła się uczyć do Cesarsko-Królewskiej Szkoły Położnych w Krakowie. Ale tam nie ma nic ze wspomnień, to nie są memuary. To jest po prostu zeszyt z lekcjami położnej. Podejrzewam, że wszystkie jej koleżanki, tytułowane szumnie wtedy panie uczennice, miały takie same treści w zeszytach. Tak się szczęśliwie dla mnie złożyło, że ten mojej prababki zeszyt po prostu przetrwał. I co w nim jest? Wszystkie lekcje po prostu, po kolei. Lekcja pierwsza, którędy wejść do szkoły, lekcja druga, jak ma być ubrana położna, lekcja trzecia, jak myć ręce, jak robić środki antyseptyczne, co powinno być w kuferku położnej, a potem nauka anatomii, nauka matematyki nawet, litry, mililitry, metry, centymetry. No i to wszystko, czego później uczyły się położne już z konkretnych zawodowych wiadomości. Tak więc ja ten zeszyt cytowałam po prostu od pierwszej do ostatniej lekcji w mojej powieści Akuszerki, bo bardzo chciałam zestawić źródło historyczne, jakim jest ten realny zeszyt z XIX wieku, z fikcją, którą wymyśliłam, powieścią o zupełnie wykreowanej, urodzonej w moim umyśle bohaterki Franciszki Diabelec. Więc zeszyt jest. No i przyczynia mi niemało kłopotów, bo praktycznie wiele osób myśli, że powieść jest napisana na podstawie jakichś wspomnień, pamiętników, a tu nie. Wymyślone plus edukacja.
1: A to wszystko pani natomiast wyobraźnia, prawda?
0: To moja wyobraźnia, tak. Natomiast jeśli chodzi o tą linię matrylinearną, kiedy faktycznie w moim rodzie były akuszerki, no były. Anna Czernecka to prababka. Od strony mamy, ale okazało się, że w linii mojego taty też była jakaś akuszerka, Rozalia Jakubowska. No niesamowite. Odkryłam tą Rozalię właśnie analizując księgi metrykalne i robiąc doktorat. No o Annie Czerneckiej to wiedziałam od zawsze, że miałam taką przodkinię. Trochę takich zabawek akuszerskich jeszcze w domu było, jakiś termometr, jakieś rzeczy, które myślałam, że są strzykawkami. Jak byłam dzieckiem, to się tym bawiłam, a to są jednak prototypy lewatyw albo irygatorów dowaginalnych. Także no, specyficzne te zabawki miałam, ale tak naprawdę nie. To nie było głównym powodem, dla którego napisałam akuszerki. Chciałam pokazać dzielność położnych, akuszerek, niesamowitych kobiet, które dostrzegłam, rozmawiając z ludźmi starszej daty, jak opowiadali mi o ich życiu, o ich porodach domowych, akuszerkach, które przychodziły. Kiedy widziałam właśnie księgi metrykalne i obserwowałam, tam są zapisy. Pod każdym dzieckiem gdzieś od połowy XIX wieku proboszczowie notowali

0: nazwisko akuszerek, prawdziwych akuszerek. I ze zdumieniem obserwowałam, jak często szły do porodów takiej dużej, dzietnej wsi, jak moja miejscowość Jadowniki koło Brzeska, a Brzesko i Jadowniki są 60 km na wschód od Krakowa. Obserwowałam, jak często wychodziły z domu, zostawiając swoje prywatne sprawy, swoje dzieci, ziemniaki na piecu, nie wiem, może chorych rodziców albo cokolwiek innego. Ale też zachodzi pytanie, ku czemu one wychodziły? Ku tej rodzącej. W dzień, w nocy, nieważne, burza, zawierucha, brak prądu, którego wtedy nie było. Więc wyobraźmy sobie te ciemne, zimne drogi. Albo przeciwnie, upał taki, że się wyjść nie chce, a one wychodziły. A czasami zawierucha wojenna, czasami front szedł tamtędy, albo wojsko stacjonowało, a one wychodziły, bo przysięgały, że każdej kobiecie przyjdą na pomoc niezależnie od wszystkiego. Od statusu tej kobiety, od jej pochodzenia, narodowości, religii, od tego, czy moralna, czy niemoralna, nieważne. One mają przyjść na pomoc akuszerki. No to szły. Obserwując te korelacje, zrodziła się w mojej głowie taka potrzeba. Chcę napisać powieść o akuszerce, zupełnie fikcyjnej, nie bazując na żadnym życiorysie, dam jej te przygody, ale zrobię to na tle faktycznej miejscowości, którą znam i znam ją no, dziejowo wiele setek lat. Ona już funkcjonuje, ta moja miejscowość. No i to, że jestem dulą, to mi daje jeszcze drugą perspektywę, taką bardzo z bliska. Bo ja chodzę do porodów i ja kocham ten żywioł. Kocham jego dynamiczność i to, że to wszystko prowadzi do każdorazowo nowego człowieka. Cud istnienia, cud życia przejawia się moim oczom, no ale to nie jest bierne uczestniczenie, to jest pomoc realna i piękne to jest. Ja mogę patrzeć, jak silne i niesamowite, jak wspaniałe są kobiety. Mogę patrzeć na to i wspierać w tym, żeby mogły płynąć jak na fali w stronę tego szczęśliwego rozwiązania, w stronę tego macierzyństwa. Więc moje powieści, jakkolwiek są o przygodach fikcyjnych, akuszerek i położnych w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, a nawet z epizodycznymi, epizodalnymi udziałami prawdziwych, realnych postaci, które współtworzyły ducha tego miejsca, to równocześnie każdy z rozdziałów opowiada o jakimś innym rodzaju porodu i to jest rodzaj przypowieści, co pomaga kobiecie się otworzyć, co pomaga porodowi płynąć. I bez względu na to, w jakie dekoracje włożymy tą kobietę, jej rodzące się dziecko i towarzyszącą położną czy akuszerkę, to są drugorzędne sprawy, te dekoracje. Ja to nazywam dekoracjami. Czasami to były bardzo niełaskawe dekoracje, bo wiadomo, tak jak wspomniałam, powódź, pożar, przemarsze wojsk, epidemie. Takie rzeczy na pewno miały wpływ na to, jak się ludzie czuli i musiały mieć też wpływ na dynamikę porodów i na ich bezpieczeństwo. No więc te powieści są pełne wszystkiego. Starałam się, aby nie były pełne grozy, ponieważ ja realnie widzę poród nie jako masakrę, jak nam ją często przedstawiają w mediach, tylko jako źródło mocy kobiety. Mm-hmm.
1: A czy pisząc te książki, a wcześniej przygotowując się do ich pisania, bo widać w tych książkach, czuć wielką, ogromną pracę, pani pracę taką historyczną również, badania źródeł, realiów życia sprzed kilkudziesięciu lat. Czy podczas tej pracy miała pani takie wrażenie, że przeciera pani szlaki, że odkrywa pani inną stronę naszych dziejów, naszej historii, naszego bycia tutaj. Właśnie spoglądając na rzeczywistość oczyma kobiet. No bo to jest książka, w której główną rolę odgrywają jednak kobiety.
0: W ogóle nie myślałam w ten sposób i chyba dalej nie myślę. Nie wiem, czy to jest przecieranie szlaków. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu codziennie przeciera jakieś szlaki. Nie wiedziałam na przykład, że równocześnie pisałam moją powieść ja, akuszerki, a w tym samym czasie Joanna Kuciel-Frydyszak pisała chłopki. Zgadałyśmy się dopiero później, dlatego czasami żartujemy z tego, że te książki są jakoś ze sobą porównywane, a my je tworzyłyśmy w tym samym covidowym czasie po prostu na fali jakichś potrzeb.

0: Historia jest opowiadana przez zwycięzców. To powiedział, że pisana, to Churchill chyba powiedział. I tak się składa, że bardzo często tymi zwycięzcami byli mężczyźni, bo przez wieki to oni mieli no, taki charakter ich bycia. Oczekiwano od mężczyzn, że będą po prostu bojownikami dla swojej ojczyzny, dla swojej rodziny, czy to będzie walka, czy to będzie praca. I oni niejako byli tymi najważniejszymi i oni patriarchalnie opowiadali później też historię. Uniwersytety były dla mężczyzn najpierw, to oni pisali historię, pisali ją o wielkich czynach heroicznych. A dopiero później okazało się, że oprócz tego, że mężczyźni szli na wojnę i ryzykowali wszystkim, to ktoś zostawał w domu i ktoś miał doglądnąć dom, dzieci, pole, nie umrzeć z głodu, w dobrym nastroju czekać na powracających i podejmować wszystkie decyzje, które w międzyczasie były męskie, a kiedy ten mężczyzna wróci, usunąć się w cień i robić swoje. I w międzyczasie rodzić dzieci, karmić, wychować, może i pochować. To były wszystko kobiety. One były niesamowicie dzielne. Więc moje książki pełne są kobiet, tak, ale mężczyźni też tam są oczywiście. Może w dziejach więcej było małżeństw, związków aranżowanych, których zaplecze było ekonomiczne, ale przecież zdarzały się też sytuacje, gdy jednak uczucia dochodziły do głosu. No a skoro ja nie piszę biografii ani opracowania historycznego, tylko powieść, no to tutaj od emocji będzie kipiało. Mężczyźni też tutaj będą i będą dla tych kobiet często wyzwaniem, a często wsparciem. Jak inaczej miałabym napisać książkę o akuszerkach i o położnych? Tam, gdzie są akuszerki położne, tam się dzieci rodzą, a skoro się rodzą, to znaczy, że wcześniej musiał się ktoś z kimś spotkać.
1: To są też książki o miłości, prawda? Też dużo tutaj w nich jest erotyki. To bardzo ważna część też naszego życia przecież. Ja czytałam akuszerki, jak wyszły, i teraz sobie tę książkę przypomniałam, przez pryzmat. To mnie bardzo mi się w tej książce podobało, że to jest też takie życie we wspólnocie, że to jest opis doświadczenia życia w jednym miejscu, z tymi samymi ludźmi, z budowaniem relacji między nimi. Coś, czego nie doświadczamy dzisiaj tak często. Natomiast położne, tutaj akcja przenosi się już do miasta, do Krakowa. Pani napisała posłowie do swojej książki, które jest bardzo cennym uzupełnieniem tej opowieści, położne. W akuszerkach też, o ile dobrze pamiętam, było posłowie.
0: Tak,
1: To bardzo ważne dopowiedzenie. I w tym posłowiu do książki położne pada bardzo ważne dla mnie zdanie. Nie wiem, czy dla pani też to jest istotne, ale myślę, że tak. Poród to jest wydarzenie, rodzi się dziecko, rodzi się matka. I wydaje mi się, że ciągle zapominamy, że poród to też są narodziny matki, nowej roli kobiety, że to jest ten moment, który tak bardzo jest cenny w życiu każdej kobiety. To jest ten moment nie tylko ważny dla dziecka, ale również dla nas, dla kobiet.
0: Oczywiście. I właśnie o to chodzi, że jeżeli kobieta będzie czuła swój poród jako źródło mocy, to i ona będzie się czuła bardziej kompetentną matką. Badania naukowe to wskazują. A kiedy będzie czuła swój poród jako źródło mocy? Wtedy, gdy ktoś ją będzie wspierał. Oczywiście, no, może też się zdarzyć w niektórych sytuacjach, że kobieta sama urodzi bez nikogo. Zdarza się tak, ale rzadko. Jednak zazwyczaj ktoś jest obok. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby od tej osoby obok, oprócz realnej pomocy, było też wsparcie. Czyli nie oceniające bycie przy kimś. Moja bohaterka, bohaterka położnych, Regina Zdzieńska, to jest córka Franciszki Diabelec, głównej bohaterki akuszerek. Regina Zdzieńska jest kimś zupełnie innym niż jej mama. Żyje w zupełnie innych czasach, bo akcja akuszerek to druga połowa XIX wieku do połowy XX, a akcja położnych zaczyna się w czasie II wojny światowej, potem idziemy w te czasy powojenne, PRL-owskie. I Regina też jest położną, ale

0: pracuje w systemie. Nie są jej obce porody domowe, ale jednak pracuje w systemie. I co ten system robił wtedy z położnymi i co ten system robił wtedy z kobietami rodzącymi, naszymi może matkami, może naszymi babciami, kimś, od kogo pochodzimy, kimś, kto przeszedł przez to doświadczenie i to na pewno nie było łatwe ani miłe doświadczenie rodzić w PRL-owskiej porodówce w wielkich szpitalach. Co ten system robił z całą populacją Polski? To jest temat, o którym długo się nie mówiło, a już na pewno nie w powieściach, bo to nie jest w ogóle prosty temat. Bo kiedy się kobiety spotykały ze sobą, to one sobie może i opowiadały o tym porodzie, ale w duchu takiej wręcz ponurej rywalizacji, kto miał gorzej. I nie wiem, czy to było możliwe, żeby wygrać ten straszny konkurs, bo chyba każda miała gorzej w jakimś sensie. Po prostu porody były odbierane, a nie przejmowane, tak jak dzisiaj się do tego dąży. Kobiety miały bardzo mało do powiedzenia. Ich ciała były częścią systemu, a nie ich własną częścią osoby. Nie miały tam możliwości decydowania o sobie, nie miały możliwości decydowania o tym porodzie. Były pionkiem na taśmie produkcyjnej, na której rodzi się silny demograficznie kraj, idealny do realizowania tych planów sześcioletnich. Myślę, że kobiety były nieszczęśliwe, niespełnione i bardzo trudno byłoby skłonić te kobiety, żeby opowiedziały ten swój poród tak od A do Z. Bo to było dla nich przykre i wcale nie chcą wracać do tych momentów swojego życia. Natomiast położne w tamtych czasach, jeżeli one przyszły do tego zawodu z miłością, to myślę, że ta miłość była bardzo mocno łamana. Myślę, że było im trudno. I chciałam pokazać to w powieści. Jak to zrobić, żeby powieść nie była zbyt ponura, żeby ona pokazała prawdę historyczną, a równocześnie pozwoliła czytelnikowi z tą prawdą się skonfrontować, ale się nią nie załamać. Bo jednak przecież ludzkość przetrwała. Ludzie się wspierali. I doszłam do wniosku, że tym najważniejszym to jest właśnie wsparcie. I pani redaktor tutaj do posłowia sięgnęła, to ja też się do niego odwołam. Jest tam inne zdanie, które jest dla mnie bardzo ważne, że wsparcie właśnie jest tym, co sprawia, że kobieta wspomina swój poród jako dobry, nawet jeśli mógł być lepszy. Bo to niedużo trzeba było w tamtych czasach, żeby był choć trochę lepszy, ale nie był. Więc istotą jest to, czy ta położna, będąca przy kobiecie, czy ona mogła naprawdę znaleźć w sobie zasoby, żeby spojrzeć w oczy tej swojej pacjentce, być przy niej, traktować ją jak człowieka. No i właśnie to chciałam pokazać, że zwycięstwo nad totalitaryzmem często się składa z takich malutkich zwycięstw, kiedy człowiek jest jednak ważniejszy niż system. I myślę, że patrzenie temu człowiekowi w oczy i taka realna pomoc do bieżących potrzeb. No, ale oprócz wielkiego szpitala, to ja tutaj pokazuję też izby porodowe.
1: Tak, tak.
0: Izby porodowe to jest takie światełko nadziei w tamtych czasach i może w obecnych, kiedy kobiety tworzyły mniejsze wspólnoty, mniejsze... No, małe miejscowości po prostu miały bardzo często u siebie izbę porodową, bo nie każda kobieta miała możliwość, warunki, źródło komunikacji, żeby dotrzeć do wielkiego szpitala. Często te izby porodowe były też w jakichś takich przejętych przez państwo dosyć archaicznych obiektach, jakieś dwory, dworki, pałace, pałacyki, a nawet zamek w Niepołomicach, renesansowy, myśliwski, królewski zamek w Niepołomicach. Kilka komnat miał przeznaczone na izbę porodową. Wydaje mi się to tak interesujące, że nie mogłam się powstrzymać, tylko musiałam pozwolić tej mojej głównej bohaterce, Reginie Zdzieńskiej, na parę rozdziałów zanurzyć się w tej atmosferze i popracować sobie w izbie porodowej. Też muszę przyznać, że częste rozmowy z położnymi, zwłaszcza z takimi seniorkami, pokazały mi, że jak się przy nich mówi izby porodowe, to one się uśmiechają. Że jak się mówi o starych szpitalach, o szpitalach po prostu, tych powojennych szpitalach,

0: to mówią, kochałyśmy naszą pracę, ale gdzieś widać taki cień smutku w oczach, że nie musiało tam tak być, jak było. Że pracowały właśnie jako pionki w pewnym systemie. Jak się powie izby porodowe, oj, to jest uśmiech szczery, taki uśmiech, że tam to musiało być jednak dużo lepiej.
1: Czy te historie szpitalnych porodów, które pani usłyszała od swoich rozmówczyń, przygotowując się do pracy nad książką, to były zawsze opowieści z takim negatywnym wydźwiękiem, a opowieści o izbach porodowych to były te pozytywne doświadczenia? Czy jednak zdarzały się też takie okoliczności, które pozwalały kobiecie wtedy w czasach socjalizmu, PRL-u, w latach 50., 60. rodzić po ludzku, że tak powiem, już zapowiadając lata 90., 2000 obecne, kiedy mówi się już, że jesteśmy w stanie rodzić po ludzku i mamy taką możliwość.
0: No to chyba by było wtedy, gdyby kobieta nie zdążyła dojechać do szpitala, tylko urodziła w domu. Ale mówię teraz tak, realnie rodzenie po ludzku wiąże się z patrzeniem na kobietę, z widzeniem jej potrzeb, usłyszeniem jej głosu, z przyjmowaniem jej porodu, jej potrzeb. A w tamtych czasach programowo wszystkie kobiety po urodzeniu były oddzielane od dzieci. Matki osobno, dzieci osobno. To gdzie tu jest po ludzku? Nasze dzieci są dziećmi ssaków, my jesteśmy ssakami. Natura nas przewidziała do bycia razem. No a tutaj oddzielenie. Więc chciałabym podkreślić, że to są dwie różne rzeczy. Na pewno większość matek, mimo trudnych procedur, które rutynowo były wobec kobiet stosowane, na pewno one potrafiły znaleźć w sobie i tak radość, euforię, miłość do swojego dziecka, bo to jest normalne. Bo to również mamy hormonalnie uzasadnione. No i przecież te matki też kochały swoje dzieci. No ale to nie zmienia faktu, że jeżeli rodziły obok siebie kilka czy kilkanaście kobiet na wielkiej wspólnej sali, należąco, niefizjologiczna pozycja, bez intymności, bez wsparcia, bez swojego mężczyzny czy jakiejś innej bliskiej osoby, poddawane nacięciu krocza obowiązkowo wszystkie, czy w ogóle rodząc w jakichś takich bardzo nieprzyjemnych, przy krótkich koszulkach, no, pozostając obok siebie, będąc uciszanym, nie krzycz, bo tu inne też będziesz przeszkadzać. No, tak było i myślę, że to jest prawda, a równocześnie nawet jestem w stanie ją rozumieć, no bo jeżeli było tam kilkanaście kobiet i gdyby naraz wszystkie zaczęły wydawać odgłosy, które również pomagają urodzić, jak się ma otwarte gardło, to się ma otwartą waginę, więc to natura też tak przewidziała, no ale tam były uciszane, no bo demografia, wyż, w takich warunkach, no po prostu one nie miały możliwości realizować tej swojej wizji. Nawet nie miały możliwości pójść za ciałem. Więc myślę, że te matki potrafiły cieszyć się tym, co miały, w takich warunkach, jakie miały i kochać tak bardzo, jak mogły, ale nadal się często czuły niekompetentne, bo takie są skutki, jak się to dziecko oddziela od matki, jak się tej matce tak nie ufa na każdym kroku. I myślę, że gdzieś tam w nas wszystkich, gdzieś echa tego oddzielenia przecież są. No mężczyźni też nie mogli uczestniczyć w porodach swoich kobiet. Co to kultura przewidywała dla mężczyzny? Że pójdzie imprezować z kolegami, prawda? Ewentualnie znajdzie jakąś ciotkę do ogarnięcia starszych dzieci. A przecież oni na pewno, gdyby mogli, to chcieliby te swoje partnerki wspierać. Tak czy inaczej, no wiadomo, wtedy kulturowo może rola mężczyzn była inaczej postrzegana, może niekoniecznie przy porodach, ale to było kulturowo, bo jedno, dwa pokolenie wcześniej, kiedy porody były w domu, mężczyźni wspierali i pomagali. Ja nie rekonstruuję porodów na podstawie niczyich wspomnień. Po prostu słuchałam bardzo uważnie, czytałam różne wspomnienia, czasem to były strzępki wspomnień, czasami

0: prostu robiłam rekonstrukcję, jak to mogło wyglądać na podstawie opisów medycznych, jakie były procedury, po to, żeby pokazać, jak wtedy kobiety i mężczyźni żyli, jak kobiety rodziły, jak się te dzieci rodziły. No, a uczucia, jakimi te osoby obdarzały swoje dzieci, to jest osobna sprawa.
1: W tych książkach obu mnóstwo jest porodów. Tutaj na każdej stronie rodzi się dziecko.
0: Ale w każdym rozdziale tak, tak.
1: I bardzo różne to są przypadki, bardzo różne historie. I co poród to inna historia człowieka. I poprzez te porody, tak jak pani wspomniała, to jest ważna część opowieści o tych książkach, że przez porody można opowiedzieć życie tych ludzi, świat, który się wokół toczy, bo warunki historyczne też się w tych porodach odzwierciedlają. Tutaj opisuje pani przykłady porodów odbywające się podczas II wojny światowej, w wojennych warunkach, w bardzo różnych miejscach. W domu publicznym, w szpitalu, za każdym tym
0: zdarzeniem
1: i za każdym tym zdarzeniem stoi zupełnie inna historia, bardzo skomplikowana, która pokazuje bardzo splątane ludzkie losy.
0: To są historie fikcyjne. Bohaterowie mnie trochę poprowadzili, jak chcą być opowiedziani. Dlatego liczba mnoga tytułu akuszerki, liczba mnoga tytułu położne, bo to jest o różnych osobach uprawiających ten zawód, no ale te osoby też mają swoje życie. I w tych powieściach znajdziemy to wszystko. I tą fikcję, i te okoliczności historyczne. Okoliczności przyrody to cytat oczywiście, ale sprawdzałam przy każdej dacie, jaka faza księżyca i co wtedy mogło kwitnąć i co mogło pachnieć. I oczywiście co, gdzie wybuchało, jaka bomba też sprawdzałam. I w czasach już powojennych, jak to wyglądało, odbudowa tego kraju, jak to wszystko wyglądało, sprawdzałam. A porody opowiadają różne historie, bo rodzi się tak, jak się żyje. Chciałam też pokazać położne jako osoby, które potrafią sprostać wymaganiom okoliczności swojego zawodu, choćby było najtrudniejsze rzeczy wokół. Myślałam o tych kobietach, o których czytałam, o których słyszałam, robiłam wywiady z dawnymi położnymi albo nawet z dziećmi, wnukami tych, które już nie żyją, a które faktycznie były aktywne w latach wojennych czy tuż powojennych. I wiem, jak niesłychanie szerokie jest to terytorium prawdopodobieństwa. Przestrzeń, która ukazywała mi się z tych opowieści. Czasem już nawet po napisaniu rozdziału z kimś tam rozmawiałam i ojej, to takie jeszcze przygody gdzieś tam miała położna, lokalna, takie czy inne. I jak rozmawiam z czytelnikami w całej Polsce, to bardzo wiele osób na spotkaniach autorskich mi dopowiada jeszcze. Ta książka mogłaby mieć drugi tom suplementu, po prostu historie z życia wzięte. Jakie ludzie mi opowiadają barwne, niesamowite sytuacje, w których ktoś przyszedł na świat właśnie w towarzystwie lokalnej akuszerki czy położnej. To mnie utwierdza w przekonaniu, że owszem, wykreowałam fikcję, ale ta fikcja przegląda się w rzeczywistości i nie jest aż tak bardzo daleka od niej. Dlatego w sumie to z taką dumą podkreślam. Ta książka akuszerki dzieje się w Jadownikach, w Brzesku, w Krakowie, a położne w Krakowie, mały moment w Jadownikach, Brzesku, powiecie brzeskim, jeden rozdział w Miłkowicach koło Legnicy i kilka rozdziałów w Niepołomicach. Owszem, jest to wszystko zakorzenione w określonym miejscu i czasie, ale mogłoby być gdziekolwiek, bo to jest uniwersalny temat, po prostu narodziny, kobieta, dziecko, rodzenie się matki i te wspierające osoby obok, ręce, które przyjmują nowe życie. Profesjonalistka, samodzielna, która potrafi sobie poradzić nawet nie mając przy sobie za wiele narzędzi, bo największą siłą położnej było, jest i pozostanie, bez względu na to, co by się działo, bezwzględna wiara w kobietę. Bezwzględna. Taka, gdzie, owszem, z tyłu głowy

0: położnej jest cała jej wiedza i ona musi umieć ją użyć. W odpowiednim czasie z zimną krwią musi umieć czy zastosować jakieś ingerencje, gdyby zaszła taka konieczność, czy wezwać dalszą pomoc, ale położna idzie ręka w rękę z naturą, zaprzęga swoją wiedzę i intuicję, by w karby woli, żeby dać tej kobiecie przestrzeń, żeby urodziła zgodnie ze swoimi potrzebami i choćby się wokół waliło, paliło, ona to potrafi, jeśli chce. Bezwzględna wiara w tą rodzącą jest tym, co może być najważniejszym narzędziem, a przykładem jest Stanisława Leszczyńska, która nie mając żadnych narzędzi, ale absolutnie żadnych, przyjmowała porody więźniarek w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, sama będąc więźniarką i przyjęła bezpiecznie na ten świat 3000 dzieci. Około 3000 kobiet urodziło na jej ręce i ona naprawdę nie miała żadnego zaplecza medycznego i wszystko się wydarzyło bezpiecznie. To jest przykład drastyczny, ale on nam pokazuje, że wszystko jest możliwe na tym świecie. Dopóki żyjemy, wszystko jest możliwe, te dobre rzeczy też.
1: No właśnie, bo to są książki o sile kobiecości, o mocy ciała i też o zaufaniu do swojego ciała, o budowaniu zaufania do swojego ciała, prawda? To jest coś takiego, czego się musimy, mimo że mamy XXI wiek, mimo że mamy zwrot znów ku człowiekowi, ku jego wnętrzu, to jednak ciągle musimy sobie to przypominać i ciągle ten proces budowania poczucia własnej siły, mocy ciała kobiecego zachodzi.
0: Faktycznie myślę, że przez wiele wieków ludzie mieli tą dychotomię, że dusza dobra, ciało złe, ciało grzeszne. No to jak grzeszne, to głupie, nie? To nie ma co się go słuchać. A jednak przecież każdy z nas potrafi nawet w dzieciństwie rozpoznać, że oj, brzuch mnie boli, czyli chyba coś się stresuje. Pamiętam, że w moim życiu to było odkrycie, jak zorientowałam się, że ten ból brzucha znamionuje, że ja się lękam, że to się łączy. To było równie rewolucyjne jak nauczenie się czytać. Dla mnie osobiście takie odkrycie. I dzisiaj intuicja to jest towar na wagę złota. Znaleźć ją w sobie i umieć jej zaufać, rozwinąć ją, pójść za nią, zaufać, że nas będzie dobrze prowadziła. To jest trudne, ale to jest możliwe. Pomyśleć, że ludzie prędzej zaufają technologii niż własnej intuicji. A ciało do nas mówi. I no to jest część nas. To nie jest tylko puszka na rozum, to jest my. Każdy z nas w tym ciele ma zapisane i to, co boli, i to, co cieszy. I dotyk ten pierwszy położnej i kilka pokoleń i ich problemy i traumy gdzieś tam też płyną w naszym DNA. I to wszystko jest częścią nas. Ja tą książkę obdarzyłam mottem. A motto to jest fragment barokowego wiersza Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Pokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniebny. No i myślę sobie, że każdy tak naprawdę może inaczej rozumieć to bojowanie. Może to być również walka, czy bojowanie, praca. Praca nad sobą. Walka z jakimiś przekonaniami, które nam nie służą. Praca nad zaufaniem intuicji, ciału. No duszy oczywiście na pierwszym miejscu, bo ona jest mądra. Ciało też jest mądre, ciało wie. I co jest najzabawniejsze dla mnie, to że ten cytat pochodzi z wiersza o wojnie naszej, której wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Także kiedy pani zapytała o to, skojarzyłam sobie właśnie z tym mottem, że ludzie przez wiele wieków właśnie czuli, że muszą jakoś wojować z ciałem, jakoś je dyscyplinować, żeby nie wiodło na pokuszenie. A zapomina się, że ono jest mądre, ono wie.
1: Czy pani to zaufanie do ciała, do drugiej osoby, do siły kobiecej, też z pewnością wykorzystywane w pani pracy duli. Musiała się nauczyć, takie zaufanie też do intuicji, uznanie

0: siły intuicji w życiu? To jest coś, jak pani myśli, u siebie nabytego, czy coś, co musiała pani w sobie wypracować?
1: To jest dostrzeżenie tych okruszków, które gdzieś tam były zawsze, tych błysków intuicji i pozwolenie im się rozwinąć. A ja bym nie twierdziła, że jestem już teraz taka niesamowicie mądra, no to po prostu cały czas się uczę, nad sobą pracuję, żeby jednak to dostrzegać i pójść za tym. Niemniej myślę, że każdy z nas w sobie to ma i może, czując więź z własną intuicją, można być pełniejszym po prostu. Na pewno to, że jestem dulą i wspieram kobiety przy porodach, bardzo mi pomogło poukładać sobie priorytety, bardzo mi pomogło zobaczyć, co jest najważniejsze w życiu. No życie właśnie. I patrząc na siłę kobiet, jak to pięknie potrafi iść, kiedy one same sobie zaufają, no to i ja się tego uczę. No swoją drogą, to chyba pierwszymi nauczycielami były moje dzieci. Moje dzieci, które też rodziłam i jako matka uczyłam się od nich. One mi pokazywały swoją drogę i to było takie dla mnie bardzo ciekawe, bo z jednej strony oczywiście, że każdy rodzic jest tym dorosłym, tym opiekunem, decyzyjnym, kimś odpowiedzialnym. No i przecież jestem, ale równocześnie miałam w sobie to przekonanie, że te moje dzieci to są mądre i one wiedzą i one mi pokażą, czego chcą. No i tak było, pokazywały. Dopiero później się zorientowałam, jakieś, nie wiem, jak już miały kilkanaście lat, zetknęłam się z taką teorią rodzicielstwo bliskości, że należy podążać za dzieckiem i im ufać i po prostu wychowywać je w duchu takiego rozumienia ich potrzeb, które one pokażą. No, więc w moim przypadku to się odbyło bez zaplecza teoretycznego po prostu.
0: To bardzo jest wartościowe w pani książkach, że z jednej strony daje pani te wspaniałe przykłady kobiet, które zajmowały się akuszerstwem i położnictwem i były wspaniałymi osobami, które przyjmowały to życie na świat przez wieki i przypomina pani ich znaczenie, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że te pani książki też są niesamowitą inspiracją i podłożem do takiego naszego tutaj, nas, czytelniczek, budowania własnego poczucia wartości, zaufania do siebie, odkrywania swojej kobiecej mocy. To ciągle się dzieje, myślę.
1: Tak słyszę. Dostaję taką informację zwrotną od moich czytelniczek, że tak, że właśnie uczą się z moich książek zaufania do siebie i takiej wiary, nie martwienia, nie umartwiania samej siebie i innych ukochanych osób tymi złymi, trudnymi wyobrażeniami, co to się może stać. Nie, tylko właśnie uczymy się wszyscy zaufania. Zaufania sobie, bliskim, światu, otaczania naszych bliskich tą ufnością, że wszystko będzie dobrze, takim zawierzeniem. Myślę, że moje bohaterki to mają. No a jeśli chodzi o syntezę, to najlepszą syntezę, o czym są te książki, dał mi czytelnik właśnie. Kobiety to mi nieraz piszą, pani Sabino, urodziłam tak jak Franciszka w takiej pozycji, albo pani Sabino, to mi pomogło się zmierzyć ze swoimi porodami, które nie były takie, jakbym chciała, ale po przeczytaniu tej książki czuję, że się coś we mnie naprawiło, wyrównało. No to są piękne wiadomości, to są takie napełniające mnie wdzięcznością, że mi było dane komuś pomóc w taki sposób. Ale synteza do mnie doszła od czytelnika, od mężczyzny, który powiedział, że akuszerki to jest powieść o miłości. Przede wszystkim o miłości między kobietą a mężczyzną, między rodzicami a dziećmi, o miłości do swojej pracy i o miłości do swojego miejsca na ziemi. A położne to jest powieść o niegasnącej nadziei. Więc ja już lepszej syntezy nie jestem w stanie wymyślić niż ta, którą usłyszałam.
0: I z tą informacją zostawmy naszych słuchaczy, polecając im obie pani książki, zarówno Akuszerki, jak i Położne. To są też książki, które mają bardzo wielowarstwową, fabularną strukturę.

0: które i mnóstwo bohaterów, bohaterek. Można się w te powieści naprawdę na godziny, dni, tygodnie, miesiące zanurzać, czego Państwu życzę. A będą Państwo mieli okazję ku temu, bo mamy dla Państwa kilka egzemplarzy najnowszej książki Sabiny Jakubowskiej Położne. Proszę pisać na mój adres aldona.kawalek@polskieradio.pl. Odpowiem z radością i też Państwu te książki tym, którzy będą chcieli ją przeczytać, wyślę. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za opowieść o akuszerkach, o położnych, o tej wspaniałej historii kobiet, nie tylko przecież polskich. Naszą gościnią w audycji O Wszystkim z Kulturą była Sabina Jakubowska, autorka książek Akuszerki, Położne, pisarka i dula, co jest też bardzo, bardzo ważne w tym kontekście. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę Wam miłego czytania.
0: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja.
1: Gigant czy muzyczny rzemieślnik?
2: Dziecko szczęścia czy ofiara własnego sukcesu?
1: Najlepszy kucharz wśród kompozytorów?
2: Autor oper, których w większości nie znamy.
1: Oraz tych, które stały się fundamentem historii opery.
2: Na spotkania z Gioachino Rossinim zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska,
1: Adam Banaszak.
3: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
4: W najbliższym klubie jazzowym Radiowej Dwójki i TVP Kultura czeka nas muzyczne spotkanie z Chaosem. To właśnie z niego zrodził się najnowszy album Agi Derlak, Neurodivergent. Tym razem artystka wraz ze swoim eksperymentalnym trio wychodzi poza utarte schematy i funduje nam podróż w głąb złożoności ludzkiego umysłu. Premiera na naszej antenie już w ten piątek o godzinie 18:00, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska.
5: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
6: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
5: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun.
6: Z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
5: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
6: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
5: Kilka minut po 19:00. Jan Kantezienko
6: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
7: Program Drugi Polskiego Radia minęła 20:00.

Dobry wieczór, Marcin Majchrowski, bardzo serdecznie Państwa witam. Tak jak zapowiadałem wczoraj, bo wczoraj też mieliśmy okazję się słyszeć o tej porze, chociaż była to przede wszystkim transmisja z festiwalu Praska Wiosna. Dzisiaj mam dla Państwa koncert Orkiestry Barokowej we Fryburgu, który został zarejestrowany daleko, w Japonii to było, ponad rok temu zresztą, 2 kwietnia 2025 roku. Zespół z Fryburga Bryzgowińskiego gościł w Izumi Hall w Osace. To jest sala koncertowa otwarta właściwie dość niedawno, w kwietniu 1990 roku. Została zaprojektowana i wybudowana przez Sumitomo Life Insurance Company, czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe, tak trzeba powiedzieć, sponsora prywatnego, który zresztą udostępnia tę salę koncertową na potrzeby właśnie publiczne. O tradycyjnym pudełkowym, jak to się mówi, kształcie, albo pudełka do butów, też są używane takie określenia. Może nie bardzo gigantyczne, 821 miejsc, w końcu to jest tak mniej niż połowa kubatury i liczby miejsc w Nosprze, sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No ale jej charakterystyczną cechą jest co innego, bo budowniczowie i konstruktorzy starali się nawiązać, a właściwie idealnie odtworzyć przestrzeń i akustykę, aurę dźwiękową wielkiej złotej sali Musikverein, siedziby Wiedeńczyków. Starannie właśnie była kontrolowana i przygotowana, opracowana akustyka

tej sali i sufitu, i ścian, i podłogi. Wszystko podporządkowane temu, żeby nawet osiem żyrandoli, żeby przestrzeń wydawała być się taka, w której słuchacza otula dźwięk zespołów występujących na estradzie. Zresztą o kształcie tradycyjnym estrada jest jakby na wprost publiczności. Czas pogłosu wynosi od 1,8 do 2 sekund, co jest, tak jak podkreślają właściciele, wartością odpowiednią dla muzyki klasycznej. Pomiędzy sceną a publicznością ma się tam tworzyć poczucie jedności. Można niemal poczuć oddech zgromadzonych, dzięki czemu właśnie ta sala koncertowa jest bardzo chętnie odwiedzana przez światowej sławy artystów. No to jeśli tak, i takie opisy mogą Państwo z łatwością odnaleźć w sieci, to teraz się przekonamy, jak brzmi muzyka klasycyzmu z drugiej połowy lat 70. i początku lat 80. XIX wieku w tej akustyce. Koncert Freiburger Barock Orchester, którą poprowadził Gottfried von der Goltz. Dla nas, można powiedzieć, codzienność prawie, czy zupełna klasyka. Ten koncert składał się z muzyki Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta, jego dwóch koncertów fortepianowych, i Johanna Christiana Bacha, czyli najmłodszego syna Jana Sebastiana, najmłodszego syna kantora lipskiego, który zdecydowanie należał już do generacji Haydna. Był o 3 lata młodszy od nadwornego kompozytora książąt Esterházych. Na początek dobrze nam znani artyści wykonali 74. symfonię Esdur, właśnie Józefa Haydna. To jest dzieło datowane na sam początek 8 dekady XVIII wieku. Skład orkiestry tutaj tradycyjny, można powiedzieć oczywiście klasyczny, chociaż nie bardzo rozbudowany. Flet, para obojów, fagot, dwie waltornie i smyczki. Wszystko wystarczy, aby posłuchać skrzącej się także humorem muzyki Haydna. Całość czteroczęściowa, ale bez powolnego wstępu. Ogniwo pierwsze rozpoczyna się takim typowym włoskim chwytem stylistycznym. Trzema głośnymi akordami, po których następuje cicha odpowiedź. Ogniwo drugie w charakterze serenady, właściwie skrzypce tutaj grają z tłumikami na główny temat na tle takiego gitarowego akompaniamentu reszty kwintetu. Następnie trzy luźno skonstruowane wariacje, to taki bardzo haydnowski w stylu chwyt, które unikają prostego schematu i jakby nie są takim bezpośrednim powtarzaniem jakiegoś właśnie schematu. Pozwalają na nakładanie się interludiów i wstępów, koda z małym fugato, menuet potem z rytmami lombardzkimi u Haydna, a trio pozwala pierwszym skrzypcom i fagotowi tutaj pokoncertować trochę. No i finał zerka w stronę żigy i jest utrzymany w formie sonatowej. Vivace assai, adagio cantabile, menuetto z triem allegretto i finale allegro assai. Freiburger Barock Orchester, dyryguje Gottfried von der Goltz.

Symfonia Esdur Józefa Haydna, 74 z lat 1780, no może z 1781 roku. Grała Freiburger Barock Orchester, dyrygował od skrzypiec Gottfried von der Goltz. Osaka, 2 kwietnia minionego 2025 roku. I tak ten program jest bardzo kunsztownie ułożony, proszę Państwa, że dwie symfonie, dwóch różnych kompozytorów, tutaj jakby kontrapunktują dwa koncerty fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale jeśli spojrzymy na tonację wszystkich czterech utworów, które zostały ułożone i zaprogramowane, to rozpoczynamy w Esdur właśnie symfonią Józefa Haydna, a zakończymy również w Esdur koncertem fortepianowym Wolfganga Amadeusza. A pomiędzy tymi flankami Esdur, wewnątrz, w centrum tonacja G-dur i tonacja G-moll, jakby dwie strony, ta radosna i smutna tego klucza in G. No to właśnie teraz koncert fortepianowy G-dur, Kehl 453 Wolfganga Amadeusza Mozarta, według daty, którą sam kompozytor zanotował w swoim rękopisie. Koncert został ukończony 12 kwietnia 1784 roku, czyli to właściwie ten sam czas, co Symfonia Esdur Józefa Haydna, ta 74, która przed chwilą wybrzmiała. Data premiery jest niepewna. Według jednej z teorii akurat ten koncert

zostać po raz pierwszy przedstawiony publiczności przez uczennicę Mozarta Barbarę Ployer 13 czerwca 1784 roku na koncercie, na który Wolfgang Amadeusz zaprosił Giovanniego Paisiella, aby wysłuchał właśnie gry Barbary Ployer, jak i jego nowych kompozycji, w tym wtedy niedawno, przed tamtą datą, przed czerwcem, napisanego kwintetu Es-dur na fortepian i instrumenty dęte. Następnie Barbara Ployer wraz z Wolfgangiem Amadeuszem miała wykonać sonatę KHL 488 na dwa fortepiany. No ale czy aż tak długo Mozart by zwlekał z premierą czegoś, co napisał świeżo? Tutaj można postawić znak zapytania, bo inną możliwość wskazują współcześni badacze. Jest taka, że Mozart właśnie nie czekał ponad dwa miesiące z prawykonaniem nowego koncertu, lecz sam go zagrał na koncercie z Reginą Strinasaki 29 kwietnia 1780 roku w Kärntner Tor Theater i zgodnie z powszechną opinią mozartologów można z dość dużą dozą pewności stwierdzić, że premiera utworu miała miejsce w połowie lub późną wiosną 1784, właśnie tuż po jego skomponowaniu. Jeden z najwdzięczniejszych w brzmieniu utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i może państwo pamiętają, że utarło się takie twierdzenie, może to i apokryfy, ale może trochę prawdy jest, że temat finałowego Allegretta na początku, a jest to temat z wariacjami, oparty został na melodii wyśpiewywanej przez szpaka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Podobno 3 lata Mozart właśnie hodował szpaka, miał takie zwierzę domowe i właśnie jest pamiętany z tego powodu, że kiedy Mozart go kupował, z powodu jakichś uroczystości żałobnych zresztą, które zorganizował, i jest świadectwem ogólnej miłości Wolfganga Amadeusza do latających stworów. 27 maja 1784 roku jest taki zapis jakby śpiewu szpaka, wpis, jaki Mozart uczynił w swojej takiej księgowej wydatków właśnie. Podobno kosztował 34 grajcary, więc jakoś by to się składało. No ale jeżeli koncert ukończył w kwietniu, to właściwie chyba musiał jakoś wcześniej nauczyć szpaka śpiewania tej melodii. I są takie transkrypcje, że to jakoś tam do siebie pasuje. Pamiętajmy o tym. Koncert fortepianowy G-dur, KHL 453 Allegro. Potem część powolna andante i finałowe Allegretta przy historycznym instrumencie. No, któż by inny z Fryburger Barok Orchester, a właściwie z Fryburską Orkiestrą Barokową, Christian Bezuidenhout, jeden z tych pianistów, którzy w naszych czasach od długich lat grają muzykę klasycyzmu i to z wielkim powodzeniem, wielkim smakiem i wielkim znawstwem. A więc słuchamy koncertu fortepianowego G-dur, Christian Bezuidenhout przy fortepiano i Freiburger Barok Orchester prowadzona przez Gottfrieda von der Goltza.

Koncert fortepianowy G-dur, ten ze szczebioczącym szpakiem. Koncert Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla numer 453. Grał Christian Bezuidenhout na fortepiano. Towarzyszyła mu Freiburger Barok Orchester. Dyrygował Gottfried von der Goltz. No to, jak Państwu wspominałem, w Osace, to było na początku kwietnia minionego 2025 roku, ten program był zostawiony tak, że flankowane wszystko było tonacją S-dur i to była symfonia Józefa Haydna i następny koncert Wolfganga Amadeusza, który za kilkanaście minut zabrzmi, ale w środku dwie strony tego samego medalu, tonacja G-dur i tonacja G-moll. Jeśli G-dur można uznać za jedną z najbardziej optymistycznych, bezstroskich, radosnych tonacji w XVIII wieku, to ta G-moll to skłaniała do rozwichrzonych nastrojów, do dramatyzmu, do jakichś burz i niespodziewanych eksplozji emocji. Styl Sturm und Drang tutaj się kłania. No, można powiedzieć, że Wolfgang Amadeusz napisał dwie tylko minorowe symfonie i obydwie właśnie w tonacji G-moll. I ta pierwsza, tak zwana mała G-moll, jest jeszcze bardziej dramatyczna od tej Kechel 550. No, ale to nie jedyna symfonia w tonacji G-moll w XVIII wieku. Zresztą można było ułożyć odrębną opowieść właśnie bardzo barwną i bardzo burzliwą, jeśli byśmy sięgali po utwory w tonacji G-moll z XVIII stulecia. Teraz muzyka Johanna Christiana Bacha, najmłodszego syna Jana Sebastiana, który

przyszedł na świat w Lipsku w roku 1735. Nie będę Państwu streszczał całego życiorysu Johanna Christiana, zresztą przecież może go Państwo znają. Przybył do stolicy Anglii latem 1762 roku jako Mr. John Buck, saksoński mistrz muzyki. No i spędził tam większość swojego życia. Jego pierwsza londyńska opera Orion miała premierę 19 lutego już 1763, druga Zenaida 7 maja tegoż samego roku. Obie odniosły wielkie sukcesy, a potem jeszcze został mianowany kapelmistrzem Jerzego III i królowej Szarloty. Jego chyba najlepsza opera, Adriano in Syria, miała premierę w styczniu 1765. W Londynie Johann Christian spotkał swojego rodaka Karla Friedricha Abla, który przybył tam w roku 1759, czyli 3 lata wcześniej, ale obaj wpadli w 1765 roku na pomysł założenia takiej koncertowej, menadżerskiej spółki. To była słynna seria koncertów Bach-Abel, które najpierw się odbywały przy Soho Square w Carlisle House, potem także w Almack Assembly Rooms przy King Street, a następnie zawędrowały dekadę później to było, bo to długotrwałe przedsięwzięcie, do słynnych Hanover Square Rooms. No i 6 symfonii, opus 6 Johanna Christiana Bacha, pośród których jest i ta symfonia w tonacji G-moll. One miały właśnie swoje premiery na tych koncertach. Symfonie zostały opublikowane w roku 1770 i ten zbiór 6 symfonii zamyka cykl, ten zbiór zamyka symfonia G-moll. Jedna z najciekawszych i najlepszych symfonii Johanna Christiana Bacha, jedyna zresztą, która została skomponowana w tonacji minorowej. Pierwsze Allegro rzuca nas w taką dzikość i wigor stylu Sturm und Drang, stylu wzmożonej uczuciowości, burzy i naporu. Tutaj pełno takich ostrych unisonów, szerokich skoków, szybkich repetycji. Tym się charakteryzowała muzyka stylu Sturm und Drang, burzy i naporu. Zresztą nie tylko u Johanna Christiana, także u Józefa Haydna. Część druga, również w tonacji minorowej, ale C-moll, zdominowana przez taką ponurą figurę unisono, przypominającą te, które otwierają niektóre koncerty fortepianowe Mozarta i Beethovena właśnie w tonacji C-moll. Też jakieś pokrewieństwa stylu i nastroju tutaj można odczytać. No i finał, znowu ta gorączkowa intensywność pierwszego ogniwa. No i tutaj mnóstwo tremoli, skoków i ekstremalnej dynamiki. Po czym wszystko się skończy tak, jakby się nożem ucięło. To jest niezwykły chwyt na samo zakończenie. Symfonia G-moll op. 6 numer 6 Johanna Christiana Bacha Allegro, Andante piuttosto Adagio i właśnie Allegro di Molto. A Freiburger Barock Orchester w swoim żywiole.

Symfonia G-moll op. 6, numer 6 Johanna Christiana Bacha, tak jak powiedziałem, kończy się jak nożem uciął. Nagle i właściwie, trzeba powiedzieć, bez jakiegoś optymistycznego finału ta muzyka się właśnie dopełnia. No to jeśli z tonacji G-dur, G-moll teraz pora wrócić do tonacji S-dur, to może się Państwo domyślają, że ostatnim punktem programu tego koncertu Freiburger Baroque Orchester w Osace, to było na początku kwietnia minionego 2025 roku, był koncert S-dur Kehel 271 Genom Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór uważany za ten pierwszy, prawdziwie dojrzały utwór koncertujący Wolfganga Amadeusza z instrumentem klawiszowym w roli głównej. Mozart ukończył ten koncert w styczniu 1777 roku, a więc ciągle jesteśmy mniej więcej w tym samym czasie, bo ten Johann Christian to jest jakoś tak lata 70. Haydn to był rok 1780-81, koncert poprzedni Mozarta 1784, więc ten mniej więcej krąg, przełom tamtych dekad nas bardzo interesuje. No i tutaj ta słynna zagadka z tym podtytułem Genom. Teodor de Wyzewa i inni twierdzili swego czasu, że Mozart napisał ten utwór dla jakiegoś anonimowego francuskiego pianisty, że Nom to miałby być młody mężczyzna, no ale również popularne nazwisko młodego pianista odwiedzającego Salzburg. Nic bardziej błędnego. Na początku

początku XXI wieku. Michael Lorenz wykazał, że ta akurat kompozycja dedykowana była w rzeczywistości młodej damie, Victorii Jeannami, francuskiej pianistce, córce jednego ze znajomych Mozarta, tancerza Jean-Georges Novera. No i Madame Jeannome, albo Madame Jeannomi, albo Madame Jeannomai właśnie była autorką, adresatką dedykacji tego dzieła. Można się spodziewać po samej materii koncertu Es-dur Kechel 271, że musiała być pianistką wytrawną. A dzisiaj w tej roli Christian Bezuidenhout i Freiburger Barockorchester dyryguje Gottfried von der Goltz.

Ogromne brawa dla wykonawców, dla Christiana Bezuidenhauta i orkiestry barokowej we Fryburgu pod dyrekcją koncertmistrza Gottfrieda von der Goltza. To był drugi z koncertów fortepianowych, które znalazły się w programie tamtego wieczoru. Koncert fortepianowy Es-dur KHL 271 Genome Wolfganga Amadeusza Mozarta. A to wszystko było zarejestrowane w Osace 2 kwietnia 2025. tego roku, nieco ponad rok temu. No trochę trwa, zanim akurat nagrania koncertów z Azji dotrą do nas, ale jednak jak Państwo słyszą, to jest możliwe w ramach współpracy Europejskiej Unii Radiowej. Ja mam dzisiaj jeszcze dla Państwa teraz muzykę Józefa Haydna na fortepian solo w wykonaniu Christiana Bezuidenhauta. To będzie pierwsza część Allegro Moderato, no bo jeśli już byliśmy przy tematach Sturm und Drang, pierwsza część Allegro Moderato sonaty fortepianowej C-moll 20 sonaty w 16 rozdziale Hobokena Józefa Haydna.

0: Pierwsza część 20. sonaty fortepianowej C-moll Józefa Haydna grał Christian Bezuidenhout. Program drugi Polskiego Radia jest 22.
1: Książka do słuchania.
0: Wracamy do noweli Tomasza Manna. To będzie siódmy fragment Śmierci w Wenecji. Podczas lektury jesteśmy świadkami, jak porządek świata głównego bohatera, statecznego pisarza Gustawa von Aschenbacha, rozpada się. A to wszystko z powodu niebezpiecznej obsesji, w jaką popada podczas pobytu w hotelu Excelsior na weneckiej wyspie Lido. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Po raz drugi i teraz już ostatecznie okazało się, że to miasto w taką pogodę w najwyższym stopniu mu szkodzi. Uporczywe trwanie tutaj wydawało się nierozsądne, a nadzieja na zmianę wiatru całkowicie niepewna. Potrzebna była szybka decyzja. Powrót do domu już teraz nie wchodził w grę, bo ani letnia, ani zimowa siedziba nie były gotowe, by go przyjąć. Ale nie tylko tutaj jest morze i plaża, a inne pozbawione są tego paskudnego dodatku, jakim jest laguna i jej febryczne wyziewy. Przypomniał sobie nieduże kąpielisko niedaleko Triestu, o którym opowiadano mu z uznaniem. Czemuż by nie tam? I to bez zwłoki, aby ponowna zmiana miejsca miała jeszcze sens. Uznał, że jest zdecydowany i wstał. Na najbliższym przystanku gondoli wziął łódź i kazał wieść się przez mętne labirynty kanałów poniżej misternych marmurowych balkonów flankowanych posągami lwów, wokół oślizgłych narożników murów, obok smutnych pałacowych fasad, które w kołyszącej się wodzie odbijały wielkie firmowe szyldy, aż w końcu dotarł do San Marco. Nie bez trudu, ponieważ gondolier powiązany z manufakturami koronek i wytwórniami szkła na każdym kroku próbował skłonić go do zwiedzania i zakupów i kiedy tylko ta osobliwa przejażdżka po Wenecji zaczynała wywierać swój czar, wyrachowany duch handlowy upadłej królowej robił swoje i znów przykro sprowadzał go na ziemię. Wróciwszy do hotelu jeszcze przed kolacją, oznajmił w biurze, że nieprzewidziane okoliczności zmuszają go do wyjazdu nazajutrz rano. Wyrażono ubolewanie i skwitowano jego rachunek. Aschenbach spożył posiłek i spędził ciepły wieczór na tylnym tarasie w bujanym fotelu, czytając gazety. Zanim udał się na spoczynek, spakował swój bagaż. Nie spał najlepiej, ponieważ czekająca go ponowna podróż napawała go niepokojem. Kiedy rano otworzył okna, niebo wciąż było zachmurzone, ale powietrze wydawało się świeższe. Już zaczęło ogarniać go poczucie żalu. Czy ta decyzja nie była zbyt pochopna i błędna? Czy nie była następstwem chorobliwego i niestabilnego stanu? Gdyby choć trochę się powstrzymał, gdyby nie poddając się tak szybko dał sobie szansę na przystosowanie się do weneckiego powietrza lub poczekał na poprawę pogody, miałby teraz przed sobą, zamiast pośpiechu i ciężaru,

Tak jak wczoraj przed południe na plaży. Za późno. Teraz musiał kontynuować to, czego zapragnął dnia poprzedniego. Ubrał się więc i o 8:00 zjechał na parter na śniadanie. Sala bufetu była, gdy wszedł, jeszcze pusta. Kiedy już usiadł i czekał na zamówione danie, zaczęli pojawiać się pojedynczy goście. Z filiżanką herbaty przy ustach dostrzegł wchodzące do sali młode Polki wraz z opiekunką. Surowe i rześkie o poranku, z zaczerwienionymi oczami, zmierzały do swojego stolika pod oknem. Zaraz potem podszedł do niego portier z czapką w ręku, oznajmiając, że automobil stoi gotowy, by zabrać jego oraz innych podróżnych do hotelu Excelsior, skąd motorówka przewiezie szanownych państwa prywatnym kanałem na kolejową stację. Czas nagli. Aschenbach uważał jednak, że tak nie jest. Do odjazdu jego pociągu pozostała więcej niż godzina. Irytował go hotelowy zwyczaj, by przedwcześnie usuwać wyjeżdżających gości i oznajmił portierowi, że pragnie w spokoju zjeść śniadanie. Mężczyzna wycofał się z ociąganiem, by za 5 minut pojawić się ponownie. Auto nie mogło czekać dłużej. W takim razie niech jedzie i zabierze jego walizkę, odparł Aschenbach z irytacją. On zaś zamierza o właściwej porze skorzystać z publicznego parowca i prosi, by troskę o wyjazd pozostawiono jemu samemu. Pracownik hotelowy ukłonił się, a Aschenbach, rad, że uwolnił się od natrętnych ponagleń, bez pośpiechu dokończył posiłek i nawet jeszcze kazał kelnerowi podać sobie gazety. Gdy wreszcie wstał, czasu miał już niewiele. Akurat w tej samej chwili przez szklane drzwi wszedł Tadzio. Zmierzając do stolika, przeciął drogę wychodzącego i na widok siwowłosego mężczyzny o wysokim czole skromnie spuścił wzrok, by zaraz na swój ujmujący sposób spojrzeć na niego łagodnie i otwarcie. Następnie minął go i poszedł dalej. Adieu, Tadzio, pomyślał Aschenbach. Widziałem cię krótko. I gdy wbrew swemu zwyczajowi ubrał myśl w słowa i wypowiedział ją pod nosem, dodał: bądź błogosławiony. Potem zebrał się do drogi, rozdał napiwki i żegnany przez małego, cichego kierownika we francuskim surducie opuścił hotel. Tak jak do niego przybył, piechotą, aby z podążającym za nim sługą niosącym jego bagaż podręczny przejść biało kwitnącą aleją w poprzek wyspy do przystani parowca. Dotarłszy do niej, zajął miejsce, a to, co potem nastąpiło, okazało się smutną pielgrzymką przez wszystkie otchłanie żalu. Była to znana droga przez lagunę obok San Marco, w górę Wielkiego Kanału. Aschenbach siedział na okrągłej ławce na dziobie, opierając ramię na relingu i zasłaniając ręką oczy. Publiczne ogrody pozostawały za nimi. Piacetta ukazała się raz jeszcze w książęcym powabie i znikła. Nastąpiła wielka parada pałaców, a gdy szlak wodny zakręcił, z przodu wyłonił się rozpięty dumnie marmurowy łuk Rialto. Żegnający się patrzył i serce miał rozdarte. Atmosfera miasta, ów lekko zgniły zapach morza i bagien, od którego tak śpiesznie chciał uciec. Teraz wdychał go głęboko, lekko bolesnymi haustami. Czy to możliwe, by nie wiedział, nie uświadamiał sobie, jak bardzo jego serce przylgnęło i przywiązało się do tego wszystkiego? To, co dziś rano było jedynie półżalem, cichym powątpiewaniem w słuszność swego kroku, teraz stało się bólem, prawdziwym cierpieniem, udręką duszy tak gorzką, że wiele razy łzy cisnęły mu się do oczu, a której, mówił sobie, żadną miarą nie mógł przewidzieć wcześniej. Tym, co wydawało się tak trudne do zniesienia, ba, chwilami wręcz całkowicie nie do wytrzymania, była najwyraźniej sama myśl, że nigdy więcej nie zobaczy Wenecji, że to jest pożegnanie na zawsze. Ponieważ po raz drugi się okazało, że miasto czyni go chorym, ponieważ po raz drugi został zmuszony raptownie je opuścić, odtąd powinien uważać je za niemożliwe i zakazane dla niego miejsce, któremu nie jest w stanie stawić czoła i do którego powrót byłby bezcelowy. Tak, czuł, że jeśli teraz wyjedzie, wstyd

i upór powstrzymają go przed ponownym zobaczeniem ukochanego miasta, przed którym już dwukrotnie fizycznie skapitulował. I ten konflikt między duchową skłonnością a cielesną wydolnością nagle wydał się starzejącemu się mężczyźnie tak trudny i ważny, a fizyczna klęska tak haniebna, tak ze wszech miar niedopuszczalna, że nie mógł pojąć lekkomyślnej uległości, z jaką wczoraj, bez poważnej walki, postanowił ją zaakceptować. Tymczasem parowiec zbliża się już do dworca, a ból i bezradność narastają do zamętu. Wyjazd wydaje się umęczonemu niemożliwy, zawrócenie również. I tak całkowicie rozdarty wchodzi na stację. Jest bardzo późno, nie ma ani chwili do stracenia, jeśli chce zdążyć na pociąg. Chce i nie chce. Ale czas nagli, popycha go naprzód. Podróżny śpieszy się, by zdobyć bilet i w zgiełku hali rozgląda się za przedstawicielem hotelowej spółki. Tenże się pojawia i oznajmia, że duża walizka została nadana. Już nadana? Tak, jak najbardziej. Do komo? Do komo? Z pośpiesznego biegania tam i z powrotem, z gniewnych pytań i zakłopotanych odpowiedzi po chwili wynika, że jego walizka już w biurze przewozu bagażu hotelu Excelsior została wraz z innymi obcymi bagażami wyekspediowana w zupełnie niewłaściwym kierunku. Aschenbach z trudem zachowywał wyraz twarzy, który w tych okolicznościach wydawał się jedynym zrozumiałym. Tymczasem awanturnicza radość, nieprawdopodobna wesołość niemal konwulsyjnie wstrząsały od wewnątrz jego piersią. Pracownik pognał od razu, aby ewentualnie zatrzymać jeszcze walizkę i wrócił, jak należało się spodziewać, z niczym. Wówczas Aschenbach oświadczył, że nie zamierza podróżować bez swojego bagażu, lecz że zdecydowany jest pozostać i czekać na jego odesłanie w hotelu kąpielowym. Czy motorówka hotelowej spółki czeka przy dworcu? Mężczyzna zapewnił, że stoi przed wejściem. Następnie w typowo włoskim potoku mowy skłonił kasjera w okienku do przyjęcia z powrotem wykupionego biletu, a następnie przysiągł, że natychmiast zostanie wysłana depesza, że niczego się nie poskąpi ani nie zaniedba, aby niebawem odzyskać kufer. I tak oto zdarzyło się coś osobliwego. Podróżny, 20 minut po przybyciu na dworzec, znów znalazł się na Canale Grande, zmierzając z powrotem na Lido. Dziwnie niewiarygodna i zawstydzająca przygoda jak z komicznego snu. Miejsca, dopiero co w najgłębszej melancholii pożegnane na zawsze, wskutek zawrócenia przez los jeszcze w tej samej godzinie ujrzeć ponownie. Z pianą dziobu, z figlarną zwinnością, lawirując między gondolami i parowcami, mały, żwawy stateczek mknął ku celowi, podczas gdy jego pasażer pod maską gniewnej rezygnacji krył lękliwe, zuchwałe podniecenie zbiegłego chłopca. Jego piersią wciąż jeszcze od czasu do czasu wstrząsał śmiech nad tym niefortunnym zdarzeniem, które, jak sobie mówił, nie mogło milej nawiedzić urodzonego w czepku. Trzeba będzie przedstawić wyjaśnienie, wytrzymać zdumione spojrzenia, a potem powtarzał sobie, będzie znów dobrze. Nieszczęście zostało zażegnane, ciężki błąd naprawiony, a wszystko, co jak sądził, pozostawił za sobą, otwierało się przed nim na nowo. Na dowolny czas należało znów do niego. Swoją drogą, czy zwodziła go tylko szybka jazda, czy też ku dopełnieniu całości wiatr zaczął teraz naprawdę wiać od morza? Fale uderzały o wybetonowane ściany wąskiego kanału poprowadzonego przez wyspę do hotelu Excelsior. Na powracającego czekał tam autobusik i powiózł go prostą drogą ponad zmarszczonym morzem do hotelu kąpielowego. Niski, wąsaty kierownik w surducie w prążki zszedł po zewnętrznych schodach, aby go powitać. Z cichą uniżonością wyraził ubolewanie z powodu incydentu. Nazwał go nadzwyczaj kłopotliwym zarówno dla niego, jak i dla instytucji. Zarazem jednak z przekonaniem przyklasnął decyzję Aschenbacha, by oczekiwać bagażu właśnie tutaj. Oczywiście jego pokój jest już zajęty, lecz inny, nie gorszy, pozostaje natychmiast do jego dyspozycji. — Pas de chance, messieurs — rzekł z uśmiechem Szwajcar w windzie, gdy sunęli na piętro. I tak oto zbieg został ponownie

zakwaterowany w pokoju, który pod względem położenia i wystroju niemal całkowicie przypominał poprzedni. Zmęczony, oszołomiony zamętem tego osobliwego przedpołudnia, po wyłożeniu zawartości swojej podręcznej torby usiadł w fotelu przy otwartym oknie.

0: sfrustrowany swoją chwiejnością i nieświadomością własnych pragnień. Przesiedział tak chyba z godzinę, odpoczywając i bezmyślnie marząc. Około południa dostrzegł Tadzia, który w płóciennym garniturku w paski z czerwoną kokardą wracał z nadmorza wzdłuż plażowego ogrodzenia i drewnianych kładek do hotelu. Aschenbach rozpoznał go ze swojego wysokiego piętra od razu, zanim właściwie na niego spojrzał. Już miał pomyśleć coś w rodzaju: no widzisz, Tadzio, oto i ty jesteś znowu. Lecz w tej samej chwili poczuł, jak to nonszalanckie pozdrowienie upada i milknie przed prawdą jego serca. Poczuł poryw krwi, radość, ból swojej duszy i uświadomił sobie, że to z powodu Tadzia pożegnanie stało się tak trudne. Siedział bez ruchu, zupełnie niewidoczny na swym wywyższonym miejscu i patrzył w głąb siebie. Jego rysy ożyły, brwi się uniosły, a usta rozciągnął czujny, ciekawie rezolutny uśmiech. Potem podniósł głowę i obiema rękami, luźno zwisającymi z oparć fotela, powoli wykonał okrężny i unoszący ruch z dłońmi zwróconymi do przodu, jak gdyby sygnalizował otwieranie i rozpościeranie ramion. Był to gest powitania i gotowości przyjęcia.
1: Do lektury noweli Śmierć w Wenecji Thomasa Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej i interpretacji Mariusza Bonaszewskiego wrócimy jutro punktualnie o 22:00. 16 minut po 22:00 o tej porze rekomendujemy Państwu nasze propozycje w Filharmonii Dwójki w następnych dniach nadchodzącego każdego tygodnia. Ja Państwu wczoraj przypominałem, że we czwartek będzie specjalny koncert, zresztą również z Japonii, z Tokio, też sprzed ponad roku, z 10 kwietnia minionego 2025 roku. Koncert, który upamiętniał rocznicę urodzin Pierre'a Boulez'a w ramach festiwalu wiosennego w Tokio. No i wykonawcami tam będzie Ensemble Intercontemporain i będą utwory Pierre'a Boulez'a. No i tak jak już Państwu wczoraj obiecywałem i nawet to zapowiedziałem, to mieliśmy posłuchać jednej z pieśni z cyklu Desknaben Wunderhorn Gustawa Mahlera w interpretacji, właśnie w wizji interpretacyjnej pod batutą Pierre'a Boulez'a. No ale taki mały hoklik sprawił, że to wczoraj nie był Gustav Mahler, tylko Béla Bartók w wykonaniu Pierre'a Boulez'a. No to dzisiaj właściwie kilka pieśni z cyklu Desknaben Wunderhorn Gustawa Mahlera, nagranych swego czasu pod dyrekcją Pierre'a Boulez'a przez orkiestrę Clevelandską z udziałem znakomitych śpiewaków Magdaleny Korzeny i Christiana Gerhayera. Proszę posłuchać.
2: Zur Predigt die Kirche widlich, er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen die 10 Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen seid all ihr erzogen, habt Mäuler aufgerissen, sich zuhört befließen. Ein Predigt niemalen, den Fischen so

0: legendy Renu i albo opowiastki Renu i Dobosz przy pieśni z cyklu Do słów des Knaben Wunderhorn Gustawa Malera, Christian Gerhaier i Magdalena Korzena oraz orkiestra clevelandzka pod dyrekcją Pierre'a Bouleza. To wszystko, co ja miałem dzisiaj dla Państwa w dwójkowej filharmonii. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobranoc, do usłyszenia. Marcin Majchrowski, zbliża się 22.30.
1: Autopromocja.
2: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
3: Muzyka tatrzańskich turni, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni beskidzkiej Trójwsi.
2: Oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Yalla Miku.
3: Zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
2: Transmisja koncertów na antenie dwójki. Magdalena Teichma
3: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
4: Największe wydarzenie architektoniczne tego roku, zorganizowane pod hasłem Przestrzeń, Wartość i Odpowiedzialność. Mowa o Kongresie Architektury Polskiej, który odbył się kilka dni temu w Warszawie. Podsumujemy go w audycji Studio Projektowe. Czwartek, parę minut po 13. Do usłyszenia, Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
5: Tadeusz Konwicki. Koto, człeko, upiór.
6: Jan Kantyzienko, dobry wieczór Państwu. Witamy w rozmowach po zmroku naszego dzisiejszego gościa, którym jest dr Przemysław Kaniecki z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
7: Dobry wieczór.
6: Tytuł tej audycji: W śmierć jak w sennik współczesny. No, to jest taka zbitka z Szekspira i z Konwickiego. Ja, decydując się, żeby porozmawiać o tej książce, kierowałem się troszeczkę intuicją, a troszeczkę taką naturą powieści, jaka mi wydaje się bliska, czyli taką naturą pamięci i powieści jako pracy nad różnymi planami czasowymi i nad naturą tego, co się pamięta i jak jedne emocje odsłaniają kolejne, jak ukrywają się w sobie, jak w tych emocjach mieszczą się plany czasowe, trochę jak w takiej skomplikowanej, żywej tkance. Sennik współczesny, powieść, o której będziemy dzisiaj rozmawiali. I to jest pierwsze pytanie do pana, panie doktorze, tak naprawdę. Sądzi pan, że to można by nazwać taką powieścią czy prozą rozliczeniową?
7: No na pewno z samym sobą, z całą pewnością, tak. Ona ma ogromne znaczenie dla Konwickiego jako powieść, w której on podsumował swoje dotychczasowe życie artystyczne. Rzeczywiście zasygnalizował tą powieścią, że jest już kimś innym. Po październiku Konwicki, jak pisarz, twórca z kręgu tak zwanych pryszczatych, wprowadzających realizm socjalistyczny, pan z profesorem Bronisławem Majem rozmawiał o przybudowie. No to rzeczywiście to takie sztandarowe funkcjonowanie Konwickiego jako socrealisty. On po 56 roku zmienia to, odchodzi, sygnalizuje, że odchodzi, pokazuje to w swojej twórczości, kręci Ostatni dzień lata, publikuje Dziurę w niebie, która była odczytywana jako takie wyznanie osoby, która czuje się oszukana, zawierzyła, położyła wszystko. Sennik współczesny jest takim bardzo dojrzałym rozliczeniem przez aluzję, nawet ze swoją twórczością socrealistyczną, ale też ze sygnalizowaniem przyjęcia ich i pamiętania o nich. Historia toczy się, prawdopodobnie możemy przypuszczać, że jest to współczesna okresowi publikacji Polska, południowa, ponieważ mówi się o Sole jako rzece. Czytelnicy orientują się, że nie wszystkie elementy zgadzają się z tak wyznaczoną topografią. Tam jest wiele elementów, które zaprzeczają i to wykazywał już jako pierwszy Jan Walc w swojej monografii, wskazując na przykład, że rzeka płynie nie na północ, ale na południe, że mamy do czynienia z dziwną sytuacją, w której bohaterowie znajdują pozostałości powstania styczniowego, które było bardzo ważne zresztą dla tej powieści, ponieważ ona została opublikowana nieprzypadkowo w 1963 roku, ale tam są kurhany powstańcze, wyławiany jest krzyż prawosławny z rzeki, powstańczy właśnie. Jest wiele elementów wskazujących na to, że mamy do czynienia z taką senną kontaminacją, jak wskazywał Jan Walc, Wileńszczyzny przedwojennej i wojennej z Polską powojenną. W tej rzeczywistości główny bohater, który nazywa się Paweł, tak jak bohater przy budowie skądinąd, buduje dziwne, razem z kilkoma innymi osobami, postaciami, bohaterami tej książki, tory, którymi mieszkańcy pobliskiego miasteczka czy osady mają wyjechać po to, żeby tę osadę można było zatopić i tam zbudować tamę na rzece, co jest skądinąd nie tylko nawiązaniem do przybudowie, ale też do takiego reportażu Konwickiego o regulacji rzek. I ten Paweł, tam funkcjonując, zaczyna być nawiedzany przez swoje demony przeszłości, zresztą związane nie tylko z okresem wojennym, ale też przedwojennym i tuż powojennym, zwłaszcza właśnie z okresem przystąpienia do partii. Mamy bardzo ciekawą kompozycję, z tego ta powieść słynęła, poza językiem, który jest rzeczywiście obłędnie wysmakowany, sugestywny, przenikający, taki fizycznie wyobrażalny. Mamy kompozycję takich trzech partii retrospekcyjnych, w których główny bohater wchodzi w samo sedno takich najbardziej newralgicznych, bolesnych momentów swojego życia. Te trzy punkty są obudowane takimi jeszcze zewnętrznymi retrospekcjami, w których bohater przeżywa konkretne trzy jeszcze inne bardzo bolesne doświadczenia. Czyli mamy do czynienia z taką powieścią szkatułkową. Wchodzimy wewnątrz retrospekcji, w tej retrospekcji mamy znowu retrospekcję i wracamy do tej pierwszej części. I dopiero później wracamy w wątek współczesny.
6: No ale cały czas nie mamy pewności, czy ten bohater tak naprawdę żyje. Bo cały czas powtarza o sobie, jestem senny, jestem chory, zaraz stracę siłę, a przecież ten moment, w którym otwiera się powieść dla czytelników, czytelniczek, kiedy my go poznajemy, to bardzo sugestywna dyskusja nad człowiekiem, który prawdopodobnie właśnie targnął się na swoje życie.
7: Motyw samobójstwa jest w tej powieści takim motywem przewodnim, bo w jednej z retrospekcji główny bohater, idąc na spotkanie, którym ma dokonać samokrytyki, ma zostać przyjęty do partii, widzi, to prawdopodobnie jest trasa WZ, tunel pod Placem Zamkowym, tam niedaleko był Związek Literatów Polskich, do tej pory zresztą jest, i tam główny bohater widzi kogoś, kto pod tramwajem popełnił samobójstwo. I być może, tak zresztą domniemuje Tadeusz Lubelski w swojej monografii, jest to taka projekcja własnego pragnienia Pawła, który zamiast iść tam na górę, wolałby właśnie dokonać tego samego czynu. Też zwrócę uwagę na to, że rzeczywiście, tak jak powieść się otwiera, a ta powieść się otwiera w bardzo dziwny sposób, bo nie wiemy, co się wydarzyło przed chwilą. Sam bohater mówi o sobie, że nie do końca wie, gdzie jest i kim jest, bo właśnie się ocknął. To jest prawdopodobnie, zaczynamy się domyślać, że on usiłował popełnić samobójstwo na samym początku powieści. I jest też klamra pod koniec powieści, również ten motyw powraca. Co bardzo intrygujące, ten motyw torów jest silnie związany właśnie z tym pragnieniem samobójczym. Ten motyw torów powróci zaraz później w kolejnym utworze Tadeusza Konwickiego, w Salcie. To znaczy pamiętamy, że Cybulski wyskakuje, co też zresztą wiąże się w niesamowity sposób z samym życiem i jego śmiercią Cybulskiego, ale początek filmu to tak naprawdę koniec Sennika współczesnego. Bohater wyskakuje, zeskakuje z platformy, w Senniku patrzy tylko na to, a właściwie nie wiemy, co się dzieje dalej, a w Salcie wyskakuje z pociągu i wraca do pociągu. Proszę też zwrócić uwagę, jak niesamowite kontynuacje tworzy Konwicki w swojej dalszej twórczości, bo W niebo wstąpienie z kolei rozpoczyna się pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego w Warszawie. To jest też kolejne takie przedłużenie, co by się wydarzyło, gdyby. To jest cały czas ten sam bohater i cały czas krąży wokół takiego pragnienia uśmierzenia swojej świadomości, bo o tym w zasadzie jest Sennik współczesny.
6: Uśmierzenie świadomości, można by to ugryźć takim uniwersalnym jakimś tropem, prawda, mówiąc o kondycji człowieka, mówiąc o kondycji jednostki w wieku XX, takiej wyciśniętej przez te wojny i przez przymusowe migracje, przez pewne zaburzenia tożsamości.

0: Ale ja skłaniałbym się i zachęcałbym do tego, żeby spróbować spojrzeć na to pisanie takim trochę konradowskim stylem. To znaczy, ja czytając Sennik Współczesny, idąc tropem pana doktora o tym, że on próbuje oczyścić swoją świadomość, zastanawiałem się, czy ten bohater Konwickiego, z Sennika Współczesnego, już konkretnie ten Paweł, nie przypomina mi trochę na przykład bohatera Lorda Jima, czyli kogoś, kto bardzo mocno, bardzo wcześnie przeżył silne upokorzenie i tak naprawdę ponosi konsekwencje takiego ludzkiego, osobistego, egzystencjalnego złamania swojej godności.
1: Nie jestem pewny, czy akurat Joseph Conrad jest tu właściwym pisarzem, żeby się tak z tym rozliczyć, bo rzeczywiście za nim stoi jakiś bagaż przeżyć i doświadczeń rodzinnych, jego własnych. Ale ja bym chciał bardzo wyraźnie podkreślić, że za pisaniem Konwickiego, w jego najgłębszym przekonaniu, z takim jego poczuciem, potrzebą pisania, stało się przeświadczenie, że on sam i jego pokolenie, a szerzej w ogóle społeczeństwo, mają za sobą tak ogromne doświadczenie życiowe, taki los, który musi zostać zapisany, że to w zasadzie wystarcza na zagospodarowanie sztuki i predestynuje ją, zwłaszcza polską kulturę, do tego, żeby światu o pewnych sprawach powiadać. Więc tutaj ja tak się trochę zacukałem, myśląc o porównaniach do innych dzieł literackich czy twórców, z tego po prostu powodu, że wydaje się, że po prostu Konwicki czerpie z własnego bagażu doświadczenia. W tym przeświadczeniu można by pomyśleć dumnym, no ale ono było po prostu bardzo przykre i takie, no, przebogate w tym najgorszym sensie, że to była ta kopalnia, z której on zresztą mówił o tym wyraźnie, cały czas wydobywa te pokłady tematów, problemów, wątków, które wypowiedziane w sztuce być powinny po to, żeby jakoś losy ludzkie zdokumentować.
0: Ale zgodzi się pan, że jednym z tych tematów jest godność ludzka i to, jak ona. To aż mi nie chce przejść przez gardło, że łatwo kogoś odżyć z godności, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ona wraca, ona się regeneruje, próbuje innymi ścieżkami uzyskać to, co utraciła. No nawet na planie samego Sennika. Od momentu, kiedy bohater zostaje jako chłopczyk jeszcze wygnany ze swojej wsi, obrzucony kamieniami, czuje się takim swoim wśród obcych, zostaje wyrzucony za niesubordynację z oddziału partyzanckiego, musi się całe życie tłumaczyć, kim jest i na dodatek unikać niewygodnych pytań. A mimo wszystko coś pcha go do przodu, jakiś rodzaj takiej ambicji. No, on się nie dał tak raz a dobrze upokorzyć.
1: Ja tego tak nie czuję, prawdopodobnie dlatego, że to jest u mnie przytłumione w odbiorze tej powieści przez takie poczucie podmiotowości, ale tej podmiotowości, która jest obarczona przeogromnym poczuciem winy. To jest moim zdaniem główny temat tej powieści. Poczucie winy za to, po pierwsze, co się pisało, to jest jedna sprawa. On cały czas z tym idzie dalej i jakby musi się z tego wytłumaczyć. I to nie jest przypadek, że są te tory, że to jest ten Paweł, że jest to zatopienie osady i regulacja rzek. To są cały czas taki dialog z własną twórczością. To jest też poczucie winy nie tylko artysty, ale właśnie poczucie winy człowieka, który kanalizuje to, co robił podczas wojny, czego też nie robił, jak zachowywał się wobec innych. Raczej to jest poszukiwanie, jeżeli mówimy o godności, to takiej jakiejś. Czy ja rzeczywiście jestem godny chociażby, nie jestem znieść w stanie tego, z czym żyję i ten motyw bardzo wyraziście pobrzmiewa zresztą w samym tytule powieści, bo to jest tytuł nawiązujący między innymi, bo tam jest wiele rozmów o śnie, jest też senna atmosfera i tak dalej, ale jest taki inny bohater, który wypomina, że to trzeba Żyć po prostu, co tam się przejmować? Wtedy to się dobrze śpi. Główny bohater nie jest w stanie spać. To są jego nocne rozmowy z samym sobą też. Budzi się, zastanawia się, czy się zachował właściwie. Z tego wyrastają w moim przekonaniu źródła tej powieści, z takiego samopoczucia i z takich nocnych przebudzeń samego Konwickiego.
0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, audycji Rozmowy po zmroku, audycji w

0: Śmierć jak sennik współczesny, w której z Przemysławem Kanieckim rozmawiamy o powieści Sennik współczesny Tadeusza Konwickiego. Ten tytuł, Śmierć jak sennik współczesny. Ja mam taką tezę, zastanawiam się, czy się pan z nią zgodzi, że to jest w znacznej mierze literatura weteranów.
1: Tak, ale wydaje mi się, że jeszcze intensywniej w momencie publikacji tej książki ona funkcjonowała nie jako pamięć weterana, człowieka, który uczestniczył w wojnie, ile osoby, która żyje tu i teraz z tamtym bagażem. To napięcie między współczesnością a przeszłością jest takie kluczowe, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym Konwickim jako piewcą wojny, o czym często na jego temat pisano. W ogóle nie chodzi o samą wojnę jako taką, choć oczywiście to doświadczenie on chciałby uczynić tematem i jako też na przykład kierownik literacki zespołów filmowych bardzo zabiegał o to, żeby to doświadczenie było dokumentowane. Ale dla niego najistotniejsze było to, co się dzieje z człowiekiem po tej wojnie, jak ta rzeczywistość dokonywania konkretnych, obarczonych ogromnymi konsekwencjami wyborów, nadal jest rzeczywistością, trwa oczywiście na innym poziomie i nie tak drastycznie, ale nadal jednak drastycznie. Właśnie on jest współczesny, ten sennik. To nie jest powieść, sennik o przeszłości. Ta przeszłość się śni, ale chodzi o to, co z tym bagażem robi główny bohater.
0: No tak, ale tym łącznikiem między przeszłością a współczesnością jest chyba śmierć po prostu. To jest jedyny łącznik. To takie mroczne zaproszenie, które ona wysyła do bohatera tej powieści.
1: I to jest paradoks. Rozmawialiśmy o Wniebowstąpieniu. Konwickiemu w ogóle nie chodzi nawet o śmierć, moim zdaniem. Ja tak to czytam. Mu chodzi o przecięcie świadomości. Po prostu o pytanie, czy można w jakiś sposób uśmierzyć tę palącą, bolesną, w której funkcjonuje tyle tych szpilek złych wspomnień, wspomnień, które nie sposób ich przepracować, które bolą, bo cały czas mamy to poczucie winy. Ta śmierć jest potrzebna do tego. Na tym poziomie czytanie sennika współczesnego robi bardzo przykre wrażenie, bo Konwicki sobie na to pytanie, czy ta śmierć samobójcza, jeśli Paweł popełni samobójstwo, przyniesie mu uśmierzenie i to uspokojenie. On odpowie we Wniebowstąpieniu zaraz. Powieści, która pokazuje człowieka po śmierci, który nadal jednak ma funkcjonującą świadomość. I to jest pesymizm Konwickiego. To jest to, co jest tak bardzo... No straszne po prostu w tej twórczości. To poczucie, że nie ma uśmierzenia świadomości, nawet po śmierci. Właściwie Wniebowstąpienie można czytać jako lęk przed tym, że śmierć, jeśli Paweł ją popełni, samobójstwo, że śmierć nie przyniesie tego uśmierzenia, że to będzie dalej jątrzące, bolesne, że właściwie czeka mnie dalej tułaczka z jakimiś, nawet jeżeli ich nie pamiętam, to muszę sobie stworzyć w ogóle te straszne momenty, żeby móc je na nowo przerabiać. Więc o świadomość tu chodzi, która tak naprawdę wcale, być może ze śmiercią, wcale się nie kończy.
0: No to do czego porównalibyśmy tą świadomość, którą on na planie tej powieści, która ma 300 ponad stron, proponuje. Tam jest taki obraz, no on jest chwytliwy i dobrze się do tego nadaje. Nie wiem, czy się pan zgodzi, tego człowieka, który szuka kamieni na dnie rzeki i z tych kamieni próbuje sobie coś poukładać, no ale wiadomo, rzeka cały czas płynie, zmywa, przynosi ze sobą różne elementy z różnych czasów, pasujące do siebie bardziej lub mniej.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa metafora, bo ona pokazuje też sposób i konstrukcji tej powieści i w ogóle powieści późniejszych Konwickiego, także filmów z Jak daleko stąd, jak blisko, które zawiera zresztą takie kamyki już wyłowione z konkretnych utworów Konwickiego, w tym scennika współczesnego. Właśnie motyw wyroku wykonania jest takim autoadaptacją w Jak daleko stąd, jak blisko, w filmie o prawie 10 lat późniejszym. Mnie się wydaje, że ta kompozycja też pokazuje to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o tym, że rzeczywiście doświadczenie życiowe jest tym głównym materiałem, z którego tka Konwicki te swoje powieści. Jej ich zakorzenienie w autobiografizmie i wyławianie tego konkretnego kamyka, tego jego poprzekładanie, takie komponowanie osi i takie przepracowywanie konkretnych, wybranych momentów w swoim życiu jest jego już znakiem firmowym, a sennik współczesny już na poziomie kompozycji to bardzo wyraziście pokazuje. Ta kompozycja, To jest coś, co rzeczywiście trudno tego nie docenić, jak bardzo taka wręcz matematyczna, precyzyjna jest do rozpisania taki

0: takim wręcz algorytmem ta powieść. Przy całym swoim uroku językowym pisania, ona jest naprawdę takiego niesienia, bycia niesionym przez język. To do dziś pamiętam te metafory, że ta roślinność chwyta bohatera za nogi ze szklistym sykiem. Mimo wszystko ta powieść jest napisana. Ona jest bardzo precyzyjnym materiałem, takim kompozycyjno-siatkowym. Rzeczywiście jest też taką manifestacją własnej mocy pisarskiej, która cały czas zakorzeniona jest właśnie w tym doświadczeniu, z którego mogę czerpać. Mam umiejętności, mam temat, chcę zwerbalizować przed czytelnikami, czytelniczkami swoje problemy. Proszę pomyśleć, w 1963 roku pod koniec ta powieść zostaje opublikowana. Konwicki bardzo starał się ją wykończyć na 63, żeby ona zdążyła, przeszedłszy przez wszystkie kolejne elementy procesu wydawniczego, skomplikowanego w tamtym czasie, włącznie właśnie z kwalifikacjami cenzury i tak dalej, żeby ona jednak zdążyła być opublikowana pod koniec 63 roku i zdążyła. 200 tysięcy egzemplarzy. I publiczność po prostu runęła do tej powieści. W 64 roku mamy już kolejne wydanie. Do 65 ona ma 3 wydania. W ciągu 10 lat 5 od publikacji. Ta powieść znalazła swoich czytelników i czytelniczki właśnie w tym, że wyrażała te wszystkie dylematy współczesności, które tym ludziom były bliskie. To jest rzeczywiście powieść swego czasu.
1: Po tych ponad 50 latach dla nas te ważące bardzo często całe życiorysy tematy, takie jak współpraca z tym lub innym podziemiem, pociągnięcie czy nie pociągnięcie cyngla, złożenie albo niezłożenie samokrytyki, budowa albo niebudowa socjalistycznej ojczyzny, to są tematy, które od nas oddalają się egzystencjalnie po prostu. To są wybory, przed którymi nasze współczesne pokolenia już nie musiały stawać. Dostajemy to tylko w tym bagażu kultury, nad którą możemy się zastanawiać. Natomiast tą warstwą uniwersalną i tą warstwą egzystencjalną tej powieści, ona po prostu zieje do współczesnego czytelnika, niezależnie od takiego kompleksu motywów, z którego się składa. No bo wydaje się, że niekoniecznie z powodu polskości można zastanawiać się nad tym, jak to byłoby, tak jak się pan wyraził, przeciąć świadomość. Co to znaczyłoby dla człowieka, żeby on przestał doświadczać, przestał odczuwać. Tu jest taka przy końcówce jednej z tych takich szkatułeczek, z których złożona jest ta książka. Bohater, który od początku troszkę słabuje, słania się na nogach, wstaje, chce od ludzi się oddalić, idzie w kierunku zachodzącego słońca i Konwicki pisze w pierwszoosobowej narracji tak. Dostrzegłem płot wyszczerzony nieprzyjaźnie na tle jasnego nieba. Zataczając się, ruszyłem w tamtą stronę. Pragnąłem zapamiętać te sekundy rozciągnięte w nieskończoność, żeby wiedzieć, jak wygląda koniec. To ostatek wiedzy, który potem nigdy już nie jest przydatny. Potknąłem się w suchej trawie i zwaliłem na ziemię z tą niepotrzebną myślą, że przy ziemi jest chłód, pachnący rzeką chłód. Po przeczytaniu tego akapitu krótkiego miałem wrażenie, że w nim się trochę zawiera taki program tej książki dotyczący tego rejestrowania całego życia jako takiej wiedzy, która jest z jednej strony niepotrzebna, a z drugiej strony tak zupełnie niezbywalna i nic się nie da zrobić z tą ambiwalencją.
0: Polska problematyka, stricte polska i podawana jako polska z jej sztafarzem, scenografią, rekwizytami, wątkami, ma wielką szansę w jakiś sposób być zrozumiana przez wzruszenie i przez wypowiedzenie pewnych konkretnych, uniwersalnych dylematów. Stają się one komunikatywne dla tych osób, które w tym nie siedzą.
1: Pełna zgoda, ale z takim dopowiedzeniem, że ma to możliwość tylko dzięki detalowi. Wydaje mi się, że ta polskość i te wszystkie tematy, ta scenografia, ona w tej powieści w ogóle nie jest scenografią, bo nie jest parkiem tematycznym. Że ona może zafunkcjonować głęboko w sercu, również w sercu kogoś, kto nie zna różnych dat i różnych dramatów Wyspiańskiego, etc., etc. Nie ma w sobie jakby tej takiej krainy polskości kulturowej albo przeżytej, że ona może zafunkcjonować właśnie dzięki temu bohaterowi, który takimi bardzo niewielkimi, ale jasno oświetlonymi rzutami świadomości wyciąga na pierwszy plan pewne elementy tego i to nie jest koniecznie do przyjęcia z całym bogactwem inwentarza. To znaczy nie musimy unosić się od razu w jakąś stylistykę,

0: polityczną albo opisową dygresję, jeżeli pojawia nam się na przykład motyw powstania styczniowego, tylko wystarczy nam jeden rekwizyt, jeden dialog i nie musimy zmieniać ani bohatera, ani toru biegu tej powieści. A często jest tak, że taka waga, czy taka po prostu wielka zawartość symboli i różnych takich toposów po prostu, która idzie za takimi tematami w polskiej literaturze, jak wschód, jak kresy, jak powstania, potrafiłaby tak obezwładnić tego nowoczesnego bohatera i go tak troszeczkę przytrzymać w krajobrazie, a tymczasem to nie jest bohater w krajobrazie, tylko to jest senny krajobraz, który się wyłania oczami bohatera. To nie jest syntetyczny wymysł parku tematycznego Polska i polskość, gdzie z dozą ironii mamy opowiedziane, że to jest właściwie taka symboliczna kraina otoczona lasami, w lasach są groby, płynie rzeka, pamięci, tutaj różne armie się biły i my teraz tutaj szukamy po prostu ekshumacji. To nie jest powiedziane tak na zimno. To nie jest wymyślone odgórnie przez autora, tylko to jest niepewne, przeczute, niejednoznaczne i podszyte poczuciem winy, że ten, kto szuka siebie w tej krainie, po prostu też kogoś zabił. I w tym sensie to jest, wydaje mi się, takie budujące dla tej powieści i dlatego, że ona nie wchodzi w taką butę narracyjną. Że jednak ona jest przepełniona wstydem i poczuciem winy mordercy.
1: Przede wszystkim osoby, która ma poczucie, że jest zdrajcą. No i to jest ten problem tej powieści, tego, jak ona może dzisiaj zafunkcjonować. No proszę powiedzieć, kogo dziś interesuje poczucie winy? Kogo dziś interesuje materia językowa, która ma nas obezwładnić i do siebie się tak zalecać? To jest pytanie, na ile dzisiejszy współczesny odbiorca, odbiorczyni mają cierpliwość do czego szukają w tej powieści. Jeśli bohatera, który jest gnębiony poczuciem podmiotowości, brakiem, które wyraża się w tym, że zdradził, że czy dobrze się zachował, czy po właściwej stronie się opowiedział, czy mógł się w ogóle opowiedzieć po innej stronie, czy dokonał właściwego wyboru, czy zabił, czy nie zabił. I jeszcze dodatkowo tutaj trochę humoru, są piękne postacie, świetne dialogi, doskonałe opisy przyrody. O czym my tu dziś rozmawiamy? Co to jest za powieść, którą mielibyśmy polecić czytelnikom, czytelniczkom? No rzeczywiście to jest hiperhistoria literatury, która wydaje się już po prostu, mimo że ja wierzę w to, że ona rzeczywiście jest w jakiś sposób zapowiedzią tego, co się dziś współcześnie w literaturze absolutnie tak dzieje i która też jest zapowiedzią wielu powieści Konwickiego, które z całą pewnością, z czystym sumieniem bym dał komuś do kieszeni po to, żeby to później ją wyjął i przeczytał, to jednak mimo wszystko ta powieść wymaga jakiegoś zaufania i dania jej takiej szansy w pierwszej, zwłaszcza odbiorze pierwszych kilkudziesięciu stron, żeby w nią wejść i odebrać jakąś satysfakcję.
0: Być może jest to sumiennik współczesny.
1: A nawet polski, bo to też podkreślał Konwicki. Że to rzeczywiście jest tak, że ten w tych snach jest rzeczywiście poczucie winy, poczucie tych demonów, które za mną chodzą i w tych snach się objawiają. I to są sny sennika współczesnego, z których można wróżyć na przyszłość, ale przede wszystkim z których budzi się człowiek zlany potem i w środku nocy, nie wiedząc, jak ma przepracować ten horror, który mu się przyśnił i czy rzeczywiście tylko przyśnił.
0: No tak, Tadeusz Różewicz powiedział, nie ocalałeś po to, żeby przeżyć, tylko po to, żeby dać świadectwo. Jakbyśmy mieli sparafrazować po senniku współczesnym tą złotą myśl, to po co ten Paweł ocalał?
1: No ja myślę, że on sobie sam zadaje to pytanie. Zresztą przywoływanie Różewicza w kontekście twórczości Konwickiego no, jest bardzo trafne, bo w zasadzie oni są bardzo pokrewni. Paweł nie jest tak do końca pewny tego, czy powinien był ocaleć i wcale nie czuje się z tym dobrze i w zasadzie ma ochotę skończyć to ocalenie sam ze sobą. Więc to jest to pytanie właśnie, po co pisać i po co uprawiać twórczość, które mnie, jak teraz myślę o Konwickim, bo cały czas sobie o nim myślę, bardzo zajmuje. Właściwie ona jest pierwszoplanowa. No jednak tak, to jednak jest danie świadectwa tamtemu czasu, tak, ale też zdokumentowanie losu mojego, współczesnych, opowiedzenie o nas w taki sposób, żeby to było

0: było jakoś zajmujące, ale też żeby przekazywało prawdę o nas. I żeby to zostało jako taki znak, byliśmy, funkcjonowaliśmy z takimi problemami i że to coś znaczy. To jest też to poszukiwanie jakiegoś sensu. Wcale nie z pewnością, czy ten sens istnieje i da się go zrekonstruować.
1: I z tą myślą taką półotwartą zostawiamy Państwa, zachęcając do przeczytania Sennika współczesnego w roku Tadeusza Konwickiego, powieści, która moim zdaniem jest zupełnie niesamowita i zwala z nóg. Powieści napisanej taką prozą, która trybem wypowiedzi czy czasem, którego używa, jest w stanie posługiwać się po prostu jak rózgą. Dlatego, że to tak z takiej rozkoszy czytelniczej Państwu powiem, że po około 100 stronach czytania kresowej powieści, kiedy nagle otrzymuje się takie bezpośrednie, jak z przesłuchania policyjnego, definiujące krótkie zdania, które mają jakoś poukładać ten bieg wydarzeń, no to naprawdę można to bardzo mocno przeżyć. Zachęcamy do tego, żeby do Sennika współczesnego sięgnąć, a gościem audycji W śmierci jak w Sennik współczesny w rozmowach po zmroku był dziś dr Przemysław Kaniecki z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy za wizytę w dwójce.
0: Ja dziękuję również.
1: Kłaniam się Państwu. Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23, chwilkę temu. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Dwa tygodnie temu mówiłem chyba dobry wieczór po estońsku, a dzisiaj już nie pamiętam, więc po polsku, ale to będzie w znacznej mierze estońskie spotkanie, przynajmniej pierwsza jego część.
1: Tak, nowości wydawnicze po północy, pewnie tak dobrze po północy, bo dzisiaj rozmowy improwizowane... No, z dużą postacią estońskiej, ale nie tylko północnoeuropejskiej sceny. Tam zaznacza swoją obecność najbardziej Jack Sauer. To jest gitarzysta urodzony w 72 roku, z długim stażem już na scenie, mniej więcej 25-26 lat temu, około tego roku 99-2000 przełom.
0: Mówisz o stażu jazzowo-gitarowym.
1: Tak. Tutaj będą historie wcześniejsze, one są bardzo ciekawe.
0: Bo na scenie stanął mniej więcej w roku 1978 albo 9, ale nie zdradzajmy na razie.
1: Co się
0: wiele.
1: Tam działo w dzieciństwie i dlaczego, to o tym wszystkim państwu Jack Sauer opowie. To jest trochę historii oczywiście estońskiego jazzu, pewnych, nie tylko jazzu, pewnych procesów historycznych, które w tle, no 72 rocznik, prawda, więc on swoje przeżył, nie oznacza to, że był kombatantem, ale no, transformacja, zderzenie człowieka krajów bałtyckich, przecież jednak należących do Związku Radzieckiego z Zachodem, tu będzie opowieść o Danii, studia ekonomiczne też, to jest ciekawe, które no, pewnie jakoś mu tam pomogły. Na to też pytanie, jak Sauer odpowie. No więc te wszystkie przemiany, no i wreszcie kwestie muzyczne. To jest diabelnie inteligentny i świadomy samego siebie twórca i innych również.
0: Wszechstronny i trochę taki, powiedziałbym, wszystkożerny. Położył łapę swoją gitarową na właściwie każdej estetyce obecnej na scenie estońskiej.
1: No, estońskiej w ogóle chyba w tych wszystkich podgatunkach muzyki jazzowej bardzo szeroko jest rozumiany, jest obecny. No, nie wiem, czy państwo się spodziewali na przykład opowieści bardzo, bardzo trafnych o Hanie Benningu, czyli jednym z takich gigantów muzyki free jazzowej.
0: Albo o Peterze Brotsmanie.
1: Albo o Peterze Brotsmanie, a to będą bardzo ciekawe spostrzeżenia, no i też posłuchamy tej muzyki nagranej.
0: Możemy sobie zrobić taką listę kontrolną. Standardy, Jack Sauer tam był. Swobodna improwizacja? Był. Muzyka tradycyjna? Był. Blues, pop? Oczywiście.
1: No tak, z pewnością można wyróżnić tutaj ten wątek ludowy, bo muzyka estońska, no, być może część z państwa zna, ale no, nie pobrzmiewa pewnie codziennie w każdym domu. To jest bardzo interesujący wycinek.

0: wycinek drobny działalności Jaka Saera. Jasne, redaktor Jabłoński też pogadał sobie z Jakiem, jak gitarzysta, z gitarzystą, niewiele tam z tego rozumiałem, ale w miarę ciekawie było. To też jest tylko wycinek naszej rozmowy. O czym żeż tu nie rozmawialiśmy, cała masa tematów, więc zacznijmy czym prędzej, a zacznijmy od muzyki tradycyjnie.
1: Zaczniemy od tria, które tworzą Jak Saer na gitarze, Ara Jaralian na kontrabasie, on tu też część tematów aranżuje, i Marku Naskari na perkusji. Płyta z 2020 roku zatytułowana Goodbye July i z niej na początek utwór pod tytułem Romus Vang, czyli Cheerful Prisoner.

Trio Soer Jaralian Ounaskari, płyta Goodbye July, utwór Cheerful Prisoner. To jest muzyczny początek naszego spotkania z Jakiem Soerem.

0: facebook.com/improwizowane albo improwizowane małpa. Dobrze mówię? .pl.
1: To moment, tak, Polskie Radio ci uciekło. Improwizowane małpa polskieradio.pl, może tak.
0: No dlatego właśnie są.
1: Teraz dojdzie.
0: Jest nas tutaj dwóch. Zaczynamy. Pierwsza część wywiadu z Jakiem Soerem.
1: Prawie każdy twój biogram zaczyna się od informacji, że jako dziecko śpiewałeś w chórze chłopięcym, z którym odbywałeś trasy po republikach radzieckich. Brzmi to ciekawie, więc może podzielisz się jakimiś wspomnieniami.
2: Yeah, I was asked to join or to go to the exams, or like at that time it was called Rammi Poistekor, which is like a state.
3: Zaczęło się zwyczajnie, od przesłuchań do chłopięcej sekcji państwowego chóru męskiego, który zresztą do dzisiaj w Estonii funkcjonuje, co chyba jest ewenementem na skalę światową. Kiedy na przykład w Los Angeles wykonują Szostakowicza i potrzebują męskiego chóru, zapraszają nasz. Ale wracając do pytania, kiedy miałem 6 lat, zacząłem śpiewać w tym chórze. A od trzeciej klasy występowałem również za granicą. Pierwszy taki koncert miał miejsce w sali Filharmonii w Sankt Petersburgu, czyli zacząłem całkiem nieźle. Śpiewaliśmy wtedy Mozarta. Kiedy miałem 10 lat, występowałem na przykład w Kazachstanie, skąd zresztą właśnie wczoraj wróciłem. Całkiem sporo jeździliśmy po Związku Radzieckim. Było fajnie.
2: When I was 10, so quite a lot. We had quite many trips in the Soviet Union, and I think it was nice.
1: To ciekawa przygoda, zwłaszcza dla dzieciaka. Można zetknąć się z kulturą całkiem inną od rodzimej.
2: Yes, I mean in Kazakhstan, I remember we went with Poiskoje to a city, and when they had bought two new Ikaros.
3: Tak, na przykład pamiętam, że w Kazachstanie podstawili nam nowiutkie autokary marki Ikarus, zresztą jedyne takie w całym mieście. Wspaniale nas goszczono, niezależnie od miejsca. Dobrze było nabrać doświadczenia w śpiewaniu klasyki i tradycyjnej muzyki estońskiej. Zresztą to w chórze po raz pierwszy zetknąłem się z utworami Veljo Tormisa, estońskiego kompozytora muzyki chóralnej, która wpłynęła też mocno na moją własną twórczość.
2: Later has been very influential to my music also.
1: No tak, Tormis Quartet.
3: Zgadza się, na przykład.
1: Jak w twoim życiu pojawiły się jazz i gitara? I co było pierwsze?
3: Wydaje mi się, że gitara, bo lubiłem ją, zanim jeszcze poszedłem do szkoły. W Estonii mieliśmy świetny zespół Rock Hotel, w którym grał bardzo dobry gitarzysta Andres Pöldru. Uwielbiałem go, ale w tamtym czasie w zasadzie nie dało się zdobyć gitary elektrycznej. Nie dało się też studiować gitary w szkole.
1: Jakie tanie gitary można było wtedy dostać w Estonii? W Polsce mieliśmy rodzime Defile, czeskie Jolany.
3: Te też, ale najlepsze były Musimy z NRD. Pierwszą gitarą, na jakiej zacząłem nieco później, była Musima mojego brata, którą zdobyłem cudem przy ówczesnych ciągłych brakach w zaopatrzeniu. Ta gitara zresztą stała się dla mnie źródłem późniejszych problemów, bo to był klasyk, ale mój brat, jasna sprawa, założył do niej stalowe struny, żeby grać bardziej rockowo. W efekcie struny były bardzo daleko od gryfu i musiałem mocno naciskać, więc potem, gdy grałem już na gitarze elektrycznej, upłynęło jakieś 10 lat, zanim oduczyłem się zbyt mocnego naciskania na struny. Źle nauczyłem się grać. Podobnie zresztą jak wiele innych osób w tej części świata.
2: Because this was possible. I liked it and I still.
3: Do szkoły muzycznej poszedłem na akordeon, bo takie były możliwości. Lubiłem to i wydaje mi się, że jeśli chodzi o zmysł harmoniczny, to w głębi duszy nadal jestem akordeonistą. Na tym instrumencie bemole idą w dół, krzyżyki w górę i tak właśnie słyszę te barwy. A jazz? Mam starszego brata, który niegdyś grał na bębnach. To on odkrył przede mną wiele różnych gatunków muzycznych.

Sam bardziej interesowałem się rockiem, ale kiedy miałem może ze 13 lat, przyniósł od kogoś jakieś płyty Fusion, które bardzo mi się spodobały. Najbardziej polubiłem Yellow Jackets. Płyta chyba zatytułowana jest Mirage à Trois. Na gitarze grał tam wspaniały Robin Ford. Wtedy zacząłem naprawdę słuchać takich rzeczy, a wcześniej wolałem bluesa, zwłaszcza Claptona.

0: course. So I loved it and I started to listen. But before that, I was more into blues and Clapton, and we had a blues band at school, and we were playing Clapton songs. And,
1: Jak w tamtych czasach zdobywaliście płyty z zachodu? W Polsce przywozili je głównie marynarze i ludzie pracujący za granicą.
0: And here actually I know people had Polish albums, jazz albums. So it was like a currency too.
2: A tutaj, nawiasem mówiąc, znam ludzi, którzy mają polskie płyty. To też była silna waluta. Wydaje mi się, że u nas było podobnie, z tym, że też wielu Estończyków po prostu mieszkało na emigracji i oni przysyłali płyty krewnym. Zachodnie płyty były bardzo drogie. Kosztowały mniej więcej 50 rubli, czyli 1/3 lub prawie pół przeciętnej pensji. Kupowało się więc jedną, a potem niedaleko stąd, na wzgórzu, na Starym Mieście, w niedzielę po południu odbywała się giełda, znana jako płytowy pagórek. Każdy, kto miał jakieś płyty, szedł tam i najczęściej dochodziło do wymian. Tak dzieliliśmy się w Tallinie muzyką.
0: On a hill in the old town, on Sundays at 12, it was called the Record Hill. So everybody who had some records went there, and then everybody, like, there was exchanging mostly. Yes, so you exchanged, and this is how, I think, how music was shared in many ways. Yeah. Do you remember
1: Pamiętasz swój pierwszy koncert jazzowy?
0: Hard to say, but I remember the first concert when I really started to hear the lines, like the when somebody was playing a bebop solo and I really could follow the whole.
2: Trudno powiedzieć. Na pewno pamiętam pierwszy koncert, na którym naprawdę zacząłem słyszeć linie melodyczne. Ktoś grał bebopowe solo, a ja dążałem i słuchałem go jak mowy. Większość ludzi, którzy nie są muzykami, zazwyczaj słyszy ogólny flow i energię, ale w muzyce naprawdę można usłyszeć słowa i zdania. W Parnawie mieliśmy bardzo dobry letni festiwal pod nazwą Fiesta. Pojawiało się tam również sporo muzyki eksperymentalnej. Grał tam m.in. John McLaughlin ze swoim triem. Scena była na plaży, było cudownie. Zresztą koncert zapowiadano chyba z 3-dniowym zaledwie wyprzedzeniem. Takie to były niepewne czasy. Do końca nie było wiadomo, czy koncert się odbędzie. Miałem wtedy 18-19 lat. Na tamtym koncercie zacząłem słyszeć frazy improwizacji jazzowej jako zdania. To i tak było dość późno.
1: Po latach trafiłeś na studia do Kopenhagi.
2: Tak, to było znacznie później.
1: Dzisiaj stolica Danii jest międzynarodowym hubem, centrum, w którym spotykają się muzycy z wielu różnych krajów. Ty byłeś chyba pierwszym estońskim studentem w Kopenhadze.
0: Yes.
1: Może nawet pierwszym z całego bloku wschodniego.
0: Maybe. I had to think, yes. My story is that I graduated high school in 1990, which was the last year, basically, when the graduates were taken to the Soviet Army.
2: Być może. Moja historia wygląda tak, że szkołę średnią ukończyłem w 1990 roku, czyli ostatnim, w którym absolwenci szkół średnich byli powoływani do Armii Radzieckiej. Kto nie chciał iść do wojska, musiał iść na studia. W ten sposób trafiłem na studia ekonomiczne do Tartu i ukończyłem je. To nie były bardzo wymagające studia, więc cały czas ćwiczyłem. W tamtym czasie poczułem się też na tyle pewnie, że zacząłem grać jazz przed publicznością. Organizowałem też studencki festiwal jazzowy. W Tartu do dziś odbywa się najstarszy festiwal jazzowy w Estonii. Powstał w 1982 roku. Znacie pewnie historię o festiwalu w Tallinie w
0: 1967.
1: Jasne, Charles Lloyd i tak dalej.
2: No właśnie, a potem wszystkiego zakazano. Dopiero w 1982 roku grupka studentów z konserwatorium w Tartu podjęła próbę zorganizowania festiwalu jazzowego i udało im się dzięki poparciu kogoś w młodzieżowej organizacji komunistycznej. W ten sposób jazz po troszku zaczął wracać na scenę w Estonii.
0: Scene.

0: Wcześniej te zakazy były bardzo ściśle egzekwowane?
1: Nie tak zupełnie. Przecież mieliśmy w Związku Radzieckim świetnych i cenionych muzyków jazzowych, ale festiwali nie było. Tylko filharmonie organizowały co pewien czas jakieś większe koncerty.
0: Czy studia ekonomiczne pomogły ci w karierze muzyka pod kątem biznesowym?
1: Biznesowo? Nie. Ale dzięki nim byłem w stanie przetrwać. W Kopenhadze na początku było mi ciężko związać koniec z końcem, bo sytuacja gospodarcza w Estonii w latach 90. była bardzo marna, a Dania nie była tanim krajem. Żeby przeżyć, musiałem zawsze pamiętać o tym, że jeśli nie zarabiam dużo, nie powinienem mieć wielu wydatków, żeby zachować płynność finansową. Pod tym względem studia mi pomogły. Poza tym, jak mówiłem, podczas studiów zacząłem organizować festiwal. Nie spodziewałem się, że to cokolwiek da, ale z czasem okazało się, że w ten sposób nawiązałem wiele przydatnych kontaktów i w Danii, i w krajach sąsiednich. Poza tym nauczyłem się skutecznego działania. W tym sensie również ekonomia okazała się przydatna. Do dziś nieraz zaskakują mnie, jak głębokie wśród muzyków bywa niezrozumienie podstawowych mechanizmów przyczynowo-skutkowych. Tego, że jeśli chcesz, żeby coś się wydarzyło, musisz zainwestować swój czas. Tymczasem wielu artystów myśli, że rzeczy dzieją się same, że nagrają płytę, to nagle staną się gwiazdami. Więc tak, pod wieloma względami myślę jak ekonomista, bardziej praktycznie.
2: So in many ways, I think my brain works as an economist brain. Yeah, you have to do something to achieve, or I mean, and things take time. And so maybe I'm more practical in some aspects.
0: Za nami pierwsze historyczne wątki z rozmowy z Jakiem Soerem, a zatem zagłębmy się też w tradycję muzycznie. Sięgamy po płytę z 2007 roku, ale płytę zawierającą rzeczy odwieczne, można by było powiedzieć. Album Beauty of the Evening, nagrany w duecie przez Jaka Soera i Tule Kan, instrumentalistkę grającą na kanelu, czyli takim tradycyjnym estońskim instrumencie rodzaju psalterium czy cytry. Tę płytę, co taka ciekawostka, wydała wytwórnia Tutl z Wysp Owczych. Sięgamy po utwór, który nie będzie stricte tradycyjny, ale to brzmienie kanelu nada mu odpowiedni kontekst. Ten utwór nosi tytuł Saturday.

0: Twoja dyskografia jest ogromna, więc na pewno nie porozmawiamy o wszystkich projektach, ale musimy coś wybrać. Zacznijmy od współpracy z Hanem Benninkiem. Mieliśmy przyjemność z nim rozmawiać i dobrze pamiętamy ten wywiad. Han okazał się niezwykle zabawnym rozmówcą, ale ma też w sobie coś z bojownika. Jak wspominasz wasze wspólne granie?
1: Han is now, he turned 84 now, in 17th of April. So, Han I met in Copenhagen, and also because of my economic skills.
2: Han Benning skończył niedawno, 17 kwietnia, 84 lata. Poznałem go w Kopenhadze, również dzięki swoim ekonomicznym umiejętnościom. Konserwatorium Muzyki Rytmicznej w Kopenhadze daje dużo możliwości w zakresie finansowania studentom dodatkowych aktywności, ale z jakiegoś powodu za moich czasów rzadko z tego korzystano. Druga sprawa. W Danii bardziej zainteresowałem się muzyką eksperymentalną, bo wcześniej skupiałem się, jak wszyscy, na ówczesnej scenie estońskiej, na jak najszybszym graniu bebopu. Potem zacząłem zauważać, że są twórcy o wyrazistym, osobnym stylu, jak Coltrane, Jack DeJohnette czy Bill Frisell oraz cała masa podobnych do siebie, anonimowych w pewnym sensie muzyków grających po prostu jazz. Kiedy poznałem w Danii muzyków awangardowych, ich podejście spodobało mi się bardziej, bo oni myśleli o tym, dlaczego robią to, co robią. Tak stałem się częścią, a zarazem współtwórcą tej niewielkiej sceny eksperymentalnej. Niewielkiej, bo w tamtym okresie większość młodych kopenhaskich muzyków chciała grać mainstream.
1: But then I noticed that many jazz players, they just play jazz, you know. Somehow it's a bit anonymous, if we can say like this. And then I met some more avant-garde players and I liked their approach more, because we were really thinking why and what they do. So I was more into experimental scene there, and also building up the scene, because the scene was quite small, and I think young people were very mainstream at that time in Copenhagen. Mm-hmm. And then my guru.
2: Moim guru w szkole był duński gitarzysta Pierre Dorge, który niedawno przekroczył 80. Dobrze trafiłem, bo Pierre pracował na uczelni tylko przez 2 lata. Chyba mu się nie spodobało. Zorganizował nam między innymi bardzo fajne warsztaty z Peterem Brotzmanem.
1: But he organized a workshop by Peter Brotzman, which was really nice. And was very, very, very good. And yes.
0: Brotzman jako wykładowca? Chyba chcemy usłyszeć coś więcej na ten temat.
1: Oh, he did. Brotzman is an artist, actually, as is Han Benning, and basically he created a huge graphic score. And we had.
2: Peter był również artystą plastykiem, podobnie zresztą jak Han Benning. Na potrzeby warsztatów stworzył ogromną partyturę graficzną, a nasz studencki zespół był dość liczny i składał się z 10-12 osób. Za pomocą grafiki Brotzman nadał strukturę tej kompozycji, poza tym był niezwykle przyjacielski, co podkreślam, bo słyszałem różne historie o Brotzmanie.
1: We were thinking that we should invite Han Benning also, but then Pierre left school, and then it at the end I organized the workshop.
2: Po tych warsztatach zaczęliśmy myśleć, że dobrze byłoby zaprosić też Hana Benninga, ale tymczasem Pierre Dorge zdążył odejść

0: uczelni i skończyło się tak, że to ja zorganizowałem ten warsztat, a kiedy się z Hanem poznaliśmy, szybko okazało się, że nadajemy na podobnych falach. Do warsztatów dołączył też świetny fiński saksofonista Mikko Innanen, który akurat był wtedy na kopenhaskiej uczelni w ramach jakiejś wymiany. Kilka lat później zagraliśmy trasy w trio. Wystąpiliśmy tutaj, na Jazzkarze i w Finlandii. Jeden koncert został nagrany, a fińska wytwórnia TUM wydała go w formie albumu. To całkiem fajna płyta, a Mikko jest fantastycznym saksofonistą. Potem graliśmy razem dalej, aż wreszcie z jakiegoś powodu wystąpiłem tylko w duecie z Hanem Benninkiem. Koncert był udany, a że go nagraliśmy, zrobiliśmy z niego kolejną płytę i graliśmy dalej, w tym w słynnym amsterdamskim klubie Beam House. Było więc w tym wszystkim trochę przypadku, ale później utrzymywaliśmy kontakt i zawsze jesteśmy w dobrych relacjach.
1: We were in touch, and it was always very nice vibe. And what I like about Han is that you said it was very special. We feel that. I think he's very aware of what he's doing. He's, when people say he's crazy or something, I think he's not crazy at all. I think he's very normal, but he's just he has a kind of conception mm-hmm. about.
0: Tym, co w Hanie Benninku lubię najbardziej, jest samoświadomość. Ludzie często mówią o nim, że jest szalony, zwariowany, ale ja uważam, że jest całkiem poważny. Tylko ma taką, a nie inną koncepcję sztuki i trzyma się jej. Mówią, że jest perkusistą free jazzowym, ale dla mnie jest przede wszystkim najlepszym perkusistą swingowym w Europie. Nikt nie gra w stylu starego Joe Jonesa jak Han Benning. To podglebie zawsze słychać w jego grze. Nawet najbardziej szalone rzeczy mają w sobie u niego ten puls. W jakimś sensie granie z Hanem jest bardzo łatwe, bo zawsze słyszysz, gdzie jest raz. Koncepcja naszego duetu polegała na tym, że ja musiałem przygotować wiele różnych utworów, a Han zaczynał grać coś swobodnego. Ale zawsze lądował w jakimś rytmie, czy to swingującym, czy latynoskim, a wtedy ja miałem zaproponować jakiś temat. Miałem długą listę i zależnie od kontekstu wybierałem. O, tutaj będzie pasował ten kawałek Monka. Graliśmy wiele utworów Thelonious'a Monka, bo Han zna je wszystkie. Czasami starałem się go zaskoczyć, sięgając po jakieś tematy, które na przykład nagrywał w młodości z Miszą Mengelbergiem i tak dalej. To było jedno z moich najważniejszych doświadczeń.
1: Mm-hmm. So, yeah, it was fantastic, one of my huge experiences. Mm-hmm.

czy Mark Ribo słuchał Jacka Sawyera. No, kto wie, trochę to przypominało taką estetykę Marka Ribota czy Brandona Seabrooka. Nagranie z 2012 roku. To jest album duetowy Han Benning, Jack Sawyer. Han Benning, najlepszy swingowy perkusista w Europie. Album nosi tytuł Beach Party, został nagrany w Tartu, częściowo w Tallinie. My tej części z Tartu słuchaliśmy. Album ma taką strukturę, jak opowiadał

0: jak SOR, częściowo improwizacje, które prowadziły w stronę utworów. Te improwizacje tutaj są zatytułowane odpowiednio Terwisex 1, 2, 3, a Terwisex, jak się dowiedzieliśmy, znaczy po estońsku na zdrowie. Tutaj improwizacja Terwisex 3 doprowadziła do marsza zatytułowanego Tartu Mars.
1: Program drugi Polskiego Radia, w nim Nocna Strefa, w niej rozmowy improwizowane, a w rozmowach gościmy Jaka Soera, zasłużonego estońskiego gitarzystę, pedagoga. No i teraz o gitarze głównie będzie mowa.
0: Zanim przejdziemy do innych projektów, chciałbym zadać ci pytanie o gitarę, które ciśnie mi się na usta. Jako słuchacz przechodzę przez różne fazy, ale czasami wydaje mi się, że gitara w jazzie to jeden z najtrudniejszych instrumentów. Saksofonista czy trębacz mają do dyspozycji ogromną moc, a czyste brzmienie gitary jest, powiedzmy sobie szczerze, dosyć wątłe. Do tego wzmacniacz eksponuje każdy detal, niedoskonałości również.
1: Chyba też grasz, prawda? Na jakim instrumencie?
0: Na basie.
2: Okay. This is but I know what you mean, because I think guitar in jazz is a strange instrument.
1: No tak, zgadzam się z tobą. Gitara w jazzie to dziwny instrument, nie tak oczywisty jak dęciaki czy fortepian. Gitarzyści zazwyczaj udawali, że są to pianistami, to dęciakami, więc w rezultacie dostawaliśmy upośledzone dęciaki i niepełnosprawny fortepian. Gitara ma inne możliwości techniczne, więc trudno jest stawać w szranki z instrumentami dętymi. Na szczęście kolejne generacje gitarzystów znalazły sposoby funkcjonowania w jazzie, więc kiedy słyszysz na przykład George'a Bensona w jego grze, nie ma niczego nienaturalnego, a szybkie frazy płyną swobodnie. Benson i inni wybitni gitarzyści wymyślili efektywne sposoby grania, dzięki którym elementy brzmiące jak coś bardzo trudnego, aż tak trudne nie są.
2: Which sounds very fluent, very kind of complex, but I think it's not so hard to play.
0: John Scofield joking. John Scofield mówił nam kiedyś pół żartem, że gitara jest trudna, bo na saksofonie czy fortepianie skale mają charakter linearny, a na gitarze to labirynty.
2: Yeah, but that's another. Yeah, this is of course another thing. If you want to improvise, you really need to know the guitar neck. And I always.
1: A tak, to inna sprawa. Jeśli chcesz improwizować na gitarze, musisz naprawdę dobrze znać gryf. Zajmuje to lata, ale jest ogromnie ważne. Zawsze powtarzam to studentom. Słuchaczom łatwiej zwizualizować sobie nuty na klawiaturze fortepianu, bo są podzielone na czarne i białe, więc jeśli odczytasz zapis nutowy, to na fortepianie będziesz w stanie coś zagrać, a na gitarze wszystkie nuty są brązowe. Oczywiście istnieją mistrzowie gry na całym gryfie, a największym z nich jest moim zdaniem Alan Allsworth. Sposób, w jaki używa instrumentu do improwizacji, jest niesamowity. Nieraz zastanawiam się, jak można do tego stopnia widzieć na gryfie te wszystkie nuty bez przywiązania do konkretnej pozycji. Myślę, że nikt na tej planecie nie gra tak jak Alan.
2: I don't understand this, how he can see all those notes, because he's not playing in position, or he's just playing all over the neck and it comes out right. He really sees. I mean, he has some kind of ability which I think maybe nobody else on this planet ever had, really to see.
0: Jakich niedżazowych gitarzystów uwielbiałeś lub uwielbiasz?
2: Many.
1: Wielu. Jimiego Hendrixa.
2: He's the main, of course.
0: A współcześni? Guthrie Govan na przykład?
2: Yeah, he's wonderful. He's maybe one of the closest to.
1: Tak, jest znakomity. Dla mnie reprezentuje on szkołę Alana Holdsworth'a, bo wpływ Alana na gitarę wykracza daleko poza jazz. Tapping Eddie'ego Van Halena wynika przecież z jego prób grania Holdsworth'em. Co do Govana, nie słuchałem go aż tak dużo, choć byłem na jego koncercie i widziałem też różne nagrania live. Umie grać, jest niesamowity.
2: Yeah, absolutely amazing.

0: Mam pytanie dotyczące środków ekspresji na gitarze. Niekiedy używasz presteru, ale jednak dość rzadko. Słychać go na przykład w utworze Always Alive. Zwykle jednak grasz czystym dźwiękiem. W wywiadzie z Martinem Langleyem 4 lata temu opowiadałeś, że w ogóle nie używasz pedałów z efektami. To ogólna zasada, czy jednak zmienia się w zależności od projektu?
1: Zmienia się w zależności od projektu.
2: Actually, but now we just recorded a new album of a trio, which is now also mastered and will come out in autumn.
1: Właśnie nagraliśmy kolejny album w trio. Jest w trakcie masteringu, wydamy go jesienią. Tam wpiąłem gitarę bezpośrednio do wzmacniacza, nie ma niczego pomiędzy. I przester jest generowany wyłącznie na wzmacniaczu i na gitarze. Na Always Alive było go trochę za dużo. Chyba wolałbym, żeby było go mniej. Wam się podoba? No to dobrze. Wydawało mi się, że ten utwór za bardzo różni się od reszty przez moją ostrą grę. Może to przychodzi wraz z doświadczeniem? W każdym razie teraz jestem w stanie osiągnąć to, co chcę osiągnąć, bez pomocy żadnych efektów. Nie zawsze tak było, ale też nadal gram w zespołach, w których chętnie używam, czy to presteru, czy filtrów. Czyli jednak w stronę czystego brzmienia, ale tutaj, żeby nie było wątpliwości, wracamy do tego przesteru naturalnego, że tak powiem, Always Alive.

0: coming back to this clean sound, yeah, I have it. I think I hear it like that. I think I can say my main band of last, I don't know, almost 10 years is a trio,
1: yeah,
0: which I had to transcribe.
2: Wracając do czystego brzmienia, po prostu tak słyszę brzmienie gitary. Moim najważniejszym zespołem ostatnich 10 lat jest trio. I zawsze, kiedy muszę ten zespół jakoś opisać, mówię, że to trio fortepianowe bez fortepianu. Wcześniej nigdy nie interesowałem się przesadnie fortepianem. Nie podobało mi się, kiedy gitarzyści jazzowi próbowali brzmieć jak Herbie Hancock. Tak naprawdę tego nie da się przecież zrobić, to dwa różne światy. Ale dziś, kiedy spotkałem mojego fińskiego perkusistę, Markku Ounaskariego oraz wirtuoza kontrabasu Aja Jaraljana, który fizycznie wręcz czuje przestrzeń w muzyce, zacząłem interesować się tym, jak mogę na gitarze grać jak pianista. Grywam melodie w wyższych rejestrach, pozostaję akordami akompaniamentów dolnych, tylko jak pokryć całą tę przestrzeń.
0: I play in a higher register like a melody, but still I play in the lower register chords also. How to cover this? And I really, at the moment I'm a really huge fan of Bill Evans' later records. So I'm very interested how to put this kind of sound on guitar, and I think listening to.
2: Aktualnie fascynują mnie albumy Billa Evansa, szczególnie te późne. Rozgryzam, jak uzyskać takie brzmienie na gitarze. Słucham takich ludzi jak Christian Randalu, świetny estoński pianista, z którym czasem mam okazję zagrać, czy też kto gra z Maciejem Obarą.
0: Who plays with Maciej Obara?
3: Dominik Wajn.
0: Yeah, Dominik Wajn. I mean, like, for example, listening to this kind of stuff and then seeing, okay, how can I put this kind of sound on the guitar? Mm-hmm. And of course, I cannot do the same things.
2: Właśnie.

0: Słucham więc tego rodzaju artystów, a potem zastanawiam się, jak przełożyć to na moją gitarę. Oczywiście nie mogę tego zrobić w stosunku jeden do jednego, ale mogę osiągnąć tę iluzję, że tak to nazwę. Bardzo mnie to teraz zajmuje. Eksperymentuję z harmoniami, próbuję grać na gitarze niegitarowe rzeczy, szczególnie właśnie w warstwie harmonicznej. Większość gitarzystów jazzowych gra mniej więcej to samo, bo tego jesteśmy uczeni, tych samych rzeczy, które działają całkiem nieźle. Z kolei pianiści, ci dobrzy, potrafią zagrać właściwie wszystko. Wszystkie harmoniczne chwyty są na fortepianie dozwolone, byle utrzymać zasadę, napięcie, rozładowanie. Dla gitarzystów to nie jest takie oczywiste. Bardzo niewielu z nas właśnie tak gra. Julian Large jest jednym z kilku wyjątków. W każdym razie tym się właśnie teraz zajmuję. Staram się grać na gitarze inne nuty niż zwykle i sprawdzać, jak pasują one do harmonii.
1: Może to nie jest najważniejsze pytanie na świecie, ale kiedy patrzę na twoje zdjęcia, wydaje mi się, że masz bardzo specyficzne upodobania co do kształtu korpusu gitarowego. Ta gitara ze zdjęcia wygląda jak Stratocaster, jeśli chodzi o osprzęt, ale kształt to tak zwany single cut. Czy to dla ciebie ważna sprawa?
2: Okay, this is if you think the green one.
3: Is it important to you?
2: Yes, it is important. I used to play. I had this, maybe you have seen, white guitar. I had this Ibanez artist, which actually I bought second hand in Finland because it was on sale. You know, it was a good instrument.
0: Tak, to jest ważne. Kiedyś miałem białego Ibaneza artist, którego kupiłem w jakimś komisie w Finlandii. To dobry instrument, ale gdzieś około 2004 roku kupiłem w komisie w Berlinie japońskiego Telecastera z lat 80. Tę gitarę też lubiłem, fizycznie mi odpowiadała. Potem były jeszcze inne instrumenty, ale ogólnie mogę powiedzieć, że jestem team Telecaster. Gitarę, którą opisałeś w pytaniu, mam od około 10 lat.
2: A few years later I bought another one and now basically I can say that I'm a Telecaster player. Okay. So I think the guitar you are talking about is, I think I have had it now for 10 years. And this one also was
3: the gold one with the
1: złota z wąskimi przetwornikami typu humbucker.
2: Yeah, it's a one which people have, everybody sees the color different. But this one I also bought second hand.
3: Okay.
2: From the internet, actually, but in Finland, but it was an Estonian guy who was selling it, so he gave it to me and I thought, okay, this is...
0: No tak, każdy inaczej określa jej kolor. Te akurat kupiłem w komisie internetowym, fińskim, ale sprzedawał Estończyk. Poczułem, że to najwygodniejsza gitara, jaką kiedykolwiek miałem. Publiczność niewiele wie o tym instrumencie. Fender na początku lat 80. wypuścił serię Elite. I dla Stratów, i dla Tele. Straty są chyba nieco bardziej znane, bo grali na nim Eric Clapton oraz gitarzysta Pink Floydów.
1: A ta?
2: Oh, okay. This is actually a local luthier. Yeah. I don't play this card. Yeah. Yeah.
3: It looks like a strat.
0: A ta gitara jest dziełem lokalnego lutnika. No dobrze, teraz rozumiem twoje pytanie. To nie jest mój główny instrument. Czasami tylko po niego sięgam. Ta gitara, na której gram najczęściej, ma aktywne przystawki, oryginalne z lat 80. Fender chciał wtedy zrobić naprawdę dobre gitary. Ale mimo że grał na nich Eric Clapton, ludzie ich nie kupowali. Pewnie dlatego, że wyglądały dziwnie. Szybko zakończono produkcję i z tego powodu egzemplarze z tej serii są na rynku prawdziwą rzadkością. A to naprawdę dobre instrumenty. Ze względu na aktywne przystawki brzmią miękko. Korpus zaś jest większy, co dobrze sprawdza się w muzyce jazzowej.
2: They sound more soft, or they have more body, which I think fits so well with jazz.
1: Wróćmy do ostatniej płyty twojego tria. Jeden utwór, w dodatku tytułowy, nazwałeś Zula. To oznacza, że byłeś mocno zauroczony filmem Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego.
3: Impressed by the movie?
2: Yeah, the movie was great. Yes, yes. No, Polish movies, yeah, I have seen many also the 60s. It's, yeah, Zula, I mean the movie Cold War,

0: Oczywiście, bardzo mi się podobał. Znam wiele polskich filmów, również klasycznych z lat 60. W Zimnej Wojnie bardzo podobała mi się też muzyka, szczególnie ta z początku filmu. Te folkowe piosenki trafiły mi prosto w serce. Są bliskie temu, co lubię w muzyce folkowej. W południowo-wschodniej Estonii istnieje dość podobny styl. Interwały w nim są nieco bardziej słowiańskie. Tą tradycją inspirował się zresztą wspomniany wcześniej kompozytor Veljo Tormis. Kobiety śpiewające, niewielkie interwały. Kocham to. Przestroiłem nawet swoją gitarę i próbowałem zagrać w takim właśnie stylu. Coś udało mi się znaleźć i kiedy potem nastroiłem instrument poprawnie, byłem w stanie to wykonać. Tak oto powstał utwór Zula.
1: Liked and then I actually put the regular tuning back and saw how if I can translate it to that, this and this is actually how this tune

0: kilka minut temu Always Alive, a przed momentem Zula, czyli tytułowy, zainspirowany filmem Zimna Wojna, utwór z płyty Tria. No to nie jest trio jak Asoara. Trzy nazwiska są na froncie. Jack Soer na gitarze, Ara Jaralian na kontrabasie i Marku Ounaskari na perkusji. To stałe trio, z którym od lat Jack Soer występuje i nagrywa.
1: To jest to trio fortepianowe bez fortepianu, prawda? Polskie Radio, program drugi. Już kilka minut po północy. My wciąż jesteśmy jeszcze w Estonii. Teraz w tej części jakby bardziej, bo o tradycji będziemy mówić, a konkretnie Jack Soer.
0: Muzyka tradycyjna, szczególnie oczywiście estońska, jest dla ciebie bardzo ważna. Słychać ją w wielu projektach, między innymi Stule Kan. Folk zawsze był ci bliski? Wyssałeś go z mlekiem matki, czy musiałeś odkrywać później?
2: Yeah, I think for me it's maybe father's milk. My father comes from Saaremaa, which is an island.
1: Ja powinienem powiedzieć, że wyssałem ją z mlekiem ojca. Tata pochodzi z Saaremy, wyspy, którą może zobaczycie z samolotu w drodze do domu. Na przyjęciach rodzinnych grało się na akordeonie, śpiewało. Wszyscy znali melodie i teksty. Mieliśmy w domu tradycyjne kanele, ale nikt ich nie używał. Ojciec był zajęty swoimi sprawami, dużo pracował. No, od czasu do czasu ktoś na tych kanelach pograł dla zabawy. W pewnym momencie zacząłem pracować z Stule Kan, bardzo już wtedy znaną wykonawczynią tradycyjną. Wyjaśnijmy może, że kanel to rodzaj estońskiej cytry. Ktoś napisał pracę magisterską o kanelistach na Saaremie w latach 60.
2: I think I was already playing with Tule because of other reasons. But and then Tule Kan, who's a well-known kanel player, kanel is an Estonian sitter. Somebody gave her, or somebody had written a schoolwork about kanel players in Saaremaa in the 60s. And there was a recording of Estonian public broadcasting.
1: Estońskie radio wyemitowało archiwalne nagrania i w kilku utworach wystąpili mój dziadek i moja ciotka. To były chyba dwie polki i jakiś walc. Wzięliśmy jedną z tych polek z Saaremy, nagraliśmy, wydaliśmy na płycie. Wręczyłem album mojemu tacie, a to jego ojciec śpiewał na tych starych taśmach i zapytałem, czy rozpoznaje ten utwór. Tata miał wtedy 75 lat.
2: And then he listened to this, I think he was maybe 75, and he said, yeah, but you play wrong.
1: Poznaję, mówi, ale grasz go źle. Wyjął wreszcie ten stary kanel i zaczął sam grać. No bo skoro ja gram źle, to niech mi pokaże, jak grać dobrze. W końcu zaprosiłem do domu Tule, żeby odwiedziła mojego ojca. Kiedy zobaczyła, w jaki sposób gra on na kanelu, była w szoku. Wszyscy wtedy byli przekonani, że ludzi grających w tym starym stylu już po prostu nie ma.

0: Do ojca zaczęli zjeżdżać różni ludzie, również z zagranicy, nagrywali, filmowali. Przez ostatni rok swojego życia sporo ćwiczył, co było dla niego bardzo dobre. A my z moim bratem graliśmy, występowaliśmy razem z nim. Nagle okazało się, że jestem częścią jakiejś folkowej dynastii. Utwór Polka Sarema wykonuje się teraz na wielkich festiwalach. To duża rzecz. Jak wspominałem, poprosiłem tatę, żeby pokazał mi właściwą wersję. Nagrałem ją, przetranskrybowałem. Tak jest wykonywana, ale tak uprawdzie, kiedy słucham starych nagrań z lat 60., wydaje mi się, że ta nasza wersja była jednak poprawna. To tata miał już w głowie coś zupełnie innego. Wiecie, jazz i folk są podobne. Stale się zmieniają.
1: Folk music and jazz, it's always changing.
2: Czy musiałeś pracować nad dostosowaniem swojej gry do kanelu i kontekstu estońskiej muzyki tradycyjnej, czy wyszło to naturalnie?
0: Myślę, że moim zadaniem jako muzyka jazzowego jest słuchanie tego, kto jest moim partnerem. Naturalnie dostosowuję się do tych osób. A grywam z muzykami folkowymi, klasycznymi, rockowymi, punkowymi i wszyscy oni są ze mną sobą. Patrzę na to, co przynoszą oni ze sobą i staram się, żeby to razem jakoś działało. Akurat w przypadku kanelu ważna też była głośność. To jest cichy instrument, więc ja też musiałem skręcić swoją gitarę, co zupełnie mi nie przeszkadzało. Jak Soer w krótkim wątku o muzyce folkowej. I teraz sięgniemy po polkę z takiej specjalnej polkowej płyty, której estetyka może Państwa odrobinę zaskoczyć.

Prawdopodobnie jest to najbardziej rozrywkowy lub jeden z najbardziej rozrywkowych projektów w karierze Jaka Soera. Formacja nazywa się Keele Peksiat i jak pamiętam, nazwa opiera się na takiej grze słów, którą trudno wyjaśnić po polsku, że Keele po estońsku oznacza język jako mowę, język jako część ciała oraz strunę, więc są to estońskie struny i estońskie języki.

0: Sawyer na gitarze, Marek Talc na gitarze, Henno Kelp na gitarze basowej i Karl Johan Lanesar na perkusji. Wysłuchaliśmy i prawie że jedynego nietradycyjnego utworu na tej płycie, czyli kompozycji Jaka Sawyera, cover Polka.
1: W programie drugim Polskiego Radia Jak Sawyer jeszcze w ostatniej części wywiadu.
0: Muszę cię zapytać o współpracę z saksofonistą Aleksiejem Krugłowem. Nagraliście masę płyt, bardzo różnorodnych. Od pastoralnej kameralistyki przez ostry free jazz po nieszablonowe interpretacje muzyki klasycznej. Jak to się zaczęło i jak to się skończyło?
1: Znacie Kirilla Moskowa? Lata 90. to był u nas okres, kiedy wszystko, co pochodziło z Rosji, było złe. I Kirilla poznałem później, chyba na festiwalu Jazzcar. Bywał tu co rok, pisał relacje. Bardzo inteligentny człowiek. Making reports, very intelligent man. Poprosiłem go o rekomendacje ciekawych młodych moskiewskich muzyków. Zaproponował Aleksieja Krugłowa, który przyjechał ze swoim kwartetem, zagrał dwa koncerty. Poznaliśmy się i polubiliśmy. Później zapraszałem go na występy z muzykami estońskimi. Nagraliśmy jeden z takich koncertów, który później wydano na naszej pierwszej wspólnej płycie na Leo Records. Graliśmy bardzo dużo razem. To świetny muzyk i fajny facet. Mamy, wydaje mi się, dość podobne podejście do muzyki, szczególnie do klasyki. Aleksiej grywał również muzykę folkową. Grało mi się więc z nim łatwo.
2: Ideas like also classical music and he has played also folkloric stuff and so it was easy to do whatever with him. And of course playing classical, I mean we can talk about Bach a lot because Bach is I think the biggest jazz man of the history.
1: Oczywiście mówiąc o klasyce, trzeba wspomnieć, że Bach był największym jazzmenem w historii. Nagraliśmy też wspólnie z Aleksiejem muzykę kompozytorów rosyjskich, potężną gromadkę. Słuchałem Szeherezady Rimskiego-Korsakowa i zauważyłem modulacje harmoniczne, ciekawe. Zacząłem grać równolegle na gitarze. Uważam, że mam naprawdę dobry słuch, ale harmonia hulała tam od lewa do prawa. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zwykle nie zauważa się tego, tak dobrze jest to skomponowany utwór. Przetranskrybowałem go na gitarę i okazało się, że to zasadniczo Coltrane'owskie akordy, tylko 70 lat przed Coltrane'em. Jeśli czytaliście o Giant Steps czy innych utworach Coltrane'a, to wiecie, że funkcje modulują tam w matematyczny sposób. To bloki akordów, ale jeśli któryś opuścisz, nic aż tak strasznego się nie dzieje. Natomiast u Rimskiego-Korsakowa napięcie narasta w taki sposób, że jeśli improwizując, pogubisz się gdzieś. Dalej nie masz czego już szukać, już po wszystkim. Improwizacja do takiego utworu jest piekielnie trudna. Każda pomyłka oznacza koniec. Nie możesz sobie zrobić przerwy. Musisz iść tam, gdzie każe ci iść kompozytor. Niemniej granie takiej muzyki daje, przynajmniej dla mnie, dużą frajdę. Tak dobrze jest skomponowane.
2: Composer wanted it to be. So I think this music is really very good to play for me at least. It's so well composed and also improvised on those harmonies. Yeah, and when he played, actually he posted.
1: Aleksiej dosłownie wczoraj na Międzynarodowy Dzień Jazzu wrzucił post o naszym albumie nagranym 5 lat temu. W 2021 roku zrobiliśmy projekt Across the River poprzez rzekę. Był to czas COVID-u. Na wschodzie Estonii jest miasto Narwa. Jego mieszkańcy mówią głównie po rosyjsku, bo Narwa była zupełnie zniszczona bombardowaniami, a po wojnie odbudowano ją jako miasto przemysłowe i zasiedlono ludnością rosyjskojęzyczną. Ruch na granicznej rzece zawsze był ogromny i nagle

0: ale podczas pandemii wszystko zamarło. Dla wielu ludzi stamtąd było to tragiczne wydarzenie. Po dwóch stronach rzeki stoją dwie fortece. Niemniej są one tak blisko, że pomyślałem, że trzeba to jakoś wykorzystać. Zaproponowałem koncert na Międzynarodowy Dzień Jazzu. Ja grałem po jednej stronie, a Aleksiej po drugiej. Dzieliło nas tak na oko jakieś 300 metrów. Mieliśmy mikrofony, głośniki, ale oczywiście nie mogliśmy ignorować granicy NATO. Po naszej stronie koncert był świetnie wypromowany. Przyszło jakieś kilka tysięcy ludzi, bo w COVID-zie przecież nic więcej się nie działo. Natomiast po stronie rosyjskiej żadnej promocji nie było. Muzeum zamku bało się służb specjalnych, odwołania koncertów. Nie wiem. Niemniej zjawiły się jakieś telewizje i estońska, i z Petersburga, która zresztą filmowała wszystko z drona. Wyszło naprawdę fajnie. Pogoda też dopisała.
1: Filmed everything with drone also, so it's actually very nice. It's a nice video about it. So we played and it was nice weather. And we practiced in Zoom.
0: Co ciekawe, ćwiczyliśmy przez Zoom. Latencja jest duża, nie gra się tak łatwo, ale wyszło dobrze. Nagraliśmy osobno nasze ścieżki podczas koncertu. To był dla mnie jeden z najważniejszych koncertów w życiu.
1: And then his track was recorded on Russian side and my playing was recorded on Estonian side. It was like one of the most important concerts for me. So I think it was really like.
0: Oczywiście relacje międzynarodowe między naszymi krajami nie były za dobre, ale można było działać. Chcieliśmy pracować dalej wspólnie, ale teraz to oczywiście jest niemożliwe.
1: Will of doing something good together, no? But now it's not possible. And I think.
0: Myślę, że na pewno nie jest im tam łatwo. Jak wspominałem, byłem właśnie w Kazachstanie i zauważyłem, że gra się tam bardzo dużo jazzu. Dlaczego? Po prostu Rosjanie emigrują z kraju i przenoszą się do Kazachstanu.
2: W jednym ze starszych wywiadów mówiłeś, że granie jazzu nie jest zawodem, a raczej stylem życia. Podtrzymujesz tę opinię?
0: Pewnie. Każdy rodzaj sztuki musisz przeżywać, dosłownie, żyć nim cały czas. Wtedy miałem na myśli raczej rodzaj nastawienia umysłu, nieustannego chłonięcia wszystkiego i przetwarzania.
2: W jakimś sensie zawsze jesteś w pracy.
0: No prawda, ale to w porządku.

0: Jack Soar i Aleksiej Krugłow na tym głośnym koncercie, który odbył się jednocześnie po dwóch stronach granicy i muzycy widzieli i słyszeli się nawzajem.
1: Zamykamy rozmowy improwizowane z Jackiem Soarem, ale jeszcze nie wyjeżdżamy do końca z Tallina.
0: Nie, jeszcze jeden drobny fragment naszych wspomnień z Tallina, tak powiedzmy, bo tam miejsce na komentarze o charakterze społeczno-politycznym też się znalazło, między innymi w programie koncertu UMO Helsinki Jazz Orchestra pod kierunkiem Bianki Rantali, która występowała w roli kompozytorki, dyrygentki i wokalistki. Towarzyszył jej jeszcze wirtuoz instrumentu harpeggi Walter Sosalu. To był koncert będący zwieńczeniem tej gali wręczenia estońskich nagród jazzowych, o którym opowiadaliśmy dwa tygodnie temu. Cały program był dość tradycyjny, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie zachowawczy, i w pewnym momencie, a dokładnie był to ostatni moment koncertu, podskoczyliśmy na krzesłach i wszystko zupełnie się zmieniło. Otrzymaliśmy z Tallina, dotarło do nas nagranie, ten fragment tego koncertu, finałowy utwór z setu UMO Helsinki Jazz Orchestra jest kompozycją Bianki Rantali i nosi tytuł Budget Friendly Propaganda.
2: We want to end the concert with something beautiful and from the heart, and we hope you like it.

0: Mogą państwo czuć się wprowadzeni w błąd, bo 5 minut temu powiedziałem, że rolę wokalistki pełniła Bianca Rantala, ale to nie w tym utworze. Jednak growling zapewnił Walter Sosalu, który grał jednocześnie na przesterowanym harpeggi. Budget Friendly Propaganda i Umo Helsinki Jazz Orchestra. Fragmencik koncertu z tegorocznej edycji festiwalu Jazzcar w Tallinie.
1: A za tydzień w rozmowach improwizowanych o stałej porze, czyli jeszcze w środę o 23:00, Angelika Nieścier, niemiecka, ale o polskich korzeniach bardzo ciekawa przede wszystkim saksofonistka. Będziemy rozmawiać o miastach trochę, o jej rodzinnej kolonii, o Szczecinie, o Nowym Jorku i Chicago. Ten wywiad już za tydzień. Kończymy wątki związane z rozmowami. Teraz już nowości wydawnicze szybko, bo mamy na nie 25
0: minut. Mamy 25 minut. Sięgamy do katalogu irlandzkiej wytwórni kasetowej Fort Evil Fruit. Tam ukazała się końcem kwietnia płyta Tria, Alan Wilkinson na saksofonie i klarnecie basowym, Paweł Doskocz na gitarze elektrycznej, Andrew Lyle na perkusji. Album nosi tytuł Trio in Poz, to skrót od Poznania oczywiście.

No i muzycy, swobodnie improwizując, czyli za pomocą zupełnie innych środków, osiągają dość podobny poziom energetyczny co Umo Helsinki Jazz Orchestra.

Alan Wilkinson na saksofonie, na płycie również na klarnecie basowym, Paweł Doskocz na gitarze i Andrew Lyle na perkusji. Pierwszy fragment pierwszego fragmentu płyty Trio in Poz. I przechodzimy do kolejnej dzisiejszego wieczoru nowości i prosimy pana Pawła Doskocza, ażeby pozostał na scenie, bo to będzie inny projekt z jego udziałem. Mianowicie Hajstra, czyli Zofia Ilnicka na flecie, Paweł Doskocz na gitarze i elektronice i Vasco Tria na perkusji. Album ukazał się całkiem niedawno, nosi tytuł In the No Time i układ utworów improwizowanych w pełni odpowiada dobowemu porządkowi w pewnym sensie. Od zmierzchu przez świt kolejny dzień aż do czasu przed świtem następnego dnia. A zatem gdzieś ze środka, z popołudnia. Afternoon Rush.

I'm sorry.

I'm going to go to the hospital.

0: 1973 roku. Grało trio Heistra, czyli Vasco Tria na perkusji, Paweł Doskocz na gitarze elektrycznej i Zofia Ilnicka na flecie. Album nosi tytuł In the No Time i ukazał się nakładem wytwórni Tour de Bras.
1: A teraz również ten wspaniały instrument, jakim jest flet, a nawet podwójnie tutaj zabrzmi od dwóch wielkich flecistów. Robert Dick i Leszek Hefi Wiśniowski wydali, no tak, to w zasadzie, chociaż nie, jednak tym głównym tutaj sprawcą jest Leszek Hefi Wiśniowski. Oprócz niego grają Robert Dick plus na perkusji Orchid McRae i na kontrabasie Henry Fraser. Album wydany całkiem niedawno zatytułowany jest Madame Chouchat. Tropy Tomasza Manna są tutaj dość jasne. Czarodziejska Góra, do tej powieści odnoszą się wszystkie tytuły takie na tej płycie wszystkich utworów, takie jak Telegraf, Kolejka Górska, Wizje w śniegu. Kto czytał Czarodziejską Górę, ten rozpozna i rozpozna. No to nie jest muzyka programowa, rozpozna pewne nastroje, które pasują do tytułów. Jest gramofon Behrensa, ostatni tytuł na płycie to jest ostatni marsz Kastorpa. Wielka, wspaniała scena w książce Manna, a my posłuchamy utworu tytułowego Madame Chouchat. Na fletach, przypomnę, Leszek Hefi Wiśniowski w kanale prawym i Robert Dick w kanale lewym. A my mówimy już do usłyszenia.
0: Janusz Jabłoński
1: i Tomasz Gregorczyk.

W Muzyce Polskiej słuchamy kompozycji solowych pisanych na nietypowe instrumenty. Cóż znaczy nietypowe instrumenty? A takie, które nie błyszczą w blasku reflektorów sal filharmonicznych na ich przodzie, najczęściej znajdują się w tyle orkiestry bądź w jej środku, bo właśnie do orkiestry zostały stworzone bądź do zespołów kameralnych, gdyż są to instrumenty nieharmoniczne, te, które prezentują melodię bądź bas. No i właśnie, kilka ostatnich dni Fantazji Polskiej to był klarnet i teraz przechodzimy do basu, a nawet kontrabasu. Mogą Państwo znów zapytać, jak to kontrabas jest instrumentem nieharmonicznym, skoro skrzypce od wieków są instrumentem, na który tworzone są kompozycje solowe. Owszem, ale skrzypce mają zdecydowanie większą łatwość w prezentowaniu akordów, gry akordowej, choć one też raczej zaliczane powinny być do instrumentów melodycznych. Tak czy owak, nie wchodząc bardzo głęboko w terminologię, dziś kontrabas w roli głównej. Kontrabas 20 i 21-wieczny. Zaczynamy od kompozycji Pawła Mykietyna, tradycyjnie jak w tym tygodniu, na kontrabas solo.

Capriccio na kontrabas solo Pawła Mykietyna. Kompozycja tajemnicza nagrana po raz pierwszy w 1997 roku przez Tadeusza Wieleckiego w studiu S2 Polskiego Radia w Warszawie. Tajemnicza, bo próżno szukać o niej informacji, nie znajduje się w oficjalnym spisie kompozycji Pawła Mykietyna. Nie można nabyć również jej partytury poprzez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. A szkoda, bo literatury na kontrabas solo brakuje, szczególnie tak zacnej. I już w tym utworze ujawniłem dzisiejszego bohatera. Będzie nim Tadeusz Wielecki. Mistrz kontrabasu współczesnego, eksperymentator, kompozytor, który zdecydowanie wyszedł poza ramy swojego instrumentu, choć na kontrabas pisze wiele. Zanim jednak posłuchamy jego kompozycji, wcześniej Tadeusz Wielecki będzie nam się prezentować jako wykonawca muzyki nowej na kontrabasie. Wielecki studiował na Akademii Muzycznej w Warszawie u Alfreda Wieczorka i Andrzeja Myślińskiego, wykładowców, którzy raczej prezentowali klasyczne podejście do gry na kontrabasie. Z pewnością nie odbierał Wielecki wielu lekcji muzyki współczesnej. Za to otrzymał od nich klasyczny, solidny warsztat gry na instrumencie. To czyniło go wziętym solistą przez lata, zanim całkowicie niepochłonięty został przez własne kompozycje. Przed nami kolejny dowód umiejętności technicznych Wieleckiego, tu z kręgu bardziej sonorystycznego. Tabar na kontrabas i elektronikę, utwór Magdaleny Długosz.

utwór prawie na kontrabas solo, bo oprócz instrumentu pojawiła się też warstwa elektroniczna. Za to jeden wykonawca, Tadeusz Wielecki, nasz dzisiejszy bohater. Tabar na kontrabas i elektronikę Magdaleny Długosz. Przechodzimy do kompozycji Tadeusza Wieleckiego pisanych na kontrabas z Towarzyszeniem Orkiestry bądź Zespołów Kameralnych. Przed nami dwa takie utwory. Pierwszy z 2004 roku. Wówczas Wielecki brał udział w kursach wakacyjnych nowej muzyki w Darmstadzie jako wykładowca i wykonawca zamówionego przez warsztaty utworu Szmer półtonów. Taki nosił tytuł. Kompozycja to na kontrabas i orkiestrę zdominowana przez technikę stworzoną przez Wieleckiego, tak zwanego trylu komponowanego. Wykorzystuje owa technika melodie zmniejszone, tu znów nazwa Wieleckiego, poruszające się owe melodie zmniejszone w obrębie 3-4 dźwięków odległych od siebie o pół ton. Bardzo wąski ambitus melodii, skupiający się bardziej na barwie, aniżeli na melodii samej w sobie. To Szmer półtonów. Dość wymowny tytuł, a później utwór z 2012 roku, również mający ślady tej techniki, Wszędzie się nić czwarta na kontrabas i zespół kameralny. Ten utwór wykona European Workshop for Contemporary Music pod dyrekcją Rüdigera Bona. Wszędzie się nić to cykl, który towarzyszy Wieleckiemu już od wielu dekad, bo od lat 90. Trochę jak Figment Eliota Cartera, czyli to taki cykl kompozycji, w których jedna myśl, jedna idea jest przez kompozytora przetwarzana na kolejne instrumenty. Mamy zatem wszędzie się nić na wiolonczele, na fagot solo, na skrzypce solo, na kontrabas solo, ale właśnie też na kontrabas i orkiestrę. Wszędzie się nić czwarta za chwilę, ale teraz, jako się rzekło, Szmer półtonów. To wykonanie samego Wieleckiego i orkiestry miasta Tychy-Auxo pod dyrekcją Marka Młosia.

Dwie kompozycje Tadeusza Wieleckiego na kontrabas i orkiestrę, przed chwilą Wszędzie się nić czwarta, a wcześniej Szmer półtonów. Przypomnę, słuchają Państwo Dwójki Fantazji Polskiej, jeszcze przez chwilę kontrabasowy odcinek naszego programu. Zaczynaliśmy od kontrabasu solo, teraz pomnożymy stawkę, przed nami cztery kontrabasy naraz, a do tego akordeon ćwierćtonowy. Utwór Artura Zagajewskiego, Modulor, nagranie z 2017 roku. Grają Ksawery Wójciński, Łukasz Owczynnikow, Tomasz Januchta, Piotr Domagalski na kontrabasach i Eneasz Kubit na akordeonie.

0: utworem Modulor Artura Zagajewskiego na cztery kontrabasy i akordeon ćwierćtonowy zakończyliśmy dzisiejszą Fantazję Polską. Do tematu kontrabasu w muzyce współczesnej powrócimy jutro o tej samej porze. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, Maskride.